Dzień dobry, mówi pani Literka. Dzisiaj proponuję wam rozmowę o pewnym owadzie, którego na pewno dobrze znacie. Wiecie, co to są owady? To są takie drobne stworzonka, których jest pełno wokół nas. Żyją wśród drzew, na łąkach, w lesie. Owady mają głowę, tułów, czyli taki duży brzuch i kilka par nóg. Niektóre owady mają też skrzydła. Owadami są na przykład mrówki, chrząszcze, muchy, osy, komary, bąki i właśnie stworzonko, o którym zaraz wam opowiem. Spróbujcie odgadnąć, jak się ono nazywa. Ten owad jest nieduży. Jest taki jak wasz najmniejszy paznokieć u ręki, u tego najmniejszego palca u ręki. Jest to owad okrągły i dwukolorowy. Trochę przypomina malutką miskę odwróconą do góry dnem, bo od dołu jest płaski, a od góry jest wypukły. Ma skrzydła, ale nie lata zbyt często, tak jak ptaki. Tego owada możemy obserwować głównie wtedy, gdy pracowicie wędruje. Kiedy podstawimy mu palec, to się na niego wdrapie i wędruje po nas. Najciekawsza część tego owada to dwie złączone pokrywy skrzydeł. To te pokrywy tworzą miseczkę do góry dnem, o której wspomniałam. Są dwukolorowe, czerwone i czarne. Czy wiecie już, o jakiego owada chodzi? Oczywiście, o biedronkę. Wszyscy wiemy, że biedronki są zwykle czerwone w czarne kropki. Jeżeli tych kropek jest 7, to się uważa, że taka biedronka przynosi szczęście. Ale uwaga, uwaga, biedronki powinny chodzić i fruwać wolno, tylko wtedy są znakiem szczęścia. Nie należy ich łapać i przetrzymywać. A czy wiecie, dlaczego biedronka nazywa się biedronka? Otóż ma to związek z krowami. Kto by pomyślał? Krowy, wielkie zwierzęta, biedronki, małe owady. A jednak coś je łączy. Gdy się dobrze przyjrzymy biedronce, to zobaczymy, że czarne plamki ma umieszczone podobnie jak krowy pewnego gatunku, raczej z tyłu niż z przodu. Jak być może wiecie, są krowy gładkie i są krowy łaciate. Te łaciate mają plamy zwłaszcza po bokach, blisko tylnych nóg, czyli na biodrach. Dlatego na wsi takie krowy nazywa się biedronami, bo mają plamy na biodrach. I już widać podobieństwo nazwy biedrona, biedronka. Widać, prawda? Można też pomyśleć tak. Biedrona to jest duże zwierzę z łatami, krowa, a biedronka to jest małe zwierzę z łatkami, kropkami, owad. Z powodu tego podobieństwa biedronkę nazywa się też Bożą Krówką. Dlaczego krówką, to już wiemy, ale dlaczego Bożą? Otóż dawniej

Wierzono, że Biedronka to jest gość z nieba, który może tam zanieść nasze życzenia. Ślady tych wierzeń widzimy na przykład w znanym wierszyku. Biedroneczko, leć do nieba, przynieś mi kawałek chleba. Kawałek chleba oznacza tutaj dostatek, dobrobyt, czyli żeby niczego nam nie brakowało. W innych językach, poza polskim, też mamy ślady tego wierzenia, że Biedronka jest to gość z nieba. Na przykład w języku niemieckim nazwę Biedronki tłumaczy się jako chrząszcz Maryi. Po angielsku Biedronka nazywa się tak, ptaszek naszej pani, a po francusku stworzenie dobrego Boga. Jaki stąd wniosek? W Biedronkach naprawdę musi być coś niezwykłego, skoro ludzie w różnych krajach w taki specjalny sposób je nazywają. A na koniec zagadka. Jest pewien znany wierszyk, w którym główny bohater mówi do Biedronki tak. Wstań, Biedronko, wyjdź, Biedronko, przyjdź na słonko. Wezmę ciebie aż na łączkę i poproszę o twą rączkę. A ona, czyli Biedronka, odpowiada tak. Niech pan tutaj się nie błąka, niech pan zmiata i nie lata i zostawi lepiej mnie, bo ja jestem piegowata, a pan nie. W związku z tym wierszykiem mam dla was dwie zagadki. Pierwsza. Jaki owad prosił o rękę Biedronki? Druga zagadka. Biedronka na koniec wiersza wzięła ślub z muchomorem. Dlaczego? Życzę przyjemnej zabawy. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś będzie o czarach. O czarach, do których nie potrzeba ani kapelusza, ani peleryny, ani czarodziejskiej różdżki. Każdy z was może się zamienić w czarodzieja, jeśli tylko chce. Pomyślmy, co robi czarodziej? Zmienia coś w świecie. Na przykład sprawia, że ludzie zachowują się inaczej. Naprawdę możemy sami to zrobić? Nie wierzę. A może jednak potrafimy? Gwarantuję, że właśnie tak, że sami możemy być czarodziejami. I do tego wcale nie potrzeba żadnych przyrządów. Wystarczy, uwaga, uwaga, wystarczy odpowiednio o czymś pomyśleć i zrobić odpowiednią minę. Ciekawa jestem, czy wiecie, o jakie myśli i o jakie miny mi chodzi. Co się na przykład stanie, gdy będziemy myśleli ponuro o czymś, gdy nam się przypomną jakieś trudne chwile? Zróbcie takie ćwiczenie. Jedna osoba pomyśli o czymś ponurym, a druga obserwuje jej twarz. Co się dzieje? Widzicie, że czoło się marszczy, oczy ciemnieją, wargi się zaciskają. Można powiedzieć, że twarz pochmurnieje. Czyli wtedy, gdy myślimy o czymś trudnym, na twarzy mamy chmurę. Czary mary! A teraz niech pierwsza osoba pomyśli o czymś przyjemnym, a druga obserwuje jej twarz. To dopiero czary! Twarz się rozchmurza i od razu pojawia się uśmiech. Uśmiech, który jest znakiem pogody ducha, czyli dobrego humoru i dobrych myśli. Gdy mamy w głowie coś przyjemnego, od razu się uśmiechamy. I to jest prawdziwa magia.

A jeszcze większa jest wtedy, że gdy patrzymy na uśmiechniętą osobę, sami zaczynamy się uśmiechać. A skoro sami zaczynamy się uśmiechać, to nam też przychodzą do głowy coraz przyjemniejsze myśli. Sami lepiej się czujemy. Takiej sztuki nawet największy czarodziej nie potrafi, żeby za pomocą uśmiechu zmienić czyjeś myśli. A wy możecie to zrobić. Wystarczy samemu się uśmiechnąć i pomyśleć o rzeczach przyjemnych. Wypróbujcie tę sztuczkę. Obserwujcie, co będą robili inni ludzie, gdy się zachmurzycie i gdy będziecie uśmiechnięci. Działa? Jeszcze ciekawostka. Po polsku można powiedzieć, że ktoś ma szeroki uśmiech albo że robi coś z uśmiechem na ustach. Jak myślicie, co to znaczy? Jak to się łączy z tym, o czym dzisiaj rozmawiamy? Czasami się też mówi uśmiech losu. Na przykład, gdy spotyka nas jakieś szczęśliwe zdarzenie, to tak jakby los, czyli to, co się dzieje w świecie, jakby ten los uśmiechnął się do nas. Wtedy też działa to jakby magia. Czyjś uśmiech, w tym wypadku uśmiech losu, sprawia, że dzieją się dobre rzeczy. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Słyszymy się dziś po to, żeby objaśnić jakieś słowo. Słowo, które nawet może znamy, ale nie zawsze wiemy, skąd ono pochodzi. Ponieważ rozpoczął się piękny letni miesiąc sierpień, to może właśnie o tym słowie porozmawiamy. Czy wiecie, skąd się wzięła nazwa tego miesiąca, sierpień? Wiecie? Słyszę, że niektórzy z was wiedzą, ale nie wszyscy. Otóż sierpień, ta nazwa, pochodzi od słowa sierp. A czy wiecie, co to jest sierp? To takie specjalne narzędzie, którym rzęto zboże, czyli ścinano zboże. A zboże, to wiecie, co to jest, prawda? To takie rośliny, z których robi się mąkę, a z mąki piecze się chleb, bułki, rogale i jeszcze wiele, wiele innych rzeczy. I właśnie sierpem trzeba to zboże ściąć po to w sumie, żebyśmy mogli jeść chleb. A czy wiecie, jak wygląda sierp? Gdybyście któregoś wieczoru spojrzeli w niebo, pod warunkiem, że nie będzie chmur, to można czasami zobaczyć księżyc, ale księżyc taki niepełny, taki jakby rogalik, taki półksiężyc. Nawet się mówi, że to jest sierp księżyca, bo właśnie sierp wygląda jak taki rogalik, jak księżyc, tylko z jednej strony widoczny. No i właśnie od tego narzędzia, które się nazywa sierp, pochodzi nazwa sierpień, bo w tym miesiącu właśnie sierpem nasi dziadowie ścinali, czyli żeli zboże. A czy wiecie, co jeszcze ciekawego zdarza się w sierpniu? I to właściwie co roku i tylko w sierpniu? Spadają gwiazdy. Słyszeliście kiedyś o tym, żeby spadały gwiazdy? Jeśli nie, to proponuję, żebyście ze starszym rodzeństwem albo z rodzicami kiedyś wieczorem, a może nawet w nocy, spojrzeli w niebo. Właśnie w sierpniu. Zobaczycie, jak wiele na tym niebie jest gwiazd i te gwiazdy czasami rzeczywiście spadają. Wiecie, co trzeba wtedy zrobić? Trzeba pomyśleć jakieś życzenie, ale nie wolno wypowiadać go na głos. I jeśli zobaczycie jakąś spadającą gwiazdę i właśnie w tym momencie pomyślicie życzenie, to ono się spełni. Życzę wam, żebyście w sierpniu, w tym pięknym miesiącu, jak najczęściej widywali na niebie sierp księżyca, czyli taki rogalik księżycowy, i żebyście zobaczyli jak najwięcej spadających gwiazd i żebyście mogli pomyśleć sobie wtedy piękne marzenia, piękne życzenia. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Proponuję wam, drogie dzieci, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o słowie... jak myślicie? O słowie badyl. Znacie taki wyraz? Badyl? Mówicie czasem, że ktoś ma włosy jak badyle? Czasem tak mówimy, chociaż nie jest to zbyt grzeczne. O swoich włosach tak mówmy, o czyichś lepiej nie. Te włosy jak badyle to są takie włosy sztywne, proste, które sterczą na wszystkie strony. Gdyby ktoś się nie czesał na przykład 2 tygodnie, to pewnie miałby włosy jak badyle. Ale pamiętajcie, że lepiej tak mówić właśnie o swoich włosach niż o czyichś, żeby komuś nie sprawić przykrości. Dlaczego tak mówimy o włosach, że są jak badyle? Co to są te badyle? Od tego trzeba by właściwie zacząć. Dzisiaj, gdy mówimy o badylach, myślimy o takich suchych roślinach, suchych, długich, wysokich roślinach, albo o samych łodygach tych roślin. Te badyle wcale nie są przyjemne w dotyku. Może dlatego, że są takie suche i kłujące. Badyle kojarzą się z chrustem, z takimi nieprzyjemnymi miejscami. Ale badyle to również, i wiedzą to doskonale myśliwi, nogi niektórych zwierząt. Nogi łosia, jelenia, sarny, kozicy. Właśnie nazywają je, te nogi, myśliwi badylami. Więc możemy powiedzieć, jeżeli na przykład jakaś sarenka podejdzie nam pod okno, że sarenka przyszła na badylach. A dlaczego tak te nogi się nazywają? Pewnie dlatego, że są chude i wysokie, długie. Proponuję, żebyście pomyśleli sobie o różnych sytuacjach wakacyjnych, w których byliście. Może spędziliście wakacje na wsi, a może w mieście, może nad morzem, może w górach. Pomyślcie o różnych miejscach, w których byliście, o roślinach, które zobaczyliście, o zwierzętach także i zastanówcie się, czy gdzieś tam przypadkiem jakieś badyle się wam nie trafiły. Powodzenia i do usłyszenia!

tym tygodniu dużo rozmawialiśmy o lotnictwie, więc dziś może porozmawiamy po prostu o lataniu, bo lotnictwo to nie tylko samoloty, lotniskowce, ogromne, skomplikowane maszyny, ale po prostu, przede wszystkim nawet, unoszenie się w powietrzu, czyli latanie. Bo właśnie latać to znaczy przenosić się z miejsca na miejsce w powietrzu, bez podtrzymywania. Czyli jeśli na przykład mama i tata trzymają swoje małe dziecko za ręce i to dziecko tak skacze w powietrzu, takie daje susy duże, ale mama i tata podtrzymują je za obie ręce, no to nie jest to latanie, to jest tylko skakanie. Bo latać to znaczy unosić się w powietrzu właśnie bez podtrzymywania. Wiemy, że latają ptaki, latają owady, oczywiście samoloty też latają, ale czy macie jakiś pomysł, co jeszcze może latać? Słyszeliście kiedyś o latających dywanach albo latających kufrach? Może znacie z różnych bajek, baśni właśnie takie historie? Są, naprawdę są na świecie czasem takie zaczarowane sprzęty, przede wszystkim dywany, ale skrzynie, kufry też się zdarzają. I to są takie zaczarowane sprzęty, które latają tak jak samoloty. W powietrzu śmigają daleko, daleko. Dlaczego dywany? No pewnie dlatego, że można na nich usiąść, wygodnie się rozłożyć, a one zanoszą nas z jednego miejsca na drugie. Dlaczego kufry? No bo pewnie można się w nich schować i też jak samoloty przenoszą nas z miejsca na miejsce. Ale oprócz tego mówimy czasem latający Holender. Czy słyszeliście kiedyś takie powiedzenie? Ono jest bardzo ciekawe. Latający Holender to był kiedyś taki okręt, legendarny okręt, który stale bardzo długo pływał po morzach i nie mógł dobić do brzegu. Dlatego pewnie się wydawało, że on tak lata, lata, może trochę nad morzami, może trochę po tych morzach, nie mógł przybić do brzegu, więc wszyscy, którzy byli na tym statku, no byli trochę tak jakby uwięzieni. Czasem mówi się też o człowieku, że to latający Holender. A wiecie, o jakim człowieku można tak powiedzieć? O kimś, kto jest bardzo ruchliwy i nie może zostać w miejscu dłużej niż kilka sekund. No nie może usiedzieć wprost na miejscu. Może w waszej grupie są jakieś latające Holendry? Jak myślicie? Proponuję, żebyście porozmawiali w ogóle o lataniu, o latających dywanach, kufrach, o latających Holendrach i może urządzicie jakiś teatrzyk, w którym różne rzeczy mogłyby latać. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry. Mówi pani Literka. Możemy sobie pomyśleć o czymś, co nam się kojarzy z latem. Na przykład możemy pomyśleć o dzikich zwierzętach, które zwykle spotykamy w ciepłych krajach. W ciepłych krajach, a nie zimnych. Takim zwierzęciem, które możemy spotkać na przykład w Afryce, jest lew. Ale oczywiście lwy możemy również zobaczyć w zoo. Więc jeśli macie na to ochotę, wybierzcie się na wycieczkę do zoo. Dzisiaj jednak porozmawiajmy o samym słowie lew i o tym, z czym się ono kojarzy, jak się utrwaliło w naszym języku, czyli w języku polskim. Lew to jest bardzo, bardzo stare słowo. Takie stare, że ho, ho, ho, ho, ho. Wzięło się z języka greckiego i w tym języku miało postać leon. Uwaga, tak jak imię Leon. A właściwie to jest tak, że imię męskie Leon wzięło się właśnie od słowa, które oznaczało lwa. W związku z tym również imię Leon oznacza lew. Każdy chłopiec i mężczyzna, którzy noszą imię Leon, mogą pomyśleć o tym, że w ich imionach kryje się lew. Zresztą w niektórych językach mamy też imię mężczyzny lew. Na przykład żył kiedyś taki pisarz, który się nazywał Lew Tołstoj. To był bardzo znany pisarz, znany na całym świecie i miał na imię właśnie lew. Ale zostawmy pisarza, wróćmy do naszego lwa zwierzęcia. Jest lew, to jest pan lew. A pani, czyli jego żona, to kto? Nie lewka. Nie lewka, tylko lwica. Jest pan lew i jego żona lwica. No i pan lew i pani lwica mają dziecko. I to dziecko to jest kto? Nie lewko, tylko lwiątko albo lwię. Lwiątko albo lwię. Czyli nasza lwia rodzina to jest lew, to jest lwica i to jest lwiątko albo lwię. Warto te słowa zapamiętać, bo na pewno jeszcze nie raz się z nimi spotkacie. Samo słowo lew i zwierzę lew zapisało się w języku polskim. To znaczy, do tego słowa nawiązują różne powiedzenia, ważne powiedzenia, które mamy. Na przykład możemy powiedzieć o kimś, że walczy jak lew. Co to znaczy walczyć jak lew? To znaczy wykazać się odwagą, dzielnością, być naprawdę najodważniejszym na świecie. Bo właśnie lew, to zwierzę afrykańskie, kojarzy się z ogromną odwagą. Jeżeli ktoś walczy jak lew, to choćby się bał, stawia czoła przeciwnościom. Dlatego też mówimy o kimś, że jest odważny jak lew, czyli bardzo odważny. Już nikogo odważniejszego nie ma niż lew. Dlatego właśnie to zwierzę przywołujemy, gdy opisujemy osoby. Możemy też powiedzieć czasami, i to jest ładne powiedzenie, doradzam wam, żeby je zapamiętać. Możemy powiedzieć, że w kimś się budzi lew, czyli ktoś, kto się czegoś bał, nagle nabiera odwagi, budzi się w nim energia i duma, bo lew to jest

Król zwierząt, czyli zwierzę bardzo dumne. Więc jeśli o kimś, o człowieku mówimy, że budzi się w nim lew, to pokazujemy, że w tym kimś budzi się duma i odwaga. No i energia do działania. Powiedzieliśmy już, że lew jest uznawany za króla zwierząt. A wiecie dlaczego? Oczywiście z powodu odwagi też, ale lew, pan lew, wygląda w taki specjalny sposób. Ma na głowie takie specjalne coś. Coś, co mu wyrasta z głowy. Już wiecie, o czym mówię? Oczywiście, o lwiej grzywie. Panowie, lwy, mają takie długie, bujne włosy na głowie i to się nazywa lwia grzywa. Jeżeli ktoś, człowiek, też ma dużo włosów na głowie i te włosy raczej nie są przylizane, tylko takie zmierzwione, rosną we wszystkie strony, to możemy powiedzieć, że ktoś, człowiek, ma lwią czuprynę albo lwią grzywę. Możemy też powiedzieć, i myślę, że tego powiedzenia nie znaliście, że ktoś pokazał lwi pazur. I nie chodzi o to, że ktoś kogoś zadrapał, albo że ktoś kogoś obraził, albo pobił. O nie, nie. Lwi pazur to jest wielki talent. Czyli na przykład, jeżeli ktoś napisze wspaniałe dzieło, albo jeśli ktoś z was narysuje piękny obrazek, albo zrobi piękną wydzierankę czy wycinankę, to powiemy, ten ktoś ma lwi pazur, czyli ma ogromny talent. Taki talent, jaki ma tylko lew, król zwierząt. Na pewno każdy z was ma jakiś lwi pazur i mam nadzieję, że będziecie mieli okazję, żeby ten swój lwi pazur pokazać. I mam nadzieję również, że będziecie mieli okazję, żeby pokazać swoje lwie serce. Lwie serce, czyli takie waleczne, nieustraszone, mężne, czyli wielką odwagę. Bo pamiętajcie, na lwie możemy się wzorować właśnie dlatego, że jest to odważne zwierzę budzące dumę i podziw. Zadanie, które dla was przygotowałam na dziś, jest wieloczęściowe. Właściwie to jest kilka zadań. Po pierwsze, możecie udawać lwy. Możecie naśladować dźwięki, które lwy wydają. Czyli możecie ryczeć z dumy i z odwagi. Możecie się przebrać za lwy. Pamiętajcie zwłaszcza, co panowie lwy mają na głowie. I możecie też narysować lwy. Narysować tak, żeby pokazać, co lwy mają charakterystycznego. I możecie też wyobrazić sobie różne sytuacje, do których pasowałyby powiedzenia. Walczyć jak lew, odważny jak lew, lew się w kimś budzi, lwia czupryna, lwi pazur i lwie serce. Powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Pomyślałam sobie, że warto dzisiaj porozmawiać o słowie słońce. No bo słońce mamy codziennie za oknem. Czasem je widać bardziej, czasem mniej, ale przecież świeci. A co takiego ciekawego wiąże się z tym wyrazem, że warto o nim powiedzieć w naszym odcinku, w naszym cyklu? Ha, to jest wyraz, który jest bardzo zasłużony dla języka polskiego. Wiemy, czym jest słońce, prawda? To taka gwiazda, taka duża kula ognista, która daje światło, daje ciepło. Dzięki słońcu rosną rośliny, rosną zwierzęta i my też rośniemy dzięki słońcu. No, słońce jest bardzo ważne. Dlatego chyba mówimy, że coś jest jasne jak słońce na niebie. Kiedy tak mówimy? Gdy nie mamy żadnych wątpliwości. Na przykład, dzisiaj jest piątek, jutro będzie sobota. To jest jasne jak słońce na niebie. Czyli nie ma żadnych wątpliwości. Tak na pewno jest i tak na pewno będzie. Mówimy też czasem, zwłaszcza w wakacje, że ktoś wygrzewa kości na słońcu. Co to znaczy, że ktoś wygrzewa kości na słońcu? Czy chodzi o to, że ktoś bierze jakieś kości, na przykład ze śmietnika i je wygrzewa? O nie! Chodzi o to, że my sami, albo na przykład zwierzęta, układamy się w jakimś słonecznym miejscu i po prostu grzejemy się w ciepełku i jest nam bardzo, bardzo dobrze. To robią wszyscy plażowicze, grzeją kości na słońcu, czyli po prostu wygrzewają się. A kości są ukryte w ciele. Mówimy też czasem, żeby nie chwalić dnia przed zachodem słońca. Chodzi o to, żeby nie cieszyć się z czegoś zbyt wcześnie, bo może się okazać, że będzie inaczej niż byśmy chcieli. A zatem nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Coś nam się udaje, ale dzień się jeszcze nie skończył. Możemy się cieszyć na pewno dopiero wtedy, gdy właśnie dzień dobiegnie końca. Słońce jest też ważne dla języka polskiego dlatego, że o osobach, które bardzo lubimy albo kochamy, mówimy, że to nasze słoneczko albo słonko. I mam dla Was dlatego pytanie. Jak myślicie, dlaczego właśnie o ludziach, których bardzo, bardzo lubimy albo bardzo, bardzo kochamy, tak mówimy? Dlaczego nazywamy je słońcem albo słoneczkiem? Pomyślcie o tym i porozmawiajcie z przyjaciółmi i z rodziną. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani literka wciąż w wakacyjnym nastroju. A skoro wakacyjny nastrój, mam nadzieję, że wy też go macie, to oczywiście trzeba pomyśleć o plaży. Co to takiego jest plaża? Byliście kiedyś na jakiejś plaży? Słyszę, że większość z was była. Tak mówicie. No to na jakiej plaży byliście? Nadmorskiej, nadrzecznej, czy jeszcze na jakiejś innej? Bo przecież plaża plaży nierówna. No bo co to jest plaża? To jest taki kawałek ziemi, na którym zwykle jest mało roślin. Może być piasek, ale nie musi być piasku. Może być trawa, ale nie musi być trawy. Mogą być kamienie, ale nie musi być kamieni. Ważne, żeby ten kawałek suchego terenu, czy zwykle kawałek ziemi, był nad jakimś zbiornikiem wodnym, czyli na przykład nad morzem, nad rzeką, nad jeziorem, nad stawem. Wszędzie tam, gdzie nie ma wysokich roślin, gdzie na przykład można się położyć,

rozłożyć, jest płasko i w pobliżu jest woda, to wszędzie to całe to miejsce nazwiemy plażą. Skoro plaża, to też inne słowa związane z tym, co się robi w takich miejscach. No bo co się robi na plaży? Plażuje. Czyli leży się i się zażywa kąpieli słonecznej. A mówiąc po prostu, opalamy się na plaży, jeżeli jest akurat słońce. Możemy plażować jednak nie tylko leżąc, ale też grając w różne gry, bawiąc się w różny sposób. Wszystko to możemy nazwać plażowaniem. Człowiek, który plażuje, to kto to jest? Oczywiście plażowicz. A co taki plażowicz ma na sobie? Może mieć plażowy kostium, plażowy kapelusz, plażowy płaszcz. Może mieć torbę plażową, czyli torbę specjalnie na plażę. Jeżeli plażowiczem jest kobieta albo dziewczynka, to może nosić plażówkę, czyli sukienkę plażową. A jeżeli plażowiczem jest dziecko, to może nosić plażówki, czyli dziecięce majteczki specjalnie na plażę. Proponuję, żebyście porozmawiali o tym, co jeszcze można robić na plaży, no i jak robić to tak, żeby było bezpiecznie. Życzę Wam udanych wakacji na plaży. Powodzenia i do usłyszenia.

0: piece ma żeglarzy,
1: ma piece ma żeglarzy,
0: i rybaków marynarzy.
1: Złe
0: przygody precz odsunie,
1: przygody precz odsunie.
0: O kim myślę?
1: O Neptunie.
2: O Neptunie.
0: O Neptunie to piosenka nawet

0: do góry, czyli wakacyjna audycja, która poruszy całe ciało. Dyscypliny sportowe popularne i te mniej znane. Gry podwórkowe naszych rodziców, taniec i zabawy na świeżym powietrzu. Sportowi goście i wyzwania na żywo. Dołączcie do mojej szalonej, rozbrykanej drużyny. W każdą środę od 10 do 12. Hop do góry! Do usłyszenia! Jacek Zawada. Niech ruch będzie z nami.
1: Autopromocja. Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Wakacyjny poranek.

Poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Kłaniamy się z Przeworska. Martyna Huderska, w studiu Polskiego Radia Dzieciom w Warszawie Filip Górski. Ze mną na miejscu również Joanna Osmańska. To specjalne dwugodzinne wakacyjne wydanie naszej audycji. Połączone ze znakomitym projektem literackim. Festiwal Literacki Łączy Nas Bajka w Rzeszowie od czwartku do jutra, proszę Państwa. Jeżeli nie macie jeszcze wakacyjnych planów, nie wiecie jak spędzić ten piękny, słoneczny weekend, to zapraszamy na Podkarpacie. Tu mnóstwo atrakcji, magia opowieści, a dzisiaj wyjątkowe wydarzenie, o którym będziemy Wam opowiadać i z którego będziemy relacjonować do godziny 10 to, co się wydarzy. W czwartek rozpoczęliśmy konferencją, wczoraj moc spotkań warsztatowych w aż 10 miejscowościach na terenie województwa podkarpackiego, a dzisiaj zawitaliśmy do Przeworska. Jesteśmy na stacji kolejki wąskotorowej Pogórzanin, Przeworsk Wąski, ulica Lubomirskich 14. Tutaj nas znajdziecie, pięknie usytuowane studio plenerowe Polskiego Radia Dzieciom, widoczne już z oddali, więc jeżeli macie ochotę do nas wpaść, porozmawiać, podzielić się wrażeniami, pozdrowić najbliższych, to będziemy tutaj na Was czekać do godziny 10. No, co więcej, o 9.30 pomachamy uczestnikom festiwalu, którzy odjadą kolejką. W jakim kierunku? Tego jeszcze nie zdradzamy. Na pewno warto tu być i warto spędzić w tym miejscu sobotę. A już za chwileczkę w studiu Polskiego Radia Dzieciom pojawią się pierwsi znakomici goście. Pan Dariusz Łapa, starosta Przeworski, i Edward Gwizdała, naczelnik kolejki. Więc zapraszamy bardzo serdecznie do słuchania, ale też do współtworzenia audycji. Można do nas zatelefonować z każdego miejsca z Polski, ze świata, tam gdzie nas słuchacie. 22 645 20 55, numer telefonu do studia. dzieci@polskieradio.pl, adres mailowy, jeżeli chcecie wysłać nam wiadomość elektroniczną. Zachęcamy, by zaglądać do mediów społecznościowych, na Instagram Polskiego Radia Dzieciom. Tam pojawiają się od wczoraj relacje, więc można obserwować w obrazku to, co się tutaj dzieje. No i mam nadzieję, że zachęci Was to do tego, żeby wziąć udział w festiwalowych wydarzeniach, bo przypomnę, łączy nas bajka do jutra.

0: studiu plenerowym Polskiego Radia Dzieciom pojawili się pierwsi goście. Pan Dariusz Łapa, starosta Przeworski. Dzień dobry, panie Dariuszu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: I pan Edward Gwizdała, naczelnik kolejki.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzień dobry. Jest tu pięknie, energetycznie i bardzo słonecznie, choć odrobinkę wietrznie, co w ogóle nam nie przeszkadza. To może spróbujmy naszym najmłodszym słuchaczom opowiedzieć, gdzie na mapie można znaleźć Przeworsk.
1: No właśnie, bo pani redaktor powiedziała i zaprasza wszystkich serdecznie na Podkarpacie.
0: Tak, na Podkarpacie, a tak naprawdę, teraz konkret.
1: Konkret. Zapraszamy serdecznie do powiatu przeworskiego, gdzie mamy przepiękną atrakcję turystyczną, naszą przeworską kolejkę wąskotorową. I tutaj stąd jest stacja początkowa, bo ta nasza kolejka łączy dwa powiaty. Powiat przeworski i powiat rzeszowski, bo ona się wścina tak właśnie, ten powiat rzeszowski i przepiękna malownicza trasa, bajkowe obrazy, przepiękne krajobrazy i można usiąść, czytać bajkę i oglądać przez szybę przepiękny krajobraz, bajkowe, naprawdę.

0: Zapraszamy serdecznie do Przeworska na naszą kolejkę wąskotorową.
1: Panie Dariuszu, a kiedy pan ostatnio podróżował tą kolejką?
0: Ostatnio to pewnie z miesiąc temu, bo dość często podróżuję tą kolejką. To jest tak naprawdę ta kolejka, to tak od dzieciństwa. To jest takie moje marzenie, podróżowanie tą kolejką, bo tuż obok, praktycznie 200 metrów od tej kolejki, to było moje przedszkole. Przedszkole, które okna miała właśnie na kolej wąskotorową. W tych czasach to ona była w większości używana tak technicznie, bo tutaj była przywożony burak cukrowy, bo taka była idea i budowa tej kolejki wąskotorowej, żeby te płody rolne z okolic powiatu całego Przeworskiego i Dynowskiego tutaj przyjeżdżały do Przeworskiej Cukrowni. I taka była idea jej budowy. I my jako dzieci żeśmy zawsze stali w oknie, patrzyliśmy jak ta kolejka jedzie, te wagony wiezie na sobie i to wysypuje taki malowniczy obraz. A tak ostatnio, tak jak już powiedziałem, miesiąc temu jechałem i podróżowałem tą kolejką.
1: Czyli jako przedszkolak nie mógł pan spełnić swojego marzenia, ale już jako dorosły, starosta przeworski może pan podróżować regularnie.
0: Tak, mogę podróżować i mam dalej marzenie, bo zawsze każdy jest z nas dzieckiem i ma takie marzenie i na marzenie i cel, który sobie wyznaczyłem jako starosta już, żeby odbudować lokomotywę, bo mamy pociąg, który ciągnie spalinowy, ale byśmy chcieli lokomotywę prawdziwą, taką lokomotywę, która jest ta staruszka na naszej stacji, ale czeka ją taki remont generalny i składamy wnioski i miejmy nadzieję, że to marzenie się spełni i ta lokomotywa wyjedzie i ludzie z daleka będą obserwować te piękne kłęby dymu, które się będą unosiły nad trasą kolei wąskotorowej.
1: Ach, trzeba będzie tu wrócić.
0: Zapraszamy serdecznie. Dwa lata temu była taka lokomotywa, miesiąc czasu, obłożenie pełne wszystkich wagonów, bo każdy chciał poczuć smak, chciał czuć ten dym, chciał się obrudzić tą smołą i tym czadem. Także zapraszamy serdecznie tutaj do nas.
1: Panie Edwardzie, a czy naczelnik kolejki często podróżuje kolejką, czy ma jakieś inne zadania?
2: To znaczy, podróżowanie dla mnie oczywiście jest ogromną przyjemnością, bo ja nie ukrywam, że moja praca, którą wykonuję, ja ją łączę z takim zawodowym wyzwaniem, ale również mam ogromną sympatię, ponieważ wrócę tylko jednym zdaniem do historii mojego dzieciństwa, ponieważ ja mieszkałem od dzieciństwa w gminie Jawornik Polski. To jest mniej więcej połowa trasy przyjazdu tej kolejki i chodząc na religię, a mieliśmy dość spory odcinek do pokonania, ponieważ ona wtedy jeździła dość wolno, ponieważ w większości woziła tylko i wyłącznie przemysłowe artykuły w postaci buraków czy materiałów budowlanych, ale na zakrętach bardzo mocno zwalniała i myśmy chłopcy, jako chłopcy wykorzystywali ten moment wsiadając do niej i jadąc 2 kilometry i na następnym zakręcie wyskakując. Oczywiście to były takie nasze harce dziecinne, ale zawsze ten kawałek drogi pokonaliśmy tą kolejką. Także to jest ten sentyment dodatkowy oprócz tego. A czy jeżdżę bardzo często? Tak, czasem jeżdżę przy wydarzeniach, które organizujemy, bo organizujemy bardzo dużo wydarzeń. To nie są puste, szczególnie w wakacje, przyjazdy, tylko również są urozmaicane wydarzeniami kulturalnymi różnego rodzaju i wtedy oczywiście najczęściej biorę w tym udział też, ale jeżdżę też z racji na takiego nadzoru i sprawowania jakby pieczę nad tym, czy wszystko jest w porządku, czy te szczególnie względy bezpieczeństwa są zachowane. To jest takie moje dodatkowe zadanie i staram się z tego oczywiście wywiązywać.
1: Dzisiaj do kolejki wsiądą uczestnicy festiwalu. Również dwóch wspaniałych opowiadaczy, Mateusz Świstak i Krystian Truchalski, którzy będą opowiadać różne historie i to będą bajania. Ale można na co dzień też wziąć udział w przejazdach edukacyjnych, lekcje historii z Pogórzaninem. Kilka tras i otwartość na to, żeby dzieci już od najmłodszych lat poznawały historię regionu, a myślę, że dorośli też mogą się wiele nauczyć.
2: Tak, oczywiście w każdy tego typu wyjazd, bo my funkcjonujemy na takiej zasadzie, że w weekendy jeździmy regularnie, wtedy otwartość jest na wszystkich, każdy może skorzystać z tego przejazdu. Natomiast jeżeli chodzi o organizowanie przejazdów w ciągu tygodnia, one są generalnie na zamówienie. I bardzo dużo szkół, zarówno lokalnych, z powiatu przeworskiego, ale nie tylko, spoza powiatu, korzysta z takich wyjazdów i wtedy włączymy do tych przejazdów lekcje historii. Ona się odbywa też na miejscu, ponieważ mamy tutaj dwie ekspozycje muzealne, można się zapoznać z eksponatami, które zgromadziliśmy, które dotyczą właśnie całej

0: całej historii naszej kolejki, ale również podczas przejazdu również takie mini prelekcje są przez naszego pracownika czy pracowników organizowane i wtedy już jest taka pełna wersja historyczna dotycząca powstania i bieżących działań naszej kolejki.
1: Panie Dariuszu, a jak pan zareagował na pomysł włączenia Przeworska i też kolejki wąskotorowej do projektu Łączy nas bajka?
2: No cała nasza kolej to jest bajkowa. Tak naprawdę to nie mogło być gdzieś indziej, tylko tutaj w Przeworsku, bo naprawdę przepiękna ta trasa nasza, malownicza. I przywilej tej naszej kolejki jest taki, że jak jedzie młodzież, jak jadą dzieciaki tym pociągiem, oni się mogą zatrzymać w dowolnym miejscu. To nie jest tak, że ten pociąg rusza od stacji A do stacji B i gdzieś tam po drodze jakieś punkty. Nie. To jest taka indywidualna przejażdżka koleją. Można poczuć wiatr we włosach, bo te wagony nie mają niektóre okien. Można poczuć zapach trawy na wiosnę pięknej, teraz kwitnące krzewy, kwiaty. Można się zatrzymać, wysiąść z tego pociągu, można odpocząć gdzieś. To jest tak piękne, że naprawdę, że aż warto przyjechać i żal, żeby ktoś tego nie skorzystał z tego pięknego, tej pięknej naszej atrakcji. Kilkadziesiąt tysięcy osób w ubiegłym roku i z roku na rok to coraz większa jest liczba osób, które korzystają z tej naszej przeworskiej kolei dojazdowej. Ona teraz tak naprawdę ma funkcję typowo turystyczną już tylko. Towarowej już praktycznie nie ma, jest turystyczna. Cały czas odnawiamy obiekty, które są na trasie, kolejne dworce kolejowe. Tak. I w tych dworcach to nie są tylko puste budynki, tylko chcemy zrobić kolejne punkty, gdzie można się zatrzymać, zwiedzić, choćby teraz Hadle Szklarskie, już na ukończeniu kolejny dworzec kolejowy, gdzie już mamy pomysł, żeby tam stworzyć muzeum pszczelarstwa, żeby tam się zatrzymać, zakosztować miodów przeworskich, żeby tam można było kupić te produkty. No, to musi być wszystko żywe, to musi wszystko działać. To nie mogą być tylko obiekty muzealne, bo to jest muzealny obiekt, tak naprawdę wpisany w rejestr zabytków, który jest pod nadzorem konserwatorskim. To nie może tylko stać i tyle, tylko to musi ktoś z tego korzystać. To jest żywy taki pomnik, taki naprawdę historii, który czynny jest cały czas.
1: Dziś w studiu plenerowym Polskiego Radia Dzieciom w specjalnym wydaniu poranka pan Dariusz Łapa, starosta przeworski, Edward Gwizdała, naczelnik kolejki. Panowie, jeśli pozwolicie, do rozmowy wrócimy po krótkiej piosence, bo oczywiście Przeworsk to wspaniała kolejka, o której już usłyszeliście, ale na pewno warto przyjechać do Przeworska również ze względu na inne atrakcje. Region jest pełen uroku, więc co warto zobaczyć w samym Przeworsku i okolicach? Do tego wątku wrócimy za kilka minut.

0: studiu plenerowym Polskiego Radia Dzieciom pan Dariusz Łapa, starosta Przeworski, Edward Gwizdowan, naczelnik kolejki. A jesteśmy w Przeworsku Wąskim, ulica Lubomirskich 14, Przeworska kolejka wąskotorowa Pogórzanin zabiera turystów. To może zanim jeszcze opowiemy o atrakcjach samego Przeworska i tej pięknej, pełnej uroku okolicy, wróćmy do samego przejazdu i do trasy. O, powiedział pan, panie starosto, o pszczołach i przyleciały nam do studia. Usłyszały zaproszenie po prostu.
1: Słodkie, bo nasza kolej była wybudowana po to, żeby przywozić burak cukrowy do Przeworska. I słodkości to były najlepsze z Przeworska, najlepszy cukier z Przeworska i później najlepsze cukierki, czekolady, po polskie nasze. Stąd pochodziły właśnie te słodkości. Przeworsk nie słodki.
0: I wszystko jasne. I nawet pszczoły nas tutaj otaczają zewsząd. A wracając do samej kolejki, ilu pasażerów dzisiaj wsiądzie o godzinie 9.30, a potem o 10.00?
2: Znaczy, nasze możliwości przewozowe są w tej chwili około 400 miejsc. Mamy możliwość przewiezienia w jednym jakby rzucie. Natomiast dzisiaj mamy dwa składy. Jeden skład to jest ten 250 i jest łączony z tym wydarzeniem dzisiejszym. On jedzie do Kańczugi. Natomiast w drugim składzie będziemy wieźć około 150 osób, więc łącznie około 400. I tym dysponujemy. Mamy 13 wagonów, 3 lokomotywy. Zamknięte wagony, półotwarte i tak zwane letniaki. To wszystko według uznania, według wyborów naszych turystów, także jesteśmy bardzo elastyczni, co chodzi o ten tabor. Natomiast muszę jeszcze wrócić jednym zdaniem do tego, bo trudno byłoby się jeszcze czymś nie pochwalić.
0: I tutaj proszę.
2: Dwa aspekty są istotne tego przejazdu. Po pierwsze, że my realizujemy przejazd na oryginalnej trasie, jedynej w Polsce zachowanej, tak jak było to w 1904 roku, kiedy wybudowano kolejkę jako całość. To jest ten atut nasz. Druga rzecz jest ten tunel w Szklarach. To jest jedyny tym sposobem wybudowany w Europie tunel o długości 602 metry. Więc to są takie dodatkowe atrakcje i smaczki naszej kolejki wąskotorowej.
0: Już nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć tę Państwa kolejkę i cały skład. Pojawi się już niedługo, ale zanim uczestnicy festiwalu wsiądą do poszczególnych wagonów, mogą zwiedzać budynek stacji Przeworsk Wąski, między innymi oglądając stałą wystawę, która przybliża historię kolei wąskotorowej Przeworsk Dynów. Ja miałam okazję tylko zajrzeć, ale mam nadzieję, że będzie tego czasu więcej, żeby w tej historii się zagłębić, bo na pewno warto.
1: Warto, zapraszamy serdecznie. No, sama ulica Lubomirska, to jest od książę Andrzej Lubomirski, to jest pomysłodawca i budowniczy tej naszej kolejki. Tak jak tu już powiedział pan naczelnik o tym tunelu, to ja tak mówię swoim kolegom samorządowcom, słuchajcie, w dzisiejszych czasach wybudowanie tunelu 600 metrów, to pewnie z 2 lata by trwała cała procedura dopiero przygotowawcza, dokumentacja, pozwolenie i kolejne 2-3 lata budowanie. A za tamtych

0: czasów. Wszystko się udało w jeden rok. W jeden rok zaplanować, wybudować i uruchomić. To naprawdę, to jest ewenement taki i podziwiać trzeba tych budowniczych z tamtych lat.
1: Jeszcze jedną rzecz chcę dodać, bo to jest bardzo istotne. Potrzeby ogólnie kolejki jako zabytku finansowe są ogromne, bo tabor i sprzęt, którym dysponujemy, jest bardzo leciwy. To ja tylko z ciekawości powiem, że najmłodszy wagon ma 50 lat, najmłodszy, a najstarszy 90. Więc to wymaga cały czas ingerencji. I tutaj chcę absolutnie podziękować panu staroście, Radzie Powiatu, zarządowi, bo mamy naprawdę ogromną przychylność i wsparcie w realizacji tych zadań. Wychodzimy z nowymi inicjatywami i też mamy wsparcie, więc warto o tym pamiętać, że jest bardzo dobra atmosfera i przyjazna co do naszej kolejki wąskotorowej przez nasze władze.
2: No, tak to jest, jak łączy się energia dobrych ludzi zaangażowanych w ciekawe projekty i dzięki temu jak potem może nieść się dalej. Więc nie dziwi mnie to, że tylu turystów też do państwa przyjeżdża, że sama kolejka, ale i Przeworsk cieszy się tak dużą popularnością. A co warto jeszcze zobaczyć?
0: Cieszy się popularnością, dlatego że, jak już powiedziałem na początku audycji, że każdy z nas jest cały czas dzieckiem. I my jako dorośli chcemy się poczuć chwilę dziećmi i chcemy cofnąć się do tych czasów naszego dzieciństwa.
2: Dlatego kto z nas nie miał kolejki elektrycznej?
0: I każdy tutaj chce przyjechać, bo ta nasza kolejka to jest taka jak właśnie z naszych marzeń, jak z naszego dzieciństwa. Ona stuka, puka, ona skrzypi po drodze. To nie jest tak nowoczesna kolej, że siądziemy i tylko błyśnie i już jesteśmy w innej miejscowości. Tutaj naprawdę czuć tę naszą historię, te nasze wspomnienia z dzieciństwa. I jak kolejka, to też jest, mamy przepiękne Muzeum Pożarnictwa, bo każdy z nas chciał być strażakiem. Czyli niedaleko stąd, 500 metrów od naszej kolejki, jest nasze Przeworskie Muzeum Pożarnictwa, gdzie mamy przepiękne atrakcje i też każdy z nas chłopców chciał być strażakiem i dziewczyny również chciały być. Także zapraszamy serdecznie do zwiedzania tych naszych atrakcji.
2: Panie Edwardzie, a pana ukochane miejsca w Przeworsku?
1: W Przeworsku, no oczywiście kolejka. To jest naturalne. Natomiast tak, jeszcze mamy takie atrakcje, fajny zajazd taki w starym stylu. Oprócz tego Muzeum Przeworskie też. Dotyczy to historii księcia Andrzeja Lubomirskiego, więc gdyby to tak spuentować, to naprawdę warto tutaj zajrzeć do nas, pobyć z nami, przejechać się, wrócić i jeszcze raz wrócić. Także mamy nadzieję, że właśnie tak się stanie, a przekrój naszych turystów, tak, bo ja mogę to jednoznacznie stwierdzić, jest coraz szerszy w sensie takim, że mamy już bardzo dużo gości z Niemiec, z Anglii, z Francji, więc staramy się jakoś rozpropagować tą kolejkę jeszcze ponad lokalnie, żebyśmy mogli ją pokazać, bo naprawdę warto, ponieważ jest to taki skarbek powiatu przeworskiego. Bardzo zachęcamy do odwiedzenia nas i szczególnie do przejazdu kolejką, bo warto.
2: Czyli chcecie ten skarb zobaczyć i uczestniczyć w przejazdach, o których panowie opowiadali, to zachęcamy do tego, żeby przybyć do Przeworska. Oj, duże było rozczarowanie wielu osób, którym nie udało się tak szybko zdobyć biletu na ten przejazd, który o 9:30. No ale proszę państwa, no takie są realia. Tak cieszymy się bardzo, że w ramach festiwalu odbędzie się takie wielkie wydarzenie.
1: Ale jest na to lekarstwo. Mam nadzieję, że w niedługim czasie powtórzymy podobne wydarzenie i kolejni goście będą mogli skorzystać z tego typu wydarzenia.
2: A to trzymamy mocno kciuki.
0: I zapraszamy.
1: Zapraszamy
2: i zapraszamy do Przeworska. Bardzo panom dziękuję. Pan Dariusz Łapa, starosta Przeworski, i pan Edward Gwizdała, naczelnik kolejki, byli naszymi pierwszymi gośćmi.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Wszystkiego dobrego.
0: Dziękujemy. Do widzenia.

0: Specjalne wydanie poranka dzisiaj z Przeworska. Jesteśmy w Przeworsku Wąskim, ulica Lubomirskich 14. Tu znajdziecie studio plenerowe Polskiego Radia Dzieciom. Tu można nas odwiedzić, porozmawiać, opowiedzieć o tym, jak mijają wam wakacje i oczywiście pozdrowić najbliższych. No i czekamy z niecierpliwością na pierwszych uczestników festiwalu, którzy o godzinie 9:30 odjadą do stacji Kańczuga. A my będziemy wszystkim machać i będziemy ich żegnać i życzyć im wspaniałej podróży, a potem będziemy ich witać na tej końcowej stacji. Nad wszystkim czuwa, w sensie przejazdu, oczywiście naczelnik stacji, o tym już powiedzieliśmy, a nad festiwalem łączy nas bajka, koordynatorka Katarzyna Buczek. Witam.
1: Dzień dobry, witam wszystkich Państwa.
0: Katarzyno, czy ty przygotowałaś się jakoś specjalnie na przejazd? Ty jesteś z Przeworskiem związana od dziecka?
1: Dokładnie, to jest moje miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, więc tym bardziej się cieszę, że dzięki starostwu powiatowemu, zarządu starostwa powiatowego w Przeworsku, który, trzeba to powiedzieć, bo ten przejazd jest bezpłatny, więc z tego miejsca serdecznie dziękuję całemu zarządowi, że umożliwili nam taką możliwość, żeby jedno z dużych wydarzeń w ramach Festiwalu Literackiego Łączy Nas Bajka udało się właśnie zorganizować tutaj, bo odjeżdżamy z Przeworska, a dojeżdżamy do stacji Kańczuga. A tam czeka nas będzie wiele różnych ciekawych atrakcji, więc zapraszamy. Kto nie zdobył biletu, to jeszcze może do nas dołączyć. W Kańczudze o godzinie 11 rozpoczynamy swój program.
0: Tak, o programie opowiemy wam za momencik. Masz taki specjalny bilet pamiątkowy?
1: Tak, oczywiście. Każdy, kto wsiądzie do pociągu, dostanie pamiątkowy bilet przeworskiej kolejki od naszych opowiadaczy i gości, którzy będą towarzyszyć wam w podróży literackiej przez te 50 minut.
0: Bilet pamiątkowy, Festiwal Literacki Łączy Nas Bajka, jest adres internetowy kolejki Pogórzanin. Zachęcamy, żeby na stronę zajrzeć. Data 22 dzień sierpnia. Ja teraz ten bilet trzymam w dłoni, a w samym centrum kolejka. Ona naprawdę tak wygląda, jak
1: tak,
0: na tym zdjęciu?
1: Tak, naprawdę. Jeżeli nie możecie z nami być, to śledźcie media społecznościowe i obejrzyjcie, jak wygląda kolejka Pogórzanin.
0: Nie mogę się doczekać, kiedy ona tutaj wjedzie.
1: Podobno wjedzie na peron o godzinie 9 na stacji, więc może uda się nagrać rolkę i Polskie Radio ją puści, jak wjeżdża. Zobaczymy. Proszę, obejrzyjcie.
0: Czy będzie bardzo szybko wjeżdżać?
1: Ona
0: jak szybko poruszać taka kolejka? Nie zapytaliśmy naczelnika. Trzeba będzie dopytać.
1: Podobno tak, z tego co pamiętam, jako dziecko, wydawało mi się, że to jest szybko. Dzisiaj z perspektywy dorosłej udaje się liczyć drzewa po drodze.
0: No to cudownie. To można podziwiać tą otaczającą nas przyrodę. A ty na tej trasie masz takie ulubione miejsca?
1: Tak, kolejka przejeżdża, jednym z miejsc, gdzie przejeżdża, jest to moja ulica i jako dziecko pamiętam, że przejeżdżała o godzinie 9:10, więc w okresie wakacji nie musiałam nastawiać żadnego budzika. Kiedy kolejka wjeżdżała na ulicę, dawała sygnał.

0: No więc wiadomo było, jaka jest pora dnia.
1: Kochani, czyli można ustawiać zegarki według rozkładu jazdy tutaj w Przeworsku. Przed odjazdem pociągu do stacji Kańczuga można zwiedzić budynek stacji Przeworsk Wąski. Ja miałam przyjemność zajrzeć, zerknęłam na stałą wystawę. Jest to wszystko fascynujące. No pewnie nie tylko dla tych osób, które interesują się koleją, może być to ciekawe, ale także dla turystów, którzy przyjeżdżają do Przeworska. A powiedz, Katarzyno, ty jak byłaś mała, to miałaś taką kolejkę elektryczną, w której się łączyło tory?
0: Nie miałam, miałam taką drewnianą.
1: Aha.
0: Ale zawsze moim marzeniem było taką mieć elektryczną, może kiedyś się spełni. Taką z torami, ale lubię też podróżować i zwiedzać miejsca, w których jest mnóstwo osób takich fascynujących się koleją. Pamiętam gdzieś 2 lata temu byłam w Sosnowcu i tam można było sobie zobaczyć wystawę wagoników, takich różnych kolejek, więc zachęcam, śledźcie Państwo, bo jest mnóstwo takich pasjonatów kolei.
1: Kolejka dotrze do stacji Kańczuga. Na stacji będzie czekał na Was doktor inżynier Adam Mirek,
0: dokładnie,
1: czyli słynny inżynier między innymi od glutologii.
0: Tak.
1: I nie tylko.
0: Tak.
1: Bebechów.
0: Pan Adam Mirek leci do nas już tutaj samolotem. Wyląduje na Jasionce i będzie gościem w Kańczudze, więc warto przyjechać i to zobaczyć. A będzie, będą tam niezwykłe substancje i opowieści, będą eksperymenty, będzie suchy lód, może coś wybuchnie, zobaczymy, więc zapraszamy.
1: Być może wybuchnie, ale na pewno będzie bezpiecznie, proszę się nie martwić, bo Adam jest takim szalonym naukowcem, ale nad wszystkim panuje. Po spotkaniu z Adamem Mirkiem będzie można zwiedzić wieżę ciśnień na stacji Kańczuga, a o 13 skarpetkowa królowa, czyli Justyna Bednarek, skarpetki w kolejce po przygodę. To spotkanie poprowadzi Krystian Truchalski, a jak już opadną te emocje, to wsiądziemy do kolejki i wrócimy do stacji Przeworsk Wąski.
0: Dokładnie, więc jeżeli Państwo dzisiaj nie możecie być z nami, niech następne plany wakacyjne będą, niech na Waszej liście znajdzie się może Przeworska kolejka Pogórzanin.
1: No i warto wspomnieć, że sobota jest przedostatnim dniem festiwalu Łączy Nas Bajka, bo jutro odbędą się wieczorne czytania, na które serdecznie zapraszamy do Rzeszowa, do Łańcuta i do Padwi Narodowej.
0: Dokładnie. W Łańcucie będzie czytał dla Was Artur Barcisz o godzinie 16, w Padwi Narodowej Krystian Truchalski też o godzinie 16, o godzinie 19 w Rzeszowie możecie się spotkać z Arturem Dziurmanem. No i wielki finał. Kończymy swoją przygodę 4-dniową z festiwalem i z 3. edycją, spektaklem teatralnym 13 minut wolności o godzinie 20 na ulicy Sokoła 13 pod Wojewódzką Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie.
1: Wczoraj odbywały się próby, Akademia Aktorska Artysta, młodzież przygotowuje się do prezentacji spektaklu, więc zapraszamy bardzo serdecznie 20. No ale dziś jeszcze sobota, świeci słońce w Przeworsku.
0: Tak. Zapowiadało się
1: delikatnie
0: średnio.
1: Wieje wiatr.
0: Przestało wiać.
1: Ale rozwiał chmury, więc tak, wiatr jest potrzebny. Poza tym będzie wszystkim rozwiewał włosy w tych wagonach otwartych.
0: Tak, otwartych.
1: O których naczelnik opowiadał.
0: Dokładnie.
1: A w kolejce będzie się działo 2 opowiadaczy. Dodatkowo. Znakomitych historii i jeden z nich już za chwileczkę wskoczy do naszego studia. Ciekawe, jaką będzie miał dla nas historię. Katarzyno, bardzo Ci dziękuję. Katarzyna Buczek, koordynatorka festiwalu Łączy
0: Nas Bajka. Dziękuję bardzo.

0: Piosenka Kleksografia. Rozglądam się tutaj uważnie i wiele osób ma piegi na nosie, ale Mateusz Świstak jeszcze nie ma. Będziesz miał?
1: Nie, ja źle wyglądam z piegami, zdecydowanie.
0: Nie, z takimi piegami, jakie tutaj mają wszyscy, to dobrze, każdy no to dobrze może wygląda. Takimi.
1: Ale wiesz, ja zawsze myślałem sobie, że w Akademii Pana Kleksa trzeba bardzo pracować na te piegi i później myślałem sobie, nie, to ja może jednak nie, właśnie już wystarczy, niech sobie ci ludzie na A, ja jestem ma, więc dostałbym, nie wiem, piega na czoło jednego albo coś, to może nie, myślę sobie tak, to nie jest mój, że tak powiem, wygląd. Pomalować oczy, tak, rozumiem, ale piegi to już trochę mniej, ale trochę różu na policzkach bardziej w tą stronę.
0: Teraz sobie uświadomiłam, że ja też jestem na ma.
1: Tak, dlatego wiesz.
0: Jesteśmy na ma. Możemy założyć
1: klub
0: inną
1: ma.
0: Akademię ma.
1: Mama, tak. To ma. Ty już masz.
0: Tak. To tam to ja już mam.
1: Tak.
0: Dokładnie. Moi drodzy, Mateusz, znakomity opowiadacz. Z festiwalem łączy nas bajka związany od samego początku.
1: Tak,
0: bardzo aktywnie uczestniczący, prowadzący warsztaty, spotkania, opowiadający historię w różnych miejscach. W tym roku, gdzie można cię było spotkać?
1: Ja w tym roku miałem przyjemność odwiedzić Padew Narodową oraz Kolbuszowa.
0: Byłam w Kolbuszowej w zeszłym roku. W tym roku mi się nie udało.
1: Bardzo ładne słowo w ogóle, Kolbuszowa.
0: Tak.
1: Tak jest. Pasuje do piosenek w ogóle, moim zdaniem. W sensie, gdyby wybrać jakąś miejscowość z Podkarpacia, to byłaby to Kolbuszowa, ze względu na to, jak pięknie ta miejscowość się nazywa.
0: No może ktoś napisze piosenkę.

0: Zachęcamy was.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Do takiej twórczości. Ty swoimi wystąpieniami, warsztatami też zachęcasz do tego, żeby opowiadać.
1: Wiesz co, chyba nie tyle opowiadać, mm-hmm. co zacząć używać wyobraźni, mm-hmm. bo to jest najważniejsze, bo jeśli ja wyrzucam z siebie słowa, to te słowa nie są czymś takim jak obrazek, jak zdjęcie, jak film, tylko żeby wymyślić, o czym ja mówię, trzeba zacząć o tym słowie myśleć, trzeba zacząć samemu pracować na przykład nad słowem wiewiórka, że to nie jest parę literek, to jest to zwierzę, ten zwierzaczek, który nie dość, że wygląda, to jeszcze się rusza, ma jakiś charakter, ma jakieś oczy, ma jakiś kolor, ma jakiś zapach w naszej głowie i jeśli ja mogę dać to komuś, no to chcę tego dać jak najwięcej.
0: Ja widziałam cię w akcji w zeszłym roku na festiwalu Łączy nas bajka w jednej z bibliotek w Rzeszowie. I to była chyba powieść o misiu?
1: Tak, to była powieść o misiach, tak. Specjalnie dla tych najmłodszych z nas, bo to też zależy od tego, jakim słowem do kogo docieramy. Jeśli mamy takie super malutkie dzieciaczki, no to nie można zbyt trudnych rzeczy im wrzucać, bo to jest i tak wysiłek. Słowa są trudne tak naprawdę. Są piękne, ale trudne.
0: Ach, tam tak się niósł śmiech wokół tej biblioteki. Dzieci się naprawdę doskonale bawiły. Nie tylko dzieci, dorośli również. A dzisiaj... Jak wsiądziesz do pociągu, to oczywiście to nie będzie tylko tak, że będziesz trzymał taki piękny bilet pamiątkowy. Masz bilet?
1: Jeszcze nie dostałem, ale ja myślę, że ja będę musiał sprawdzać te bilety.
0: A to ty będziesz sprawdzał.
1: Tak, bo jakby to powiedzieć, my tutaj zabieramy tych ludzi w podróż nie tylko pociągiem, ale też podróż ich wyobraźnią, więc to jest bardzo ważne, że jakby musimy wiedzieć, czy oni mają te bilety, żeby mogli po prostu z nami pojechać. No bo gdyby nie mieli, to co? Możemy takiego pasażera na gapę? Myślę, żebyśmy kogoś wcisnęli tam, jedną czy dwie osoby dokładnie, ale nie można mówić organizatorkom wtedy. Więc
0: nie,
1: tak.
0: W ogóle nikt tego nie słyszał.
1: Nie, nie. Co to jest? Jak jesteśmy w radiu, czy co?
0: Nie, nie. W ogóle nie. Trzeba mieć bilet. Tak, tak, słuchajcie, trzeba mieć bilet. Piękny, pamiątkowy. Warto mieć taki bilet,
1: oczywiście,
0: bo to jest cudna pamiątka. A jak wsiądziecie do pociągu, to oczywiście ruszycie w taką bajkową trasę, podczas której Mateusz i Krystian też Truchalski, który do nas pędzi, będą snuć opowieści.
1: Tak. Znaczy, to jest troszkę taka zabawa z wyobraźnią, bo myśleliśmy sobie ostatnio, kiedy dostaliśmy taką propozycję, żeby być w tym pociągu, o tym, czym jest w ogóle jeżdżenie pociągiem. I nie wiem, czy ty tak masz i czy słuchacze też tak mają, że jak widzą pociąg i siedzą w tym pociągu, to zawsze widzą tylko kawałek rzeczywistości. Przejeżdżają gdzieś, coś mignie i tyle. Nic więcej nam nie zostaje. Jakieś drzewo, jakaś para, która rozmawia, jakiś pan na rowerze, dzik, który je popcorn, czy coś takiego. I możemy sobie domyślić całą resztę tej historii. Albo jak przechodzimy między przedziałami, tam siedzą ludzie i ci ludzie mają twarze, ci ludzie mają historię, a my nie znamy tych historii. I naszą zabawą dziś będzie próbować jakby odgadywać, kto z nami jedzie, co mogło być w tym przedziale, co mogło być w tym wagonie. Trochę jak w lokomotywie, ale w przeworskiej kolejce wąskotorowej Pogórzanin, więc zobaczymy, czy to się uda. To będzie trochę eksperyment. Trochę dlatego, że w każdym z nas jest taki boczny tor, tor wyobraźni, tor naszych marzeń i zobaczymy, czy będzie udało nam się wyciągnąć z naszych gości, z naszych podróżnych te właśnie opowieści z bocznego toru.
0: Nie powiem, że z bocznego toru, ale za naszej ścianki studia plenerowego wyłonił się Krystian Truchalski. Cześć, Krystianie.
2: Cześć, witam was bardzo serdecznie.
1: Cześć.
2: Hej.
0: Co czujesz przed trasą? Jesteś zestresowany, podekscytowany, chcesz już wsiąść, nie możesz się doczekać, patrzysz na zegarek, wymyśliłeś już pierwszą historię.
2: Czekam.
0: Co tam
2: na...
0: u ciebie?
2: Bardzo dobrze. Cieszę się, że dotarłem.
0: Hurra! My wszyscy się cieszymy.
2: Juhu! Ja zawsze, jak patrzę na pociąg i tory, to mam takie... taka ciekawostka jest dla mnie, w jakim rytmie będzie stukał pociąg. Będzie zrobił tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. I czy... Bo ten rytm zawsze mi usypiał.
0: Oj, nie możesz proszę. Dzisiaj spać.
2: Dzisiaj nie, właśnie dlatego się obawiam troszkę. Ale nie, będzie tyle mnóstwo wspaniałych ludzi, którzy będą dawać energię, więc nie ma możliwości, żeby ktokolwiek zasnął.
0: Chociaż słuchajcie, to też mogłoby być ciekawy eksperyment, gdyby na przykład uczestnicy przejazdu i pasażerowie musieli na milion różnych sposobów dobudzić opowiadacza.
1: Oj, tak. I jeszcze w rytm pociągu, to jest ważne. Tak,
0: tak, tak, tak. Ale ten rytm opowiadania też jest ważny w historii. Czasami. Wjechała kolejka! Ja się zastanawiałam, dlaczego wy nie odpowiadacie i jesteście skupieni na czymś innym, a oni się po prostu zapatrzyli. Słyszycie ten dźwięk?
1: To dlatego, że pociągi są bardzo hipnotyczne. Nie można patrzeć, jak wjeżdżają na stację, jak stoją, jak przejeżdżają. To wszystko jest magia pociągu, którą my będziemy próbowali wyzyskać jakoś dzisiaj, ale też jesteśmy nią bardzo, ale to bardzo wciągani, kiedy już ten pociąg się zjawia na stacji i wtedy jest cisza na

0: radiowa.
1: Słuchajcie, to naprawdę tak jest, jak powiedział, był u nas pan naczelnik stacji i mówił o tym, że że wagony są różne i one rzeczywiście są różne. Są otwarte, są zamknięte, niektóre mają takie rolety, które można opuścić. Jak pogoda nie sprzyja.
2: Tak, ja w tym rytmie opowiadania, bo wiecie, naprawdę słuchacza można zaprosić właśnie do takiego pociągu i ruszyć w podróż. Wiadomo, że ona jest po jakichś torach, których ten wagon, jaki opowiadacz warto, żeby się trzymał, żeby ta opowieść płynęła, jechała. No, ale czasem jest tak, że dojeżdżamy do bocznicy albo do pewnego rozjazdu i zawsze jest taka ciekawość i opowiadacza, i słuchacza, w którą stronę teraz to pojedzie.
0: I szczególnie ten moment, kiedy jesteśmy przed tą zwrotnicą właśnie.
2: Tak.
0: I czy wybierzemy prawo, czy wybierzemy lewo,
2: tak,
0: czy pojedziemy do góry, czy na dół, czy pociąg odleci w końcu. Opowieści mają tę moc, że mogą to robić właśnie.
1: Pewnie.
2: Tak, tak. Widzisz tą parę?
0: Tak.
2: Pora buch.
0: To jest
1: diesel.
0: A ja diesel.
1: Nie widziałam. Źle siedzę.
2: I jeszcze ta trąbka. Odwrócona. Taki, wiecie, taki...
0: Klakson. I ja myślę o tym rytmie jeszcze pociągów, że bardzo dobre w opowieściach jest to, że można je złamać. Że właśnie jak człowiek spodziewa się, że pociąg będzie robić tu, tu, tu, tu, tu, tu, a my nagle zrobimy coś innego, to wtedy odlatujemy w inną stronę. Dokładnie, tej trąbki użyjemy.
1: Dokładnie, a tutaj jest jeszcze taka tabliczka rezerwacja. To nie może wsiąść nikt, kto jednak tego biletu chyba nie ma. Ty też będziesz sprawdzał bilety, Krystianie? Bo Mateusz powiedział, że on będzie sprawdzał.
2: Oczywiście, że tak. Nie wiem, Mateusz, ty będziesz kasował, czy będziesz tylko patrzył?
0: Ja myślę, że możemy nawet rozdawać te bilety. Możemy
1: ciekawe,
0: je rozdawać,
1: czy są
0: sprawdzać.
1: Takie kasowniki, jak za dawnych lat,
2: prawda?
1: Które robiły dziurki.
2: I takie oczko, przez które można było patrzeć.
1: To cudowne jest. Macie taki bilet?
2: Tak.
1: Ja
2: tak.
1: Też mam taki bilet.
0: Mamy taki bilet, oczywiście.
2: Mam taki
1: bilet. To jest taka pamiątka. Ciekawe, czy nasi słuchacze, może rodzice wasi albo dziadkowie mają takie bilety. Może podzielicie się z nami dzisiaj takimi wspomnieniami. Możecie do nas dzwonić 22 645 2055 albo pisać na adres dzieci@polskieradio.pl. Można przesyłać zdjęcia. Zapraszamy, bo zawsze takie tematy budzą wspomnienia. Ja dzisiaj przypomniałam sobie o mojej kolejce elektrycznej, którą mieliśmy razem z bratem.
0: Mieliście
1: tak,
0: kolejkę?
1: Tak, mieliśmy tą kolejkę.
0: Ale zazdroszczę.
1: No nie dziwię się. Ale nie wiem, gdzie ona jest. Chyba jest trochę też niekompletna niestety, ale wiem, że można dokupić tory i też przejazdy. Mieliśmy lokomotywę, która często się psuła i wiem, że naprawialiśmy ją używając zapałek.
2: O, cudnie. A wiecie, że są takie pokazy fanów, hobbystów rozkładają naprawdę potężne makiety i są nawet, jeśli mogę tak to powiedzieć, mistrzostwa w przejazdach.
0: Mistrzostwa?
2: Ja sobie tak to nazwałem.
1: Ciekawe, bo na czym to polega?
2: Wiecie, jest stacja kolejowa, rusza pociąg w składzie, różne wagony są i jest zmierzony czas. Oczywiście on nie jest fizycznie mierzony, bo bardzo długo by to trwało, ale można zobaczyć, jak te pociągi przejeżdżają. Oczywiście do tego są, wiecie, domki, ludzie, którzy czekają na ten pociąg. To wszystko jest w takiej skali mikro. Na to się patrzy jak na taki, wiecie, świat z góry.
0: Ja się wtedy czuję jak ptak. Zawsze w takich właśnie, na makietach kolejkowych to jest najpiękniejsze. I te guziczki, które można przesunąć, na przykład dźwig. To jest najlepsza rzecz na świecie.
2: Tak, bo tam
1: przejazdy
2: są jeszcze...
1: się otwierają, dokładnie. Kolejowe, światełka się zapalają, że czerwone, to wiadomo, stoi
2: i jeszcze, ale jeszcze dźwięki są do tego, takie, wiecie, takie piszczące, ale to jest takie cudne. Mnóstwo ludzi przyciągają zawsze takie pokazy. No.
1: Tutaj na stacji można zobaczyć wystawę i też są takie maleństwa.
0: Czy nie jedziemy pociągiem, idziemy na wystawę. Nie będziemy im opowiadać, idziemy się zachwycać pociągami. Może zmienimy to troszkę.
1: Nie, dobrze? Bo potem będzie na mnie. Gdzie są ci opowiadacze? Nie możemy ruszyć, a oni się schowali na wystawie i tam oglądają.
0: Na szczęście nie wolno pokazywać palcem, więc nie moglibyśmy na siebie pokazać, więc tak, to bezpiecznie.
1: No dobrze, to czuję się bezpiecznie. Tak. Macie już przygotowaną historię? Tak, dużo będziecie improwizować?
0: Tak.
1: Lubicie improwizację?
0: I tak.
2: Tak, bo liczymy na wyobraźnię uczestników.
1: A uczestnicy festiwalu Łączy Nas Bajka to wiadomo, że mają całkiem nieźle rozkręconą trzecia edycja. To był czas na to. A poza tym tutaj rozkręcamy od czwartku, więc w sobotę to już będzie taka para, że...
0: Tak, już wiemy, każde słowo jest w odpowiednim miejscu, każdy ruch jest tam, gdzie powinien być, tylko jeszcze go nie wykonaliśmy po prostu, bo tak to działa. Mamy to w głowie, mamy to w ciele, mamy to w wyobraźni naszej, mamy to w dudnieniu pociągu i tak dalej, więc będziemy się tym bawić. Ale to właśnie nie chodzi o naszą wyobraźnię, chodzi o to, tak jak mówiłem,

0: wcześniej, żebyśmy dawali albo brali to z wyobraźni tych, którzy z nami pojadą, naszych gości, naszych współpodróżnych.
1: A wy jesteście pierwszy raz w Przeworsku?
0: Tak.
2: Tak.
1: Czyli jeszcze nie jechaliście tym pociągiem? Nigdy.
2: Tym na pewno
0: tym
2: nie.
0: Tym na pewno nie. Bo to jest tak eklektyczny pociąg, tak różnorodny, każdy wagon inny, z innej epoki, że wow. Myślę, że to będzie idealne po to, żeby zmieniać style co wagon. Bo to może być piękne.
1: A wy będziecie się przemieszczać między tymi wagonami, czy wybieracie sobie wagon, w którym będziecie siedzieć? Jak to wygląda? Bo one są... Słuchajcie, bo to nie jest tak. Ja muszę wstać. Chodźcie, zobaczymy. Bo czy to są takie wagony, które są ze sobą w taki sposób połączone, że można się przesiadać?
0: Będziemy ryzykować i przeskakiwać. Tak, są podesty, zobacz.
2: Ja zapytam.
1: Nie możecie tak ryzykować.
2: Ja zapytam, czy mamy zgodę.
1: Naczelnik wam pogrozi palcem, on pilnuje tu bezpieczeństwa.
0: Nie, jeśli będzie to bezpieczne, to na pewno to zrobimy. Ale jeśli nie będzie to bezpieczne, no to wtedy będziemy musieli radzić sobie inaczej, prosić, żeby zatrzymali pociąg, żebyśmy mogli przejść do następnego segmentu.
1: A może tak będzie, że będą przystanki, takie mini mikro.
2: Możliwe, że tak. Ciekawostką jest też to, że te wagony będą miały nagłośnienie.
0: Więc prawdopodobnie będzie nas wszędzie słychać.
2: Prawdopodobnie tak. I będzie nas słychać w każdym wagonie. I oprócz tego, że będą mogli nas zobaczyć...
1: Chodźcie, zajrzeć.
2: Będą mogli nas zobaczyć podróżujący, no to będą również mogli nas słyszeć.
0: Wsiadamy?
1: No!
0: Proszę, Martyno.
1: Rany!
0: Krystianie, a dziękuję
1: jestem
0: bardzo.
1: W pociągu.
0: Mama z przodu?
1: Nie wysiądę stąd. Nie, wysiądę, nie wiadomo, bo muszę wrócić do
0: Ale
1: do
0: będziemy
1: studia.
0: Wracać tym pociągiem.
2: Czy ja mogę przymknąć tutaj, to gdzie wsiedliśmy?
0: Czekaj, dźwięk.
1: Możesz, no dobra, dźwięk, przymykaj. A to mogę ja? A nie, to nie jest zasówka.
0: To jest zasówka.
1: Jest. Zasunęłam. Trochę
0: już
1: się
0: teraz
1: czuję
0: nie wsiada, to jest nasz przedział.
1: Pociągu. To jest nasz przedział. O, tu są różne informacje. Jest kosz na śmieci, taki stary kosz, ale, jak za dawnych lat.
0: Ale pięknie, czujecie się jak po prostu wagonik, na dzikim
1: słyszycie?
0: Zachodzie teraz?
1: Jak potupiemy, to słuchacze usłyszą, jaka jest podłoga.
2: Pewnie w niektórych miejscach mogłoby jeszcze skrzypieć.
0: Ja się czuję, jakbym wsiadł do pociągu na dzikim zachodzie. Tak naprawdę.
1: Tak.
0: I tak teraz wyobrażam sobie, że tu przebiegają Indianie, tutaj przejeżdżają szeryfi jacyś.
1: I
0: kowboje po prostu, jak w starych książkach po prostu. Dokładnie. A tu siedzi taki pan z wielkim wąsem, z takim wielkim brzuchem i czyta gazetę.
2: I on ma jeszcze obok siebie walizkę.
0: Tak, i nie wiadomo, co jest w tej walizce.
2: Dokładnie.
0: O to chodzi.
1: No i tak się właśnie zaczynają opowieści, a na stacji już powolutku zbierają się pasażerowie, którzy będą czekali na wasze historie i na tą piękną trasę. Uczestnicy festiwalu Łączy Nas Bajka, z którymi mam nadzieję, że już za chwileczkę będę miała przyjemność porozmawiać. Ale wam zazdroszczę tego przejazdu, bo wy odjedziecie o 9:30, będę mogła wam tylko pomachać.
0: Będziemy cię odmachiwać.
1: No dobra.
2: Tak. A może spróbujemy jakoś krzyknąć, tak?
1: To krzyknijcie, chociaż tam...
2: Za tobą.
1: Tak, coś krzyknijcie.
0: A możesz wybrać, co mamy krzyknąć. Polskie Radio Dzieciom, pozdrawiamy słuchaczy.
1: To zawsze. Słuchaczy, to obowiązkowo.
0: Dobrze, to będziemy... Postaramy się ci to załatwić.
1: No dobrze. Usłyszałam, że o 10:00 jest kolejny przejazd, więc może po prostu wsiądę i będę was gonić tym drugim pociągiem i motywować kierownika pociągu, żeby jechał szybciej. No nie wiem, żeby sam wiecie, dopędzić.
0: Ciekawe, czy po drodze znajdziesz nasze historie. To może być ciekawe, na przykład jakieś strzępy opowieści.
1: Łapać. Wy będziecie mi rzucać takie historie, tak jak wiecie, na tory, a ja będę łapać, zbierać i jak dojedziemy do Kańczugi, to
0: sprawdzimy, czy to są te historie.
1: Sprawdzimy, czy to są te, czy one już ewoluowały.
0: Albo pozbierałeś czyjeś inne. Tak też może być, że weźmiesz
1: tak
0: historię,
1: być.
0: A to była historia pana Andrzeja, który z nami nie jechał, tylko był tam wczoraj.
1: Albo może tak być.
0: Kogoś
1: tak,
0: innego.
1: Tak. Albo jakiejś tam wiewiórki, która obserwowała dokładnie. Przejazd pociągu na przykład, tak? Świstaka, tak. No nie wiem. Jakie tutaj zwierzaki na Podkarpaciu, może za moment ich zapytamy.
0: Wilki, niedźwiedzie, jenoty.
2: Na pewno będą się przyglądać nam, na
0: tak,
2: pewno.
0: Tak, patrzą, co to jest w ogóle?
1: Co się dzieje?
0: Ej, dobra. I będą za nami biegły, żeby usłyszeć dalej te historie.
1: Słuchajcie, chyba musimy wysiąść chwilowo. Z tego wagonu, chociaż ja nie chcę wysiadać. No
2: wychodzimy
1: ale...
2: z wagonu.
1: No dobra.
2: Albo może tak, wychodzimy.
1: Wychodzimy, wracamy do studia. Mhm. Sprawdzamy, co się tutaj dzieje, bo może są jacyś goście. Goście za chwileczkę mają do nas dotrzeć. No, a ja będę tu wszystko obserwować. Oczywiście zachęcamy was, żebyście tutaj do nas wpadali jeszcze przed odjazdem.
0: Postaramy się. Zobaczymy, jak z tymi biletami będzie. Czy ludzie będą chcieli nam je dawać, czy będą chcieli od nas brać te bilety.
1: Tak, ja rozumiem, że jesteście przed konsultacją z naczelnikiem stacji.
0: Tak jest.
1: Zaraz wszystko będzie jasne.
2: Tak, będziemy dokładnie się porozumiewać.
0: Dokładnie, tak to działa.
1: Nie wiem, czy

0: jest jakieś takie specjalne hasło, no jest odjazd, prawda?
1: Odlot.
0: Na stacji,
1: odjazd, odlot. Odmowa, w sensie, ale nie, że nie, tylko że, bo musimy też zacząć mówić, więc jak jedzie, to mówi, to odmawia? Nie, to nie. To bez sensu jest w ogóle.
0: Dobra, szukamy innego słowa.
1: Odmówienie, tak. Odpowiedzenie.
0: Odpowiedź.
1: Dobrze. Odpowiedź.
0: Może naszym słuchaczom wpadnie do głowy jakieś słowo, które mogłoby być takim słowem na odjazd pociągu. Najbardziej odpowiednim. A to może być jakieś bajkowe słowo. W ogóle możemy wymyślić sobie jakieś słowo, którego jeszcze nikt nigdy nie wymyślił.
1: Tak, dobrze. Że chcesz spróbować? Dajesz pierwszą literkę.
0: No dobra.
2: O.
1: G.
0: R.
2: O.
1: W.
0: A.
1: Ogrowa? Dobrze.
2: Niech będzie.
1: Ogrowa, to jest na odjazd podjazdu.
2: Ogrownie się cieszę.
1: Ogrownie się cieszymy,
0: Ogrownie się cieszymy, że jesteście tu z nami w Przeworsku. W poranku Polskiego Radia Dzieciom Krystian Truchalski, Mateusz Świstak. Wielki dzięki.
1: Dzięki.
2: Dzięki.

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
5: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
6: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
5: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
4: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja.
7: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
8: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Minęła godzina 9. Martyna Chuderska w Przeworsku. Filip Górski w studiu Polskiego Radia Dzieciom w Warszawie. A dlaczego jesteśmy w Przeworsku? Bo uczestniczymy w festiwalu Łączy Nas Bajka. A o godzinie 9.30 ze stacji w Przeworsku odjeżdża wyjątkowy pociąg, do którego wsiądzie Artur między innymi. Cześć, Arturze.
9: Cześć.
8: Masz już bilet?
9: Tak.
8: Mama kiwa, że jest. Wszyscy mają bilety, cała rodzina?
9: Tak.
8: Tak, bo ja widziałam te bilety. Bilety są super, takie wyjątkowe. Ja nawet gdzieś tutaj, o, jeden mam. Tak wygląda ten bilet. Wszystko się zgadza, bo na bilecie jest lokomotywa podobna do tej, która wjechała na stację?
9: Tak.
8: Tam pan wszystkiego pilnuje.
9: Chyba nawet taka sama.
8: Taka sama, prawda? Jeden do jednego, czyli tutaj nie ma żadnego oszustwa. A ile jest wagonów? Spróbujemy policzyć.
9: Raz.
8: Chodź, Arturze, liczymy.
9: Dwa.
8: Dwa. Trzy. Jakie długie te wagony. Trzy.
9: Tam cztery.
8: Cztery. Tak jest.
9: Pięć
8: i nie wiem, czy jeszcze szósty, czy siódmy jest.
9: Siedem.
8: Dokładnie.
9: Osiem.
8: Ale długaśny ten pociąg.

0: A który wagon ci się najbardziej podoba?
1: Nie wiem.
0: A do którego chciałbyś wsiąść? Do takiego otwartego?
1: No, do otwartego bardziej.
0: Mhm. Żeby można było wszystko dobrze obserwować.
1: No.
0: No, widzę, że wiele osób wsiądzie do tych wagonów. Wszyscy już powolutku czekają. Można było wcześniej też zajrzeć tu do środka budynku. Byłaś w środku?
1: Nie.
0: Jest taka wystawa, którą można obejrzeć. Interesujesz się w ogóle koleją?
1: No, trochę.
0: Mhm. A jechałeś kiedyś tą konkretną kolejką albo jakąś inną podobną?
1: Nie, jechałem taką zwykłą.
0: Mhm. A czytałeś o tym przejeździe? Jaka jest trasa?
1: Nie.
0: Dzisiaj i dokąd jedziemy?
1: Dzisiaj nie pamiętam.
0: Na pewno wszystkiego dowiemy się po drodze. Trasa jest bardzo ciekawa, będzie trwała 45 minut. Docieramy do Kańczugi i tam spotkania autorskie. Zostajesz dłużej na festiwalu? Będziesz w tych spotkaniach uczestniczył?
1: Tak.
0: Mhm. A słyszałeś kiedyś o Adamie Mirku? Takim panu od glutologii na przykład?
1: Nie.
0: No to zazdroszczę ci tego, że jeszcze go nie znasz. Jestem bardzo ciekawa, jak zareagujesz na spotkanie z nim, bo on opowiada super ciekawe rzeczy. A historie skarpetkowe Justyny Bednarek? Słyszałeś o takich uciekających skarpetkach, ginących? Bo Justyna też ma się dzisiaj pojawić na festiwalu.
1: A to nie ten pan opowiadał wczoraj o tym w Bogu Chwale?
0: Prawdopodobnie mogły to być te historie. Chociaż my w Bogu Chwale spotkaliśmy się wczoraj na innych warsztatach, prawda?
1: Tak. To były pieski takie... Tereski.
0: Tak, pieski Tereski. Spotkanie, które prowadziła Joasia Krzyżanek i każdy mógł uszyć swojego pieska.
1: No.
0: Mhm. Twój piesek już jest skończony?
1: Tak.
0: Jakieś imię ostatecznie dostał?
1: Tak.
0: A powiesz nam wszystkim?
1: Delta, tak jak mój pies.
0: Ach, Delta. Mhm. Takiego pieska można wszędzie zabrać. A dzisiaj też wyruszy w tą podróż kolejką, czy został w domu?
1: Dzisiaj został.
0: Będzie sobie odpoczywał, pewnie będzie się oswajał z nowym otoczeniem.
1: Tak.
0: Powiedz Arturze, czy ty mieszkasz tutaj gdzieś w okolicy?
1: W Rzeszowie.
0: Ach, w Rzeszowie, czyli musiałeś pokonać kilkadziesiąt kilometrów dzisiaj, żeby dotrzeć tutaj do Przeworska. A w Przeworsku jesteś pierwszy raz?
1: Nie.
0: A co tutaj warto w Przeworsku zobaczyć? Jakby ufoludek wylądował i by zapytał cię, Artur, chciałbym tutaj zwiedzić Przeworsk. Co jest warte zobaczenia? Albo może w Rzeszowie, skoro jesteś mieszkańcem Rzeszowa.
1: W Rzeszowie?
0: Mhm. Masz takie ulubione miejsce? Może jakiś plac
1: jest
0: zabaw?
1: Dużo rzeczy. Mhm. Różne parki.
0: Mhm.
1: W tych parkach można robić imprezy, na przykład w grawitacji, w fly parku.
0: No to fantastyczne atrakcje.
1: No.
0: A tę końcówkę wakacji, ostatni tydzień spędzasz w Rzeszowie, czy masz jeszcze jakieś inne wakacyjne plany?
1: W Rzeszowie, jeszcze 3 dni pojadę do Lublin.
0: No to ja ci życzę wspaniałych wakacji, niech one trwają, łap energię. Dzisiaj przywołujemy w Przeworsku słońce, bo na razie się schowało za chmurami, ale mamy nadzieję, że za moment się pojawi. Najważniejsze, że nie pada, więc jeszcze nie musimy się chować. I zaklinamy deszcz, żeby go nie było.
1: No i już zaraz odjazd.
0: I zaraz odjazd, 9:30, ale ci zazdroszczę. Ja nie mogę jeszcze wsiąść do pociągu, bo audycja kończy się dopiero o 10:00, więc... Będę mogła wam pomachać, ale zapytam o wrażenia już na stacji końcowej. A chciałbyś dzisiaj kogoś pozdrowić w audycji?
1: Tak, babcię i dziadzia.
0: To pozdrawiamy ciepło i pozdrawiamy.
1: Martę.
0: Dobrze. I twoją mamę i brata,
1: i
0: tak? Bo są
1: tak,
0: chyba z nami.
1: I ciocię.
0: I ciocię. Arturze, pięknie ci dziękuję i życzę ci wspaniałej przygody i wspaniałej podróży. Dzięki.
1: Dziękuję.
2: Super.

0: Przeworsk Wąski, stacja kolejki wąskotorowej, która o godzinie 9.30 ruszy w bajkową podróż, ale my tutaj mamy pasażerów. Nie naliczyłam jeszcze 400 osób, bo tyle może wsiąść do pociągu, ale pasażerów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i tu mamy takich wspaniałych pasażerów. Jak pasażerowie mają na imię?
1: Agnieszka.
2: Adam.
0: Cześć, jak masz na imię? Kubuś, ale tutaj jeszcze mamy pasażerów.
3: Szymuś.
0: Cześć, Szymuś. A ten pasażer jak ma na imię?
4: Wojtek.
0: I Wojtek. Macie bilety już?
4: Tak.
0: Wy jeszcze nie macie biletów, ale nie martwcie się, to na pewno za moment dostaniecie, bo to takie specjalne będą pamiątkowe bilety. Tak. A skąd wy wiecie, że tu jest takie wydarzenie i że będzie można zaraz wsiąść do pociągu i ruszyć w podróż bajkową?
1: Ponieważ my śledzimy już od dłuższego czasu to, co się tutaj właściwie dzieje i nawet na różnych innych akcjach, jak bierzemy udział, to faktycznie ta kolejka się pojawia i już niejednokrotnie widzieliśmy, że jest taka trasa, tylko zawsze czasu brakowało. I chociaż raz udało się na zakończenie wakacji skorzystać.
0: No, to bardzo się cieszę, że Państwo są ze swoimi pociechami, bo jestem przekonana, że to będzie bardzo ciekawa i pasjonująca trasa. Między wagonami będą poruszać się dwaj opowiadacze historii szaleń, więc zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie.
2: A będą mogli przechodzić, bo tam...
0: Nie wiem, bo naczelnik stacji powiedział, że będzie pilnował bezpieczeństwa i tu nie ma żartów. Bezpieczeństwo przede wszystkim, a dzieciom trzeba dawać dobry przykład. Więc żadnych szaleństw i przeskakiwania między wagonami, bo oni sobie już wymyślili, że to trochę takie wagony jak w westernie, z jednej strony kowboje, a to nie, proszę Państwa, tutaj nie będzie takich wariactw, będzie bezpiecznie przede wszystkim, ale na pewno śmiesznie i ciekawie. A który z wagonów Wam się najbardziej podoba? Kubuś, do którego Ty byś chciał wagonu wsiąść? Pokaż, który najfajniejszy?
2: Czerwony.
0: Ten czerwony.
2: Ten czerwony.
0: Nie wiem, co to znaczy, że on jest zarezerwowany i dla kogo. Ale może trzeba zapytać naczelnika. A oglądaliście już lokomotywę?
2: Nie.
0: Fajna ta lokomotywa.
2: Widzieliśmy tylko kantonę przy dworcu. Mhm.

0: ogromna i wiadomo, jak w wierszu pana Tuwima.
1: Stoi na stacji. Lo. Ciężka.
0: Ogromna. I pod z niej spływa. Jasne. Tłusta oliwa. Ale my tutaj mamy dużo więcej wagonów. A tobie który się najbardziej podoba?
2: Ten.
0: A spróbujemy opisać, jak ten wagon wygląda? On jest taki drewniany, prawda? Daszek ma?
2: Ma.
0: Czyli nawet jakby spadł deszcz, to w ogóle nam nie straszna pogoda. A jakby bardzo wiało, to można spuścić takie rolety i się schować i podziwiać sobie świat za takiego specjalnego okienka. A oglądałeś też te pierwsze wagony?
2: Tak.
0: A powiedz, lubisz jeździć pociągami?
2: Lubię, ale jesteśmy pierwszy raz w sumie.
0: Tutaj w Przeworsku też jesteście pierwszy raz?
2: Tak.
0: A skąd przyjechaliście?
2: Z Rzeszowa.
0: To tak 50 minut mniej więcej, prawda? 40, no tak, to zależy o jakiej porze wyruszymy. Wiem, że jest jeszcze jeden przejazd o godzinie 10, no już nie taki dla uczestników festiwalu łączy nas bajka. A wy znacie ten festiwal?
3: Oczywiście, że znamy. Od pierwszej edycji kibicujemy. Ja odpuściłam tylko drugą edycję, konferencję, ale staramy się i tu miło wspominamy, bo rok temu też z panią Asią, pani Martyna była w oddziale dla dzieci na Słowackiego. Też udało nam się porozmawiać miło i dlatego dzisiaj tutaj też jesteśmy. Wojtek wyczekiwał, wyglądał pani, także znamy, kibicujemy i naprawdę serce rośnie, że taki festiwal jest w końcu na Podkarpaciu. Trzecia edycja, myślimy, że będzie jeszcze więcej. Także wszystkiego najlepszego dla organizatorów.
0: O tak, podpisujemy się pod tym i też jesteśmy dumni, że jesteśmy częścią takiego pięknego wydarzenia. Największy i jedyny taki festiwal na Podkarpaciu. Aż 10 miast, miejscowości zaangażowanych w tę edycję 2026. I frekwencja we wszystkich bibliotekach, i tych maleńkich, tych dużych, imponująca. Także cieszę się, że jesteśmy tutaj wszyscy razem. A zanim odjedziecie, to chcecie kogoś pozdrowić.
3: No pozdrawimy, kogo pozdrowimy, Wojtek?
2: Babcię moją, Halinkę, dziadka, mamę.
3: Polskie Radio Dzieciom.
0: Dziękujemy.
2: Krasnoludki.
3: Tak, Wojewódzką i Miejską Bibliotekę w Rzeszowie. I wszystkich słuchaczy.
0: No pięknie dziękujemy, przyłączamy się do pozdrowień. Będziemy wam machać.
3: Ale spotkamy się.
0: Jestem trochę zasmucona, że tylko wsiadłam tak na chwilę, dobrze, że mi się udało. Ale tak, do Kańczugi będę pędzić samochodem, więc spotkamy się na miejscu. No i będziemy uczestniczyć też w znakomitych spotkaniach. Czekacie na Adama Mirka czy na Justynę Bednarek, czy jeszcze nie znacie?
3: Adama Mirka, mamy nawet glutologię.
0: Macie glutologię. Ja też mam na półce glutologię, mam bebechy. I mam nadzieję, że w jakimś eksperymencie tak będę mogła uczestniczyć. To co, wybieracie wagon?
3: Oczywiście.
0: Wojtek, wybieraj. Wsiąść do pociągu nie byle jakiego. Dzisiaj wsiadamy do kolejki wąskotorowej w Przeworsku, proszę państwa. A do rozmów z pasażerami jeszcze tymi, z którymi mam nadzieję uda mi się porozmawiać i których złapię, wrócę zaraz po krótkiej piosence.

0: Poranka w Polskim Radiu Dzieciom. Stoimy na stacji kolejowej. Pociąg ruszy za... Zaraz zerkniemy na czas. 10 minut. Pan Grzegorz, spokojnie.
1: Dzień dobry.
0: Stoi na peronie. Dzień dobry, panie Grzegorzu. I pan się tutaj podpiera.
1: Na szczudłach.
0: Na szczudłach.
1: Jeszcze ale... nie założone na razie.
0: Jeszcze nie założone.
1: Przygotowane.
0: Mhm. Profesjonalne szczudła wyglądają na wygodne.
1: Względnie.
0: Względnie.
1: Względnie wygodne.
0: Jakie podłoże jest najlepsze do chodzenia po szczudłach?
1: W zasadzie każde, które jest twarde.
0: Aha.
1: Można chodzić po trawie, można chodzić po kostce brukowej, nawet po żwirze, po jakimś szutrze. Tutaj jest troszeczkę problematyczne, trzeba uważać po prostu na luźne kamienie, ale generalnie praktycznie po każdym podłożu. Po piasku chyba jeszcze nie próbowałem chodzić. Aha. To mogłoby być wyzwanie.
0: Ale nie znalazł się tutaj pan przez przypadek na tej stacji. A co pan tutaj robi?
1: Jak co roku jestem takim elementem, że tak powiem... zaciekawiającym, przyciągającym uwagę. Tak sobie po prostu chodzę tutaj. A z racji tego, że mam szczudła, jestem widoczny z daleka, więc trochę też przyciągam ludzi.
0: Tak, ma pan taki charakterystyczny kapelusz.
1: A dziękuję bardzo.
0: Szczudła rzeczywiście przyciąga uwagę. A jak już pan wyląduje na tej stacji końcowej, bo pewnie za chwileczkę wsiądzie pan jednak do któregoś z wagonów.
1: Taki jest plan.
0: Tak. To czym pan się będzie zajmował na tej stacji docelowej?
1: Z tego co wiem, będę rozdawał cukierki.
0: O! Krówki festiwalowe?
1: Tak, festiwalowe krówki.
0: Pyszne są te krówki.
1: A mam też jeszcze przygotowane takie kolorowe bańki mydlane, także też takie małe będę robił.
0: Mhm. A, rozumiem, czyli to jest też taki pomysł na to, jakby się zmieniła pogoda, tak? Na rozpraszanie chmur bańki.
1: Dokładnie
0: tak.
1: Bo
0: świetnie działają. Im więcej baniek, tym więcej słońca, nie pada, wszystko jest tak,
1: bańki są idealne do tego.
0: Bańki są idealne. No to życzymy w takim razie wspaniałego przejazdu.
1: Bardzo dziękuję.
0: Pewnie już za moment wszyscy będą rozkręcać swoją wyobraźnię przy pomocy Krystiana i Mateusza, którzy jeszcze stoją na stacji, sprawdzają bilety, ale za momencik pewnie wsiądą.

0: do któregoś z wagonu, a pan ma już upatrzony?
1: Ja siądę tam, gdzie będzie miejsce.
0: No, tych miejsc jest jeszcze sporo, ale jeszcze chyba nie sporo. Wszyscy dotarli. Ja nie wiem, czy to będzie tak, że naprawdę 9.30 punkt jest odjazd i nas późnialskich nie czekamy, to trzeba chyba zaraz pójść do naczelnika stacji i zapytać. Tak, tak. No to my za chwilkę pędzimy, a panu życzymy wszystkiego dobrego. A ma pan ochotę jeszcze kogoś pozdrowić?
1: W zasadzie chciałbym pozdrowić wszystkich uczestników festiwalu. No i jeżeli mnie słyszą, to Monie i Tosie oczywiście.
0: Na pewno. A jeżeli nie słyszą, to audycja wskakuje na stronę Polskiego Radia. Dzisiaj można do niej wracać.
1: Będziemy szukać.
0: Wszystkiego dobrego życzę.
1: Dziękuję.
2: Dzięki. Dzięki.

0: No moi drodzy, nie mogłam się powstrzymać, jednak wsiadłam do kolejki. Nie wiem, czy zdążę wysiąść przed odjazdem. Mam nadzieję, że tak, bo jak nie, to Paweł z wozem transmisyjnym będą mnie gonić po prostu wzdłuż trasy. I chyba tak to będzie wyglądało. No trudno się oprzeć. O, tutaj pan kontroler, pan kierownik pojazdu wszystko sprawdza. A co pan sprawdza, panie kierowniku?
1: Jak ludzie, którzy ludzie wsiadają, bo dzisiaj jest pakursy.
0: A pakursy, czyli trzeba pilnować.
1: Trzeba pilnować, żeby dynów nie wsiadł do naszego, bo to będzie drugi kurs.
0: Jasne, to powodzenia życzymy. Tutaj właściwy człowiek na właściwym miejscu. A państwo jak się czują?
2: Znakomicie, ja myślę, że pani to jest taki pasażer na gapę, tak?
0: Mam bilet, już został sprawdzony, także, no ale będę musiała wysiąść, nie skorzystam niestety z tego przejazdu, ale będę was gonić samochodem. Pierwszy raz jesteście na trasie tej kolejki wąskotorowej?
3: Tak, pierwszy raz jedziemy tą kolejką.
0: Podoba się państwu już teraz, na tym etapie? Tutaj zapowiadają się wspaniałe widoki, bo taki wagon, w którym wszystko bardzo dobrze widać. To ja życzę wszystkiego dobrego i pięknej trasy. Mam nadzieję, że będę miała okazję zapytać o wrażenia już na miejscu. Przeskoczymy jeszcze. O, pani już ma swoje miejsce, czy jeszcze nie?
4: Idziemy właśnie.

0: Szukacie miejsca, tak?
1: Tak, dobrze. To nie przeszkadzam, bo to trzeba zająć właściwe miejsce. To jeszcze może tu przebiegnę. Panowie już miejsca znaleźli?
2: No tak, znaleźliśmy miejsce.
1: A bilety sprawdzane?
2: Niestety jeszcze nie.
1: Jeszcze bilety nie sprawdzane, ale widziałam, że kierownik tu przemyka, wszystko sprawdza. A pan pierwszy?

0: prostu nie zdążyłem na pociąg, musiałem w Dynowie w parku nocować, bo nie zdążyłem na pociąg, bo odjeżdżał.
1: No to mnóstwo przygód i wspomnień. Wspaniale, wspaniale. Dzisiaj też darmowy przejazd. Wodzireje też są. To dwóch wodzirejów mamy. Mateusz Świstak, Krystian Truchalski.
2: Ogrówa na odjazd miała być, tak?
1: Ogrówa, a wy już odjeżdżacie? To znaczy, że ja już muszę wysiadać, tak? Drodzy pasażerowie, to życzymy
3: na pokładzie Pogórzanina. Jeszcze raz
1: przejazdu.
3: Informujemy, ten pociąg jedzie do Kańczugi. Wszyscy ci, którzy jadą z nami na wydarzenie Łączy nas bajka i ma bilecik tylko do Kańczugi, wsiada do tego wagonu, znaczy do tego całego taboru. Jeżeli ktoś siedzi na miejscu i czeka na odjazd pociągu do Dynowa, niestety musi opuścić teraz wagon i poczekać, bo za chwilkę przyjedzie odpowiedni pociąg. Jeszcze raz informujemy, ten pociąg jest tylko i wyłącznie do Kańczugi.
1: Pociąg do Kańczugi dla uczestników festiwalu Łączy nas bajka, więc my się widzimy w Kańczudze. Ja będę pędzić za wami niestety samochodem. Bardzo wam zazdroszczę takiego przejazdu i wszystkiego dobrego życzę. Bawcie się dobrze. No i cóż, chyba muszę wysiadać, tak?
2: Poczekaj, bo zaraz będziemy ci krzyczeć.
1: Będziecie mi krzyczeć, ale będziecie mi krzyczeć już z pociągu. Dobrze, słuchajcie, drodzy słuchacze, przygotowujemy się na odjazd. Ja będę jeszcze przez chwilę grała na zwłokę i opowiadała, co się tutaj dzieje na peronie. Mateusz Świstak, Krystian Truchalski, kierownik pociągu, wszystko jest sprawdzane. Wszyscy będziemy, ci, którzy nie odjeżdżają, machać podróżnym i życzyć im szczęśliwej, wesołej, bajkowej podróży. A teraz podsłuchujemy, co tutaj Mateusz ma do powiedzenia.
2: My już czekamy na odjazd teraz, jesteśmy bardzo zniecierpliwieni, nie wiemy, czy oni wszyscy mają bilety, czy oni wszyscy mają teraz ochotę posłuchać naszych historii, czy oni sami mają coś ochotę do nich dorzucić, więc jesteśmy teraz absolutnie nastawieni na to, że zaraz konduktor, kierownik pociągu machnie chorągiewką, powie, czy zrobi coś innego i wtedy będziemy musieli wsiąść do tego pociągu i zrobić ten odjazd, o którym mówiliśmy wcześniej na audycji, w twojej audycji, tak, dokładnie.
4: Ale musimy zdążyć,
2: dokładnie. Bo byśmy krzyknęli i zostaliśmy z tobą, to wiesz.
1: Ja was nie zatrzymuję, ja tu się tylko przypatruję. Proszę na mnie nie przerzucać odpowiedzialności, ale bez was nie odjadą, wiadomo.
2: Nie, to jest punktualność.
1: Nie odjadą. To jest punktualność, tu można ustawiać zegarki, kochani, według odjazdu pociągu i według rozkładu jazdy, więc za chwileczkę to się wydarzy. Przeworsk wąski. Kolejka wąskotorowa, która w ramach festiwalu Łączy nas bajka, zawiezie uczestników festiwalu do Kańczugi. A tam kolejne atrakcje, Adam Mirek, Justyna Bednarek. Wspaniałe opowieści, dużo radości, dużo dobrego, dużo pięknej literatury. No, a może te opowieści, które powstaną dzisiaj w pociągu, też będzie można potem spisać. Do tego wszystkich gorąco zachęcamy. Notujcie takie wspomnienia, róbcie zdjęcia, wracajcie do obrazów. Jedni wolą pisać, inni wolą ilustrować, a do tego wszystkiego inspiruje festiwal Łączy nas bajka. Kolorowe bańki się pojawiły, mydlane, to chyba pan Grzegorz, z którym rozmawialiśmy przed momentem, nad tym czuwa, żeby rozgonić chmury, bo niebo się odrobinkę zachmurzyło nad Przeworskiem, ale trzymamy mocno kciuki za pogodę. Tak. Tutaj pan Edward czuwa nad wszystkim. Zaraz odjazd.
5: Teraz odjazd i musimy tutaj zabezpieczyć wszystko, żeby bezpiecznie nasi turyści ruszyli z tego miejsca naszego, z tej przeworskiej stacji kolei wąskotorowej.
1: Dużo radości, dużo podekscytowania, wszyscy mają bilety. Chociaż tutaj z pełnym zaufaniem kierownictwo kolei podeszło do pasażerów. Nie wszyscy mieli sprawdzone, ale bilety są. Bilety są, Mateusz daje sygnał i proszę państwa, za momencik ruszamy, zaraz lokomotywa pociągnie wagony z uczestnikami festiwalu Łączy nas bajka. Czy ruszy? Chwila niepewności, czy wystartuje? Ja nie mam wątpliwości żadnych, chociaż Mateusz próbuje je zasiać, jak słyszycie.
2: Nie mamy powietrza w kołach, ludzie!
4: Ale mamy pompki!
2: 3, 4! Jeszcze raz?
1: Jeszcze raz!
2: Równo, 3, 4! Teraz możemy jechać.
1: Oni odjeżdżają powolutku, a my machamy ze stacji, tak? No i ruszyli. Pa, do zobaczenia!
6: proszę.

0: ruszyli. Ostatnie wagony nas mijają. Uczestnicy uśmiechnięci, zadowoleni. Ruszyli. Pociąg, proszę Państwa, jest para z lokomotywy. Wszystko jest tak, jak być powinno. Do zobaczenia! Z oszałamiającą prędkością. Jeszcze dopytam, jaką?
1: Można z pierwszego wagonu wysiąść, nazrywać kwiatki, do ostatniego wagonu zdążymy siąść.
2: Taka jest prędkość.
3: Tak. A taka rzeczywista to jest około 20 km na godzinę.
0: Czyli bardzo przyjemna. Można podziwiać widoki z pociągu i przez chwilę odetchnąć.

0: Ach, moi drodzy, kolejka wąskotorowa odjechała, ale na peronie w pełnej gotowości Franciszek, który przyciąga uwagę bez wątpienia, bo ma koszulę z taką bardzo profesjonalną naszywką, przeworska kolejka wąskotorowa Pogórzanin. Franku, wyglądasz bardzo elegancko, bardzo dostojnie. Identyfikator, strój, który ma pewnie jakąś historię, do czegoś konkretnego nawiązuje. Powiedz, dlaczego jesteś tak ubrany i jaką ty tutaj pełnisz rolę na stacji?
1: Jestem miłośnikiem. Jeśli chodzi o strój, no to to jest taki typowo kolejarski strój, taki bym powiedział umundurowanie kolejarza. Spodnie garniturowe, koszula.

0: No i przy okazji czapka kolejowa.
1: Widzę, że na smyczy prawdziwy identyfikator. Z twoim imieniem, nazwiskiem jest zdjęcie i wszystkie dane, ale też gwizdek?
0: Tak, jest to gwizdek. Nie mogę go używać jako tako,
1: rozumiem.
0: Ale jest on taki jakby po prostu takim, bym powiedział...
1: Jest to element
0: dodatkowy,
1: ważny,
0: element,
1: prawda? Tego stroju, tego umundurowania.
0: Kolejowego.
1: Tak. A powiedz, skąd ta pasja i ta miłość do kolei?
0: Także, no po prostu kiedyś mi to tata po prostu tą wąskotorówkę pokazał, też taki...
1: A tata, przepraszam, też jest związany z kolei?
0: Nie. Taki pan maszynista też mi to dokładnie pokazał. No i... No i jakoś to tak wyszło z tego. No i tak jako miłość, gdy już 5 lat jeżdżę i jakoś to tak bardzo lubię.
1: A powiedz, jeździsz jako, nie tylko jako pasażer chyba, tak? Tylko jesteś związany też w pewnym sensie z tym samym tym miejscem, z tą stacją, z tą historią?
0: W takim sensie, no to nikt u mnie w rodzinie nie pracował na kolei zbytnio.
1: To może będziesz pierwszą osobą, która będzie pracowała.
0: Z kim rozmawiam się, mówi, że zaczynam nowe pokolenie maszynistów. No bardzo chciałbym kiedyś być maszynistą właśnie na tej kolejce, właśnie tutaj, na tej wąskotorówce, dlatego że jest ona w pewnym stopniu naprawdę wyjątkowa. No myślę, że ten 602-metrowy tunel, który się tutaj znajduje na trasie pomiędzy Jawornikiem a Szklarami, no to jest to wyjątkowa atrakcja jednak i to przyciąga naprawdę dużo osób, nawet nie z Polski, tylko mieliśmy naprawdę bardzo dużo turystów z różnych, bardziej tutaj sąsiadów Polski. Na przykład Niemców, czy nawet z Anglii. Także no, myślę, że warta odwiedzenia ta wąskotorówka nasza, bo jest to w takim stopniu wyjątkowa. Naprawdę. I ten tunel, i są odnowione budynki stacyjne. Teraz jest w remoncie budynek w Kadlach Szklarskich oraz jego otoczenie. Więc myślę, że na pewno warto sobie przyjechać tą kolejką, oglądać, aż naprawdę przyjemnie się ogląda te budynki.
1: Tak, to prawda. Ja jestem tutaj no, mniej więcej od 2 godzin, ale rzeczywiście w tym miejscu można się zakochać. Wiem już troszkę o takich specjalnych też trasach edukacyjnych, historycznych. Można w takich brać udział i to są też przejazdy organizowane dla szkół, dla uczniów, ale
0: tak,
1: także dla całych rodzin, więc pasażerowie niezależnie od wieku mogą zakochać się i zachwycić koleją. No i wjeżdża nam kolejna kolejka.
0: Tak, jest to kurs do Dynowa, którym ja pojadę. Właśnie, który będzie przebiegał przez tą...
1: Przez ten tunel?
0: Przez ten tunel 602-metrowy, jedyny w Polsce na kolejach wąskotorowych. Jest to unikatowy, naprawdę unikatowy tunel. No jedyny w swoim rodzaju, no go nie powtórzy. I w bardzo krótkim czasie został zbudowany, ponieważ został zbudowany w jeden rok. Od 1903 roku do 1904 roku, czyli do oddania do użytku kolejki wąskotorowej.
1: No tak, to rzeczywiście jest imponujące. Pasażerowie wsiadają. A powiedz, Franku, jaka jest twoja rola podczas tych przejazdów? Czym ty się zajmujesz?
0: No to na przykład informuję osoby, żeby tam wiadomo, wiedziały co i jak, bo dużo osób w tym troszeczkę może się pobłądzić, mimo tego, że mam
1: Czyli
0: bardzo...
1: takie zasady, tak?
0: Takie zasady. Mam bardzo, mimo tego mam bardzo prosty system, jestem od też trochę informowania, no ale to ja z siebie to po prostu robię.
1: I jakiego rodzaju są to informacje, na przykład?
0: Na przykład...
1: Trzy podstawowe.
0: No to trzy podstawowe. No to na przykład, że można sobie już wsiąść, że bilety będą sprawdzane podczas...
1: Podróży,
0: tak, bo gdzie nie gdzie są po prostu sprawdzane na początku. No i różne informacje, na przykład dotyczące wydarzeń na kolejce.
1: Ach, czyli co się tutaj dzieje na co dzień, w jakich
0: tak, są
1: wydarzeniach
0: różne
1: można
0: wydarzenia.
1: Udział.
0: Na przykład dzisiaj była festiwal.
1: Łączy nas bardzo.

0: Bajka. Łączy nas bajka. Za tydzień w niedzielę jest zakończenie wakacji, więc warto sobie oglądać plakat na stronie, można się przejechać. Także na pewno warto właśnie jeden dzień zagospodarować tą podróżą, bo na pewno będzie warto. Jest to najdłuższa czynna trasa w Polsce, kolei wąskotorowych oczywiście. Były dłuższe, ale ta jest zachowana, unikatowa, także...
1: No proszę Państwa, lepiej bym tego nie powiedziała. Wspaniale Franek zachęcił do tego, żeby przyjechać do Przeworska, żeby wsiąść do pociągu, przejechać którąś z tras, posłuchać o historii, poczuć ducha czasu tej kolejki i obejrzeć te zjawiskowe trasy. Franku, jestem pod ogromnym wrażeniem, bo jest sobota. Mógłbyś spędzać ten czas może nad jeziorem albo po prostu w łóżku odpoczywając, leniuchując i nic nie robiąc, a ty tutaj stoisz na stacji, uśmiechnięty od ucha do ucha, pełen radości, energii. Także bardzo Ci gratuluję tego i podziwiam.
0: Dziękuję bardzo.
1: A może chcesz kogoś pozdrowić, korzystając z okazji?
0: Oto pozdrawiam całą ekipę Pogorzelina.
1: Pozdrawiamy. Pięknie Ci dziękuję raz jeszcze i sukcesów Ci życzę i żeby spełniły się wszystkie Twoje marzenia i plany, również w przyszłości.
0: Dziękuję
1: jeżeli
0: bardzo.
1: Są związane z koleją, a kto wie, może jeszcze to marzenie ewoluuje i zmieni się.
0: Raczej nie.
1: Nie. Jest przy sobie nie. Jednak, tak. Czuć tą determinację. Bardzo dziękuję.

stacja kolejowa, za chwileczkę odjedzie pociąg, punktualnie o godzinie 10, jak słyszeliście przed momentem, Franek między innymi nad wszystkim czuwa, wspaniały 13-letni miłośnik kolei, z wielkim zaangażowaniem, pasją, determinacją, no tak spełniają się marzenia, moi drodzy, jak to często tak bywa, że jak sobie zamarzymy w dzieciństwie o czymś i to marzenie jest takie silne, to przez lata się umacnia i dodaje nam skrzydeł. No, być może jak przyjedziemy tutaj za 10 albo 15 lat, Franek będzie pracował już na kolei, może będzie zmieniał jeszcze oblicze tej stacji, dodawał coś nowego, może będzie

rozwijał jeszcze w jakichś innych kierunkach. No zobaczymy, jak to wszystko będzie przebiegało. Pasażerowie już zajęli miejsce w wagonach. Bardzo podobnie ta kolejka i ten skład wygląda do tego, który odjechał o godzinie 9:30 z uczestnikami festiwalu Łączy Nas Bajka. Wagony są różne, są zabytkowe, wyglądają na bardzo wygodne. A uczestnicy naszego festiwalu, bo tak chyba mogę śmiało powiedzieć jako patron medialny Łączy Nas Bajka, w tej chwili pokonują trasę przeworską kolejką wąskotorową Pogórzanin do stacji Kańczuga. Podczas podróży uczestnikom towarzyszą opowieści z bocznego toru, czyli historie niezwykłe Mateusza Świstaka i Krystiana Truchalskiego. A jak uczestnicy dotrą do Kańczugi, to czekają na nich niezwykłe opowieści o zwykłych substancjach, czyli spotkanie Adama Mirka, potem zwiedzanie wieży ciśnień na stacji Kańczuga i spotkanie z Justyną Bednarek, które poprowadzi Krystian Truchalski. Krystian, którego mieliście okazję dzisiaj w audycji Poranek w Polskim Radiu Dzieciom usłyszeć. Skarpetki w kolejce po przygodę. No jestem ciekawa, czy uda im się stworzyć wspólnie z Justyną jakąś zupełnie nową skarpetkową historię. A dobrze wiemy, że skarpetki zwiedziły już wiele różnych zakątków świata. Wiele skarpetkowych bohaterów poleciało w kosmos. Także nie straszne im żadne trudności, przeszkody. Są w stanie pokonać wiele. Powrót do stacji Przeworsk Wąski o godzinie 15:30. Kolejka wyruszy z Kańczugi o 14:30. A ja dodam, że dzisiejszemu wydarzeniu organizowanemu w ramach festiwalu Łączy Nas Bajka towarzyszą między innymi możliwość zdobycia książek, pewnie też łowcy autografów będą ustawiać się w długich ogonkach, żeby na tym wydarzeniu zdobyć podpis Justyny Bednarek czy Adama Mirka. No oczywiście w programie czytamy, że w razie deszczu to wydarzenie będzie odbywało się w wagonach przeworskiej kolejki wąskotorowej Pogórzanin, ale w tej chwili wychodzi słońce, delikatnie wieje wiatr, który rozwiewa chmury, więc miejmy nadzieję, że aura dziś wszystkim będzie sprzyjała. Po krótkiej piosence opowiem Wam jeszcze i przypomnę o tym, co będzie się działo jutro w ramach trzeciej edycji festiwalu Łączy Nas Bajka, a będą czekały nas piękne wieczorne spotkania.

będzie działo, działo, tu, tu. Oj, trudno, trudno to będzie, dużo osób jest wszędzie. Pięknie pana prosimy, jeszcze miejsca widzimy. A więc prędko wsiadajcie, do Warszawy ruszajcie!

Studio plenerowe Polskiego Radia Dzieciom. Dzisiaj na stacji kolejowej. Przeworska kolej dojazdowa Pogórzanin. W tym momencie zerkam na trasy, do zwiedzania których chciałabym Was namówić. Stacja Przeworsk Wąski, Lokomotywownia, Stacja Kańczuga, Czas Wolny w Kańczudze lub Łopuszce Małej. Jakie piękne są te nazwy. To jest trasa pierwsza. Można też wybrać trasę drugą. Szklary koło tunelu, o

w którym pięknie opowiadał nam Franek, zwiedzanie wspomnianego tunelu Dynów, czas wolny w Szklarach koło tunelu lub w Dynowie, brzmi zachęcająco, i trasa trzecia, stacja Przeworsk Wąski, lokomotywownia, stacja Kańczuga, Szklary koło tunelu, zwiedzanie tunelu Dynów, Kańczuga, Łopuszka Mała, Szklary i Dynów. Ach. Także wszystko nam się pięknie zamyka i otwiera. Wyjątkowo to wygląda. Mam jeszcze rozpisaną trasę w zależności od tego, ile kilometrów pokonuje kolejka. Trasa pierwsza, Przeworsk Łopuszka Wielka to 19-kilometrowa trasa, a druga odrobinę krótsza, 13-kilometrowa Dynów Jawornik Polski. Jeżeli będziecie w okolicach, tu w Przeworsku, koniecznie zaplanujcie przejazd kolejką wąskotorową, kolejką, która ma długą, imponującą historię. Zajrzyjcie do budynku stacji, w której historię tę można poznawać na wystawie. A wszystkich, którzy są uczestnikami festiwalu Łączy Nas Bajka, zachęcamy do tego, żeby festiwal zakończyć jutro razem z organizatorami. Trzy konkretne lokalizacje: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, która jest organizatorem festiwalu, na placu za budynkiem biblioteki przy ulicy Sokoła 13, przywita Artura Dziurmana o godzinie 19:00. Posłuchamy wieczornych czytanek, a o 20:00 13 minut wolności spektakl teatralny W oknie w wykonaniu Akademii Aktorskiej Artysta. Wczoraj w audycji Kultura Nie Śpi gościliśmy młodzież, która będzie grała w tym spektaklu, więc jeżeli będziecie chcieli chwilę przed spektaklem posłuchać o tworzeniu teatru, to zachęcam do tego, żeby odsłuchać audycję. Znajdziecie ją na stronie internetowej Polskiego Radia Dzieciom. Wracając do wieczornego czytania, to zaproszenie do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie na wieczorne czytanie z Arturem Barcisiem, a wcześniej piknik rodzinny Łączy Nas Biblioteka o 17:00. To są propozycje związane z Łańcutem i Padew Narodowa w centrum imienia Ignacego Łukasiewicza na placu przed budynkiem Centrum przy ulicy Jana Pawła II 5 o 17:00 wieczorne czytanie z Krystianem Truchalskim. Łączy nas bajka. Po raz trzeci nie tylko w Rzeszowie, ale w aż 10 miejscowościach. Największy festiwal na Podkarpaciu i jedyny taki festiwal na Podkarpaciu. Festiwal, który łączy pokolenia, który zachwyca, rozbudza miłość do literatury, do ilustracji, do rozmów, po prostu do słowa. Więc już teraz zapisujemy w sierpniu, że taki festiwal istnieje, bo na pewno czwarta edycja się wydarzy, będziemy jej mocno kibicować. To będzie rok 2027, ale jak słyszeliście w dzisiejszej i też poprzednich audycjach Polskiego Radia Dzieciom, to jest festiwal, który ma już swoich odbiorców, zwolenników i miłośników. A Polskie Radio Dzieciom bez wątpienia do nich należy. Bardzo dziękuję za dzisiejsze poranne spotkania. W poranku wszystkim, którzy zajrzeli dzisiaj do naszego studia plenerowego, wszystkim moim rozmówcom. Ja mam nadzieję, że wy, słuchacze Polskiego Radia Dzieciom, czuliście energię tego miejsca, energię tych rozmów i tego wszystkiego, co się tutaj wydarzyło przez ostatnie 2 godziny. Pociąg w trasie. My za chwileczkę zwijamy nasze studio plenerowe i pędzimy do Kańczugi, żeby sprawdzać, jak będą wyglądały, prezentowały się kolejne wydarzenia festiwalowe. Ale zanim to nastąpi, zanim wybije godzina 10:00, to bardzo chciałabym podziękować Joasi Osmańskiej, która jest tutaj na miejscu z ramienia Polskiego Radia Dzieciom. Dba o to, żeby pięknie można było obserwować to, co dzieje się tutaj na miejscu i w innych festiwalowych przestrzeniach, oglądać obrazki, relacje, zdjęcia, to wszystko w mediach społecznościowych, na Instagramie Polskiego Radia Dzieciom, na stronie internetowej. Więc mam nadzieję, że dzięki temu też poczujecie atmosferę festiwalu Łączy Nas Bajka. W studiu Polskiego Radia Dzieciom Filip Górski, który audycję wydawał, a tutaj w Przeworsku razem z nami Paweł Miłoszewski, który dbał o to, żeby było nas doskonale słychać zarówno w Przeworsku, jak i w całej Polsce i na świecie. Polskie Radio Dzieciom, Martyna Chuderska, pięknie dziękuję i życzę wam cudownych wakacji.
bo one nadal

nadal trwają. Więc łapcie sobie najlepsze chwile, niech się zapisują w waszych sercach. No i dużo dobrej energii i słońca życzymy przez ten ostatni tydzień. Dziękuję i do usłyszenia.

0: ta mapa?
1: Jest.
0: Perłowa szpila?
1: Przygotowana.
0: A smoczy apetyt na podróże?
1: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
0: No to ruszamy.
2: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
0: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
2: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
0: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
2: Smoki miś na wakacjach w Polsce.
0: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
2: O, i jeszcze smakuje kanapeczkę.
3: Autopromocja.

prawie 2 minuty po godzinie 10:00, Polskie Radio Dzieciom. Ta dramatyczna pauza miała wywołać w nas napięcie. Napięcie będzie bardzo potrzebne, koncentracja będzie bardzo potrzebna, skupienie będzie bardzo potrzebne w czasie najbliższych 2 godzin, ponieważ to jest czas właśnie na rodzinny tor przeszkód i na zadania, i na pytania, i na zagadki dla Was. Co, gdzie, kiedy, jak, po co, dlaczego? Lubicie zadawać pytania? Lubicie szukać na nie odpowiedzi? Jeżeli tak, to ta audycja jest właśnie dla Was. Zapraszam zatem małych i dużych, czyli Was, słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom, byście stworzyli 2-osobową drużynę i zmierzyli się z zagadkami, zadaniami, pytaniami, a te pytania i te zadania i te zagadki będą różne, przeróżne. Będą takie, które usłyszycie od razu i będą takie, które będą niespodziankowe. W drugiej godzinie naszego spotkania natomiast będzie też gość, który... No, muszę to powiedzieć absolutnie z przekonaniem. Zna odpowiedzi na bardzo wiele i to na bardzo intrygujących pytań dotyczących nas i całego świata, przyrody, ale także naszego ciała. No bo taka na przykład czkawka, słuchajcie, wiecie skąd się bierze? Albo dlaczego mamy łaskotki? I czy ziewamy tylko wtedy, kiedy jesteśmy zmęczeni? Wszystko to wyjaśni się po godzinie 11:00, a tymczasem już za chwilę pierwszy zestaw pytań. Agnieszka Kunikowska, zapraszam.

Mieszka sobie Staś Pytalski na ulicy Trybunalskiej i pytaniami dręczy ludzi, a ja no mam nadzieję, że nie będę was dręczyć, że moje pytania to będzie dla was czysta przyjemność. Przyjemność mierzenia się właśnie z zagadkami i z tymi pytaniami. No cóż, muszę wyjaśnić jeszcze tylko szybciutko, że dwa zadania będą dla małego zawodnika, dwa zadania dla dużego zawodnika. Pierwsze to będą zadania teraz, które usłyszycie, a drugie to, tak jak mówiłam, niespodziankowe. I uwaga, jest taka pewna prawidłowość, że wszystkie pierwsze zadania dla małego zawodnika to będą zagadki rymowane. Czy jesteście gotowi? Bo ja jestem gotowa i bardzo czekam już na pierwszą odważną drużynę. 22 645 2055 to jest nasz numer telefonu i jako się rzekło, pierwsza zagadka, zagadka rymowana dla małego. Nie ma ich pantera, lew ani biedronka. Za to mają tygrys, zebra oraz stonka. Co to takiego? Nie ma ich pantera, lew ani biedronka. Za to mają tygrys, zebra oraz stonka. To pytanie do małego zawodnika. Dużego zawodnika pytam o to, co tygrysy lubią najbardziej. 22 645 20 55.

0: Otwieramy się na świat, otwieramy szeroko oczy, bo już jest 10:12 prawie na zegarze. Polskie Radio Dzieciom, rodzinny tor przeszkód i przed nami pierwsza odważna drużyna. Żeńska to będzie drużyna, jeśli mogę, to powiem tak. Ola i Ala, Ala i Ola, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Olga, mama i Ala, córeczka. Jak tam ten poranek dzisiaj panią przebiega? Proszę powiedzieć.
1: No właśnie jesteśmy w trasie do dziadków.
0: A, nie wieje za bardzo w tej trasie, bo dzisiaj takie porywy wiatru okrutne.
1: No taka nie za bardzo pogoda. Słonecznie nie jest, ale do wytrzymania.
0: No to dobrze. A poza tym u dziadków to na pewno będzie piękna pogoda. Będzie słońce, nawet jeśli go nie będzie na niebie. No dobrze, Alu, to zaczynamy od ciebie, od zagadki rymowanej. Chyba nie była zbyt trudna, co? Jesteś?
2: Jestem.
0: No to posłuchaj raz jeszcze. Nie ma ich pantera, lew ani biedronka. Za to mają tygrys, zebra oraz stonka. Co to takiego?
2: Paski.
0: Paski. Oczywiście, że tak. Tak sobie teraz pomyślałam, czy na przykład taka pantera nie zazdrości pasków zebrze. Jak myślisz?
2: No możliwe.
0: A może, że jest też odwrotnie? Że zebra zazdrości panterze czego? Co pantera ma na swoim futrze?

0: Pantera ma ciapki.
1: Ciapki albo centki, tak, tak jest. No tak to natura stworzyła. Może by się chętnie te zwierzaki powymieniały tymi paskami, centkami i kropkami, ale... No niestety, jest jak jest. A wśród tych zwierząt, pantera, lew, biedronka, tygrys, zebra, stonka. A co to jest stonka właśnie? Wiesz, co to jest stonka?
0: Robaki?
1: Stonka to jest taki owad, tak, który jest szkodnikiem niestety. Widziałaś kiedyś stonkę?
0: Nie.
1: No na pewno ma paski, skoro się znalazła w naszej zagadce. I ma czarne paski na żółtym pancerzyku. I niestety nie, jest łobuziakiem ta stonka, bo zjada uprawy ziemniaków. Młode pędy ziemniaczane zjada i, no i rolnicy z nią walczą. Ale chciałam zapytać o to, czy wśród, może stonkę zostawmy na boku, czy wśród tych zwierząt, pantera, lew, biedronka, tygrys, zebra, jest jakieś, które lubisz szczególnie?
0: Nie, ale lubię patrzeć w zoo, gdy lwy się wspinają.
1: Lwy się wspinają? Na co? Na co się wspinają?
0: Na przykład się wspinają na, jak mają jakieś porozstawiane głazy, albo jakieś bujawki, drzewa.
1: Rozumiem. A zręcznie to robią? Zręcznie się wspinają, czy takie są raczej niezdarne?
0: Czasami zręczne, czasami niezdarne.
1: No jak to w życiu. Czasami się uda, czasami się zleci. Jasne. Pytanie numer dwa. Uwaga, dotyczy zebry, nie lwa. Co robi zebra na ulicy?
0: Przechodzi przez pasy.
1: Możemy tak założyć. Pewnie w jakiejś kreskówce by przechodziła zebra przez pasy. Ale właśnie do tych pasów się chciałam odwołać, mówiąc o zebrze. Co to jest zebra, kiedy mamy na myśli właśnie ulicę?
0: Przejście dla pieszych.
1: No właśnie. A dlaczego jest nazwane zebrą? Jak ci się wydaje?
0: Bo ma pasy i to wszystko.
1: I to wszystko, bo ma pasy biało-czarne albo czarno-białe. Jasne, tak się potocznie mówi o tych pasach na przejściu dla pieszych. Właśnie mówi się o nich zebra. Świetnie, komplet punktów zdobyty. Proszę trzymać kciuki za mamusię. Alu, pani mamo.
2: Jestem.
1: Pytanie nawiązuje do tygrysa. Do tygrysa, nie do pantery, ale do tygrysa tym razem. Co tygrysy lubią najbardziej? To jest takie słynne zdanie z pewnej książki. I odpowiedź też jest w tej książce.
2: Co tygrysy lubią najbardziej? Mhm. Mięsko?
1: No w naturze tak, niestety. Znaczy stety, no Boże, no muszą coś jeść. No. Ale tak, gdyby sięgnąć do literatury, to co tygrysy lubią najbardziej? Jest taka opowieść o pewnym łakomym misiu, który miał przyjaciela, tygryska.
2: Rozumiem, że chodzi o Kubusia Puchatka.
1: O, to chodzi właśnie. A tygrysek z Kubusia Puchatka, co mawiał, że co tygrysy lubią najbardziej? Nie miód wcale.
2: No wie.
1: I nie mięsko.
2: On był taki bardzo roztrzepany i tygryski lubią najbardziej. Co? I czarna dziura w głowie.
1: Coś, co daje moc podobno. Coś, co jest bardzo zdrowe, ale bardzo niedobre. Dzieci tego nie lubią i jest na literę T. Chociaż teraz jest w kapsułkach, to łatwiej to przełknąć.
2: Tran?
1: Tak, właśnie tak. O dziwo, tygrysek najbardziej lubił tran.
2: O.
1: No i wyjaśniło nam się. Komplet punktów zdobyty, niespodziankowa niespodzianka od Polskiego Radia Dzieciom. Też życzę wam szerokiej drogi, jedźcie ostrożnie, uważajcie na wichry i pozdrówcie dziadków.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Dzięki, do usłyszenia, pa pa.
2: Pozdrowienia.
1: 22 645 2055 to jest numer telefonu do nas. Sięgam sobie po zestaw numer 2 i tutaj widzę też rymowaną zagadkę dla małego zawodnika, która brzmi tak. Ten morski olbrzym pływa doskonale, więc rybią nosi nazwę, choć rybą nie jest wcale. Ten morski

Polski olbrzym pływa doskonale, więc rybią nosi nazwę, choć rybą nie jest wcale. Co to jest albo kto to jest? A dużego zawodnika poproszę, żeby teraz zamienił się w słuch. Ale tak naprawdę się zamienił w słuch i użył wyobraźni, bo chodzi o to, żeby udzielić odpowiedzi na pytanie, co mówi to zwierzę. To znaczy, proszę przetłumaczyć słowo w słowo, odgłos w odgłos. Proszę się skupić. Krótka to była wypowiedź, ale jakże treściwa. Proszę to przetłumaczyć. 22 645 20 55.

0: Rodzinny tor przeszkód to jest takie miejsce, w którym duży może się poczuć mały, może wrócić do dzieciństwa, może uruchomić wyobraźnię, może się zmierzyć z zadaniami, które właśnie te wyobraźnie pomogą mu uruchomić. Przypominam, że słuchacie Polskiego Radia Dzieciom i właśnie rodzinnego toru przeszkód, czyli naszej co sobotniej dwugodzinnej zabawy, w której padają pytania, w której padają zagadki, w której trzeba coś rozwikłać, rozwiązać, wysłyszeć, powtórzyć czasem. I oto gotowa do zmagań z naszym drugim zestawem pytań i zadań jest już druga odważna żeńska znowu drużyna. To jest Blanka i jej mama Laura. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Czy wy też jesteście w drodze?
1: Tak.
0: A dokąd jedziecie, jeśli to nie jest niedyskretne pytanie, mogę spytać?
1: Do Lublina.

0: do Lublina. Wspaniałe, piękne miasto Lublin. I wieje po drodze?
1: Nie.
0: Nie wieje. No to cudownie, bo w Warszawie wieje bardzo, bardzo, zrywa kapelusze z głów i czapki. Dobrze, Blaneczko, to zaczynamy od ciebie. Posłuchaj, ten morski olbrzym pływa doskonale, więc rybią nosi nazwę, choć rybą nie jest wcale. Co to takiego?
1: Wieloryb.
0: Dobrze. A skoro nie jest rybą ten wieloryb, to jakim jest zwierzakiem?
1: Takie.
0: Świetnie. Widziałaś kiedyś wieloryba na zdjęciu albo na filmie?
1: W zoo.
0: W zoo? Chyba niemożliwe, żeby był wieloryb, tak mi się wydaje. Ale na pewno gdzieś widziałaś. I powiedz, gdybyś miała komuś opisać, jaki jest wieloryb? No, stąd ma taką nazwę przecież. Wieloryb. Niby nie ryba, a jednak wieloryb, bo jest ogromny, ciężki, wielki. A czym się żywi, może wiesz, wieloryb? To jest niesamowite. On jest taki wielki, a zjada takie maleńkie istotki.
1: Ryby?
0: Nie, taki drobny plankton, takie rybie okruszki, tak by można powiedzieć, oczywiście upraszczając. No dobrze, świetnie. To teraz mam dla ciebie zadanie na słuchanie. Posłuchajcie razem z mamą, bo jeszcze tego nie powiedziałam, ale powiem teraz, że na naszym rodzinnym torze przeszkód można sobie pomagać. Duży małemu, mały dużemu, więc jeżeli będzie trzeba, to mama może pomoże. Uwaga, chciałabym, żebyście posłuchały i powiedziała, żebyś ty, Blanko, jaki dźwięk tutaj nie pasuje do tych, które usłyszymy i dlaczego nie pasuje. Jesteś gotowa słuchać?
1: Tak.
0: Uwaga.

0: Taki zestaw dźwięków. I co ty na to? Halo, halo? Który dźwięk nie pasuje?
1: Dzwonek.
0: Świetnie. A dzwonek do drzwi, oczywiście. A dlaczego nie pasuje, powiedz?
1: Bo nie jest zwierzęcie.
0: Znakomicie. A rozpoznałaś wszystkie te zwierzaki, które pojawiły się w zagadce?
1: Kogut.
0: Tak.
1: Koń.
0: Tak.
1: Owca.
0: Znakomicie. I jeszcze był taki dźwięk.
1: Sowa.
0: Co? Sowa? Nie, to nie była sowa. To nie była sowa, to był jeden z najpiękniejszych ptaków, które są w Polsce, przylatują do nas. Ma bardzo zabawną nazwę, którą zawdzięcza takiemu czubkowi na czubku głowy, który czasami stroszy i wygląda jak taki egzotyczny ptaszek. Jest przepiękny.
1: Papuga?
0: Nie, nie papuga. Na literę D, może mama będzie wiedziała. Dudek.
1: Dudek.
0: Tak, jest takie nawet powiedzenie, każdy dudek ma swój czubek. No i on ma przepiękny czubek i odzywa się właśnie tak. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Jak taki sygnał, jakby nadawał ten sygnał. Świetnie. No dobrze, to teraz pani mama przystępuje do zadania. Zadanie translatorskie. Pani mamo, pani Lauro, to chodzi o to, żeby przetłumaczyć, co to zwierzę mówi. I to tak, wie pani, trzeba się wczuć się w intencje, w intonację. No, musi pani użyć wyobraźni. Jest pani gotowa?
1: Mhm, tak.
0: Proszę bardzo. No i co? Co on powiedział? Słucham?
1: Chyba mata i chyba ona prosi o banany.
0: Proszę jeszcze raz powiedzieć, bo coś mi tam przerywało, nie zrozumiałam.
1: Tak? Teraz słychać?
0: No tak, mniej więcej. Jeśli jesteście w trybie głośnomówiącym, to lepiej będzie przełączyć się na słuchawkę.
1: O, teraz może jest
0: o, teraz
1: ja
0: o wiem.
1: Ja myślę, że to jest małpka, która trochę głodniała i tak prosi o banany.
0: A gdyby pani miała to właśnie, no ja się zgadzam z tym, z tą interpretacją, ale gdyby pani miała to przełożyć na polski język, to jakby to zdanie brzmiało?
1: Dzisiaj jestem troszkę

0: głodna, bardzo proszę o pani na obiad.
1: Pani to bardzo grzecznie powiedziała, a ona brzmiała tak, jakby się po prostu kategorycznie domagała tych bananów. Prawda?

0: Potem Ratatouille, Panna Cotta, Gorgonzola, Tiramisu, Tagine.
1: Gorgonzola.
0: To ja jeszcze raz przeczytam, bo tego jest trochę jest, więc proszę posłuchać jeszcze raz. Crème brûlée, Ratatouille, Panna Cotta, Gorgonzola, Tiramisu, Tagine. Nie jest słodkie. Co nie jest słodkie? Gorgonzola oczywiście, że taka. Co to jest?
1: Ser.
0: Ser. Mhm. A pozostałe są słodkie wszystkie?
1: Tiramisu jest słodkie, crème brûlée jest słodkie.
0: Tak.
1: Ja już nie pamiętam, co tam
0: ratatouille,
1: było.
0: Ratatouille.
1: To może jeszcze to nie jest słodkie.
0: Nawet na pewno, bo to jest taki warzywny gulasz. Ale coś jeszcze na końcu było, co nie jest słodkie. Tagine.
1: A to nie wiem, szczerze.
0: Tagine. To jest takie, Niemcy by powiedzieli, że to jest taki Eintopf, takie danie jednogarnkowe. Zresztą w garnku, w glinianym naczyniu się to przygotowuje i to są warzywa i to jest mięso i tam jest dużo różnych rzeczy i się zapieka to w piecu. Więc mamy zgodność co do tego, że tagine, gorgonzola, ratatouille nie są słodkie, ale za to crème brûlée i tiramisu i ślinka mi pociekła. Bardzo serdecznie gratuluję, dziękuję. Zdobyłyście komplet punktów i niespodziankową niespodziankę od Polskiego Radia Dzieciom.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Szerokiej drogi, jedźcie ostrożnie.
1: Dziękujemy.
0: Do usłyszenia, pa, pa.

i właśnie słońce zajrzało do naszego studia przez okno studia Polskiego Radia Dzieciom. Za 21 minut godzina 11. To jest rodzinny tor przeszkód, czyli zabawa dla małych i dla dużych. Tworzycie dwuosobowe rodziny, drużyny, rodziny. Czasami to

Drużyny są wieloosobowe i to też dopuszczamy, chociaż komunikacja wtedy jest nieco trudniejsza, ale zdarza się, że zawodnicy odpowiadają chórem i wtedy wszystko się zgadza. No i odpowiadacie na pytania, zadania rozwiązujecie. To są zadania różne, jak zdążyliście się przekonać, także dźwiękowe. I co? I musicie znać jeszcze numer naszego telefonu 22 645 2055. Czekam na kolejną drużynę, a na tę drużynę czeka trzeci zestaw. I uwaga, zaczynamy, tak jak to dzisiaj mamy w zwyczaju, od rymowanej zagadki dla małego zawodnika. Jest od konia dużo mniejszy, lecz ma troszkę większe uszy. Jak się uprze, że iść nie chce, to nic z miejsca go nie ruszy. Jest od konia dużo mniejszy, lecz ma troszkę większe uszy. Jak się uprze, że iść nie chce, to nic z miejsca go nie ruszy. Co to jest albo kto to jest? No i to samo pytanie, podobne pytanie właściwie, dotyczące pewnej postaci, kieruje do dużego zawodnika, Penelopa. Penelopa, postać z Odysei Homera, żona Odyseusza, matka Telemacha. Niedawno wszedł na ekrany, no, bardzo, ale to bardzo komentowany film Odyseja Christophera Nolana, więc może są Państwo na bieżąco. Otóż ta Penelopa uznawana jest za wzór wierności i cierpliwości. Pytanie brzmi, dlaczego? Dlaczego? Co było przejawem tej wierności i cierpliwości? 22 645 20 55.

0: pewnie wy nie wiecie.
1: Tam nie wiecie, wszystko wiecie. Wszystko wiedzą słuchacze Polskiego Radia dzieciom i mali, i duzi, którzy dzisiaj stawili się na rodzinnym torze przeszkód. Za 16 minut godzina 11. Oto kolejna drużyna, jakbym to wywołała naprawdę. Drużyna wieloosobowa, a konkretnie trzyosobowa. Pani mama Aneta i Zosia z Heniem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Och, jaki zgodny chórek. O, pan tata jest.

0: jest?
1: Tata jest kierowcą.
0: Dobrze. Panie tato, to proszę się skupić na drodze. Proszę się skupić na drodze albo zaparkować najlepiej dla... Bo to wie pan, jak będą emocje, to ja nie wiem, co pan tam za tą kierownicą będzie robił. Podskakiwał z radości i w ogóle. To może lepiej się...
1: Tak właśnie robię.
0: O, słyszę. Słyszę kierunkowskaz. Wszystko zgodnie z przepisami. Świetnie. No dobra, to zaczynamy od was, Zosiu i Henryku. Będziecie chórem odpowiadać, czy jak się podzielicie? Jedno zadanie dla jednego, drugie dla drugiego. Drugiego zawodnika?
2: Razem!
0: Czy wy jesteście bliźniakami? Przepraszam za pytanie.
2: Nie.
0: Ale jacy zgodni, cudownie. Zawsze jesteście tacy zgodni, pani mamo?
3: Nie. Raczej nie.
0: No proszę, ale połączyła was dzisiaj, połączył was udział w rodzinnym torze przeszkód i zgoda zapanowała, no to bardzo się cieszę. Uwaga, czytam zagadkę. Jest od konia dużo mniejszy, lecz ma troszkę większe uszy. Jak się uprze, że iść nie chce, to nic z miejsca go nie ruszy. Co to?
2: Osioł!
0: Brawo! Jak myślicie, rzeczywiście tak jest z tymi osłami, że są takie uparte?
2: Tak.
0: Mhm. A jaki dźwięk wydaje osioł? Świetnie, tak. To jest bardzo donośne rżenie to ośle. Właściwie taka skarga. Ja zawsze słyszę skargę jakąś w tym głosie, jak słyszę, jak osioł się odzywa. Takie narzekanie na coś. Słuchajcie, a mówiliśmy tutaj o pewnej opowieści. Przywołaliśmy tygryska, który lubił tran. Czy w tej opowieści jest jakiś osioł?
2: Tak!
0: Jaki? Jak ma na imię?
2: Kłapouchy,
0: tak. On może nie jest uparty, ale jest jakiś taki bardzo melancholijny, prawda?
2: Tak, się i ten jest chyba zmęczony.
0: No właśnie, taki jest zmęczony, nostalgiczny, zamyślony. No taką ma naturę. Uwaga, pytanie numer 2. Proszę podać przynajmniej 2 znaczenia słów. I teraz pierwsze słowo to zamek.
2: Mamy zamek w kurtce.
0: Dobrze, ale to jest jedno znaczenie. A drugie?
2: A drugie, że jak się wchodzi, to jest zamek do drzwi, a trzeba zamknąć.
0: Dobrze. A trzecie znaczenie? Idźmy dalej. Takie powiedziałabym, no, które się jako pierwsze nasuwa chyba. Co to jest zamek?
2: W zamku mieszkają księżniczki.
0: Czyli budowla. Prawda?
2: Tak.
0: Znakomicie. Mhm. Uwaga, drugie słowo. Pilot.
4: Pilot.
2: Samolotu.
0: Pilot samolotu. A drugie znaczenie?
2: Że pilot do telewizora.
0: Tak, a może być też trzecie znaczenie słowa pilot. Pan tata będzie wiedział jako kierowca.
1: Pilot to osoba, która prowadzi nadgabaryty, czyli takie auto przed nadgabarytami.
0: A, o tym nie pomyślałam, wie pan? Ale tak, oczywiście tak. Ale pomyślałam o pilocie takim rajdowym na przykład.
1: A, no racja.
0: Prawda? Kimś, kto prowadzi kierowcę, żeby nie zjechał z trasy. Świetnie, no widzicie, wespół w zespół, wszystko się udało. Pytanie teraz do dużych, bo domyślam się, że pan tata i pani mama będą wespół w zespół, jak Zosia i Henio. Penelopa, znana wszystkim. Dlaczego jest wzorem wierności?
5: Penelopa,
0: ta postać z Homera, z Odysei, żona Odyseusza. Czekała, wygadałam się trochę, no, ale jest uznawana za wzór wierności i cierpliwości. Dlaczego?
1: No bo czekała na męża, aż wróci z wojny, dobrze pamiętam?
0: Dobrze pan pamięta. A jak długo pamięta pan? No to strzelajcie.
1: Na pewno długie lata.
0: Strzelajcie. 10, 20, 50.
5: 20 lat?
0: Tak jest. 20 lat. I co robiła w tym czasie? Tam tłumy konkurentów do jej ręki się gromadziły pod zamkiem. Czekali panowie, ucztowali długie dni, a ona powiedziała, że dobrze, wyjdę za mąż za któregoś z was, jak skończę tę tkaninę, którą tkam. I tkała, i pruła, i tkała, i pruła, i tkała, i pruła. A widzieliście już? No nie widzieliście, bo gdybyście widzieli, to byście wiedzieli. Film Christophera Nolana. Jeśli tak, to nie wiem, czy polecam, ale na pewno trzeba go zobaczyć, żeby sobie

0: robić własne zdanie. No jest to widowisko z rozmachem zrobione. Dobra.
1: Na pewno sprawdzimy.
0: Koniecznie. Tak. Ale zanim sprawdzicie, co, jak tam na ekranie się przedstawia historia Odyseusza, to teraz jeszcze będą bajkowe skojarzenia. I możemy się ładnie podzielić. Raz pani mama, raz pan tata. Ja podaję trzy słowa, a państwo to, które jest tytułem bajki. Pierniki, chatka, rodzeństwo. Pierniki, chatka, rodzeństwo to jaka bajka? Takie hasła.
2: Ja się mam Gosia.
0: No jasne. Dziewczynka, no. Koszyczek, wilk.
2: Czerwony kapturek.
0: Królewna, czarowica, czarownica, jabłko.
1: Królewna Śnieżka.
0: No dobrze, panie tato. Smok, Wisła, Szewczyk.
2: Szewczyk, Dratewka.
0: No tak.
2: Czy to...
0: Dobrze, dobrze, tak. No, można też smok wawelski, legenda o smoku wawelskim, no tak, ale uznaję. I ostatnie, nos, drewno, chłopiec.
1: Pinokio.
0: Pinokio. I w ten oto sposób komplet punktów zdobyty został przez państwa w brawurowym stylu. Liczyłam na taką reakcję, liczyłam, bardzo dziękuję. To teraz pan tata może...
2: Nie mówiły.
0: No z radości. Pan tata tak. Może włączyć kierunkowskaz, opuścić miejsce parkingowe i ruszyć w dalszą drogę. Szerokiej drogi życzę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiamy wszystkich.
2: Pozdrawiamy słuchaczy.
0: Pa, pa. 22 645 2055. Ostatnie momenty, żeby wziąć udział w naszej zabawie w tej godzinie, bo jeszcze przecież spotykamy się po godzinie 11. Uwaga, zadanie numer 1, rymowane. Piecze się je w piekarniku, słodko pachną nam w cukierni. Są wśród nich rolada, strucla, keks, szarlotka oraz piernik. Piecze się je w piekarniku, słodko pachną nam w cukierni. Są wśród nich rolada, strucla, keks, szarlotka oraz piernik. Co to takiego? A dużego zawodnika pytam o to... Nie, dużego nie zapytam o to, o co chciałam zapytać, ale też zapytam o coś takiego, co jest związane z kuchnią. Cukinia, ciabata, carbonara. Która nazwa jest nazwą pieczywa? Cukinia, ciabata, carbonara. Która nazwa jest nazwą pieczywa? 22 645 20 55.

0: Polskie Radio Dzieciom, rodzinny tor przeszkód i Beniamin na starcie naszego rodzinnego toru przeszkód i pani Zofia, jego mama. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo, halo. Halo, jesteście? Czy ja was słyszę? Ja was nie słyszę, ja nie wiem dlaczego ja was nie słyszę. Droga drużyno. Halo? Sprawdzamy łączność. Halo, halo? Słuchajcie, coś się przerwało, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy sobie tę zagadkę przerzucili na kolejną godzinę. I tak chyba właśnie zrobimy, bo mamy jakieś problemy komunikacyjne, a czasu do pełnej godziny już niewiele. W związku z tym przerzucamy tę zagadkę. A nie, nie przerzucamy zagadki, nie przerzucamy. Uwaga, udało się połączyć. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Gdzieś zniknęliście, ale na szczęście się odnaleźliście. Beniaminie, piecze się je w piekarniku, słodko pachną nam w cukierni. Są wśród nich rolada, strucla, keks, szarlotka oraz piernik. Co to?
1: Ciasta.
0: Dobrze. A które jest twoim ulubionym?
1: Piernik.
0: Serio?
1: Tak.
0: A jesz piernik w ciągu roku, czy tylko w czasie świąt Bożego Narodzenia?
1: Tylko w czasie świąt Bożego Narodzenia. Czasami też w ciągu roku.
0: Mm-hmm. No jak się tak czeka długo na to swoje ulubione ciasto, to nie dziwię się, że człowiek bardzo, bardzo je lubi. To teraz uważaj, posłuchaj i powiedz mi, kto najczęściej tak krzyczy?
2: Kamera, akcja.
0: Kamera,
1: reżyser.
0: Reżyser, a gdzie on tak krzyczy, ten reżyser?
1: Na planie filmowym.
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Kamera, akcja. Czasami jeszcze dochodzi do tego komunikat. Poszła, to znaczy, że jest w zapisie. Kamera. Dobrze. Znakomicie. Komplet punktów zdobyty. Pani mamo?
1: Dobrze.
3: Tak, jestem.
0: Cukinia ciabata carbonara. Która nazwa jest nazwą pieczywa?
1: Pieczywa?
0: Cukinia ciabata carbonara.
1: Ciabata.
0: Ciabata. A wie pani, jakby pani wytłumaczyła, co to jest ciabata? Bo to jest taki szczególny rodzaj pieczywa, prawda?
1: To chyba podwłoskie pieczywo.
0: Tak.
1: Podchodzi.
0: Tak.
1: Bardziej takie, no takie szczególne faktycznie. Takie mokrzejsze niż taka sucha bułka pszenna.
0: To prawda i ma tak dużo pęcherzyków powietrza,
1: tak,
0: prawda,
1: tak,
0: w sobie.
1: Tak, są jakby napowietrzone bardzo. Też
0: nazwa jest ciekawa, bo ciabata to po włosku oznacza kapeć, łapeć. I rzeczywiście ta ciabata, ten bochenek jest taki wydłużony, szeroki i płaski. I tak się Włochom skojarzył z kapciem.
1: Tak.
0: No dobrze, to teraz pytanie numer dwa. Proszę posłuchać, to będzie pewien opis i pani musi powiedzieć, czego dotyczy. Uczesanie z trzech lub więcej pasm długich, splecionych włosów zabezpieczone przed rozplątaniem, na przykład wstążką albo gumką. Co to?
1: Warkoczyk.
0: Tak jest?
1: Warkoczyk.
0: Nosi pani warkocz?
1: I kiedyś, jak byłam mała.
0: To pani.
1: Warkoczyk.
0: A kto plutuł najpiękniej?
1: Moja kochana mama.
0: Jest
1: z nami babcia. Babcia też jest z nami, bo wracamy z babcią.
0: O, pani babciu, pozdrawiam serdecznie.
1: Plotła
0: warkocze. Pozdrawiam serdecznie, kłaniam się wszystkim państwu i szerokiej drogi wam życzę. Jedźcie bezpiecznie i słuchajcie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Tak, słuchamy.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy.
0: Do usłyszenia, pa.
1: Do usłyszenia, pa.
0: A my się ponownie słyszymy za parę minut po 11:00. Tuż.

0: nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem.
1: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
0: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskorzbieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
2: Kiedy mnie zabijesz?

0: Siupaj, siupaj, łupaj, cupaj w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed siebie i teraz... Pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty to czy łysy, prawdziwe z nich urwisy. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, to się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, supaj w górę.

0: to promocja.
1: Hop do góry, czyli wakacyjna audycja, która poruszy całe ciało. Dyscypliny sportowe popularne i te mniej znane. Gry podwórkowe naszych rodziców, taniec i zabawy na świeżym powietrzu. Sportowi goście i wyzwania na żywo. Dołączcie do mojej szalonej, rozbrykanej drużyny. W każdą środę od 10 do 12. Hop do góry! Do usłyszenia! Jacek Zawada. Niech ruch będzie z nami.
0: Autopromocja.
2: Rodzinny tor przeszkód.

ręce? Ile kropek jest na Biedronce? Czemu słońce jest takie wielkie? Po co ślimak dźwiga muszelkę? Ile czasu rośnie słonecznik? Czemu komar taki niegrzeczny?

O czym żaby nocą rechoczą? Czemu nocą gwiazdy migoczą? Czym się różni królik i zając? Czemu pszczoły w ulu mieszkają? Kto rozbujał wodę na stawie? Skąd pieczarki wzięły się w trawie? Czemu kura w

czemu mewa wcale nie śpiewa? Po co mrówki wchodzą na drzewa? Czemu hałas złości wędkarza? Po co echo wszystko powtarza? Czym się różnić ma od motyla? Po co wie?

No, domyślam się, że w czasie tych wakacji pytań padło mnóstwo, nie tylko do babci i dziadka, bo przecież wakacje to taki czas, kiedy jesteśmy blisko przyrody, kiedy obserwujemy, kiedy zwiedzamy, kiedy dowiadujemy się różnych rzeczy, no i wtedy te pytania się rodzą. Grunt to znaleźć na nie odpowiedź. Nie ma głupich pytań, jak to ktoś kiedyś mądrze powiedział, są tylko złe albo głupie odpowiedzi. Pytać trzeba, trzeba się dowiadywać, trzeba poznawać świat i trzeba mieć w sobie głód tego poznawania. Jestem przekonana, że wy należycie do tych osób, które tak właśnie mają, że lubicie pytać i lubicie szukać i znajdować odpowiedzi. Rodzinny Tor Przeszkód to jest takie miejsce, w którym padają pytania i w którym znajdujemy na te pytania odpowiedź. Albo razem, albo sami je znajdujecie. Za chwileczkę padnie kolejny zestaw pytań, a troszkę później, zapraszam już was teraz na to spotkanie, porozmawiam z Wojciechem Mikołuszką, który jest dziennikarzem, dziennikarzem naukowym, który jest także autorem wielu książek dla was, na przykład z Tatą w przyrodę, Tato a po co, Tato a dlaczego, także takiej książki fabularnej, czy beletrystyki Motyl, no i wielu, wielu innych. I ja postanowiłam zadać panu Wojtkowi arcytrudne pytania. No bo są takie pytania naprawdę bardzo, bardzo trudne, na które znaleźć odpowiedź jest niełatwo. Ale pan Wojciech dał radę. Jak sobie poradził, to posłuchacie już za kilka chwil. A jeżeli was nurtuje jakieś pytanie, takie, że przez nie nie możecie spać, to dajcie znać, jakie to pytanie. Może spróbujemy razem rozwiązać te kwestie?

11 minut po godzinie 11, to takie imieniny godziny albo urodziny godziny. Hurra, droga 11 godzina, masz urodziny. To jest rodzinny tor przeszkód, to są zadania, pytania, zagadki dla was. Przypominam nasz numer telefonu 22 645 2055 i oto przed nami kolejny zestaw pytań. Pytanie, zestawy składają się z pytań do małego zawodnika i do dużego zawodnika. Pierwsze to niespodziankowe pytania, a drugie poznajecie, kiedy już się słyszymy. To tak gwoli wyjaśnienia tym, którzy dopiero teraz do nas dołączyli, do rodzinnego toru przeszkód. Pewnie jesteście w drodze, a może słuchacie nas w domu, a może przy wczesnym śniadaniu drugim, albo przy późnym śniadaniu pierwszym, a może słuchacie nas na przykład na plaży, gdzieś z takiego małego radyjka. No, jeżeli tak jest, to bardzo się cieszę, że w ogóle nas słuchacie, a teraz posłuchajcie zestawu numer 1 w tej godzinie. Chłodnik. To pytanie do małego zawodnika, tym razem już nierymowane. Chłodnik to potrawa składająca się z chłodnej wody i cytryny, z kefiru lub z siadłego mleka i warzyw, z lodów waniliowych z polewą. Chłodnik, co to jest? Potrawa składająca się z chłodnej wody i cytryny, z kefiru albo siadłego mleka, z siadłego mleka i warzyw, z lodów waniliowych z polewą. To pytanie do małego zawodnika, a dużego zawodnika pytam o to, ile nóg mają owady? Ile nóg mają owady? No właśnie, jeśli nas słuchacie gdzieś na kocyku, chociaż dzisiaj pogoda taka mało kocykowa, ale jeżeli jesteście gdzieś w przyrodzie, to może jakiś owad tam się przewija, przelatuje, przełazi, przeczłapuje i można mu te nogi policzyć. 22 645 20 55.

0: 16 minut po godzinie 11, drogą 6 i 6 dopędziliśmy do tej właśnie godziny. Ciekawa jestem, czy w drodze jest kolejna drużyna na naszym rodzinnym torze przeszkód. To jest tym razem drużyna męska w składzie Tymek i jego tata, pan Roman. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: O, chyba nie jesteście w drodze, prawda? Chyba nie jesteście w drodze.
2: Nie, ale bardzo się cieszymy, przynajmniej tutaj Tymek. Skacze cały na krześle, aż mu się udało dodzwonić.
0: Bardzo się cieszę razem z... Bo co?
1: Się dodzwonić.
0: Bardzo się cieszę, że się udało, ale panowie, mam taką techniczną prośbę, bo ja przypuszczam, słysząc to, co słyszę, że macie telefon w trybie głośnomówiącym. Czy to prawda?
2: Wyłączyć?
0: Mhm. Będziemy się lepiej słyszeć, bo mi uciekacie, a nie chciałabym uronić ani słowa z waszych wypowiedzi. Tymku...
2: Teraz
0: mów właśnie, Tymku. Powiedz...
1: Odpowiedź?
0: Poczekaj, jeszcze chciałam pogadać trochę z tobą, no. Chciałam cię zapytać, mówiłeś, że się nie mogłeś dodzwonić, tak? I że się
1: tak.
0: Wreszcie udało.
1: No bo drugi raz dzwoniłam podczas piosenki, ale wtedy już się dodzwonił ktoś.
0: No tak bywa czasami. A w ogóle słuchasz Polskiego Radia dzieciom często?
1: Tak, słucham.
0: A jakie masz ulubione audycje u nas? Pamiętasz? Spotkania z kim są takie najlepsze dla ciebie, najmilsze? Misia, Michasia.
1: Jeszcze nie wiem.
0: Jeszcze nie wiesz, nie wyrobiłeś sobie zdania, jasne. Myślałam, że z Misiem, Michasiem i Smokiem, bo oni są tacy śmieszni.
1: Tak, ja to słucham.
0: No, no widzisz, czyli pewnie byśmy, jakbyśmy dłużej porozmawiali, to by się okazało, że właściwie... więcej audycji znasz niż tylko tę Michasiową. No dobrze, to uwaga, zadaję pytanie. Chłodnik to potrawa składająca się z chłodnej wody i cytryny, z kefiru lub z siadłego mleka i warzyw, z lodów waniliowych z polewą.
1: Z kefiru i z warzyw.
0: To jest bardzo dobra odpowiedź. A jakie warzywa są w chłodniku? Tak... Taką bazą są, jakie warzywa są takie najważniejsze w chłodniku?
1: Nie wiem dokładnie, ale chyba może być na przykład marchewka.
0: No właśnie, akurat marchewki w chłodniku nie...
1: Lub ogórek.
0: Ogórek, owszem. Marchewki nie ma, ale ogórek jest, zielony ogórek, ten co ma zielony garniturek. Ale taką bazą chłodniku, jaki kolor ma chłodnik? Ty widziałeś kiedyś chłodnik? Jadłeś kiedyś?
1: Nie.
0: A.

0: no to wiele tłumaczy. To może tata podpowie, jaki kolor ma chłodnik? Panie tato,
1: halo?
0: Jaki kolor ma chłodnik?
1: Oj, to zwykle to on ma taki różowawy, jeżeli ma bazę z botwiny, albo no, jeżeli jest ogórek, to bardziej podzielony, wtedy może podchodzić, ale taki chyba standardowy to
0: no
1: będzie
0: pewnie,
1: taki różowawo.
0: Pewnie, że tak. To jest tak. Botwinka, czyli młode buraczki albo buraczki wchodzą w skład chłodniku, ogórek zielony, rzodkiewki, szczypiorek, mniam. Lubicie chłodnik? Wiem, że Tymek nie jadł jeszcze, ale pan lubi?
1: Nie moja bardzo. Żona uwielbia.
0: A jakie dyplomatyczne odpowiedź.
1: Tak, żona uwielbia chłodnik, tak, ja troszkę mniej, ale czasem zjadam sobie, a tym rzeczywiście chyba takiego
0: jeszcze
1: typowego klasycznego, co jeszcze nie miał okazji próbować. Bo gdzieś tam pewnie próbował, tylko nie pamięta.
0: Może. Jeszcze jajko na twardo ugotowane do chłodniku. Mniam, mniam, mniam. Dobrze, wracamy do Tymka, bo tę odpowiedź to mamy załatwioną. I teraz, Tymku, znowu będzie pytanie dotyczące jedzonka. A ty w ogóle jesteś niejadkiem, czy smakoszem?
2: Ja albo dużo jem, albo mało jem.
0: A, rozumiem, czyli tak po środku.
2: Ale zawsze próbuję.
0: A to świetnie, to bardzo dobra cecha. Nie wolno mówić, że się czegoś nie chce, bo się nie lubi, jeżeli się tego nie spróbowało. A co lubisz najbardziej jeść?
2: Ja arbuzy.
0: Och, to ja też, zwłaszcza teraz, jak jest ciepło. Mniam, mniam, mniam.
2: A żółte też są dobre.
0: Żółte?
2: Takie słodziutkie.
0: A czy to nie są czasem melony?
2: Nie, są też żółte arbuzy słodziutkie.
0: Coś podobnego, to muszę wytropić, bo jeszcze nigdy nie widziałam takiego arbuza w moim sklepie z warzywami.
2: Są mega słodkie.
0: Cudowne.
2: I mega pyszne.
0: No to jak mega, to na pewno muszę spróbować. Dobra, uwaga. Podaj dwa znaczenia słowa kanapka. Co to jest kanapka?
2: Kanapka, zazwyczaj jeśli się zdrowo żywi, to leś tam rybki, leś pomidorka, leś serka, leś jakiegoś warzywa. Mhm. I jeszcze na przykład cebulki.
0: Tak, ale czy te warzywa, cebulka, pomidorek, rybka i tak dalej, bardzo zdrowe wszystkie, tak sobie leżą na talerzu, czy coś tam jeszcze jest?
2: Jeszcze chleb.
0: No właśnie, i na czym polega kanapka? Że te rybki, warzywka, pomidorki, cebulka są gdzie umieszczone?
2: Warstwami pod chlebem.
0: O, właśnie, to są takie warstwy. Chleb, wnętrze, chleb. I to jest kanapka. I to jest jedno znaczenie, ale może być też drugie znaczenie tego słowa. Co to może być jeszcze kanapka?
2: Kanapka pod wieczorek drugie.
0: Nie, chodzi mi o przedmiot. Jest taki przedmiot, który tak można nazwać.
2: Kanapa.
0: No, a jak jest mała ta kanapa, to jak się nazywa?
2: Kanapka.
0: Tadam, mamy rozwiązanie. Świetnie, znakomicie. Pytanie numer jeden do taty teraz kieruję.
2: Proszę, daję tatę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Halo.
0: Halo, halo. Pytanie o wadzie jest do pana. Takie oto,
1: tak?
0: Ile one mają nóg, te owady?
1: 6. No tutaj mieliśmy dyskusję, czy 6, czy 8, ale 8 to raczej takie stawonogi pajęczaki mają.
0: Świetnie.
1: Na to wady 6.
0: Oczywiście, 3 pary, czyli 6. Znakomicie. Nie musieliście szukać owada, żeby policzyć.
1: Musieliśmy szukać owada, Tymek?
2: Nie,
1: nie szukaliśmy owada.
0: Znakomicie. A ile mają oczu owady? To takie dodatkowe pytanie, bez punktu.
1: Ile mają oczu? To trudne pytanie.
0: No na pewno nie dwoje i nie
2: jedno. Jeśli mucha, to nie wiem. Nie, no bo mucha ma oku. Dużo oczu, ale jeśli inne, to zazwyczaj 2.
0: Myślałam, że powiesz, że mucha ma okulary. Ale ona rzeczywiście tak wygląda, jakby była w okularach. Słuchajcie, no sprawa jest bardzo skomplikowana, ponieważ tak naprawdę to nie jest dwoje oczu u muchy, tylko to są tysiące małych oczek, które są zgrupowane w takie
2: i
0: dwa...
2: I one się tak jakby sklonowały się... W jednym oku, jakby to był nieudany eksperyment.
0: A właśnie, bardzo udany eksperyment, dlatego że wyobraź sobie, że naukowcy budują kamery na wzór tych owadzich oczu. Tymku, wiesz? Bo one mają takie, te oczy to są takie wiele, wiele, wiele małych oczek zgrupowanych w dwa takie główne obszary. To są tak zwane oczy złożone. No i to jest tak niesamowite urządzenie, że człowiek wziął z tego przykład. Taka historia.
2: A inne owady to zazwyczaj...

0: No
1: chyba,
0: tak,
1: że ta jelczaki.
0: Bo nam się tak wydaje, że to jest dwoje oczu, a tymczasem tam w środku jest ich znacznie więcej tych. Ale to skomplikowane sprawy naukowe, nie wdaje się więcej, bardziej w dyskusję, bo jeszcze popełniłabym...
1: Jeszcze te pajęczaki, na przykład typu tarantula albo komarz, mają dwoje oczu albo mało, nie wiem.
0: Mhm, tarantula, no tak, taki włochaty pajęczak.
1: Ale mucha jest stworzona do tego, żeby unikać uderzeń.
0: Ciekawa teoria.
1: Na przykład.
0: Bardzo mi się to podoba.
1: No muszę... bo ona ma takie dwie oczy, że najpierw się na coś patrzy i widzi rozważanie, a potem dopiero widzi dobrze i unika te rzeczy.
0: Zapisałam sobie jako mądrość taką to zdanie, że mucha jest stworzona, żeby unikać uderzeń. Bardzo ci za to dziękuję. A teraz poproszę jeszcze pana tatę na chwileczkę.
1: Okej, to już daję tatę.
0: Dziękuję bardzo. Przysyłaj, dziękuję bardzo. Halo. Halo, halo. Pytanie numer dwa nie dotyczy owadów, ale pewnego słynnego poety i słynnego miejsca, w którym on sobie przycupnął, przysiadł. W jakim mieście znajduje się słynna ławeczka, na której przysiadł Julian Tuwim?
2: O, muszę powiedzieć, że zabiła mnie pani tym pytaniem, bo wydaje się, że powinienem wiedzieć, że to bardzo proste pytanie, ale będę całkowicie i absolutnie strzelał, znając historię z wioma, że mogłoby to być Łódź, ale nie, absolutnie nie wiem gdzie.
0: No, będę strzelał, że to mogłoby być Łódź, ale nie wiem gdzie. No oczywiście, że Łódź.
2: Znaczy to bardziej znając historię, bo ja generalnie rzecz biorąc też jakby tutaj też i o Julku Małym czytałem książkę,
0: no
2: i wiem, jaki to był człowiek, ale nie pamiętam tego szczegółu. Natomiast no mówię, znając historię, właśnie taką odpowiedź.
0: Bardzo dobrze, bardzo dobre. Do intuicja pana nie zawiodła, właściwie wiedza tylko gdzieś tam się schowała na chwileczkę głębiej. Tak jest, ławeczka Tuwima. Byliście kiedyś w Łodzi?
2: Byliśmy w Łodzi.
0: Przy ławeczce?
2: Nie wiem, czy ją znaleźliśmy właśnie, bo pewnie jakbyśmy znaleźli, to pewnie byśmy mieli jakieś gdzieś tam jakieś bardzo mocniejsze wspomnienia. Generalnie w Łodzi byliśmy, spacerowaliśmy, więc bardzo możliwe, że nawet siedzieliśmy i gdzieś tam po prostu podświadomie to pamiętałem, ale bardziej się jego, że się tak wyrażam, umiejscowieniem i tym, gdzie żył sobie, gdzie tworzył i o czym opowiadał czasem, czy o nim opowiadano.
0: Przy ulicy Piotrkowskiej jest ławeczka Tuwima, podobnie jak pomnik misia Uszatka, tylko trzeba przejść dalej kawałeczek. No, taki
2: bardzo
0: spory
2: możliwe,
0: kawałeczek.
2: Tam przechodziliśmy, albo nie dotarliśmy właśnie w ten fragment, bo to też jest możliwe.
0: Bardzo dziękuję. Zdobyliście komplet punktów i niespodziankową niespodziankę od Polskiego Radia Dzieciom. Pięknej soboty życzę.
2: Juhu! Zdobyliśmy komplet punktów. Brawo, Tymek.
0: No i proszę bardzo, to jest właśnie praca drużynowa i to jest energia drużyny, która ją poniosła ku zwycięstwu. Dziękuję wam bardzo, serdecznie pozdrawiam.
2: Dziękujemy.
1: Dziękujemy.
0: Dziękuję. Do usłyszenia. Pa, pa.

0: poleciała. Mucha w mucholocie. Mucha jest stworzona do tego, żeby unikać uderzeń. Przypominam wam mądrość ukutą przez Tymka, uczestnika rodzinnego toru przeszkód. Po co, dlaczego, skąd, gdzie, jak? Pytania można mnożyć. Teraz padną te dotyczące ludzkiego ciała i tego, co się czasem z tym ciałem dzieje. Odpowie na te pytania pisarz, autor książek dla was, także dziennikarz naukowy Wojciech Mikołuszko. Bo z naszym ciałem, trzeba powiedzieć, dzieją się czasem bardzo śmieszne rzeczy. Na przykład, kiedy ktoś nas połaskoczy. Niektórzy połaskotani płaczą ze śmiechu, inni podskakują, jeszcze inni wcale nie są na nie wrażliwi. No i pojawia się tutaj pytanie, po co nam łaskotki?
1: To kolejna z zagadek, które zadają dzieci, a na które nie ma dobrej odpowiedzi. Wiem, że zaczynać odpowiedź od informacji, że nie ma dobrej odpowiedzi, brzmi dziwnie. Niemniej są rozmaite hipotezy. O, naukowcy, jeżeli mają jakieś przypuszczenie, to nazywają to hipotezą i później sprawdzają. Natomiast okazało się, że łaskotki nie tylko człowiek odczuwa. Widziano małpy, które po łaskotkach troszeczkę tak jakby zaczynają się śmiać, a nawet szczury podobno tak jakoś wydają dziwne dźwięki, przypominające nieco śmiech. Co tyle dziwne, że śmiech też jest taką właściwością głównie człowieka, ale okazuje się, że można u zwierząt znaleźć początki czegoś takiego. I wydaje się, że to jest takie podrażnienie delikatne rozmaitych końcówek nerwów, czyli układ nerwowy to jest ten układ, który zajmuje się przesyłaniem informacji, zarządzaniem naszym całym ciałem, ale wtedy, kiedy jest to nieprzewidywalne. Czyli jeżeli ktoś nas dotyka, dajmy na to, albo piórkiem sami się drażnimy i nie można wtedy zgadnąć, gdzie dokładnie dotknie to piórka albo gdzie ktoś nas dotknie, szczególnie w tych miejscach troszeczkę bardziej unerwionych. I to takie zaskoczenie wywołuje nasz śmiech. Taka jest hipoteza, o tyle słuszna, że sami siebie nie potrafimy połaskotać. Jeżeli próbujemy palcami połaskotać dokładnie w tym miejscu, gdzie ktoś nas łaskoczy, to okazuje się, że dotykanie jego ręką wywołuje u nas śmiech i łaskotki, a my sami nie. To nie działa. Prawdopodobnie dlatego, że kiedy my sami siebie dotykamy, to nasz układ nerwowy dokładnie wie, gdzie siebie dotkniemy, ponieważ on zarządza tym dotykaniem, czyli w tym momencie nie da się wykonać nieprzewidzianego ruchu. Natomiast jak ktoś nas dotyka, to jest to takie nieprzewidziane, takie zaskakujące i w pewnym momencie doprowadza to do śmiechu.

0: Yeah, that's all, folks.
1: Zna pan taki wiersz o Katarzynie, którą spotkał Katar?
2: O, musiałem się go uczyć w wczesnych latach szkolnych.
1: On ją spotkał, a ona na to, a psik. Czym jest kichanie i dlaczego kichamy? To nasze pytanie.
2: Kichanie jest bardzo przydatne, w przeciwieństwie do łaskotek, o których rozmawialiśmy wcześniej, że funkcja zupełnie nie jest zrozumiała. Jest zaskakująca, tak jak sama.
1: Rozrywkowa to jest funkcja.
2: No tak, ale biolodzy czy naukowcy próbują znaleźć takie racjonalne. No po coś to musi być. Choć przyroda i nasze ciało są na tyle zaskakujące, że są rzeczy, które do niczego nie służą. Być może takie z łaskotkami. Natomiast kichanie jest bardzo przydatne. Kichanie jest to taki gwałtowny wyrzut powietrza przez nos, którego zadaniem jest oczyszczanie tego nosa. Wyrzut jest na tyle silny, że potrafi na wiele metrów wyrzucić to, co mamy w nosie. I ono szczególnie się przydaje w sytuacjach, kiedy właśnie nos jest zanieczyszczony. Jeżeli wejdziemy do pomieszczenia, w którym jest mnóstwo kurzu i on zatyka nam nos, dotyka wtedy połączenia węchowe, utrudnia oddychanie, więc ciało, chcąc szybko to poprawić, wzbudza ten gwałtowny wyrzut powietrza przez nos, który oczyszcza. Kichamy również w sytuacji, kiedy jesteśmy zakażeni jakimś wirusem. Wirusy lubią żyć w naszym układzie oddechowym, ponieważ mają tam dostęp do naszego całego ciała, do błon śluzowych układu krwionośnego i zaczynają często od nosa. Stamtąd zaczynają opanowywać całe ciało i również w tym momencie ciało chce się pozbyć tego wirusa i wtedy kichamy, kiedy jesteśmy zakażeni i zakażeni generalnie. Ale jest nawet taka hipoteza kolejna, czyli przypuszczenie naukowców, że te rozmaite wirusy, czy nawet bakterie, które zamieszkają nasz nos, wykorzystują tę reakcję obronną naszego organizmu na własną korzyść. Wywołują kichanie nasze po to, żebyśmy kichnęli i tym samym rozprzestrzenili te wirusy na innych ludzi. Jak kichamy w towarzystwie innych ludzi, no to ten strumień powietrza z naszego nosa, owszem, oczyszcza nasz nos, ale wypadają rozmaite wirusy, bakterie, które właśnie nas zakaziły i przeskakują na innych ludzi. Dlatego uwaga, że jeżeli rzeczywiście jesteśmy zakatarzeni i kichamy, to chrońmy innych ludzi i kiedy chce nam się kichnąć, to albo chusteczką należy zasłonić nos, albo taki sposób już w sytuacji, kiedy nie ma chusteczki, zgięcie łokcia najlepiej. Nie w dłoń, bo dłoń za chwilę podamy komuś na przywitanie i mu przekażemy wirusy, które się tam znalazły po kichaniu, a zgięciem łokcia z nikim się nie witamy, nie głaszczemy zgięciem łokcia, więc jest to najlepsze miejsce na kichanie.
1: Czyli kichamy po to, żeby oczyścić nos i kichamy z powodu podstępnych wirusów i przebiegłych wirusów, ale kichamy też czasem na przykład, kiedy powąchamy coś ostrego, na przykład pieprz.
2: Tak, ale to jest również ten sam powód, czyli dostają nam się cząsteczki pieprzu, drobinki do nosa.
1: Drażnią.
2: Drażnią, a pieprz jest ostry. Poczucie ostrości to jest drażnienie nerwów odpowiedzialnych za wysoką temperaturę oraz za ból. Więc tak jakby organizm się broni, bo coś mu tu się nie podoba i natychmiast chce się pozbyć tego pieprzu. To tak samo, gdybyśmy wciągnęli nosem czerwoną papryczkę chili, taką w proszku, wywołałoby to natychmiast pieczenie w nosie i odruch kichania.
1: Niektórzy kichają całymi seriami, a niektórzy wydają z siebie tylko jedno apsik. No i chyba każdy jednak kicha inaczej, prawda? Nie ma dwóch jednakowych apsików. Jedni gromko kichają, inni cichutko, jeszcze inni z takim małym przydźwiękiem.
2: Myślę, że tak jak każdy z nas ma inny głos, troszeczkę inny tembr, inną wysokość, to tak samo jest z kichaniem. W końcu to porusza rozmaite elementy, w tym struny głosowe w naszym ciele i każdy ma troszeczkę inny nos. Bo rzecz charakterystyczna, ludzie w stosunku do zwierząt różnią się tym, że rozpoznajemy się najczęściej po twarzach. To nasze twarze są bardzo z tego powodu rozmaite, co oznacza też, że mamy rozmaite nosy. No, nie ma dwóch identycznych nosów, więc kichają.

0: Przepraszam, to nie był znak, że mówi pan mało interesująco. Chciałam po prostu przejść do kolejnego pytania. Dlaczego ziewamy? Bo przecież nie dlatego, nie tylko dlatego, że jesteśmy zmęczeni, znudzeni.
1: Ale również dlatego, że jesteśmy zmęczeni, znudzeni. Ziewamy najczęściej w momencie, jak dobrze wiecie i jak dobrze pani wie, w momencie, kiedy zaczyna nam się chcieć spać. Ale ziewanie nie przyspiesza spania, tylko wręcz odwrotnie. Chce nam się spać, natomiast organizm broni się, bo na przykład musimy czuwać, albo na przykład musimy wysłuchać nudnego wykładu i nie możemy dać do zrozumienia wykładowcy, że właśnie nas strasznie nudzi i jakbyśmy zasnęli, to dostalibyśmy złą ocenę. I w tym momencie włącza się mechanizm ziewania. Otwieranie buzi, wyciąganie się powoduje przyspieszenie krążenia krwi, pobudzenie takie i dzięki temu udaje nam się dłużej wytrzymać, dłużej nie zasnąć. I to jest podstawowa funkcja ziewania. Ale prawdopodobnie jest druga dodatkowa, która pojawiła się po tej funkcji pierwszej. Czyli ta funkcja służy temu, żeby skoordynować ziewanie, bo ludzie żyli kiedyś w takich małych grupach, nocowali razem w jaskiniach. I proszę zauważyć, że zwykle tak jest, jak jedna osoba zaczyna ziewać, to kolejne też zaczynają wkrótce ziewać.
0: No tak, bo ziewanie jest zaraźliwe. Wiemy to nie od dziś. Patrzymy na kogoś, kto ziewa i od razu nam się też chce, prawda? A czasami, ja tak mam, że czasami wystarczy, że ktoś powie słowo ziewać i ja już ziewam.
1: Albo zdarza mi się, że patrzę na rysunek osoby ziewającej, też już się włącza ten mechanizm ziewania. To jest nie do opanowania często. I jest hipoteza, że ludzie, którzy żyli w grupach i musieli razem współpracować. Dużą umiejętnością ludzi była współpraca w grupie. To była też prawdopodobnie źródło ich sukcesu i dlatego na przykład razem tańczyli. I między innymi ważne było, żeby w podobnym czasie szli spać. Więc w momencie, jeżeli jedna osoba ziewała, oznaczało to, że broni się przed zaśnięciem, to ten mechanizm, aha, czyli może warto, żebyśmy wszyscy poszli spać w podobnym czasie, więc wtedy inni też zaczynają ziewać, włącza im się też chęć spania, więc przez chwilę się jeszcze bronią, ziewając i później w podobnym czasie wszyscy idą spać, a później dzięki temu w podobnym czasie wstają. Tak to miało funkcjonować i temu ziewanie zaraźliwe służyło, żeby skoordynować moment zaśnięcia, a później obudzenia się, żeby dana grupa później mogła wspólnie kiedyś, nie wiem, polować na antylopy, a później wyjść na pole i tam kopać ziemniaki, czy sadzić żyto, czy pszenicę.
0: Słyszałam, że ziewa się także w sytuacjach pewnego stresu, pewnego napięcia. Kiedy ktoś jest zdenerwowany, to też czasami ziewa.
1: Owszem, zdarza się i tutaj to, prawdę mówiąc, nie znam odpowiedzi na to, dlaczego w tej sytuacji ziewamy. Być może to jest taki po prostu objaw zdenerwowania, kiedy nam się po prostu chciałoby spać i bronimy się, uciekamy od tej sytuacji, która się dzieje. Wolelibyśmy to przespać, ale jednak się bronimy ziewając, przez to ta krew szybciej krąży. Ale to znowu, to jest takie zgadywanie. Często pewne właściwości ciała człowieka, które nie mają takiej oczywistej funkcji, jak jedzenie, patrzenie, słuchanie,

0: a nie dotykanie, to wiadomo po co chodzi, a to łaskotki, ziewanie są takie mniej oczywiste. Trudniej znaleźć ich wytłumaczenie, co nie znaczy, że naukowcy nie próbują.
1: Przyznam, że zaskoczyła mnie informacja, że za ziewaniem tak naprawdę kryje się pobudka.
0: No cóż, życie bywa zaskakujące, nasze ciało również.

0: Nie ziewajcie, nie ziewajcie, bo to jest...
1: Rodzinny tor przeszkód.
0: A to znaczy, że się nie ziewa, tylko się odpowiada na pytania. Ostatni zestaw pytań wyjmuję i prezentuję. Pytanie, właściwie zadanie dla małego zawodnika polega na tym, żeby poprawić porównania, bo zdaje się, że nie wszystko się w nich zgadza. Uwaga! Łagodny jak lew, pracowity jak borsuk, uparty jak mrówka. Łagodny jak lew, pracowity jak borsuk, uparty jak mrówka. Trzeba poprawić te powiedzenia, a dużego

o zawodnika, będę prosiła o dokończenie powiedzeń. Co z oczu to? Prawda w oczy i kruk krukowi. 22 645 20 55.

0: Takie to pytania pojawiają się na rodzinnym torze przeszkód, między innymi jak to wyśpiewane przez psa pan Kracego i jego pana. A teraz kolejna drużyna na naszym rodzinnym torze przeszkód, drużyna mieszana. Są z nami Staś i Franek i pani Bernatka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, w drodze jesteście, niech zgadnę.
1: Tak, wracamy, skąd wracamy?
0: Aha.
1: Ze skrzypiec.
0: Ze skrzypiec. Kto gra na skrzypcach?
2: Ja.
0: Czyli?
2: Franek.
0: Czyli Franio. Franio gra na skrzypcach. I dzisiaj też ćwiczyłeś?
2: Tak.
0: I jak było?
2: No dobrze.
0: Dobrze, no to świetnie. To znakomicie.
1: Wakacyjny rozruch.
0: Trzeba. Muzycy muszą ćwiczyć. Muzycy nie mają wakacji, niestety. Albo istety, bo dzięki temu nabierają umiejętności. No to teraz poćwiczymy porównania. Franiu, Staś też może dopowiadać. Łagodny jak lew.
1: Łagodny jak to?
2: Borsuk.
0: Co?
1: Nie, kto jest łagodny, Franiu? Ale to nie masz wybierać tylko...
0: Masz powiedzieć, czy to jest prawda. Łagodny jak lew, tak się mówi?
2: Łagodny jak baranek.
0: No pewno, że tak. Pracowity jak borsuk?
2: Jak mrówka.
0: Albo jak co jeszcze? Jak wół, albo jak... Inny owad bzyczący, który...
2: Koła.
0: No właśnie. I ostatnie, uparty jak mrówka.
2: Uparty jak osioł.
0: No jasne, mówiliśmy dzisiaj o uporze oślim. Bardzo dobrze, to teraz szukamy rymów. Poproszę o rym do słowa bajka.
1: Co powiesz, Staciu? Bajka? No, tak się rymuje.
0: Bajka.
1: Bajka.
2: Bajka.
1: Bajka.

0: Bajka fajka.
1: Bajka fajka, pięknie. A co jeszcze może być? Na przykład coś, z czego się robi jajecznicę. Bajka?
2: Jajka.
1: Albo, świetnie, albo bajka...
2: Pieczarka.
0: Pieczarka.
1: Bajka pieczarka, to taki rym niedokładny, tak? Ale trochę rym, tak, dobrze. Pytanie numer dwa. To było i teraz kolejny zestaw rymów. Dziewczynka.
2: Malinka,
1: no oczywiście pierwsze skojarzenie, które się nasuwa, dziewczynka, malinka. Moi drodzy, wiecie w jakim ekspresowym tempie i w jakim pięknym stylu zdobyliście komplet punktów na rodzinnym torze przeszkód? Super. Super, moje gratulacje. To teraz pani mamo, proszę dokończyć powiedzenia. Co z oczu to?
0: Serca.
1: Prawda w oczy?
0: Kole.
1: Kruk krukowi?
0: Oko w dziobie.
1: Właśnie nie wydziobie, o to chodzi.
0: Nie wydziobie.
1: Nie wykole, nie wykole. Kruk nie krukowi oka nie wykole, tak jest. Tak. I zadanie numer dwa to będzie zadanie na szukanie onomatopei, czyli takich wyrazów dźwiękonaśladowczych. Kaczka, pies, kot. Jakie odgłosy wydają? Kaczka, gdybyśmy chciały zapisać odgłos wydawany przez kaczkę, to jak byśmy napisały?
0: Kwa, kwa.
1: A pies?
0: Hał, hał.
1: A kot?
2: Miau.
1: O proszę, jak pięknie. Bardzo serdecznie gratuluję kompletu punktów niespodziankowej niespodzianki od Polskiego Radia Dzieciom i serdecznie was pozdrawiam. Szerokiej drogi.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy.
1: Do usłyszenia.
2: Chłopaki,
1: pa, pa, pa, pa, chłopaki, pożegnajcie się, tak jest. Do usłyszenia. Zostańcie z Polskim Radiem Dzieciom. Nie wyłączajcie radia w drodze.
0: Absolutnie. Zawsze i wszędzie.
1: Super. Moi drodzy, do usłyszenia. Moi drodzy, czas szybko płynie na rodzinnym torze przeszkód. Ledwie była 10:00, a już zbliżamy się do południa. Bardzo wam dziękuję za te dzisiejsze emocje. Dziękuję wszystkim uczestnikom rodzinnego toru przeszkód. Następne takie emocje oczywiście za tydzień, a już za chwileczkę, już za momencik o godzinie 12:00, kilka minut po 12:00, Lato z Alfabetem Orkiestry i Jacek Zawada tutaj na moim miejscu. Dziękuję bardzo. Agnieszka Kunikowska. Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów. Oni to mieli akcje.
2: Intrygi, bitwy, tajemnice.
5: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja.
6: Lato z alfabetem orkiestry.
7: Właśnie się zaczyna, zakładamy fraki, zakładamy garnitury, zakładamy piękne suknie i wybieramy się razem z wami do Filharmonii Szczecińskiej na dobre rozpoczęcie dzisiejszej audycji. Jacek Zawada, Magda Żelazowska, to jest Lato z alfabetem orkiestry, a na zegarach południe. Zaczynamy!

0: alfabetem orkiestry.
1: Lato z alfabetem orkiestry trwa do godziny 14, jak to zawsze w każdą wakacyjną sobotę. Jest to audycja, w której wspominamy, jest to audycja, w której tęsknimy, jest to audycja, w której nie możemy doczekać się kolejnych orkiestrowych koncertów, w których główną rolę odgrywa Orkiestra Polskiego Radia. Wspaniała Orkiestra Polskiego Radia, czyli nasze wspaniałe koncerty Alfabet Orkiestry i potem po tej nazwie głównej pojawia się zawsze jakaś literka i my już wiemy, jaka literka pojawi się w naszym wrześniowym koncercie i wiemy nawet, kiedy ten koncert się odbędzie. Zapraszamy Was na pierwszy po wakacjach, choć spokojnie, jeszcze wakacje są z nami, jeszcze wakacje trwają przez najbliższe 9 dni, no ale potem zacznie się rok szkolny, zacznie się wrzesień, a w związku z tym powrócą nasze alfabetyczno-orkiestrowe koncerty. Zatem ogłaszam wszem i wobec wszystkim tym, którzy nie wiedzą, nie słyszeli lub właśnie szukali dzisiaj na przykład informacji na ten temat, że pierwszy koncert alfabetu orkiestry pod nazwą B jak babie lato odbędzie się kiedy? 12 września o godzinie 12 i na ten koncert już Was zapraszamy dzisiaj. Bardzo ciepło. Będzie można wchodzić na salę koncertową imienia Witolda Lutosławskiego już od 11.30, tak żeby punktualnie o 12 rozpoczęło się nasze wspaniałe orkiestrowe powitanie nowego sezonu. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Bilety są w sprzedaży. Będzie się bardzo dużo działo oprócz Orkiestry Polskiego Radia, która, tak jak powiedziałem, jest zawsze głównym i najważniejszym bohaterem naszych koncertów. Będzie Martyna Huderska, będę ja, będzie nasza wspaniała Liliana Krych, która zadyryguje znakomicie Orkiestrą Polskiego Radia. Ale przede wszystkim będziecie wy, drodzy radiosłuchacze, i na to bardzo liczymy. Będziecie wy w swoich domach, przed swoimi radioodbiornikami, słuchając nas na żywo 12 września od godziny 12, ale będziecie też wy, jako nasi widzowie, na żywo w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Jeśli chcecie dołączyć do tej naszej wspaniałej, orkiestrowej, koncertowej przygody we wrześniu, to zapraszamy już teraz, a ja już w tym momencie, czyli o 12.00, zapraszam do rozmowy Ignacego. Dzień dobry, Ignacy.
2: Dzień dobry.
1: Cześć, skąd do nas dzwonisz?
2: Z Niemiec.
1: Z Niemiec?
2: Tak, taka miejscowość koło Lublina. Dzień dobry.
1: O, dzień dobry, witamy Ignacego, witamy mamę. Kochani, co u was dobrego tuż po 12?
2: No, jest, u nas chmury są.
1: W Warszawie akurat też są chmury, wiesz? A czy u was... A czy u was, kochani, też tak mocno wieje jak w Warszawie?
2: No, wieje.
1: Czyli taka...
2: Od czasu do czasu.
1: Od czasu do czasu. Bo ja dopiero teraz przyjechałem tutaj do radia i dopiero teraz obserwowałem, jadąc właśnie do radia, że tak drzewa na wietrze bardzo po prostu powiewają ich gałęzie i chyba tak będzie dzisiaj w wielu miejscach w Polsce. Ale my się nie damy temu wiatrowi, prawda?
2: Prawda.
1: Jakie prawda macie dobre sposoby na to, żeby nie dać się wiatrowi? Co można robić ciekawego w taką pogodę jak dziś?
2: Siedzieć w domu.
1: I co w tym domu można wtedy robić?
2: Grać w planszówki, w karty, oglądać bajki.
1: Jaką bajkę byś, Ignacy, polecił nam na ten weekend sierpniowy? Taka twoja bajka numer jeden.
2: Zwierzęce zagadki.
1: Zwierzęce
2: zagadki.
1: Oho, ho. Mama chyba też oglądała, z tego co słyszę tutaj po głosie, tak się serdecznie zaśmiała, tak?
3: Tak, bo to bardzo, bardzo, bardzo fajna, mądra bajka i jak Ignacy ją ogląda, to potem opowiada nam bardzo wiele ciekawych, mądrych rzeczy.
1: Tak. Zwierzęce zagadki, poczekajcie, ja sobie zapiszę. Zwierzęce zagadki,

0: O czym to jest? Ignacy, opowiedz troszkę więcej, proszę bardzo.
1: Że są żółte, jest agentka, kiste z Liadem Sansną i on rozwiązuje zagadek. I na przykład w pierwszym odcinku rozdziale pierwszym musieli uratować panią od pociągu ekspresu Monsonowego, bo Epa piaskował kąsiła.
0: Ojojoj.
1: Jo.
0: Aha, ale wszystko się dobrze skończyło takim happy endem?
1: Tak.
0: Uff, czyli to nie jest film, tylko serial, bo to jest w odcinkach, tak jak mówisz, tak?
1: Tak.
0: Masz jakiegoś swojego ulubionego bohatera już, albo bohaterkę w tym serialu?
1: Nie.
0: Ale jeszcze postaci nie. Są takie, że można się z nimi polubić?
1: No.
0: No to fajnie. No to dobry sposób, jak wieje wiatr i nie chce nam się wychodzić na zewnątrz, prawda?
1: Tak.
0: Kochani, słuchajcie, to dobrze. To mamy serial, a co jeszcze można? Może teraz mama niech nam coś doradzi. Co jeszcze fajnego można robić przy takiej pochmurnej, wietrznej pogodzie?
2: Możemy ugotować albo upiec coś dobrego.
1: O. Albo sernik z kajmakiem.
0: Nie, no.
2: Zrobione ciasto i na tego.
0: Naprawdę? Ja kocham kajmak, ależ mi narobiłeś smaka teraz, Ignacy. I wy robicie razem taki sernik, czy mama samodzielnie?
1: Razem.
0: No to jak się robi, Ignacy, taki sernik?
1: Że najpierw bierze się porękę na ciasto, daje się herbatniki, tak z gniatami ciastami i potem... Potem ser mieszamy. Przekładamy do lodówki, dajemy kajmak i trochę pobyć w piecu do lodówki i następnego dnia gotowa.
0: Ale to najpierw do piekarnika trzeba, tak? Włożyć?
1: Tak.
0: Tak, taki
1: a
0: sernik,
1: potem do lodówki.
0: Żeby go schłodzić, prawda?
1: Tak.
0: A czy taki sernik z kajmakiem, jak już macie, ojejku, jak mi się teraz jeść zechciało... Ale coś właśnie takiego słodkiego bym chętnie zjadł i najlepiej taki sernik z kajmakiem. Musicie do nas jutro koniecznie przyjechać. Ja mam jutro dwie audycje, to wpadajcie. Dzisiaj zróbcie proszę sernik z kajmakiem. Jutro wyczarujemy lepszą pogodę słoneczną i zapraszamy was do Warszawy. Zgoda?
1: Zgoda.
0: Jesteśmy umówieni. Ale Ignacy, powiedz mi jeszcze, jak jest taki sernik z kajmakiem, to wystarczy, że tylko ten sernik będzie na talerzyku? Czy jeszcze jakieś fajne dodatki? Nie wiem, owoce, jakiś sos do tego, co
1: no,
0: byś...
1: My nie dodajemy, ale możemy dodać.
0: To co by mama dodała na przykład do takiego serniczka jeszcze?
2: Może jakieś migdały? Posypka?
0: O, fajnie. A jakieś owocki obok byłyby też dobrym pomysłem?
1: Malina.
0: O tym samym pomyślałam. Czytasz mi w myślach, Ignacy. Dlaczego wszedłeś do mojej głowy i czytasz mi w myślach? Jak to możliwe?
1: Tylko pomyślałam o malinach.
0: Ja tak samo pomyślałam o malinach, bo wczoraj byłem na urodzinach mojego chrześniaka i jadłem ciasto czekoladowe z malinami. To chyba dlatego. Super, kochani, a zapytam was jeszcze, no bo przecież dodzwoniliście się do audycji Lato z Alfabetem Orkiestry. Czy wy słuchacie naszego fantastycznego podcastu Alfabet Orkiestry?
1: No, ja słucham was w radiu.
0: Aha, a czy taki na przykład, albo taka audycja, Lato z Alfabetem Orkiestry, albo podcast, który można znaleźć na stronach Polskiego Radia, podcast Alfabet Orkiestry, to też może być taki fajny pomysł na takie pochmurne, wietrzne tak. dni?
1: Tak.
0: No pewnie, fajnie. A czy wy kiedyś byliście może na naszym koncercie Alfabet Orkiestry?
1: Nie.
0: No to proszę, tutaj apel do mamy. Proszę koniecznie zapisać datę 12 września, godzina 12, studio imienia Witolda Lutosławskiego. Widzimy się wtedy?
1: Tak.
2: Zapisane.
0: No to jutro się widzimy po raz pierwszy, a po raz drugi 12 września. Dobra?
1: Dobra.
0: Fajnie. Super. Bardzo, bardzo się cieszę. O. Zanim jeszcze przejdziemy do pozdrowień, to mam dla ciebie małą zagadkę, Ignacy. Zechcesz się z nią zmierzyć?

0: Tak.
1: To będzie zagadka i dla ciebie, i dla mamy. Zobaczymy, czy ją rozszyfrujecie, czy będą potrzebne podpowiedzi dla kolejnych radiosłuchaczy. Alfabet orkiestry, jak sama nazwa wskazuje, bazuje, oparty jest na alfabecie, czyli A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj zajmiemy się jedną szczególną literką z tego alfabetu. Wybrałem jedną literę. Jak myślisz, jaka litera będzie królowała w dzisiejszym alfabecie? Masz jakieś typy, Ignacy?
0: B.
1: Ty stawiasz na B, a mama stawia na jaką literkę?
0: Na K.
1: K i B. B i K. Nie zgadza się. Ale nie przejmujemy się tym. Mieliście prawo się pomylić, bo tych liter jest tak dużo, że będzie potrzebna zagadka dodatkowa, ale to już będzie za kilka chwil. A teraz, proszę bardzo, pozdrawiamy. Ignacy, kogo ty chcesz pozdrowić?
0: Wszystkich.
1: Po prostu, tak?
0: Tak.
1: Pięknie. A kogo chce pozdrowić? Mama Ignacego.
2: A ja pozdrawiam Ignacia. Tatę Ignacia, wszystkich, całą naszą rodzinę, wszystkie dzieci, radiosłuchaczy, pana prowadzącego. Kogo jeszcze?
1: Dziękuję.
0: I
2: życzymy wszystkiego, wszystkiego dobrego.
1: Ja was serdecznie pozdrawiam i dziękuję za piękne pozdrowienia. Czy ja też mogę jeszcze się dołączyć do waszych pozdrowień? Ja chciałbym pozdrowić ten sernik z kajmakiem, który jeszcze nie powstał, ale powstanie dzisiaj i jutro, tak jak cała Polska usłyszała, bo to powiedzieliście, dojedzie do nas do studia od was. Pozdrawiam wasz sernik, ten z niedalekiej przyszłości i kajmak, który do niego dołączy. A tak naprawdę to sobie tak żartujemy, ale jeśli mielibyście ochotę jutro na przykład wpaść do naszej audycji Hej Przygodo, to zapraszam. Jestem tutaj od 12 do 14 z Renatą Żuchowską i serdecznie was zapraszamy, a tymczasem skoro o tym serniku, o tym kajmaku tak dużo rozmawialiśmy, to dla was specjalnie piosenka Czekoladowe miasto. Może być? Dobry wybór?
0: Tak.
2: Dziękujemy.
1: Kochani, pięknego dnia. Super się rozmawiało. Do usłyszenia. Pa, pa.
2: Wszystkiego dobrego, miłego dnia.

Nie wiem jak wy, drodzy radiosłuchacze, ale ja bardzo lubię nasze audycje takie jak ta, czyli Lato z Alfabetem Orkiestry, bo wtedy możemy posłuchać sobie trochę innej muzyki niż taka, która na co dzień jest słyszana w naszych audycjach. Trochę wbiegamy na schodek wyżej, jeżeli chodzi o taki muzyczny poziom, dlatego tak na początku dzisiejszej audycji powiedziałam o tych frakach, o tych sukniach balowych, o tych garniturach, bo mnie przynajmniej słuchanie takiej muzyki klasycznej kłania do tego, żeby myśleć właśnie o takiej elegancji. Elegancji nie tylko muzycznej, ale elegancji nas w ogóle jako ludzi, jako słuchaczy, jako widzów, jako osoby, które przychodzą do filharmonii lub też na koncerty odbywające się w innych pięknych salach, takich jak chociażby sala koncertowa imienia Witolda Lutosławskiego w Polskim Radiu, gdzie już 12 września, czyli za niespełna miesiąc, będziemy słuchać znowu kolejnych dźwięków naszej orkiestry Polskiego Radia na żywo. To będzie koncert Alfabet Orkiestry B jak Babie Lato, ale my dzisiaj nie będziemy zajmować się literką B, będziemy wspominać inną literkę i z naszego podcastu Alfabet Orkiestry, i z naszego koncertu. Podpowiem, że będzie to wspomnienie kwietniowe, z koncertu kwietniowego Alfabet Orkiestry, ale nadal nie zdradzę wam, o jaką literkę chodzi, bo mam nadzieję, że wy sami to rozszyfrujecie, bo najpierw posłuchajcie, jak brzmi zagadka, na którą odpowiedź będzie odpowiedzią na to, kto będzie głównym bohaterem, a może bohaterką dzisiejszej audycji. A zagadka brzmi tak. Gdy smyczkiem po strunach poruszysz, jej niski dźwięk zachwyci uszy. Duża jest, z drewna zrobiona, do skrzypiec trochę podobna. Muzyk trzymają między kolanami, o jakim instrumencie rozmawiamy?

0: Rozmawiamy?
1: Chyba proste. Chyba łatwe zadanie. 22 6 4 5 20 55. Proszę dzwońcie z odpowiedziami i tylko błagam, nie opowiadajcie już o tych smakołykach, tak jak przed chwilą Ignacy z Lublina, bo ja po prostu tęsknię za jakimś pysznym deserem. Ale nie, żartuję. Oczywiście możecie zdradzać nam również swoje sekrety na wakacyjne, słodkie pyszności, ale przede wszystkim niech dzwonią teraz takie osoby, które wiedzą, jaka odpowiedź kryje się w mojej zagadce, a tę odpowiedź muzycznie usłyszymy jako muzyczną podpowiedź już teraz w tym przepięknym utworze.

0: Piosenka, którą w polskim wykonaniu zaśpiewała znakomicie i śpiewa od lat na swoich koncertach znakomicie jedna z najlepszych polskich wokalistek. Jaki jest polski tytuł tej piosenki, którą przed chwilą usłyszeliśmy w tym przepięknym instrumentalnym wykonaniu? Jeśli wiecie, to dzwońcie 226452055, a ja tymczasem porozmawiam z Szymonem i z jego mamą Anią. Dzień dobry, kochani. Oj, gdzieś mi uciekli nasi wspaniali radiosłuchacze. Może się zasłuchali w tym pięknym instrumencie, który tak wspaniale rozbrzmiewał przed chwilą w utworze, który znakomicie muzycznie ilustruje dzisiejszą audycję i bohaterkę, instrumentalną bohaterkę dzisiejszej audycji, która ukrywa się w odpowiedzi na moją zagadkę, bo właśnie Szymon i Ania, i pani Ania dzwonili, żeby odpowiedzieć na moją zagadkę. A teraz, ola Boga i stonoga, ile my mamy telefonów. Kolejne osoby dzwonią. Kto to taki, zaraz się dowiemy. Dzień dobry, kochani.
1: Dzień dobry.
0: Kto się do nas dodzwonił?
1: Mama Jadwiga, córka Melusia, Melania.
0: Panią Jadwigę serdecznie witamy. Melusie równie wspaniale. Cześć, dziewczyny. Dzień dobry. Halo, halo, słyszymy się. Dzień dobry jeszcze raz.
1: Słyszymy się, słyszymy, tak.
0: Czy wy znacie odpowiedź na moją zagadkę?
1: Halo, halo?
0: Halo, halo, ja was słyszę, a wy mnie słyszycie?
1: Odpowiedź na pytanie, myślimy, że to jest wiolonczela.
0: A co na to Mela, bo ja bez Meli zielonego światła nie mogę pójść dalej w tym rozwiązaniu zagadki. Mela, czy ty uważasz, że to wiolonczela, czy może skrzypca, albo perkusja, albo jeszcze coś innego?
2: To była wiolonczela.
0: Sprawdzamy, czy to jest wiolonczela, czy to jest wujek wiolonczela? Oczywiście, że tak. Chodziło o wiolonczelę, która przed chwilą wspaniale nam rozbrzmiewała w przepięknym wiolonczelowym wykonaniu znanej piosenki z bajki. To jest właśnie wiolonczela. A wy gdzie jesteście? Co wy robicie, słuchając Lata z alfabetem orkiestry? Melusiu, opowiedz nam, proszę.
2: Jedziemy nad morze.
0: Jedziecie nad morze? Ale po to, żeby odpoczywać pewnie, prawda? Ja na pewno też nad Polskie Morze pojadę. Bardzo chcę...
2: Cześć!
0: Słucham? Halo, halo, kochani, ja też chcę z wami się zapakować do waszego samochodu i pojechać z wami nad morze, ale najpierw muszę poprowadzić tę audycję do końca, do godziny 14. Lato z alfabetem orkiestry, ale żeby ją poprowadzić, to muszę też słyszeć naszych radiosłuchaczy, którzy do nas dzwonią. Czy my się w dalszym ciągu, Mela, słyszymy?
2: Tak.
0: O, o, teraz dobrze cię słyszę. Gdzie jedziecie dokładnie nad morze?
2: Jedziemy do rowu.
0: I tam będziecie wypoczywać? To wspaniałego wypoczynku właśnie tam wam życzę i bardzo się cieszę, że w drodze nad morze towarzyszy wam Lato z alfabetem orkiestry, w którym można słuchać pięknej muzyki, w którym można wspominać nasze orkiestrowe koncerty i nasz orkiestrowo-alfabetyczny podcast, ale można też pozdrawiać. Mela, kogo chcesz pozdrowić?
2: Babcię Anię.
0: Ściskamy ją serdecznie. To ja tak proponuję.
2: Tak, ściskamy.
0: Dobrze, proponuję na cześć babci hip hip. Hurra!
2: Hurra!
0: Tak jest. Trzymajcie się dobrego czasu nad morzem, wam życzę. Pa, pa, do usłyszenia. Drodzy radiosłuchacze, a my dalej mkniemy przez nasze orkiestrowo-alfabetyczne zagadki. Kolejna zagadka brzmi, jaki jest polski tytuł piosenki, w której przed chwilą usłyszeliście tak pięknie brzmiącą, tak pięknie grającą wiolonczelę. 226452055.

0: A ja wam zdradzę, że na tej wiolonczeli tak wspaniale zagrał przed chwilą Wudeng Kai, występujący pod pseudonimem artystycznym Jojo Shilo, profesjonalny wiolonczelista z Tajwanu, którego wykonań na wiolonczeli możemy słuchać w internecie, ale również na żywo, szczególnie właśnie w Tajwanie. Zatem jeśli ktoś z naszych słuchaczy jest teraz w Tajwanie i nie wie, co ma zrobić z wolnym czasem, to może sprawdzić, czy przypadkiem nasz Jojo Shilo nie ma dzisiaj albo w najbliższym czasie koncertu, bo myślę, że taki koncert w jego wykonaniu z jego instrumentalnymi wersjami znanych utworów to nie lada gratka dla wszystkich melomanów, a utwór, który zabrzmiał przed chwilą, może rozszyfrują nam jego polski tytuł kolejni radiosłuchacze. Mama Monika i Bianka są z nami na pokładzie. Dzień dobry, dziewczyny.
1: Dzień dobry.
0: Skąd do nas dzwonicie?
1: Z Marek pod Warszawą.
0: O, to blisko nas jesteście. W Markach też tak wietrznie jak w Warszawie?
1: Tak, bardzo wietrznie. Wracamy z Placu Zabaw i naprawdę było wyzwanie, żeby się tam pobawić dzisiaj.
0: No właśnie. Czy nie zwiało wam zabawek z tego Placu Zabaw?
1: Nie.
0: Uff, to dobrze. No to wracajcie bezpiecznie do domu, słuchając nas oczywiście i odpowiadając na nasze zagadki. Przed chwilą zapytałem wszystkich radiosłuchaczy i cieszę się, że do nas zadzwoniliście, o polski tytuł piosenki, która przed chwilą tak pięknie wybrzmiała na wiolonczeli. Znacie ten tytuł? Kolorowy wiatr. A kto śpiewa tę piosenkę po polsku?
1: Edyta Górniak.
0: No wspaniale, dziewczyny. Razem odpowiedziałyście w duecie. Wszystko się zgadza. A słyszałyście przed chwilą w całości tę wersję na wiolonczele?
1: Tak, piękna, zachwycająca wersja.
0: Prawda? A gdybyście miały wybrać, która wam się bardziej podoba, ta wersja na wiolonczele, czy wersja pani Edyty, czy w ogóle nie da się wybrać?
2: Nie da się wybrać.
0: Ja się zgadzam. Ja bym też bał się wybrać, bo obie wersje muzyczne są przepiękne. Dziewczyny, co wy dzisiaj będziecie robiły po południu, jak już wracacie z tego Placu Zabaw? Bianko, opowiedz nam, jakie macie plany?
2: Gry planszowe.
0: Gry planszowe. A jaka jest wasza ulubiona gra planszowa?
1: Właśnie tutaj w aucie mamy taką grę obok siebie, Oskubani. I bardzo lubimy w to grać.
0: Oskubani? A na czym taka gra polega?
1: To jest gra karciana i zarówno Brad Wiktor, siedmiolatek, jak i Bianeczka, pięciolatka, bardzo fajnie sobie tutaj w tej grze karcianej radzą, więc polecamy.
0: A czy dobrym sposobem na jakąś taką nudę wakacyjną, która też czasem się przytrafia, oprócz gier i planszowych, i karcianych, jest słuchanie dobrej muzyki albo słuchanie podcastów?
2: Albo audiobooków.
0: O, Bianko, co nam możesz polecić, jeśli chodzi o audiobooki? Co ostatnio słuchałaś ciekawego?
2: Dzieci z Bullerbyn.
0: Dzieci z Bullerbyn to jest ten tytuł, jeśli chodzi o audiobooki, który często się powtarza w polecajkach od naszych radiosłuchaczy. Fajnie się słucha takich Dzieci z Bullerbyn?
2: Tak.
0: A można się wtedy przenieść wyobraźnią do ich świata? A co ci, tak. co ci się najbardziej w tej opowieści o dzieciach z Bullerbyn, Bianko, podoba?
2: Co ty?
0: Słucham?
2: Co ty?
0: Psoty, że te dzieciaki bardzo tam rozrabiają, prawda?
2: Tak.
0: A pamiętasz jakąś taką swoją ulubioną scenę z tej książki, z tego audiobooku, albo jakąś śmieszną sytuację?
2: Nie.
0: To po prostu wszystkich, którzy lubią słuchać audiobooków, dobrych audiobooków i lubią Dzieci z Bullerbyn, odsyłamy do tego audiobooka, prawda? Dziewczyny, życzę wam dobrego popołudnia i zapraszam na fragmenty jednego z moich ulubionych, może nie audiobooków, ale też takich materiałów do słuchania, czyli podcastu. Podcastu Alfabet Orkiestry, tym razem Wujek Wiolonczela. Już za chwilę jego fragment

0: usłyszymy w naszej audycji, ale najpierw pozdrawiamy, pozdrawiamy. Bianko, kogo chcesz pozdrowić?
1: Babcię Anię i babcię Ewę. Mhm. I dziadka Mariusza i dziadka Bogdana.
0: A kogo chce pozdrowić mama?
2: Synka, córka mi tu podpowiada, że jeszcze Maję. Ja pozdrawiam synka Wiktora i męża Konrada.
0: A my z Magdą pozdrawiamy was. I pozdrawiamy wszystkie wasze ulubione audiobooki i gry. I miejcie się dobrze, spędzajcie jak najfajniej to popołudnie sobotnie. Hej, hej, do usłyszenia.
2: Dziękujemy, do widzenia.
0: A my już teraz, drodzy radiosłuchacze, zgodnie z moją zapowiedzią, posłuchamy pierwszego fragmentu jednego z moich ulubionych odcinków naszego podcastu Alfabet Orkiestry, skoro literka W jest takim literkowym sponsorem dzisiejszej audycji, to nie mogło być inaczej. Alfabet Orkiestry, podcast Polskiego Radia, W jak wiolonczela, słuchamy, zaczynamy.
3: Dzień dobry, nazywam się Marianna Sikorska, jestem wiolonczelistką. Na co dzień pracuję w swojej ulubionej orkiestrze, czyli Orkiestrze Polskiego Radia w Warszawie, gdzie jestem liderem grupy wiolonczel, a teraz jesteśmy w mojej garderobie.
4: Dzisiaj W jak wiolonczela. Pani jest naszym gościem, a wiolonczela jest naszym bohaterem.
3: Tak, dokładnie.
4: Ponieważ jesteśmy na literze W, to przerobiliśmy już w zasadzie chyba wszystkie instrumenty smyczkowe, oprócz właśnie wiolonczeli. No to teraz powiedzmy, czym ta wiolonczela różni się od innych instrumentów smyczkowych, czyli skrzypiec, kontrabasów, altówek.
3: Przede wszystkim to, co pierwsze przychodzi mi do głowy, to jest nóżka. Co prawda kontrabas również ma nóżkę, natomiast ta nóżka jest o wiele krótsza niż w przypadku wiolonczeli, gdzie no, chciałabym wam bardzo pokazać, jak długa jest ta nóżka, natomiast nie mogę, mogę jedynie zaprezentować dźwięk, jak długo się ją wkłada i jak długo się ją wyjmuje. Także jedynie na podstawie tego dźwięku możecie sobie wyobrazić, jak długa jest nóżka wiolonczeli.
4: No dobrze, to w takim razie mamy nóżkę i na nóżce stoi cały wielki instrument.
3: Który budowę ma, jak już pani wspomniała, bardzo podobną i do skrzypiec, i do altówki, i do kontrabasu.
4: To w takim razie po co tworzyć tyle różnych instrumentów?
3: Od tej wielkości zależy przede wszystkim dźwięk i ten dźwięk jest zupełnie różny i w przypadku skrzypiec, altówki, wiolonczeli i kontrabasu. Oczywiście uważam, że wiolonczeli jest najpiękniejsze, ale mogę nie być obiektywna.
4: Słyszałam, że wiolonczela jest najbardziej zbliżona do ludzkiego głosu.
3: Tak, dokładnie i między innymi dlatego jest to mój ulubiony instrument, bo czasem jest tak, że emocje łatwiej jest opisać grając, jest je łatwiej opisać dźwiękami niż słowami i dzięki temu, że wiolonczela ma ten swój rejestr bardzo zbliżony do głosu ludzkiego, wydaje mi się, że najbardziej jesteśmy w stanie oddać emocje i to, co tak naprawdę chcielibyśmy powiedzieć.
4: No to jak w takim razie pokazać, że ta wiolonczela zbliżyła się bardzo dźwiękiem, głosem do głosu ludzkiego?
3: Wystarczy sobie wyobrazić, że chcielibyśmy zaśpiewać jakąś melodię. I dokładnie zaśpiewalibyśmy ją w tym rejestrze, w którym teraz właśnie zagrałam.
4: Co tak naprawdę o tej wiolonczeli powinniśmy wiedzieć jako o instrumencie?
3: Wiolonczela ma zazwyczaj 4 struny. Jest to struna A, struna D, struna G i struna C. Czyli są to dokładnie takie same struny jak na przykład na altówce, z tym, że nastrojone oktawę niżej.
4: I na tych strunach możemy zagrać wszystko.
3: Wydaje mi się, że ograniczeniem jest tylko nasza wyobraźnia, co można zagrać na danym instrumencie.
0: No właśnie, ograniczeniem może być tylko nasza wyobraźnia i nie wiem, czy wiecie, ale z pod palców wspaniałej wiolonczelistki albo wiolonczelisty można wyczarować takie dźwięki, które wyobraźnią i muzyką przeniosą nas na przykład na karnawał zwierząt. I właśnie teraz posłuchamy fragmentu, bardzo ważnego dla nas dzisiaj fragmentu, skoro wspominamy podcast W jak wiolonczela, fragmentu karnawału zwierząt kompozytora Saint-Saensa, w którym wiolonczela wygrywa taką dumę.

długą, spokojną, bardzo melodyjną linię, tak jakby, jakby pewien zwierz płynął po tafli jeziora. Ciekaw jestem, czy skojarzycie, przymykając oczy lub nie, ale przede wszystkim uważnie słuchając, o jakim zwierzaku, o jakim zwierzęciu, o jakim pięknym zwierzęciu gra nam w karnawale zwierząt wiolonczela. Kto wychwyci tę nazwę tego zwierzaka, niech zadzwoni do nas jak najszybciej. 22 645 2055. A teraz słuchamy.

0: Słuchamy, słuchamy, zachwycamy się i słuchamy z osobami, które będą próbowały rozszyfrować, kto tak pięknie zaczarował nam instrumentami pewne zwierzę, które można wysłyszeć w tych dźwiękach. Witamy Szymona i jego mamę Anię. Cześć, kochani.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Czy wy też się tak zasłuchaliście jak my?
1: Tak.
2: Tak.
0: Ładnie, prawda?
1: Pięknie.
0: To jakie to zwierzątko po tafli jeziora nam przypłynęło z dźwiękami wiolonczeli? Kto taki, Szymonie?
2: Łabędź.
0: Czy mama się zgadza? Czy mama potwierdza? Czy mama też tak uważa?
1: Potwierdzam.
0: Uwaga, uwaga. A co my uważamy? Czy my potwierdzamy? Pewnie, że tak. To był łabędź. Fragment ze słynnego utworu Karnawał Zwierząt Saint-Saensa. Czy wy lubicie taki repertuar bardziej klasyczny, spokojny, właśnie taki, jaki można usłyszeć na naszych koncertach Alfabetu Orkiestry i w tej audycji?
1: No, ja muszę przyznać, że lubię i muszę lubić, bo się tym zajmuję zawodowo.
0: Proszę bardzo, kim pani jest z zawodu, jeśli mogę zapytać?
1: Skrzypaczką i grałam kilka razy ten utwór.
0: Aha, bo skrzypce też grają tam solo partie chyba, tak?
1: Tak, tak. Znaczy też są różne transkrypcje, tak? Że...
0: Mhm.
1: Na skrzypce.
0: To jeśli chodzi o skrzypce, bo tego nie pamiętam, jakie zwierzę jest grane?

0: zagrane przez skrzypce.
1: Przez skrzypce.
0: Czy to jest kangur? Czy nie, kangur nie. Czy to jest kukułka? Nie, nie pamiętam tego teraz. Będę musiał to sprawdzić, ustalę to i na pewno po 13 ta informacja w naszej audycji padnie. Zgoda? Kochani, bardzo dziękuję, że zadzwoniliście i rozszyfrowaliście moją muzyczną zagadkę. Szymonie, kogo ty z całego serca chciałbyś pozdrowić najbardziej na świecie?
2: Kogo?
3: Moją mamę.
0: Kogo jeszcze?
3: Jedzie właśnie na urodziny.
0: No to wszystkiego dobrego dla
3: mojej babci.
0: To wszystkiego dobrego dla babci. 100 lat, 100 lat. A mama kogo pozdrawia?
2: A mama? Mama pozdrawia tatę Bartka.
0: A my z Magdą...
2: I wszystkich słuchaczy. I pana prowadzącego.
0: Bardzo dziękuję, bardzo dziękujemy, a my z Magdą was serdecznie pozdrawiamy i już teraz posłuchamy drugiej części naszego podcastu, tego W jak wiolonczela. Trzymajcie się, dobrych urodzin u babci, pa, pa!
4: Kiedyś byłam na przykład wyścigówką. Byłam samochodem sportowym.
5: Jak to była pani wyścigówką?
4: Grałam utwór, w którym pełniłam taką rolę i brzmiało to mniej więcej tak.
5: Niesamowite, rzeczywiście to brzmiało jak wyścigówka.
4: Cieszę się, taki był plan.
5: A jakie jeszcze inne dziwne dźwięki, takie niestandardowe można zagrać na wiolonczeli?
4: Na wiolonczeli można wydobyć każdy możliwy dźwięk, co jest przepiękne. Na przykład, nie wiem, mogę zagrać jeden dźwięk na kilka różnych sposobów i zobaczycie, jak ogromne są możliwości tak naprawdę każdego instrumentu.

0: No, wiolonczela to może być dobra zabawa.
1: Tak, bardzo.
0: No takie śmieszne, dziwne, czasami nawet przerażające dźwięki, bo taki szklisty dźwięk to trochę jest przerażający.
1: Tak, to prawda. Chociaż ja muszę przyznać szczerze, że największą fanką jestem takiego standardowego, bardzo ciepłego dźwięku wiolonczeli, który moim zdaniem jest naprawdę najpiękniejszym nośnikiem emocji. Zresztą dostałam kiedyś na urodziny taką przepiękną, ilustrowaną książkę, która moim zdaniem jest zarówno wspaniała dla dzieci, jak i dla dorosłych. Książka nazywa się Co robią uczucia? I rzeczywiście ta książka polega na tym, że są ilustracje, które ukazują, co dane uczucie robi. Na przykład, nie wiem, wdzięczność ogrzewa, spokój głaszcze psa. A na wiolonczeli gra tęsknota. I uważam, że to jest w ogóle... Bardzo się wzruszyłam, widząc tę stronę konkretnie tej książki, bo uważam, że właśnie grając na wiolonczeli można wspaniale opisać dźwiękowo te takie najskrytsze, najgłębsze, najcieplejsze uczucie.
0: Słyszeliśmy już, jak brzmi łabędź, wyścigówka, a jak brzmi tęsknota?
1: Może tak.

0: To akurat był fragment bardzo smutnej opery Giacomo Pucciniego, chociaż uważam, że akurat ten kompozytor jest tak ponadczasowy, że mógłby być w każdym filmie świata użyty
1: i będzie pasowało.
0: Będzie pasowało jak najbardziej, tak. Będzie pasowało, będzie wzruszało, będzie poruszało najgłębsze jakieś rzeczy w człowieku.
1: No a jak to jest z taką wiolonczelą, już trochę zmieniając temat, jeśli chodzi o podróże, bo jest to dosyć duży instrument, no może nie tak duży jak kontrabas, ale jednak, to jak pani z taką wiolonczelą podróżuje?
0: Te podróże rzeczywiście są często bardzo ciekawe. Najciekawszą chyba taką

0: rzeczą jest to, że wiolonczela w samolocie na przykład jest normalnym pasażerem, to znaczy ma swoje miejsce i siedzi obok mnie. Musi również siedzieć obok okna, więc ma najlepszy widok.
1: Dlaczego koło okna? Każdy by chciał siedzieć koło okna.
0: Każdy by chciał... Tak, wiolonczela też powiedziała, że chce siedzieć koło okna. Nie, akurat to... To wynika ze względów bezpieczeństwa, że w razie gdyby bardzo szybko trzeba było wyjść z samolotu, no to ta wiolonczela jest na tyle duża, żeby mogła komuś blokować wyjście. Dlatego musi być przy oknie.
1: A dlaczego w takim razie musi mieć swój fotel?
0: Bo jest za duża, żeby zmieścić się na pokładzie w tym miejscu, gdzie możemy chować bagaże. Natomiast nie może iść do luku bagażowego, ponieważ jest tam za zimno. Myślę, że każdy z nas, kto leciał samolotem, widział, w jaki sposób są pakowane walizki do samolotu i że ten sposób nie należy do jakichś najdelikatniejszych, więc instrument mógłby zostać po prostu zniszczony.
1: A to ciekawe, czyli zawsze, kiedy pani podróżuje, to ma pani ze sobą kompana.
0: Teraz jeszcze jestem właśnie po trasie koncertowej i to było też całkiem zabawne, bo czasem musieliśmy z punktu A do punktu B przemieścić się w nocy. Z uwagi na to mieliśmy taki ogromny autokar, w którym była również część sypialna i moja wiolonczela miała nawet własne łóżko. Także można powiedzieć, że podróżowała równie komfortowo, co my wszyscy.
1: Czyli miejsce przy oknie, własny fotel, własne łóżko, mówi ludzkim głosem, to jest prawie człowiekiem?
0: Dokładnie tak. A myślę, że każdy wiolonczelista próbuje sprawić, żeby mówiła tak, aby jak najwięcej osób ją zrozumiało.
1: To piękne porównanie, że właśnie ten instrument jest nam taki bardzo bliski, że traktujemy go momentami jak człowieka, ma swoje odpowiednie miejsce. A przy stole też?
0: Przy stole muszę przyznać, jeszcze nie przerabiałam tego, żeby miała swoje miejsce, ale muszę o tym porozmawiać z rodziną przy najbliższych świętach.
1: A tam dalej jest duży futerał, gdzie mieści się wiolonczela, kiedy odpoczywa. Co potrzebne jest pani do podróży z wiolonczelą?
0: Takie rzeczy, które mam przy sobie standardowo, to znaczy takie kółeczko, które zawsze muszę mieć przy sobie, bo nie we wszystkich miejscach, w których gram, mogę wbić w podłogę nóżkę. Natomiast to kółeczko powoduje, że mogę je sobie położyć na ziemi i tę nóżkę zawsze w to kółeczko wbić. Muszę mieć również przy sobie zawsze kalafonię. Powinnam mieć zawsze przy sobie tłumik, który zmienia brzmienie wiolonczeli, ale czasem muszę przyznać, że o nim zapominam.
1: A po co taki tłumik?
0: Jest po to, żeby zupełnie zmienić dźwięk na taki cichszy i taki bardziej... Jeszcze bardziej taki introwertyczny. To może pokażę różnicę bez tłumika i z tłumikiem. To jest bez tłumika.
1: I teraz introwertyczna wersja. Taki zwykły, mały spinacz.
0: Nie wiem, dla mnie ten dźwięk jest w ogóle cudowny, pluszowy i wspaniały.
1: Ale to znaczy, że ten mały taki spinacz, który nakłada pani na podstawek, to on tak bardzo potrafi zmienić ten dźwięk?
0: Tak, to znaczy ja akurat mam taką wersję nową tłumika, która wygląda jak taki właśnie trochę spinacz. No natomiast tak, taka mała rzecz bardzo, bardzo zmienia brzmienie instrumentu i jest to wspaniałe.
1: No właśnie, ona zmienia, ale trochę też wycisza, czyli to jest też na przykład do grania w pokoju hotelowym, żeby innym nie przeszkadzać, czy to jest tylko i wyłącznie na koncerty?
0: A żeby ćwiczyć w hotelu albo w mieszkaniu, to jest jeszcze inna wersja tłumika i ona wtedy jest taka ogromna, metalowa i jest w szerokości zasadniczo całego podstawka i to właśnie nazywa się tłumik hotelowy i on bardzo, bardzo, bardzo tłumi dźwięk wiolonczeli i każdego instrumentu smyczkowego. Kiedyś mieszkałam w takim miejscu, gdzie rzeczywiście sąsiedzi nie patrzyli najprzychylniej na to, jak ćwiczyłam i zapomniałam takiego tłumiku hotelowego z pracy i przyznam, że zdarzyło mi się owijać wiolonczelę kocem, żeby było ją mniej słychać. Także wszystkie chwyty dozwolone.
1: No, ale też było jej ciepło pewnie.
0: Mam nadzieję.
1: I to są wszystkie elementy, które są potrzebne.
0: Tak, jeszcze smyczek, a najlepiej dwa, zapasowe struny, nuty, jeśli nie gra się z pamięci, szmatka do wycierania instrumentu.
1: I w drogę.
0: I w drogę, dokładnie.
1: No to rzeczywiście wiolonczela pokazała nam się dzisiaj z przepięknej strony, takiej i wrażliwej, i delikatnej, ale też takiej osobowej. Bo okazuje się, że potrafi odwzorowywać nie tylko głos, ale też i samego człowieka. No a z nami była piękna wiolonczelistka. Słyszała pani taki tytuł piosenki?
0: Tak, muszę przyznać, że ta piosenka jest ze mną, odkąd zaczęłam grać na wiolonczelę.

0: Limoncelli. Tak, znam tę piosenkę.
1: A lubi pani?
0: Nie.
1: Pani Marianna Sikorska była dzisiaj gościem podcastu i audycji Alfabet Orkiestry w Polskim Radiu Dzieciom. Pani Marianna jest liderką grupy wiolonczel w Orkiestrze Polskiego Radia w Warszawie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję, było mi bardzo miło.

0: Autopromocja.
1: Jeden tydzień spędziłem razem z dziadkiem na wiosce.
2: Morze jeszcze było. Było wielkie.
3: Las i jezioro.
4: Byłam we Włoszech.
5: W domku w Okocie też jest fajnie.
6: Wszystko jedno, gdzie jesteś. Przyślij do nas
7: pocztówkę z wakacji.
8: Trzeba napisać adres i hop do skrzynki.
9: Nie.
10: No to chyba jeszcze nasz adres. Polskie Radio Dzieciom, Aleja Niepodległości 77/85 i kod. Nie, pocztowy. 00977 Warszawa. Czekamy do końca wakacji.
0: Autopromocja.
2: Lato z alfabetem orkiestry.
11: Nadal trwa, na zegarach 13, Jacek Zawada, Magda Żelazowska. Jesteśmy z wami jeszcze przez godzinę.

Jesteśmy z wami, drodzy radiosłuchacze, jeszcze do godziny 14 i wspominamy dzisiaj podcast W jak wiolonczela, a za chwilę będziemy wspominać koncert Alfabetu Orkiestry, który miał miejsce 11 kwietnia, gdzie literka W też była najważniejszą literką muzyczną tego wydarzenia. Ale zanim to nastąpi, zapraszam was na specjalny wywiad, który mógłby rozpocząć się takimi słowami. Powiedziała wiolonczela, że wywiadów nie udziela, a ja jej na to żałuję, że nic z wywiadu nie będzie, bo chciałem się zapytać, czy pani jest łabędziem? Tak się zaczyna fragment pięknego i bardzo zabawnego wiersza Wandy Chotomskiej pod tytułem Wiolonczela, a cytuję jego fragment nie bez kozery, bo tak sobie pomyślałem. Gdyby wiolonczela potrafiła mówić, albo inaczej, gdybyśmy my znali język wiolonczeli, gdybyśmy odczytywali słowa, które kryją się w dźwiękach wyczarowywanych na wiolonczeli, to jakie pytanie zadalibyście takiej wiolonczeli, która by przyszła, usiadłaby sobie na naszym fotelu w Polskim Radiu Dzieciom i udzieliłaby mi wywiadu? Jakie pytanie zadalibyście wiolonczeli? Zróbmy sobie takie zadanie, taką zagadkę na rozwinięcie naszej muzycznej wyobraźni. 22 645 2055. A swoją drogą bardzo wam polecam ten wiersz Wandy Chotomskiej pod tytułem Wiolonczeli. Bardzo pięknie rozwija wiolonczelowy temat z naszego dzisiejszego lata z Alfabetem Orkiestry i my już się tak powoli zbliżamy do zamknięcia tego wiolonczelowego wątku, a nastąpi to wraz z przepięknym wykonaniem piosenki, którą chyba wszyscy znacie, słynnej piosenki, najważniejszej piosenki z filmu Kraina Lodu, ale będzie to piosenka Mam tę moc. Mam tę moc, zmiksowana, zmieszana z utworem Vivaldiego? To tak się da? To tak można? I co z tego może wyjść? Nie będę już wam dłużej opowiadał. Po prostu posłuchajcie.

Mam tę moc z filmu Kraina Lodu i Zima Vivaldiego. Te utwory połączone w jeden zabrzmiały nam właśnie teraz w lecie z alfabetem orkiestry i takich pięknych, zaskakujących, klasycznych dźwięków będzie jeszcze dzisiaj trochę. Myślę, że warto czasami zmienić trochę repertuar muzyczny z muzyki rozrywkowej, którą też wszyscy kochamy, ubóstwiamy i dostarcza nam ona mnóstwo radości, wytchnienia w dniu codziennym. Ale warto czasami przestawić się na takie dźwięki bardziej klasyczne, które przenoszą nas w zupełnie inny wymiar muzyczny. Ciekaw jestem, jak podobała wam się wersja Let It Go, czyli Mam tę moc, na piano i na wiolonczele. Może podzielicie się z nami swoimi wrażeniami, bo przecież to bardzo nietypowe połączenie instrumentów w tym jakże znanym chyba prawie na całej kuli ziemskiej utworze ze słynnej bajki Kraina Lodu, którą wszyscy kochamy w polskim radiu dzieciom i chyba nie ma radiosłuchacza lub radiosłuchaczki, która by tej bajki nie lubiła. Jak wam podobała się ta wersja? Jakie macie wrażenia? Jakie emocje w was ona wzbudziła? Spróbujmy porozmawiać trochę o muzyce, o dźwiękach, które słyszycie w tej audycji Lato z alfabetem orkiestry. 226452055. Czekamy na wasze telefony, na wasze wrażenia, na wasze opinie, zarówno najmłodszych radiosłuchaczy, jak również tych dorosłych. A ja tylko dodam, że przed chwilą zagrali wspaniale na pianinie John Schmidt, a na wiolonczeli Steven Sharp Nelson. Muzycy, którzy należą do takiego tandemu, takiej grupy instrumentalnej The Piano Guys, grupy, która łączy muzyków tworzących właśnie takie niezwykłe połączenia utworów popularnych, utworów z kanonu muzyki rozrywkowej z utworami z kanonu muzyki klasycznej. I myślę, że to połączenie, przynajmniej moim zdaniem, udało im się znakomicie. Przypominam, w tym utworze usłyszeli

0: Mieliśmy połączenie Mam tę moc z filmu Kraina Lodu z zimą wielkiego kompozytora Antoniego Vivaldiego, który żył ponad 300 lat temu. Można by pomyśleć, że takie połączenie jest niemożliwe, albo że będzie to połączenie chybione, nieudane, że w ogóle to będzie wszystko bez sensu, to się nie sklei w jedną wspaniałą całość, a jednak okazało się inaczej. Co ciekawe, nagranie, którego posłuchaliśmy przed chwilą, powstało z aż 90 ścieżek dźwiękowych wiolonczeli i pianina oraz dźwięków z dodatkiem między innymi wiatru i specjalnego talerza perkusyjnego. I tak wszystko zostało zmiksowane w studiu dźwiękowym, w studiu muzycznym, tak wszystko zostało pięknie muzycznie zmieszane, że mieliśmy taką wspaniałą muzyczną atmosferę jak przed chwilą. Pianino, wiolonczela, coś, co zabrzmiało nam jednocześnie jak śnieżna kraina i jakaś wielka muzyczna przygoda, w której można było usłyszeć, moim zdaniem, zaczarowany śnieżny pałac. A co wy usłyszeliście w tym utworze? Co wam podpowiadają wasze emocje, wasza wrażliwość? Jak wam się słuchało tego utworu? Zapraszam do naszej muzycznej dyskusji, do naszej muzycznej rozmowy. Poznawaliśmy wiolonczelę, wspominając nasz odcinek Wujak Wiolonczela z podcastu Alfabet Orkiestry, to teraz przenieśmy się z literką W do naszego kwietniowego koncertu Alfabet Orkiestry Wujak Wiosna i tak na chwilę tylko tego lata przywołajmy sobie tegoroczną wiosnę, zupełnie muzycznie, i skoro poznaliśmy wiolonczelę, no to warto też poznać inne instrumenty, szczególnie takie, które są blisko wiolonczeli, są wręcz kuzynami naszej wspaniałej wiolonczeli. A jakie to instrumenty? O tym opowie wam Martyna Huderska i jej goście i będzie to fragment z naszego koncertu Alfabet Orkiestry Wujak Wiosna z 11 kwietnia. Słuchamy.
1: A teraz pora poznać inne, dość nietypowe instrumenty. Zapraszamy Kasię. Brawo dla Kasi. Brawo. Kasia na co dzień gra w Orkiestrze Polskiego Radia w Warszawie i zapraszamy Szymona, który od dzieciństwa fascynuje się instrumentami historycznymi. Brawa dla tego duetu. Te nietypowe instrumenty potrzebują troszkę więcej czasu. Kasia stroi. Szymon też.

0: Brawo. Nasi goście przywitali nas grą na dość nietypowych instrumentach. Kasiu, na jakim instrumencie zagrałaś?
1: Na violi da gamba.
2: Viola da gamba?
0: Cóż to takiego? Zaraz się przekonamy. A ty, Szymonie?
3: Ja na skrzypcach, tylko barokowych.
0: Viola da gamba, skrzypce barokowe, ciekawe. Czym one różnią się od współczesnych instrumentów? Za chwileczkę to sprawdzimy.
4: Ja wiem, kto to sprawdzi, droga Martynko, tutaj przepraszam.
0: Wspaniale, no wreszcie się odezwał profesor Zenon
4: Kukułka. Kukułka dla przyjaciół, kochani. Notatki robiłem, jak tu pani żółta, pan pięknie grała, pan tutaj w tej takiej ładnej koszuli. I tutaj asystentów przyprowadzę, ekspertów.
0: Proszę przyprowadzić ekspertów, a ja zapraszam
4: ekspertów,
0: pana Adama.
4: Poproszę, dziecięcych. O, jest ekspertka jedna. Jak ekspertka.
0: Pan Adam gra na wiolonczeli.
4: I eksperta jeszcze poproszę. Tu ekspertka ta.
0: A my wszyscy przyglądamy się tym dwóm instrumentom.
2: Dość podobne, nie?
0: Podobne na pierwszy rzut oka, owszem. Ale czy coś te instrumenty różni?
2: Brązowe oba.
0: Zdaje się, że już...
4: Tyle tego wszystkiego jest. Chodźcie.
0: Zmierzają do nas eksperci.
4: Zmierzają, chodźcie. Biegniemy jak tylko się da.
0: Brawo dla odważnych.
4: Sprintem, chodźcie, eksperteczki. Eksperci. Jeszcze tutaj, chodźcie, stańcie na chwilkę. Imiona ekspertów, ekspertek, to znaczy jednej ekspertki.
5: Michalina.
4: Michalinka, brawo dla ekspertów.
0: I Olek, proszę państwa.
4: I Olek, brawo dla ekspertów. Oddaję głos. Martynka, proszę, kontynuuj.
0: Drodzy eksperci, proszę się tutaj przemieścić. Przyjrzyjcie się tym dwóm instrumentom. Poszukajmy różnic.
5: Że wiolonczela ma mniej strun.
2: Dobrze.
0: Cudownie.
4: Pierwszy punkt, brawo.
0: Brawo, to policzmy te struny. Liczymy struny.
5: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem strun.
0: Siedem strun, a tu kolega może policzy struny tego instrumentu.
4: Które lepiej będziesz widziała.
5: Dwa, trzy, cztery.
0: Cztery. Mamy pierwszą różnicę. Wspaniale. Cztery. Czy czymś cztery. Jeszcze te instrumenty?
5: Wiolonczela ma patyka, ta nie.
0: Patyk, Pani Adamie, czy to patyk?
4: Po co te patyki?
6: Wiolonczela ma nóżkę.
0: To jest nóżka, kochani. A, tak, nóżka. Dziękujemy panu Adamowi. Tutaj nóżki nie mamy, viola da gamba nie ma. Czy coś jeszcze? Może popatrzmy na wysokość tych instrumentów.
5: Czubek jest inny.
0: No. Taki czubek. Czy to jest czubek, pani Kasiu? Czy to jakąś nazwę profesjonalną posiada?
2: To się profesjonalnie nazywa główka i ja mam wyrzeźbionego lwa. Z takim językiem i oczami wszystkim.
4: To jest król lew?
2: Może być. Dzisiaj może być król lew.
0: Na pewno.
4: Król lew.
2: No a u Adama mamy jakie zwierzątko?
5: Ślimaka.
2: No właśnie.
0: O, pięknie. Czy są jeszcze jakieś inne różnice?
5: Wiolonczela jest mniejsza. Że on ma takie większe trzymanie na strunie, ona ma mniejsza, ona ma większe.
4: Właśnie, to tak też.
0: Co państwo na to? Tak, zgadza się, panie Adamie?
6: Tak, zdecydowanie.

0: Gamba ma większy podstawek.
1: Podstawek! Poznaliśmy kolejne słowo tajemnicze. Bardzo wam dziękujemy.
2: Brawo dla ekspertów.
3: Chodźcie, ekspert.
1: Dziękujemy panie Adamie. Dziękujemy Kasi.
4: A my dziękujemy ekspertom, którzy wystąpili na scenie studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego 11 kwietnia w naszym wspaniałym koncercie Alfabet Orkiestry. Wujak wiosna, troszkę tę wiosnę, ale bardziej tak muzycznie niż pogodowo wspominamy dzisiaj, bo chyba jednak zdecydowanie wolimy lato, które jeszcze z nami trochę pobędzie, więc o tej wiośnie możemy tylko póki co wspominać. Powitamy wiosnę znowu już za niespełna rok, więc teraz możemy sobie przypominać ją właśnie w dźwiękach, które 11 kwietnia popłynęły z naszej sceny koncertowej. Na scenie oprócz Orkiestry Polskiego Radia była oczywiście Martyna Chuderska, którą doskonale znacie z naszych audycji, którą słyszeliście przed chwilą i która zawsze prowadzi nasze wspaniałe alfabetyczno-orkiestrowe koncerty. Jestem tam również ja w różnych śmiesznych, zabawnych rolach aktorskich, z których za każdym razem bardzo się cieszę. I jest też Lilianna Krych, która odgrywa bardzo ważną rolę w czasie naszych koncertów. Kim jest Lilianna Krych? Zamieńmy się w takich radiowych detektywów i spróbujmy odszukać jej funkcję w takiej oto muzycznej zagadce. Co to takiego? Kto to taki? O takie pytanie powinienem zadać. Kto to taki? Kiedy wchodzi na scenę, batutę w ręce trzyma. Kiedy ją uniesie, orkiestra grać zaczyna. Jeśli wiecie, dzwońcie pod numer telefonu 226-45-20-55. Rozszyfrujemy już za chwilę, kim jest nasza słynna Lila i czym się zajmuje w trakcie naszych koncertów. A ja jeszcze z wielką radością wspominam, że w czasie koncertu Wujak Wiosna Alfabet Orkiestry z 11 kwietnia, oprócz wspaniałych wiosennych dźwięków, które popłynęły ze sceny, bo usłyszeliśmy wtedy Wiosnę Antoniego Vivaldiego, ale też słynną Wiosnę zespołu Skaldowie. Były też utwory Mozarta, Bacha, Bartoka, ale były też inne atrakcje. Pojawił się między innymi nasz wiosenny gość Marcel Mierzejewski, mistrz Polski w naśladowaniu ptaków, którego miałem okazję gościć również w naszym studiu i który jest naprawdę niesamowity, jeśli chodzi o te wspaniałe ptasie dźwięki. I był ktoś jeszcze, o kim opowiem wam już za kilka chwil, ale tymczasem posłuchajmy, kto się do nas dodzwonił. Cześć kochani, z tej strony Jacek ze Studia Polskiego Radia Dzieciom, a ja rozmawiam z kim?
5: Dzień dobry, z tej strony mama Asia.
6: Tata Wiktor.
7: Klara.
4: I Klara, cześć kochani, co wy robicie, gdzie wy jesteście?
5: Jedziemy właśnie na wakacje. Jesteśmy w drodze ze Szczecina do Rabki Zdrój.
4: Ze Szczecina do Rabki Zdrój?
5: Tak.
4: Łohoho, jedziecie samochodem?
5: Tak, samochodem.
4: Ile czasu się jedzie ze Szczecina, czyli z północnego zachodu do Rabki Zdrój, czyli na samo południe Polski?
6: 7 godzin.
4: 7 godzin. Dużo drogi jeszcze przed wami?
6: Troszeczkę.
4: Nie nudzicie się...
6: Do
4: Legnicy?
6: Tak.
4: Nie nudzicie się chyba w tej drodze, skoro słuchacie Polskiego Radia Dzieciom, prawda?
5: Absolutnie nie słucham audycji. I już trzeci raz próbujemy się dodzwonić, odpowiedzieć na zagadkę.
4: Czyli powiedz... Tak, Klara, jeszcze coś mówisz, tak?
5: Tak, to wszystko ci Klara,
7: a możesz powiedzieć zagadkę, jaka była?
4: Oczywiście, że tak. Po to dzwonicie, już nie mogę się doczekać. Jaka była zagadka?
7: Trygan.
4: Ale zaraz, skoro jest was troje, to każdy musi tu odpowiedzieć. Szefową drużyny, jak rozumiem, jest Klara. Klara, decydujesz, że ta odpowiedź to dyrygent?
7: Tak.
4: A łatwo wam było te decyzje odnośnie odpowiedzi na moją zagadkę podjąć? Czy były kłótnie i spory?
7: Łatwo.
4: Pani Asiu, potwierdza pani?
5: Tak, ponieważ jesteśmy stałymi wywalcami filharmonii,

0: Lublinie jest taki cykl koncertów dla dzieci, Akademia Młodego Melomana i już drugi rok jesteśmy stałymi uczestnikami, także bardzo, bardzo lubimy takie tematy.
1: A jak wam podobają się nasze utwory, bo wiele utworów w dzisiejszej audycji to są utwory z płyty Filharmonii Szczecińskiej.
0: No właśnie, tak, bardzo nam

0: A teraz wy o czekoladzie, jak ja nie mam żadnego deseru tutaj. Ale po audycji na pewno gdzieś się wybiorę do jakiejś cukierni, żeby coś słodkiego spałaszować. Ale to jeszcze wracamy do odpowiedzi. Czyli Klara i pani Asia twierdzą, że to dyrygent, ale coś mi się wydaje, że pan Wiktor włożył w kij mrowisko i pan Wiktor na pewno innej odpowiedzi chciał udzielić, tak, panie Wiktorze?
1: Nie, ja się zgadzam z dyrygentem.
0: Wie pan co, a ja myślałem, że tu będzie jakiś suspens, jakaś drama będzie, że no nic, no, no dobrze, czyli co, dyrygent? Wszyscy we troje twierdzicie, że to na pewno dyrygent, na 1000%?
2: Tak, na pewno.
0: I to jest dyrygent. Lilianna Krych jest naszą wspaniałą dyrygentką w Orkiestrze Polskiego Radia i my zawsze z Lilą bardzo, bardzo ciepło wspominamy nasze wspólne koncerty. Czy wy słuchacie naszych koncertów Alfabet Orkiestry? Bo w każdym miesiącu mamy... Tak? W każdym miesiącu pojawia się jeden taki koncert, a byliście może na żywo w studiu Lutosławskiego?
3: Nie mieliśmy takiej przyjemności.
0: A dlaczego?
3: Bo mamy daleko do Warszawy.
0: No wiecie co, nie, ja nie wierzę w tę odpowiedź. Ze Szczecina jedziecie do Rabki, a do Warszawy macie daleko. Pani Asi, co pani też opowiada? Jeśli byście chcieli przedłużyć sobie wakacje o taką muzyczną aurę, to proszę bardzo do nas się zgłosić 12 września przed godziną 12. Będzie koncert Alfabet Orkiestry B jak Babie Lato.
3: Babie Lato, tak jest.
0: Wiecie co, kojarzycie mnie z tych koncertów, skoro ich słuchacie?
3: No tak, kojarzymy pana, bo my bardzo często w ogóle słuchamy Polskiego Radia Dzieciom. Tak,
0: bo ja mam taką wielką radość i taką wspaniałą misję, że za każdym razem wcielam się w inną postać. W koncercie Wujak Wiosna wcieliłem się w postać pana Zenona Kukułki. To jest ornitolog, czyli ktoś, kto zajmuje się ptakami, zna się na wszystkich gatunkach ptaków. A teraz będziemy mieli, tak jak powiedziałam we wrześniu, koncert B jak Babie Lato. To Klara, może ty mi podpowiesz, skoro mamy taki temat B jak Babie Lato, czyli powolutku będziemy wtedy już się żegnać z latem, to w jakiej ty roli aktorskiej byś mnie widziała? A może rodzice pomogą i podpowiedzą, bo ja jeszcze nie mam pomysłu, w kogo mógłbym się w czasie takiego koncertu wcielić.
2: Pan Jesień!
0: Pan Jesień?
2: Tak.
0: O, to dobre, ciekawe. Pan Jesień.
1: Może jakiś muchomor.
0: Panie Wiktorze, już ja tu się cieszyłem z obsadzenia mnie w roli pana Jesienia. Pana Jesieni. Pan Jesień w każdym razie, a pan chce mnie tutaj w muchomora, w kostium muchomora włożyć, naprawdę, no. Panie Wiktorze, to też jest dobry pomysł. To też jest bardzo...
3: To też... prawda, pan Jesień?
2: Właśnie my teraz stoimy i jest...
0: I co jest?
3: Mały przystanek, żeby teraz rozmawiamy.
0: Mały przystaneczek. To dobrze, a ja wezmę to do siebie i przemyślę, czy pan Jesień, czy muchomor, czy może jeszcze coś, ale tutaj dwie mocne kandydatury aktorskie. Bardzo, bardzo wam za nie dziękuję. Kochani, powiedzcie mi, jakiej muzyki będziecie słuchać w Rabce, jak już dojedziecie?
3: No, pozostaniemy przy naszej ulubionej stacji.
2: Tak.
0: Bardzo się cieszymy. Klara, a jakie macie plany na Rabkę? Co będziecie tam robić?
2: No, tam jest to basen. Tam jest jacuzzi, basen, domki wakacyjne. No i do Wieliczki.
0: Wow, no to piękne plany. Wiecie, że moje pierwsze takie kolonie wtedy, kiedy ja byłem dzieckiem, to właśnie są kolonie w Rabce.
3: O, cudownie.
0: Fajne miejsce, ale wam zazdroszczę. No ale dobrze, kochani, bardzo ci, Klara, gratuluję, że ty tak wzięłaś sprawy w swoje ręce i razem z rodzicami, ale pod twoją dyrekcją. Tak?
2: I chyba ktoś się zadzwonił. A to odpowiedź już powiedziała.
3: No tak.
0: Ale ty właśnie pięknie tutaj nam wszystkim zadyrygowałaś, tak jak prawdziwa pani dyrygentka, i zadecydowałaś, jaka jest odpowiedź, a była to prawidłowa odpowiedź. No to teraz ty pierwsza masz prawo do

0: pozdrawiania kogo tylko chcesz.
1: Całego świata. Nawet kosmosu.
0: Nawet kosmos pozdrawiamy, a kogo pozdrawiają rodzice, pani Asiu?
2: Ja pozdrawiam babcię Gosię, babcię Halinkę, dziadzia Stasia i dziadzia Bogucia.
0: No i panie Wiktorze, jeszcze pańska, pańskie pozdrowienia.
3: To ja pozdrawię resztę rodziny i wszystkie ciocie i wszystkich wujków.
2: Tak jest.
0: A my pozdrawiamy was i ja jednak przemyślałam teraz, jak rozmawialiśmy. Ja jednak wybieram pan jesień. Ja nie chcę być jakimś muchomorem. Muchomor to ja nie jestem taki niziutki, malutki. Ja muchomor, to raczej taka malutka rola.
1: A jest?
0: Tak, Klara?
1: Pan jest bardzo wielki.
0: Właśnie, pan jesień jest bardzo wielki Ja chcę być wielki na scenie, a nie jakiś muchomorek. Żarty żartami, bardzo fajnie się z wami rozmawiało. Pięknego wam czasu życzymy razem z Magdą i w Wieliczce, i w Rabce, i w Krakowie. Trzymajcie się ciepło i słuchajcie Polskiego Radia dzieciom. Do usłyszenia, hej, hej!
2: Do usłyszenia, pięknie dziękujemy,
0: pa, pa! A my, drodzy radiosłuchacze, w takich pięknych okolicznościach przyrody przenosimy się raz jeszcze do 11 kwietnia, kiedy to mieliśmy koncert Alfabet Orkiestry W, jak wiosna, i tylu gości, a wśród nich był Mateusz Giżyński. A wiecie, kim on jest? Najprawdziwszym na świecie pszczelarzem, a prawdziwe ule można podziwiać chyba najpiękniej i najpełniej właśnie wiosną. Zresztą sami posłuchajcie.
4: Słyszycie ten charakterystyczny dźwięk? Mhm. Podobno na świecie żyją od ponad 100 milionów lat, ale czy to możliwe, że pochodzą z czasów, w których żyły dinozaury? Za chwilę zapytamy o to naszego kolejnego gościa, pszczelarza, pana Mateusza Giżyńskiego. Wielkie brawa, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie Mateuszu. A kogo pan dzisiaj przyprowadził?
5: Pszczoły miodne, moje koleżanki.
4: Jakie one są grzeczne. Chyba im się tutaj podoba.
5: Tak, one bardzo lubią muzykę klasyczną.
4: To wymarzone miejsce. A ile tych pszczół jest? Aż trudno je policzyć.
5: W tym tutaj okazie jest koło kilkuset, ale normalnie w ulu przynajmniej 10 tysięcy albo nawet 60.
4: A dlaczego pan ma takie ubranko?
5: Dlaczego mam takie ubranko? Ponieważ pszczoły mają narzędzie do obrony, którym jest żądło. A wiecie, jakie zwierzę podkrada pszczołom miód najczęściej?
4: Kubuś Puchatek.
5: Dokładnie tak, niedźwiedź. A gdzie można takiego niedźwiedzia urządlić, gdzie nie ma futra?
4: W nos!
5: Dokładnie tak. Dlatego ważne, żeby pszczelarze, którzy pracują blisko pszczół, mieli właśnie kapelusz, żeby pszczoły nie mogły podlatywać do tego nosa.
4: A co się dzieje w ulu na wiosnę?
5: Na wiosnę pszczoły zaczynają zbierać nektar z kwiatów i zaczynają go składować w swoim ulu i produkować miód.
4: Możemy zajrzeć do takiego ula? Jesteście ciekawi, co jest w środku? Ja bardzo.
5: Ul w środku składa się z takich ramek drewnianych, a pszczoły w nim budują takie plastry woskowe. Te plastry mają na sobie takie komóreczki i pszczoły w tych komóreczkach robią dwie rzeczy. Albo używają jako spichlerza i tam trzymają swoje jedzonko, albo używają jako takiego pszczelego przedszkola i wtedy wychowują się tam młode pszczoły.
4: A ile jest gatunków pszczół?
5: O, gatunków pszczół jest bardzo dużo. Gatunków pszczół jest 470 sztuk w samej Polsce. To jest mniej więcej tyle, ile jest dzisiaj osób na widowni.
4: Czyli każdy z nas może sobie wyobrazić, że jest takim gatunkiem pszczoły. A dlaczego pszczoły są takie ważne?
5: Najważniejsze, co robią dla nas pszczoły, to zapylają. Dzięki pszczołom mamy owoce, warzywa, nawet ubrania, które nosimy, nie powstałyby, gdyby nie bawełna, która właśnie powstała dzięki zapylaczom i pszczołom. Ja dzisiaj do państwa przyszedłem z jednym gatunkiem pszczół, czyli właśnie pszczołą miodną. Pszczoła miodna to taka przedszkolanka. Ona mieszka w takim dużym domu, którym nazywamy właśnie ulem. No i w tym ulu jest bardzo dużo pszczół i każda z

0: pszczół z każdą się zna i koleguje. Ale są też inne gatunki pszczół. Na przykład jest pszczoła murarka. Pszczoła murarka to taka pszczoła, która żyje w rurkach albo w małych zagłębieniach i ona buduje swoje domki z gliny. Mamy zadrzechnię, która jest taką panią drwal, która buduje swoje domki w drzewie. Albo na przykład mamy trzmiela, który jest takim siłaczem wielkim, puszystym. No i ten trzmiel właśnie dostaje się do kwiatów, do których inne pszczoły nie mogą się dostać.
1: Panie Mateuszu, a to prawda, że pszczoła w ciągu całego swojego życia jest w stanie wyprodukować zaledwie łyżeczkę miodu?
0: Dokładnie tak, a nawet nie całą łyżeczkę. Jedna pojedyncza pszczoła produkuje 1/3 łyżeczki takiej herbacianej miodu przez całe swoje życie.
1: Wiemy już, że pszczoły kochają muzykę klasyczną, tak? I lubią słuchać muzyki, a lubią tańczyć?
0: Uwielbiają tańczyć, nawet mają 2 znane nam tańce. Jest to taniec taki pląsany, ósemkowy, kiedy pszczoły muszą daleko lecieć i w ten sposób przekazują sobie, jak to zrobić. Albo taniec kołowy, kiedy trzeba polecieć gdzieś w koło ula i wtedy przekazują sobie w ten sposób informacje.
1: No to sprawdźmy, czy te pszczoły, które dzisiaj towarzyszą panu Mateuszowi, zatańczą do kolejnego utworu. Panie Mateuszu, bardzo dziękujemy. Wielkie brawa.

0: alfabetem orkiestry.
1: Lato z alfabetem orkiestry powolutku zmierza już do końca. Ostatnia wakacyjna audycja alfabetyczno-orkiestrowa już za tydzień, 29 sierpnia, ale dobra informacja dla wszystkich miłośników muzyki klasycznej. Zostajemy z wami również od września, tyle że od września, będziemy spotykać się w te same dni, w soboty, od 12 do 14, a ja przypominam, że dzisiaj literka W jest najważniejszą i główną bohaterką tej audycji, to jeszcze wróćmy do pierwszej godziny naszego lata z alfabetem orkiestry, kiedy to wiolonczela królowała. Teraz znów usłyszymy wiolonczelę, po raz ostatni już dziś, ale tym razem w interpretacji muzyki rozrywkowej. To będzie utwór Prześliczna wiolonczelistka, czyli słynna piosenka krakowskiego zespołu Skaldowie, piosenka, która powstała w 1969 roku, czyli ponad 50 lat temu. Muzykę napisał pan Andrzej Zieliński, a słowa pan Wojciech Młynarski. Słowa Skaldowie zaakceptowali bez żadnej poprawki, a piosenka opowiada tak przymrużeniem oka o pewnym chłopaku, który zakochał się w pięknej wiolonczelistce, którą spotkał w filharmonii. Zatem usłyszymy piękną, romantyczną historię, muzyczną opowieść. A kim była naprawdę tytułowa prześliczna wiolonczelistka? Andrzej Zieliński, autor muzyki do tej piosenki, wyjaśniał, że inspiracją dla Wojciecha Młynarskiego była pani Anna Wójtowicz, wiolonczelistka grająca w zespole Anawa. Piosenka tę ponad 50 lat temu stała się wielkim przebojem. Dzisiaj należy do kanonu polskiej muzyki rozrywkowej. No i ma tę charakterystyczną, prostą melodię do zapamiętania i zabawne, przyjemne dla ucha słowa laj, la, la, laj, la, la, laj, la, la, laj, laj.

0: Aj. Ach, prześliczna wiolonczelistka, tak pięknie brzmiała i wtedy, kiedy powstała, te ponad 50 lat temu, ale i dzisiaj słucha się jej równie przyjemnie. I równie przyjemnie słuchało nam się dzisiaj dźwięków wiolonczeli, która była bohaterką tej pierwszej części Lata z alfabetem, z alfabetem orkiestry, a w drugiej części naszą najważniejszą bohaterką była wiosna. W jak wiosna, literka W dzisiaj się przewija i tak docieramy do finału tej audycji, a jaka literka będzie wspominana za tydzień? A może to nie będzie literka? Może to będzie jakiś bohater albo bohaterka naszych koncertów i podcastów Alfabet Orkiestry? Tego nie wiem, tego wam nie powiem, nawet gdybym wiedział, bo po prostu sami musicie się dowiedzieć. Już za tydzień, słuchając Lata z Alfabetem Orkiestry 29 sierpnia, dzisiaj, za dzisiejsze Lato z Alfabetem Orkiestry, dziękuję wam, Jacek Zawada, Magda Żelazowska, i wracamy jeszcze na chwilkę do świata pana Vivaldiego. Dobrego popołudnia, do usłyszenia.
1: A teraz pora wrócić do pana Vivaldiego. W tej części utworu pojawią się trzy motywy muzyczne. Słuchajcie się uważnie, a może uda wam się usłyszeć szmer liści, szczekającego psa i wyobrazić sobie pasterza leżącego na łące.

Brawo. Pora na trzeci fragment Wiosny Antonio Vivaldiego. Po pierwszym temacie, przy radosnym dźwięku pasterskich dud, pasterz budzi się i zaczyna tańczyć z nimfami. A wiosna zaczyna budzić się na dobre.

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miś Mok, bezpieczna brygada gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna.

0: bezpieczeństwo dbamy.
1: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
0: Słuchajcie nas na stronie. Jaka to była strona?
1: Poczekaj. O, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
0: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie.
2: Autopromocja.
3: Polskie Radio Dzieciom.

0: czerwony. Czy gdzieś tutaj jest kolor czerwony?
1: Papuga, papuga, czerwona papuga. Papuga, papuga, czerwona papuga.
0: Żółty. Czy gdzieś tutaj jest kolor żółty?
1: Papuga, papuga, żółta papuga. Papuga, papuga, żółta papuga.
0: Fioletowy. Czy gdzieś tutaj jest kolor fioletowy?
1: Papuga.

0: zielony. Czy masz dzisiaj na sobie kolor zielony?
1: Papuga, papuga, zielona papuga. Papuga, papuga, zielona papuga.
0: Niebieski. Czy masz dzisiaj na sobie kolor niebieski?
1: Papuga, papuga, niebieska papuga. Papuga, papuga, niebieska papuga.
0: Różowy. Czy masz dzisiaj na sobie kolor różowy?

0: Usłyszałem w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać, bawić się i spać.

0: każdy z was już słyszał o Kolumbie.
1: O Kolumbie każdy coś powiedzieć umie.
2: O Kolumbie wyrażamy się z zachwytem.
0: Kolumb Krzyś to ten, co odkrył Amerykę.
3: Amerykę.

0: Krzyś nowego szlaku, więc popłynął nie na wschód, tylko na zachód.
1: Rozumował, skoro ziemia jest jak piłka, to do Indii musi dróg prowadzić kilka.
2: Szlaków kilka?

0: że odkrył Indię, tak był przekonany, że tubylców nazwał Kolumb Indianami.
1: Jest więc sporym nadużyciem i wyprykiem twierdzić, że to Kolumb odkrył Amerykę.
2: Amerykę?
1: Tak, tak, Amerykę!

Zawsze też pod ręką były rekin, młot i ryby piły. Czasem trzeba skruszyć skały, które statkom przeszkadzały, wyrastając im na drodze, grożąc statkom i załodze. Aby skały skruszyć grot, bo to jest potrzebny młot. A w warsztacie

zawsze jest robota. Nie obejdzie się bez młota, tak jak też słuchaczu miły. Nie obejdzie się bez piły, więc obawy, strachy precz, bo narzędzia zwykła rzecz. A wasz na cię Neptunowym Trójząb zawsze był gotowy.

0: ząb zawsze był gotowy.
1: Rój ząb zawsze był gotowy.
0: Zawsze też pod ręką były rekin młot.

0: Śpię.
1: Autopromocja.
2: Jeden tydzień spędziłem razem z dziadkiem na wiosce.
3: Morze jeszcze było. Było wielkie.
4: Las i jezioro.
5: Byłam we Włoszech.
6: W domku w Okocie też jest fajnie.
7: Wszystko jedno, gdzie jesteś. Przyślij do nas
8: pocztówkę z wakacji.
9: Trzeba napisać adres i hop do skrzynki.
10: Nie.
11: No to chyba jeszcze nasz adres. Polskie Radio Dzieciom, Aleja Niepodległości 77/85 i kod. Nie, pocztowy 00977 Warszawa. Czekamy do końca wakacji.
1: Autopromocja.
12: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
13: Kom, kom, rere, kom, kom, kom, trzej dzieciaki, rozrabiaki. Wiecie, kto mówi? To mówię oczywiście ja, wasza żaba Monika, która pojawia się i znika. Kom, kom, rere, kom, kom.

0: Dzień dobry, witam was bardzo serdelkowo. Ja was kulfoniasty kulfon, opowiadacz, bajarz, gawędziarz, legendziarz oraz traktorzysta.
1: Dlaczego traktorzysta?
0: Nie wiem, tak mi się powiedziało.
1: Dziś, drogie kochane dzieci, opowiem wam prześliczną opowieść o biednym raku.
0: O biednym raku, nieboraku?
1: Nie, o biednym raku.
0: Bo to... Ty to chcesz powiedzieć o tym, że żaby na aby, a rak byle jak?
1: Nie, to był rak, który... To był biedny wdowiec, który mieszkał
0: ubogi,
1: na Mazurach.
0: Ubogi wdowiec.
1: I ubogi, tak. I on się nazywał na nazwisko Rak.
0: A, on miał na nazwisko
1: tak,
0: Rak.
1: Bo jak ukończył, to zawsze był znak.
0: Rak.
1: Tak, Rak.
0: Rak. A, dobrze, rozumiem.
1: No i wiesz,
0: ten ubogi rak...
1: No to on ciężko pracował przez całe życie i wiesz co?
0: On pracował chałupniczo.
1: Pracował przez całe życie i się niczego nie dorobił.
0: W ogóle?
1: Gapa fajtła.
0: Tak on pracował.
1: Miał dwie lewe ręce do roboty.
0: Nie, niemożliwe. Ciężko pracował. Pracował ten biedny rak, ciężko pracował.
1: I wiesz co? I jeszcze go czekała nędzna starość.
0: Tak.
1: Tak.
0: Bo emerytury się nie dorobił.
1: Chałupa się zrozpadała.
0: No.
1: I nie miał za co naprawić.
0: Emeryturka cienka.
1: Cieniutka. No i temu staremu chałupnikowi, bo on mieszkał w tej rozwalającej się chałupie.
0: Ty poczekaj, on był chałupnik, bo on w chałupie wszystko robił.
1: Nie, on nie pracował chałupniczo, tylko mieszkał w chałupie i dlatego się mówiło na Mazurach na niego chałupnik.
0: No nie,
1: jakby
0: mieszkał
1: w pałacu, to by się mówiło na niego pałacyk.
0: Jaki pałacyk?
1: No jak...
0: Pałacowy by się mówiło.
1: Pałacowy?
0: Pałacowy. Chałupnik to jest dlatego, że on w chałupie wykonywał różne czynności. No i był chałupnikiem.
1: To musiał sobie strawy ugotować. On jagły gotował sobie.
0: Strawy gotował? No
1: strawę,
0: chyba żartujesz.
1: Strawę.
0: A czy on krowa?
1: Nie, nie, ale tak się mówi, że ugotuję sobie strawy łyżkę. Nie, łyżkę, tylko tak, miskę
0: a potem,
1: strawy.
0: Tak, a tak. A mówi się też, że skóry na przykład miał co.
1: Odziany był w skóry.
0: Odziany był w skóry?
1: Tak.
0: To on bogaty był.
1: Nie, nie.
0: On miał kurtkę skórzaną?
1: Nie, nie skórzaną, tylko on miał z tego...
0: Z niedźwiedzia.
1: Ze szczupaka, bo to był rybak.
0: A, ze szczupaka. To był rybak?
1: Tak.
0: Na emeryturze?
1: No nie było emerytur wtedy.
0: Jak nie było? Emerytury to zawsze były.
1: Nie, nie było, bo on musiał sobie uzbierać trochę pieniędzy z takiego kuferka i tam wybierał po złotówce codziennie.
0: A, z kuferka.
1: Codziennie po złotówce. Ręczek. Na nic mu nie starczało.
0: Na nic. No dobrze, no i ten biedny rak zaczął okropnie płakać któregoś dnia.
1: Tak, i mówi tak, oj, przydałoby mi się na starość chociaż tak ze 3 dni pożyć sobie jak jaśnie pan.
0: Nie, on powiedział tak, ja bym tak, chciałbym tak, żeby... Przyjeżdżała po mnie limuzyna codziennie, zawoziła mnie do restauracji, żeby usługiwali mi, podawali to, co ja sobie zażyczę i ja bym to wszystko zjadał.
1: A na nocleg do pałacu.
0: A na, tak, na
1: bo tam mieszkał,
0: kultury.
1: Bo tam, nie, tam mieszkał właśnie na Mazurach ta jaśnie hrabia. I na niego wszyscy mówili, jaśnie pan, bo on tak jaśniał zawsze wieczorem.
0: Nie, on nie jaśniał wieczorem, to jaśnie pani jaśniała wieczorem.
1: A jaśnie pani przy nim jaśniała.
0: Nie, jaśnie pani jaśniała, wie dlaczego, bo jak sobie nawieszała tych brylantów, a ona bardzo lubiła brylanty, a wiesz jakie miała brylanty?
1: Nie, ona...
0: Jak kurze jaja.
1: Ale wiesz co, ona miała przepiękny pierścionek i raz jak robiła mielone pół na pół, wołowe z wieprzowym, no to jej się zsunął ten pierścionek i przepadł bez wieści.
0: No jak to zsunął się do tego, do pulpetów?
1: Nie. Ona tak myślała.
0: Nie,
1: ona tak myślała.
0: Wszystko,
1: ona
0: stop.
1: Jak myła ręce, to zdjęła ten pierścionek.
0: Ale wszystko pokręciła.
1: Nie pokręciła.
0: Pokręciła, bo ona żadnych mielonych nie robiła, bo ona była jaśnie pani.
1: No to schabowe robiła.
0: Ani nawet schabowych. Ona tylko ona przychodziła do kuchni i pokazywała palcem, co mają
1: robić.
0: A jej
1: robić. Się zsunął wtedy.
0: Jej się wtedy zsunął pierścień.
1: I zjadła sobie pyzę, bo akurat. Wiesz, że oni tam pyzy gotowali w tej kuchni?
0: Po mazursku?
1: No.
0: Jak są?
1: I kaszę mazurską.
0: Kaszę mazurską jedli oni. Bo... No a to się na Mazurach działo?
1: Tak. No i przyszedł ten biedny chałupnik, jak ten rak.
0: Nie, nie, nie tak było, bo słuchaj, znowu kręcisz. No, wiesz, czasu mamy niewiele, a ty tak kręcisz.
1: Kurwon, przyszedł rak i powiedział, będę tu nocował przez 3 dni i znajdę pierścionek.
0: Nie, on przy... Nie, bo to było tak, jaśnie pan ogłoszenie posłał do pracy.
1: W internecie.
0: W internecie. No to tak, to internet wtedy był.
1: No może nie był.
0: No, to teraz żeś powiedział.
1: No mogłam się pomylić, mogłam.
0: On wysłał Herolda, który stanął...
1: Heroda?
0: Herold.
1: To nie w tej bajce.
0: Herolda. Wiesz, co to jest Herold?
1: Taki
0: to jest taki człowiek, który obwieszczenia ogłasza.
1: Aha.
0: I wysłał takiego Herolda, który stanął na rynku i krzyknął...

0: Kto odnajdzie pierścień jaśnie pani, ten coś od jaśnie pana dostanie. Klapsa. Jakiego klapsa, no co ty?
1: Nie miał, wiesz co? I ten rak mówi, oj, sobie pomieszkam.
0: A rak akurat przechodził i usłyszał.
1: Tak, to. I mówi, powiedział tak, jaśnie panie hrabio.
0: Nie, jeszcze nie.
1: Właśnie tak powiedział.
0: Nie, Monika, nie, poczekaj. Wiesz co, on, słuchaj, jak wszyscy ludzie byli, zebrali się, żeby wysłuchać, co Herod mówi.
1: Herold
0: mówi, a jak ja powiedziałem?
1: Herod.
0: To przez ciebie, bo mi jednak tym Herodem namieszałaś.
1: Przeze mnie, zawsze przeze mnie.
0: Wszystko przez ciebie jest. Więc ten, jak ten Herod ogłoszenie mówił, co się stało, to trzech kucharzy od tego jaśnie pana między sobą zaczęło szeptać.
1: I on właśnie podsłuchał.
0: A, widzisz.
1: A, bo oni szeptali, świsnęliśmy pierścionek, mówiąc, figę z makiem go znajdzie.
0: To oczywiście nie znajdzie, a my...
1: Biedny chałupnik jeszcze.
0: A my opędzlujemy ten pierścień.
1: Chociażby za pół ceny, to i tak nam starczy do końca życia.
0: Starczy nam na chałupę.
1: No i tego.
0: I właśnie to usłyszał wtedy rak.
1: I rak zaczął... przyszedł, powiedział tak, jaśnie panie.
0: Rak nie tak nie powiedział, rak się
1: nie, zaczął. Kurwa się, nie kłóć się, bo tak właśnie powiedział. Powiedział, jaśnie panie, znajdę ten pierścionek w przeciągu 3 dni, ale muszę dostać tak, jadła, napoju i dobre spanko w łóżeczku z baldachimem. On mówi, dobrze,
0: łóżeczku z baldachimem.
1: Wszystko masz załatwione, przez 3 dni będziesz jadł, pił, dobrze zakąsał i wysypiał się, ale 3. dnia, jak nie będzie pierścionka, to pasy będę darł. Tak powiedział, jaśnie pan.
0: Tak powiedział pan, pasy będę darł na firanki.
1: Jakie na firanki? Z ciebie będę darł.
0: Z firanki. Tak?
1: W drobnokaszku go pokroi?
0: Nie. No co ty, Mazur tak nie mówił.
1: Jak tak?
0: Mazur to mówił.
1: Mazur ma kaszę? Mazurską?
0: Mazurską ma.
1: Nie?
0: Dobrze, nieważne. Ale on już wiedział, bo podsłuchał tych trzech kucharzy i tak w nocy, jak kucharze obierali kartofle dla jaśnie pana...
1: Robili pyzy.
0: Nie, obierali.
1: Obierali ziemniaki na pyzy.
0: Obierali. On podszedł do nich i powiedział tak. Wszystko ja wiem, bo ja jestem Sherlock Holmes.
1: Nie, no tak nie mówię.
0: Nie powiedział tak?
1: Nie.
0: A to jak powiedział?
1: Że jestem Saszka bez czaszka.
0: Tak, no co ty opadłeś? Powiedział, że ja wszystko wiem, rozgryzłem tą małym palcu.
1: Tak, rozgryzłem, jak on ani jednego zęba nie miał.
0: Nie, on miał zęby, tylko
1: tam miał zęby. Miał jeden mądrości może.
0: Ta mądrości to mu dawno wyleciał.
1: Wyleciał mu mądrości?
0: No, wyleciał. Słuchaj, on podszedł do nich i powiedział tak, jak nie oddacie mi pierścienia, to wszystko powiem, pójdę na policję.
1: Tak jest.
0: I wszystko powiem, a wy pójdziecie siedzieć do kozy. Powiedział tak.
1: Tak, razem z kozą.
0: Nie, on znaczy nie do kozy. Nie, on nie powiedział to do kozy, tylko powiedział do nich.
1: Tak. No. Będziecie siedzieć.
0: I oni się zaczęli trząść.
1: Aż się wam sprzykrzy.
0: A tak. A oni się zaczęli trząść.
1: Ze śmiechu?
0: Nie, ze strachu. Oddali mu ten pierścień, nawet jeszcze wiesz co mu oddali? Buty oraz kurtki.
1: Kurtki też mu oddali?
0: Kucharskie. I czapki.
1: Czapki. Bo on powiedział, oddawaj fartucha.
0: Jakiego fartucha?
1: No do tego kucharza głównego powiedział, oddawaj fartucha. No czyli fartuch.
0: No fartuch, no. I oni wszystko oddali i trzęsąc się wyszli.
1: Nie, poszli w siną dal.
0: W siną dal, ale trzęśli się teraz, to już wiesz dlaczego? Z zimna.
1: No właśnie.
0: I on rano wziął ten pierścionek, jak oni przyrządzili te ziemniaki, zrobił do pyzy, włożył pierścionek.
1: No i właśnie jaśnie pani ugryzła pyzę i złamała sobie trzonowego.
0: Nie złamała sobie. Bo jaśnie...
1: Powiedział, o pierścionek mój.
0: Ta pierścionek. Ty myślisz, że jaśnie pani tą pyzę sobie do buzi wkładała takie wielkie, ona kroiła elegancko nożem.
1: Nożem?
0: I widelcem. Po kawałku. I nagle zgrzytnął.
1: Zgrzytnął pierścionek.
0: Nie, zgrzytnął nóż na pierścionku.
1: I zgrzytnął jaśnie pan ze złości, bo on zgrzytał zębami.
0: Jaśnie pan?
1: Nie.
0: Nie, jaśnie pan nie zgrzytnął, tylko zdrzemnął się.
1: Przy obiedzie?
0: No, on czasami drzemał.
1: A bo nie lubiał jeść pyzów.
0: Nie. No i jaśnie pani się ucieszyła.
1: Ucieszyła się
0: tak powiedziała,
1: oj raku, raku.
0: Oj raku, raku.
1: Niebo raku. Tak, tak. Pójdź, to ja cię uczyć tego.
0: Nie, pójdź, każę cię ćwiczyć.
1: W czym? W sportach walki?
0: Nie, mówię, biegłem.
1: Bo tak podobasz wodę, ja z tobą nie mogę.
0: No, a ja z tobą nie mogę. Poza tym, wiesz co, wszystko się dobrze skończyło. I
1: żyli
0: ja tam
1: długo
0: byłem...
1: i szczęśliwie.
0: Kto?
1: No wszyscy żyli długo.
0: No wszyscy długo, a rak miał tak, a rak miał chałupkę.
1: Tak.
0: Spokój z kuchnią i do końca...

0: życia jedzenie.
1: Zdrowe i opierunek.
0: I opierunek. Wikt i opierunek.
1: Tak. No i właśnie jak mu ktoś przypomniał, że on jest też niezły kanciarz, to on zawsze spiekł raka.
0: Spiekł raka. I dlatego, kochane dzieci, pamiętajcie, nie wolno nic zabierać jaśnie pani, bo pójdziecie...
1: Do kozy. Nie wolno kantować.
0: Nie wolno kantować. Jak to kantować? Nie, dobrze, kończymy. Do widzenia.
1: Do widzenia.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

zanieść. Ach, jak pachną pędzi ziół. To jest bajka, nie posłanie, a z kamienia będzie stół. Hej, spada noc, jak czarny koc,

Sztucińskas. Kiedyś niejaki Juan z miasta Meksyku

się okazało, że ona jest taka gojąca dziewczyna, że normalnie się cały przy niej spociłem. No, ale tak się spociłem, tak jakbym do wiadra wleciał normalnie. No, a Consuela, wiecie, już nigdy ze mną nie poszła na tańce. Nigdy w życiu, nigdy więcej nie poszła na tańce i ja byłem bardzo smutny. Płakałem.

0: Pozdrawiam.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
2: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: Nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz. Ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby zdobyć coś, trzeba tylko chcieć. A skorzystałeś z moich rad? W tej dżungli, bracie, masz pod łapą cały świat. Masz cały świat.
1: Mam cały świat?
0: Masz cały świat.
1: Mam cały świat.
0: Masz cały świat.
1: A może

Cię poprawię, zażalenie małe złoże, bo uwierzyłam prawie, że nic lepszy być nie może. Zejdźmy na ziemię, perfekcja to mit. Pasowało ci w refrenie, ale to zwyczajny kit. Ideał to powód mojego dążenia, myślenia, tworzenia, a także cierpienia, bo mam w sobie geniusz, wyłapuję każdą wadę. Jak coś ulepszyć, wiem, że nim skończyć dałam radę. Nadzieja się w tobie, ty wiesz, i w tym rzecz. W naszej łodzi nie będzie nic, bo zolewo ją teraz ciecz. Konstrukcyjny błąd, może powtórzymy test. Tak, lecz trochę nam zasobów brak i tu moje motto, nigdy nie daj się zwieść, bo życie daje lekcje, a

0: no już spokojnie.
1: Nie uspokajaj, pozostanę szałno. Powiedz wreszcie, jakie masz te moce?
2: Zatłuchaj zaraz, widzisz wszystko.
0: I dlatego właśnie dzieci nie piją kawy.

0: ma rozpomieniać.
1: To jest siostra, wnuka, wuja, ciotki.
2: Ale ich są całe tabuny.
3: Jak się w tym wszystkim połapać?
0: Okej. Tak dużo dzieci tu jest, więc jeszcze pocisnę. Wiecie co? Już czas obejrzeć.

Bo nie jest Pepa, co rządzi pogodą. Mam mamy Julietę, co poda arepę, byś poczuł się lepiej.

0: żebyśmy pogadali jak ze ssakiem, tak.
1: Rad płynący z dzioba, król nie słucha tak czy siak.
0: Oj, chyba antymonarchistą stanę się od dziś. Żegnaj służbo, żegnaj Afryko, bo precz stąd czas mi iść. Ten smarkacz bardzo szaro gęsi się.

Ciągle słyszę skargi już od wielu lat, że marny jest ze mnie mak i mam za dużo wad. Cokolwiek pójdzie źle, król marszczy groźnie swoją brew. Wylewa na mnie cały gniew. Zawsze gdy próbuję rzucić jakiś czar, wnet zapału gaśnie mego żar. Lecz los odmieni się, po nocy ujrzę słońca blask i wkrótce sławy przyjdzie czas. Bo wystarczy tylko ten amulet skraść, a król na klęczki będzie musiał paść. Uzna wyższość mą, nie mam wahań wcale.

0: Cedryku, te hałasy przeszkadzają królowi w kolacji. Proszę, bądź ciszej.
1: Mogą sobie ze mnie kpić, mówić gorzej niż do psa. Doczekam się na swe antre.

0: Przepraszam, że nazwałem cię kłamczuszkiem, Lance.
1: Może i prawda, że jestem prawdosceptykiem. Ale wiesz, kto jest moim najlepszym przyjacielem? Ty! I tym razem nie kłamie! Na przyjaźni skrzydłach ptaszki dwa polecą, że ho, ho.

0: te kocie ruchy.
1: Lans, pozwolisz?
0: Pewnie, ty prowadzisz.
1: Z rozkoszą.

0: czerwone żagle wicher dmie. Łopocze flaga czarna, kto ją dostrzeże, niechaj wie, że dola jego marna.
1: Jesteśmy piraci, kurwaci, brodaci, piraci, bo strach musz.
0: Co dzień run

0: się pośród fal. W akwarium zaszklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los. Gdy zeżre ją ktoś ze smakiem,
1: tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze ani nie piecze.

0: radio dzieciom.
1: Potrafisz zdjąć z nich ten czar?
2: Tylko ty to potrafisz. Ale myślę, że mogę ci coś podpowiedzieć.
3: Moją historię każdy zna.

0: Jeden tydzień spędziłem razem z dziadkiem na wiosce.
1: Morze jeszcze było. Było wielkie.
2: Las i jezioro.
3: Byłam ze Włoszech.
4: W domku w Okocie też jest fajnie.
5: Wszystko jedno, gdzie jesteś. Prześlij do nas
6: pocztówkę z wakacji.
7: Trzeba napisać adres i hop do skrzynki.
8: Nie.
9: No to chyba jeszcze nasz adres. Polskie Radio Dzieciom, Aleja Niepodległości 77/85 i kod. Nie, pocztowy. 00977 Warszawa. Czekamy do końca wakacji.
10: Autopromocja.
11: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
12: Całe szczęście, że mamy magiczną mapę.
13: Mamy magiczną mapę i globus i dokładną perłową szpilę.
12: Mapę, globus, szpilkę i specjalny śmiglasty zakrętnik.
13: A do czego służy ten śmiglasty zakrętnik?
12: I do rozpoczynania!
13: Aha! Piękna nasza Polska cała.
12: Piękna, cudna i wspaniała.
13: Smogu słyszał.
12: Miś nie słyszy.
13: Bo zaraz już się zacznie.
12: To za ścianą drapią myszy.
13: Będą wioski i miasteczka.
12: Kanapeczki i ciasteczka.
13: Tu nie chodzi o jedzonko.
12: A śliweczka, winogronko.
13: Słyszysz, jak nas woła głośno?
12: Co takiego, drogi smoku?
13: Czy ci w uszach kwiatki rosną?
12: Na dobranoc, tak bliżej zmroku.
13: Nie ma czasu dziś na spanie.
12: Jeśli zechcesz do głośnika...
13: Łóżko zbliżyć swe kochanie...
12: Nuda przy nas szybko znika.
13: Gdy użyjesz wyobraźni.
12: Mamy to opracowane.
13: Kto się z nami zaprzyjaźni?
12: Zwiedzi miejsca mało znane.
13: Znane również odwiedzimy.
12: Opisane w przewodnikach.
13: Tam, gdzie piękne lata, zimy.
12: Gdzie na

0: trzecinach. Gra muzyka.
1: Szykuj się więc na podróże.
2: Już nie mogę się doczekać.
1: Będą małe, średnie, duże.
0: Te podcasty dla człowieka?
1: Najmniejszego, lecz nie tylko.
0: Czeka na nas supermapa.
1: Zaznaczymy miejsce szpilką.
2: Byle im się nie dać złapać.
1: Podejrzymy ich po cichu.
0: Wynalazek dla ludzkości.
1: Co znaleźliśmy na strychu?
0: Nie odkryją nas dorośli.
1: Chatka dziadka w środku lasu.
0: A w niej mapa? Album stary?
1: Szybciej, bo zabraknie czasu.
0: Na audycję Czary Mary.
1: Na podcasty z Polski rodem.
0: Bardzo proszę, smoki przodem.
1: Piękna nasza Polska cała.
0: Piękna, cudna i wspaniała.

0: Nie smuć się, Michasiu. Wojtek z Leszkiem wrócą jeszcze dzisiaj.
1: Naprawdę?
0: Tak, tyle że późnym wieczorem.
2: Jak ja nie lubię, jak oni wyjeżdżają bez nas na te swoje plenerowe imprezy.
0: Ja też nie, ale ustaliliśmy, że to ich praca.
1: Wiem, ale i tak nie lubię.
0: To ich praca, a w pracy dorosłym nie wolno przeszkadzać.
1: Tak naprawdę to wcale nie jest żadna praca, tylko występy na scenie.
0: O, tak, tak, tak. Prowadzenie wakacyjnych plenerowych imprez Polskiego Radia dzieciom wcale nie jest takie proste.
1: Bardzo proste i bardzo łatwe.
0: Akurat. Trzeba wiedzieć, co mówić, żeby nie zanudzić publiczności.
1: A może masz rację?
0: A poza tym, gdybyśmy byli z nimi, to ominęłyby nas mniam mniam pierogi z kurkami.
1: Pierogi z kurkami. Mniam mniam mniam.
0: Które obiecał nam dziadek Ignacy na kolację.
1: Najlepsze na świecie.
0: Najlepsze.
2: Właśnie je przygotowuję.
0: Mniam mniam mniam i jeszcze raz mniam mniam mniam.
2: Sam widziałem, jak się krząta w kuchni.
0: Trochę szkoda, że nie chce, abyśmy mu pomagali.
1: Dziadek już taki jest.
0: Naprawdę?
1: Że najlepiej mu się gotuje w samotności.
0: Aha, szkoda. Nie wiedziałem, ale skoro tak mówisz, Michasiu.
1: Adasiu.
0: Tak?
1: A może byśmy się, zanim te pierogi, wiesz, no może tak, byśmy tak się w coś pobawili.
0: Super, Michasiu, świetna myśl. Tylko w co?
1: Może w rycerzy.
0: O tak, fantastycznie, w rycerzy. Ale zaraz, żeby bawić się w rycerzy, to trzeba się za rycerzy przebrać.
1: Oj tam, wyobraźmy sobie, że już jesteśmy przebrani.
0: O. Że już jesteśmy przebrani?
1: Że już, no, wyobraź sobie.
0: Ale ty masz głowę, świetna myśl.
1: Bo w komórce mam schowane miecze.
0: Masz prawdziwe miecze, Michasiu?
1: Znaczy drewniane.
0: A.
1: No, dziadek mi kiedyś zrobił.
0: Mogą być, ale wiesz co? Tarcze też by się jeszcze przydały.
1: To też nie problem. Wystarczą pokrywki od dużych garnków i wiem, gdzie leżą nawet.
0: Super, to przynieś to wszystko, a ja... O, wiem, a ja pomyślę nad zadaniem.
1: Słucham? Nad jakim zadaniem?
0: No nie wiesz?
1: Nie wiem.
0: Rycerze muszą działać.
1: Aha.
0: No, muszą albo kogoś uwolnić, albo... O, lub coś zdobyć. Różne takie zadania.
1: Tak. To masz rację. Dobrze. To ty myśl...
0: Tak, ja będę myślał.
1: A ja idę.
0: Dobrze.
1: Ty myśl, a ja idę.
0: No zaczynam myśleć.
1: Ale myśl.
0: No,
1: bo
0: co,
1: ja
0: nie
1: idę.
0: Bo ty idziesz, a ja zaczynam myśleć.
1: No myśl, a ja idę.
0: No to idź.
1: A ty myślisz?
0: No ja myślę, a ty nie idziesz.
1: Dobra, to idę.
0: Skoro Michaś chce, bym pomyślał, no tak, to już to robię. No nie, nie sądziłem, że w wymyślaniu jestem taki dobry. No i chyba już coś wymyśliłem. To będzie tak, rycerze Michaś i Adaś... Tak, to świetny pomysł. Rycerze Michaś i Adaś zdobędą pierogi z kurkami. Uwolnią pierogi z kurkami od złego czarodzieja, dziadka Ignacego. Tego czarodzieja, który je przetrzymuje w swojej kuchni.
1: Jestem, mam wszystko.
0: Ja też.
1: Ty też masz wszystko? Znaczy co wszystko, bo nie rozumiem.
0: Ja wymyśliłem nasz cel. Aha. Naszym celem będą pierogi z kurkami. Uwolnimy je.
1: O jakich pierogach mówisz?
0: No, o tych, które w kuchni przetrzymuje dziadek.

0: To znaczy czarownik Ignacy.
1: Ty chcesz napaść na mojego dziadka? Zwariowałeś?
0: To znaczy napadniemy razem, napadniemy.
1: Przecież te pierogi to nasza kolacja, a nie więźniowie do uwalniania.
0: To może trochę przesadziłem, no.
1: Bardzo.
0: No ale warto by było zrobić coś wspaniałego.
1: Ale pierogi?
0: No można uwolnić, by je było tak jak prawdziwi rycerze.
1: Rycerze? To często uwalniali księżniczki. Ale tylko te zamknięte w takich zamkowych wieżach.
0: Ale my nie mamy ani wież,
1: no nie mamy,
0: ani księżniczki. Chociaż zaraz. Chyba mam pomysł.
1: Masz jakiś pomysł na księżniczkę czy na wieżę?
0: Na księżniczkę, naszą księżniczkę. Mógłby nią być, no...
1: Stworek potworek. Przecież on jest chyba chłopcem. To znaczy jest królewiczem, a nie księżniczką.
0: A no tak. No ale przecież my nie mamy przebrań rycerskich. To on też będzie udawał.
1: Ale co będzie udawał?
0: No będzie udawał, że jest księżniczką.
1: Aha, i myślisz, że stworek potworek się na to zgodzi?
0: No, jak go ładnie poproszę, to na pewno.
1: Tylko, Adasiu, tylko gdzie go zamkniemy?
0: A po co mamy go zamykać?
1: No sam mówiłeś, że ma być uwięzioną księżniczką, czyli musi być uwięziony.
0: No tak, masz rację. A księżniczkę to najlepiej byłoby uwięzić w wieży.
1: O tak, najczęściej pokazują w bajkach. Pamiętasz tę Różpulkę z takim warkoczem?
0: Różpulkę, tak. Co miała takie długie włosy.
1: No,
0: tak?
1: No.
0: I rzeczywiście ona siedziała w wieży.
1: O właśnie, wieża byłaby najlepsza.
0: No to rozglądajmy się za jakimiś wieżami.
1: Aha.
0: Co, widzisz coś?
1: No patrzę, jakoś... Tak, jakoś tak patrzę po okolicy.
0: Ja też patrzę i co? U ciebie?
1: I patrzę i najwyżej położony to jest komin chatki dziadka, wiesz?
0: Też go widzę. No ale w kominie to nie zamkniemy księżniczki. Nie można, bo gdybyśmy ją uwolnili, byłaby cała brudna.
1: Znaczy jego. No,
0: księżniczkę, stworka potworka, znaczy jego. Jak,
1: no dobrze, to jak nie w kominie, to co robimy?
0: Wiesz co? Chyba znowu bez pomocy dziadka Ignacego się nie obejdzie.
1: Ach, w takim razie chodźmy do niego.
0: A nie będzie się gniewał, że mu przeszkadzamy?
1: Ale przecież przeszkodzimy mu tylko na chwilkę, tak? A poza tym zrobi sobie przerwę w pracy, i odpocznie
0: tak,
1: trochę.
0: Tak, powinien odpocząć.
1: No, bo
0: masz rację, tak.
1: Trzeba odpoczynać.
0: Robienie pierogów to przecież bardzo ciężka praca.
1: Pewnie. Mówię ci, zobaczysz, smoku, że jeszcze będzie nam wdzięczny.
0: Będzie nam dziękował.
1: Że tę przerwę,
0: tak,
1: wiesz.
0: Tak, tak.
1: To chodźmy.

0: Siatku, dziadku, mamy pytanie.
1: Mamy pytanie.
2: A, to wy trochę mi przeszkadzacie. Czy możecie przyjść później?
1: Raczej nie, dziadku, bo księżniczka czeka w wieży na uwolnienie.
2: Księżniczka? Jaka znowu księżniczka?
1: Stworek potworek w nią. To znaczy będzie, no chyba będzie, no...
0: Jeśli znajdziemy dla niego, znaczy dla niej...
1: Dla niej.
0: Dla tej księżniczki jakąś wieżę.
1: Właśnie, nie znasz jakiejś wieży w okolicy ci dziadku Michasia?
2: Wieża?
1: Wieża.
2: Jest wieża ciśnień przy torach.
1: Aha. A co jest w takiej wieży ciśnień przy torach?
2: Najczęściej woda pod dużym ciśnieniem.
1: Woda? To raczej nie. Ściśnięta wieża się nie nadaje.
2: Cóż, w takim razie to w okolicy raczej nie ma wież. Żadnych wież nie ma.
1: Nie ma wież?
2: A-a.
0: Ale jesteś pewny, dziadku?
1: Że nie ma wież oprócz tej ściśniętej?
2: A raczej tak. Ale chyba wiem, gdzie są.
1: Wiesz, gdzie są wieże? No to mów szybko, dziadku, bo księżniczka czeka.
2: Wieże są tam, gdzie wybrali się dzisiaj Wojtek z Leszkiem.
1: Aha.
0: A skąd ty wiesz, dokąd się wybrali? Bo nam to mówią tylko, że...
1: Że jadą na kolejną plenerową imprezę Polskiego Radia.

0: Właśnie.
1: Dziś są w miejscowości Moszna w województwie opolskim na terenie zabytkowej rezydencji, a tak konkretnie to w parku, w którym odbywa się dzisiejszy festyn.
2: Rezydencja z parkiem?
1: Aha, byłem tam kiedyś. To przepiękne, bajkowe miejsce.
2: Naprawdę? Ale jak to bajkowe?
1: O, sam park ma ponad 100 hektarów i rosną w nim 300-letnie dęby.
2: Ale my nie potrzebujemy dębów, tylko wież, chociaż jednej.
0: O, jednej, w której będzie uwięziony stworek potworek.
2: Nie stworek potworek, tylko księżniczka.
0: Aha, tak.
2: To jedno i to samo, ale...
0: Ale nie dla mojej misiowej wyobraźni. Nie.
1: Ręczę wam, że w Mosznej znajdziecie to, czego trzeba.
2: Potrzebujemy chociaż jednej przytulnej wieży.
1: Oj, basałyki, w Mosznej znajdziecie 99 wież i wieżyczek. 99!
2: Niemożliwe.
0: Ile? I to wszystko w tej Mosznej?
2: Nie wierzę.
1: A, dokładnie. To w pałacu, który tam stoi.
2: Tam mają... Pałac? Nie wiedziałem.
1: No przecież wam mówiłem. Mówiłem czy nie mówiłem?
2: Nie, no jak najbardziej mówiłeś, chyba.
0: Mówiłeś, dziadku, mówiłeś, ale że w jakiejś rezydencji.
1: Rezydencji.
2: Aha.
1: A tą rezydencją jest wspaniały pałac z 365 pokojami.
2: Ale tyle pokoi to nie ma nawet chyba całe polskie radio dzieciom.
0: Chociaż pokoje to nas mniej, dziadku, interesują.
2: To prawda.
0: Bardziej nas te wieże, co, tak. Smoku?
2: Wieże, tylko wieże.
1: Przecież mówiłem wam, że jest ich tam... Mówiłem ile? 99!
2: Ojej, to jest wspaniała informacja.
0: Chodź, Adasiu, teraz tę wspaniałą informację trzeba przekazać stworkowi potworkowi. No wiesz, dopiero teraz będzie miał w czym wybierać.
2: To prawda, nie ma na co czekać, biegnijmy do niego.
1: Ale halo! A jak chcecie się tam dostać, chłopcy?
2: A, dobre pytanie. No tak.
0: No, chyba przecież pożyczysz nam mapę, dziadku, co?
2: Tę magiczną, co tu potrafi przenosić.
0: I jeszcze igłę z perłowym czubkiem.
2: Koniecznie.
1: O, jeśli mnie ładnie o to poprosicie.
2: Pewnie, że poprosimy. Prosimy.
0: Dziadku, prosimy.
1: Dobrze. W takim razie proszę. Oto mapa i szpilka. Aha. Chłopaki,
2: tak?
1: Tylko pilnujcie jak oka w głowie.
2: Ma się rozumieć.
0: No, ma się rozumieć. Chodź, Adasiu, bo czas ucieka, a obowiązki rycerzy nas wzywają. Pa, pa!
2: Pa, pa!

0: Michasiu, to jest jego pokój.
1: Mam nadzieję, że jest w środku.
0: No na pewno. Stworku, potworku, chcemy cię zabrać na wycieczkę.
1: Znajdziesz sobie wieżę, a my, dwaj dzielni rycerze, uwolnimy cię z tej wieży, z tej wieży. Atasiu, co powiedział stworek, potworek?
0: Że, no tego powiedział, że jest szczęśliwy, że będzie księżniczką, bo marzył o tym od dawna, chyba.
1: Ale jesteś pewny, że właśnie to powiedział, bo wyglądał mi bardziej na zdziwionego niż uratowanego, wiesz?
0: No tak do końca, Michasiu, to nigdy nie rozumiałem jego mowy, ale za to Wojtek świetnie się z nim dogaduje.
1: Czekaj, co mówisz, stworku? Aha. Oto musimy się chyba tym bardziej udać do Wojtka, Tak, żeby wytłumaczył stworkowi, potworkowi, w co chcemy się z nim bawić.
0: No właśnie, tam się udajemy, stworku, potworku, gdzie jest
1: widzisz?
0: Wojtek. Widzisz, to jest mapa.
1: Aha. Zobacz, oto.
0: Oto tak. A to jest szpila z perłową główką i przyłóż do niej swój palec.
1: Stworku, potworku, my zrobimy to samo. No, rozumiesz?
0: No ma się rozumieć, że zrobimy to samo. Pamiętasz, Michasiu, magiczne zaklęcie?
1: O to, które wyśle nas do Mosznej?
0: No
1: to. Pewnie, że tak. Takich zaklęć się nie zapomina.
0: Co się stało, Michasiu?
1: No zobacz.

0: Tylko Stworek nie przyłożył jeszcze swojego palca. Stworku!
1: Co ty robisz, Stworku? Ja mu pomogę! Dawaj, dawaj!
0: Stworku!
1: Stworku, przestań!
0: Stworku!
1: Będziemy się świetnie bawić! Uwaga, zaklęcie!
0: Uwaga! Wszyscy razem! 3, 4...
2: Nasza magiczna mapo miła, czy uprzejmość byś nam uczyniła i w to miejsce nas zaprowadziła, gdzie w mapie perłowa szpila utkwiła.
3: Wylądowaliśmy na gałęzi jakiegoś wielkiego drzewa.
1: To jest, Michasiu, platan. Podobny rośnie przed teatrem, w którym pracuje Wojtek.
3: Mieliśmy wylądować przed pałacem, a nie na jakimś pla-pla-pleplanie.
1: Nie na pla-pla-pleplanie, a na platanie.
3: Nieważne. Na pewno źle wbiłeś szpilkę.
1: No coś ty, wbiłem dokładnie w to miejsce, które pokazał nam dziadek Ignacy.
3: Na pewno dobrze?
1: Na pewno. Jasne, że na pewno. A czemu pytasz?
0: Odwróć się.
1: Po
0: to co? Zobaczysz.
1: Po co mam się odwracać?
0: Odwróć się.
1: No dobrze,
0: Aha, i co? Bo widzę, że paszcza ci opadła.
1: Ja nie mogę. To znaczy mogę, i właśnie to zrobiłem. Ja Michasiu się normalnie zachwyciłem.
0: Aha.
4: Łybidibi. Łaba daba.
0: Stworek, potworek tak samo.
1: Ten pałac wygląda jak zamek z bajki.
0: Jest przepiękny. Stworku, podoba ci się?
1: I rzeczywiście, ma mnóstwo wież. Normalnie trudno zliczyć.
0: Stworku, posłuchaj. Chcielibyśmy, żebyś z tych wież wybrał sobie najwyższą. Najwyższą.
1: A widzisz tę fontannę przed zamkiem? Ogromna, co nie?
0: Ojej, a widzisz, kto stoi za fontanną?
1: Ależ to przecież Wojtek z Leszkiem.
0: I chyba są już po pracy.
1: W takim razie biegnijmy do nich.
5: Proszę, proszę, kogo my tu widzimy?
6: Aha, chyba znowu użyliście magicznej mapy od dziadka Ignacego.
0: Aha, ale tym razem tylko, żeby się pobawić ze Stworkiem Potworkiem.
7: Chcecie się bawić ze Stworkiem Potworkiem? W co?
0: Wymyśliliśmy taką zabawę, w ratowanie księżniczek.
1: I dziadek powiedział, że w miejscu, w którym dziś odbywa się festyn Polskiego Radia Dzieciom...
0: Że tu jest dużo takich odpowiednich wież do uwięzienia księżniczki.
1: To znaczy do uratowania księżniczki.
0: Do uratowania.
6: Zaraz. A czy wy macie jakąś księżniczkę do uratowania?
1: No, chcieliśmy, żeby był nią Stworek Potworek.
0: A my wtedy będziemy dzielnymi rycerzami, którzy go... To znaczy,
1: którzy uwolnią księżniczkę.
6: A co na to Stworek Potworek?
1: No właśnie tego nie wiemy, bo go trochę nie rozumiemy.
6: No szczerze mówiąc, ja też nic z tego nie rozumiem.
0: Wojtku, słyszysz, tak? Co on mówi? Czy mógłbyś go przetłumaczyć? Aha, właśnie.
7: No, raczej nie podoba mu się ten pomysł z księżniczką, za to pałac w Możnej. Co o nim myślisz, Stworku?
4: Ta pała.
0: Na szczęście, że mu się chociaż podoba.
7: I to bardzo.
0: Bo szkoda, że
7: bardzo mu się podoba.
0: Z uwalnianiem mu się nie podoba.
7: I wiecie, co powiedział? Że bardzo chce go namalować. Zrobi tutaj najpierw szkic, a potem w domu dokończy.
0: A co z nami? Przecież, Stworku, mieliśmy się bawić w rycerzy.
1: Tak, którzy ratują księżniczkę.
7: Ponownie zapytam, czy macie może jakąś księżniczkę albo królewnę?
0: No, skoro Stworek Potworek wolisz szkicować i malować,
1: To już nie mamy księżniczki.
6: To chodźcie z nami na kolację.
1: No, ale my chcemy zjeść kolację z dziadkiem Ignacym.
0: Aha, na kolację będziemy jeść pierogi z kurkami dziadka Ignacego.
1: Które są przepychota, mniam, mniam.
6: To może chociaż zupę zjecie. W restauracji mają przepyszne zupy regionalne.
7: O tak, regionalny żur śląski i zupę zwaną wodzianką.
0: Aha.
1: Zupy mają. Zupy to nawet chętnie bym zjadł.
0: To może ja też, ale my tylko takie malutkie porcje, malutkie.
1: Ty mów za siebie. Ja już jestem głodny.
6: Świetnie.

0: zapraszamy do pałacowej restauracji.
1: A ty, stworku, potworku, szkicu, i tylko pamiętaj, masz na to niewiele czasu.
2: Bardzo mało czasu, pośpiesz się, a my pójdziemy na zupkę. Ojej. To chyba nie spróbujemy już żadnej zupy.
1: A taką miałem ochotę na ten specjał śląski.
2: Dobrze, że udało nam się chociaż zobaczyć ten przepiękny pałac.
1: Oj tak, najpiękniejszy.
2: I fontannę. Szkoda tylko, że nie uwolniliśmy księżniczki.
1: O kim ty mówisz?
3: O stworku, potworku. A,
1: no tak, nie udało nam się.
2: Co on powiedział?
4: Że już czas na was.
0: Do zobaczenia w domu.
4: Uważajcie na siebie.
1: Będziemy.
2: Wracamy. Adasiu,
1: tak?
2: Zaklęcie.
1: I pamiętam, stworku, potworku, przyłóż palec obok mojego palca i palca Michasia.
2: O tutaj.
3: Co
2: on powiedział?
1: Nie wiem, ale na pewno podoba mu się ten sposób podróżowania.
2: Dobrze. Uwaga. Zaklęcie. Trzy, cztery.
5: Nasza magiczna mapo miła, czy uprzejmość byś nam uczyniła i w to miejsce nas zaprowadziła, gdzie w mapie perłowa szpila utkwiła.
1: Szkoda, że już stąd znikamy.
2: Nie możemy dłużej zostać?
1: Teraz poodpoczywamy.
2: I coś zjemy. Sprawa prosta.
1: Na jedzenie masz humorek?
2: Jestem głodny. Nic nie jadłem.
1: Obiad, deser, podwieczorek.
2: To przepadło, więc sił opadłem.
1: A jak ci się podobało?
2: A super. Dokąd jeszcze pojedziemy?
1: Pięknie było. Czasu mało.
2: Szpilkę w mapę znów wetkniemy?
1: Chcecie z nami znów wyruszyć?
2: Pochylimy się nad mapą.
1: Szpilka mnie zaczyna kusić.
2: Bardzo lubię takie lato.
4: Następne spotkanie z dzielnym smokiem Adasiem
0: i pomysłowym misiem Michasiem
4: już za tydzień, ale słuchajcie też innych podcastów.
0: Jeżeli macie pomysły, dokąd zaprosić smoka i misia, napiszcie.
4: Poproście o pomoc rodziców, którzy, mamy nadzieję,
0: razem z wami wysłuchali relacji z podróży po Polsce misia i smoka. Wysłuchaliście podcastu Misia Michasia
4: i smoka Adasia,
0: piękna nasza Polska cała. A dzisiaj odwiedziliśmy
4: Zamek w Mosznej.
0: Do usłyszenia.
4: Pa, pa.
6: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

siedział sobie tak na płocie, odśpiewywał arię kocie. Ogon sterczał jak antenka

0: nie krótka, lecz w sam raz.
1: Zaśpiewaj, koteczku, jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
1: Jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
1: Pewien kot, jak to kot, wydeptywał ścieżki

0: laskotek na płotek i mruga. Ładna to piosenka, niedługa, niedługa, nie krótka, lecz w sam raz.
1: Zaśpiewaj koteczku jeszcze raz,
0: jeszcze raz,
1: jeszcze raz.

0: Ciśnienie w oponach?
1: Sprawdzone.
0: Hamulce?
1: Naoliwione i sprawne.
0: A kaski i odblaski?
1: Gotowe i błyszczące.
0: A zatem Miś Mok, bezpieczna brygada, gotowa do akcji.
1: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
0: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
1: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
0: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
1: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
0: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
1: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
0: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
2: Autopromocja.
3: To jest powtórka programu.
4: Wakacje z duchami.
5: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom. Rozpoczynamy naszą audycję Wakacje z duchami. Minuta po godzinie 18, czyli pora, aby rozpocząć nasze historie. Marta Kawalec przed mikrofonem, Daria Brzezińska. Zapraszamy do godziny 20 i muszę wam powiedzieć, że jestem przeszczęśliwa, bo ze mną w studiu już są fantastyczni goście. A właściwie to może nie goście, tylko dzisiaj to praktycznie będą moi partnerzy, którzy będą razem ze mną prowadzili te audycje i pomagali mi w tym, aby te historie mogły ujrzeć światło dzienne, bo ja to jestem takim skromnym dziennikarzem, ale ci, którzy siedzą tutaj przede mną, to są prawdziwi artyści, gawędziarze i opowiadacze historii. Trzech niezwykłych gości już zasiadło w naszym studiu. Jest z nami Agata Dzik. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie
5: Dariusz
6: dzieci.
5: Wróbel.
7: Dzień dobry.
5: I Bartłomiej Kopińskim.
8: Witam serdecznie.
5: I wspólnie działają oni jako grupa Baśnie z sześciu stron świata. Zgadza się wszystko?
8: Wszystko się zgadza.
5: A właściwie to z jednej strony muszę tylko powiedzieć, że jesteście z Radomia, więc pozdrawiamy Radom i wszystkich, którzy są z Radomia. Drodzy słuchacze, zaczynamy dzisiaj naszą historię od tego, żebyście wszyscy teraz zapisali sobie bardzo ważną datę. Już w najbliższy weekend będzie się działo, bo rozpoczyna się szósty ogólnopolski festiwal opowieści w Radomiu. Już w piątek będzie się działo, a potem sobota, niedziela. Jeżeli lubicie opowieści, jeżeli lubicie historię,

0: tylko z dreszczykiem, no to będziecie mieli okazję usłyszeć ich naprawdę bardzo wiele. To może zacznijmy od tego, co się tam będzie działo, drodzy goście.
1: No będą opowieści przede wszystkim, więc bardzo serdecznie zapraszamy tych wszystkich, którzy kochają słuchać, a zakładam, że radia wszyscy słuchacze właśnie lubią słuchać. Zresztą ja też sam zaczynałem od bajek, grajek, właśnie audycji dla dzieci w Polskim Radiu, więc zapraszamy tych wszystkich, którzy kochają słuchanie, kochają opowieści, bo będziemy mieć program przygotowany dla dzieci przede wszystkim i czasem te dzieci będą młodsze, czyli opowieści familijne, i te dzieci starsze, takie 60+, to również każdy, kto kocha słuchać, uważamy, że ma w sobie takie dziecko, które kocha baśnie, legendy i opowieści.
0: Czyli już przed nami piątek, sobota, niedziela, 21, 22 i 23 sierpnia Festiwal Opowieści w Radomiu, ogólnopolski, i od razu powiem, że wstęp jest wolny, ale my mamy dla was wyjątkowe zaproszenie. To będą zaproszenia, które będzie można sobie tutaj zawiesić na szyi. I wiecie, co tu jest napisane? VIP, VIP, czyli Very Important Person. Jeżeli chcecie być bardzo ważną osobą na takim festiwalu i zasiąść w pierwszym rzędzie, może na jakimś specjalnym leżaku, albo fotelu, albo krześle, no coś tam pewnie będzie się działo, to możecie do nas zadzwonić i zgarnąć takie VIP-owskie wejściówki. 22 645 20 55 do godziny 20. Mam nadzieję, że uda nam się takich VIP-ów znaleźć, szczególnie, że te VIP-y nie muszą trafić od razu do Radomia, bo takie gale bajarza będą się odbywały w kilku miastach Polski.
2: Bajarze, opowiadacze, jesteśmy z całej Polski i tak jak widać w programie, Szczecin, Warszawa, Gdynia, Białystok, Szamotuły. Więc jeżeli tutaj naszym słuchaczom nie uda się akurat w ten weekend, to występujemy w całej Polsce i jak tutaj ujawni się, z jakiej miejscowości będzie nasz VIP, to my postaramy się, żeby
0: dopasujemy
2: miejsce. I środowisko opowiadaczy ma takie otwarte serca, że tym VIP-em na pewno u naszych znajomych w dogodnym terminie uda się być.
0: Także już teraz sprawdźcie swoje kalendarze i terminarze, czy coś tam wam akurat wyskoczyło, a może po prostu macie wolny czas. No będzie się działo, o czym będziemy też udowadniać w naszej dzisiejszej audycji, bo moi goście opowiedzą wam dzisiaj mnóstwo niesamowitych historii i jeżeli chcielibyście więcej i jeszcze więcej, to właśnie ten najbliższy weekend będzie taką okazją do tego, aby posłuchać jeszcze więcej. A ja może na początek jeszcze zapytam was, kim są opowiadacze? Czy to jest zawód? Normalnie można być takim opowiadaczem historii?
3: Można być opowiadaczem historii i wielu z nas jest opowiadaczem historii, bo opowiadacz historii, to jak nazwa wskazuje, jest ktoś, kto opowiada historię. I taki zawód, w zasadzie taki ktoś istniał w zasadzie od zawsze. Odkąd tylko zaczęliśmy siedzieć w jaskiniach przy ognisku, to ktoś opowiadał, co tam widział na zewnątrz. Co się tam działo? Bo my, ludzie, mamy w sobie taką potrzebę opowiadania świata dookoła. Tego, który widzimy, tego, który nas ciekawi. I przez wieki, przez stulecia, przez tysiąclecia nawet był ktoś taki, kto opowiadał historię. Te historie się zmieniały. W pewnym momencie były nazywane mitami. Więc cała starożytność, wszystkie mity to nic innego jak po prostu taki opowiadacz, który to wszystko opowiada. Jak powstało niebo, ziemia, rzeki, oceany, ludzie, skąd się wziął ogień, pioruny, błyskawice, chmury, dlaczego pada deszcz, a dlaczego w zimie jest zimno, a w lecie gorąco albo odwrotnie. To był taki opowiadacz, który wiedział dlaczego i opowiadał. To się z czasem zmieniało, potem przyszły książki, książki trochę namieszały, potem przyszło radio, radio jeszcze trochę bardziej namieszało, potem przyszła telewizja, a internet to już w ogóle wszystko wywrócił 3 razy do góry nogami, ale okazuje się, że po tych wszystkich przewrotach, rewolucjach, podskokach i wikołkach, znowu są opowiadacze. Znowu są opowiadacze, którzy opowiadają właśnie baśnie, mity, legendy i bazują na żywym słowie i takim kontakcie człowieka z człowiekiem. Gdzie siadamy naprzeciwko siebie i jedna osoba opowiada, ale przecież wielu z nas miało kogoś, kto mu te bajki opowiadał. Czy rodziców, czy dziadków, którzy po prostu opowiadali mu bajki. Nie czytali, nie puszczali.

0: w telewizji, nie puszczali w radio, tylko siadali na przykład przy łóżku i wieczorem na dobranoc opowiadali bajkę. Bajki czasami wymyślane, czasami dobrze znane, przekazywane z pokolenia na pokolenie. I tak na tym świecie, czasami jawnie, czasami w ukryciu, funkcjonują opowiadacze.
1: I opowiadaczem takim pierwszym, profesjonalnym to jest mama albo tata, babcia. I nasz festiwal jest teraz, szósty raz odbywa się i to takie odrodzeniem, trochę mówimy o takim renesansie tego opowiadania ustnego, jest właśnie, że teraz ta rewolucja, bo pierwsza, i to tak niedawno czytałam, że to była straszna rewolucja. Kiedy wymyślono druk, to już był koniec, to już po prostu ludzie wieńczyli koniec świata. Więc teraz mamy AI, mamy coś, co produkuje teksty, a to opowiadanie nie tylko bajek i historii, ale opowiadanie siebie, opowiadanie historii swoich rodzin, opowiadanie historii swoich krewnych, że czasem zastanawiamy się, kiedyś nasi rodzice jeszcze znali taką odległą rodzinę, tak? Przejeżdżało się przez jakieś miejscowości, to a tu ciocia Henia, tu wujek Staszek. Dzisiaj spotykamy się podczas naszych spektakli, że podchodzą starsze osoby i po prostu ze łzami w oczach mówią, proszę pani, mówię, tą historię mi opowiadała moja babcia. Nie wiem skąd ją macie, ale opowiadała moja babcia. I też będzie Noc Opowieści w sobotę, bo to jest taki creme de la creme, przekrój tutaj. My nie zamykamy się tematycznie. Uznajemy, że opowiadacz, który przyjeżdża, wie co opowiedzieć, bo ta historia przyjeżdża z nim. Żeby była opowieść, musi być słuchacz, musi być opowiadacz. I zapewniam, że wielu z Państwa znajdzie taką historię i znajdzie swoje to wewnętrzne dziecko i dużo łez. I to się cieszymy, bo dużo łez jest podczas nocy i to właśnie tych dużych dzieci. Także dużo dzieci też bardzo serdecznie zapraszamy.
2: No dużo łez, ale na pewno też dużo uśmiechu i takiej radości z tego, że możemy słuchać tak piękne historie. Więc ja już teraz na początku zapytam naszych słuchaczy, jeżeli znacie jakieś miejsca, gdzie żyją duchy, gdzie można te duchy spotkać, to możecie już teraz do nas zadzwonić, jeżeli byliście może w jakimś zamku, w jakimś pałacu, gdzie podobno są duchy, to my takich miejsc dzisiaj będziemy poszukiwać, więc bardzo prosimy o to, żeby do nas zadzwonić i wtedy być może właśnie uda wam się zasiąść na tym VIP-owskim fotelu na festiwalu, ogólnopolskim festiwalu opowieści w Radomiu. Telefon do studia to 22 645 2055, a my wracamy już po piosence.
3: Hola, widziałaś? Tam coś przyleciało. To tylko cień. O nie, co to? A może to jakiś duch albo potwór? Zosia, tam nic nie.

0: U nas co prawda jest widno w studiu, bo i przez okno zagląda nam jeszcze słońce, ale i w studiu mamy widno, ale zaraz zrobi się trochę mroczno, także czekajcie, czekajcie, bo zaraz zrobi się trochę poważniej, bo już teraz dodzwoniła się do nas Gaja razem z Igą, które chcą opowiedzieć jakąś historię. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Słyszymy Gaję teraz, tak?
1: Tak.
0: Witamy Cię, Gaju. Powiedz, skąd do nas dzwonisz?
1: Z Nowosta.
0: O, pozdrawiamy w takim razie. To jest gdzieś w okolicach Łodzi, tak?
1: Tak.
0: Tak, no to dobrze. A czy chciałabyś wybrać się na Ogólnopolski Festiwal Opowieści w Radomiu? Czy liczysz może, że gdzieś w okolicach Twoich byłoby takie wydarzenie?
1: Bo jest daleko.
0: Dobrze, to będziemy w takim razie tutaj jeszcze organizować. A powiedz, Gaju, czy ty znasz jakieś miejsce, gdzie mieszka jakiś duch?
1: Tak.
0: Co to za miejsce i co to za duch?
1: U niej jest w zamku.
2: O, a to byłaś jest znany tam? Duch, to jest znany duch.
1: Tak.
0: Mhm. Jak ten duch wygląda? Widziałaś go?
1: Nie, ale byłam tam dwa razy z babcią.
0: Mhm. A babcia go widziała?
1: Nie.
0: To skąd wiadomo, że on tam jest?
1: No bo tak mówi legenda.
0: A tak mówi legenda. A czy może znasz tę legendę?
1: Nie.
0: No to w takim razie zaraz może sprawdzimy, na czym polega ta obecność ducha w Uniejowie, ale kiedy byłaś w tym zamku, to bałaś się, czy nie?
1: Nie. Moja siostra się trochę bała.
0: A ty jesteś odważna. A gdybyś spotkała, Gaju, takiego ducha gdzieś tam właśnie w jakiejś zamkowej komnacie, to coś byś mu powiedziała? Pogadałabyś z nim? Co byś zrobiła, jakbyś takiego ducha zobaczyła?
1: Jakby był miły, to bym z nim gadała, ale jakby był zły, to bym uciekała.
0: A no tak. No, a jakbyś sprawdziła, czy był dobry, czy zły ten duch?
1: No, nie wiem.
0: Jakby się uśmiechał, to pewnie byłby ten dobry, tak?
1: Mhm.
0: O, może tak. No zawsze trzeba próbować. Może te duchy akurat będą chciały się z nami zaprzyjaźnić i może wcale nie chcą nas straszyć, bo może właśnie one potrzebują jakichś przyjaciół również wśród nas. Gaju, pięknie Ci dziękuję za Twoją opowieść, czyli generalnie zachęcasz do tego, abyśmy do tego Uniejowa przyjechali i sprawdzili, czy ten duch tam jest, czy go nie ma.
1: Nie wiem.

0: Ale podobał ci się zamek?
1: Tak.
0: Tak. No dobrze, to w takim razie, skoro już wiem, że w Uniejowie na pewno jest duch, bo tak mówi legenda, no to zapraszamy. A ciebie, Gajo, w takim razie zapraszamy, bo być może w twojej okolicy będą się działy takie wydarzenia, prawda?
2: Tak, będą się działy. Mamy opowiadaczy również w Łodzi, ponieważ opowiadacze, tak jak mówiłam, są w różnych miastach Polski. Ale ja właśnie podpowiem, że w tym Uniejowie to z tym właśnie to, co opowiadacze mówią, że tam jest biała dama. Tak, jest to duch młodej dziewczyny i ona miała podobno na imię Uniejka, tak? I była taka jakaś duża napaść, jacyś zbójcy chcieli napaść na ten zamek dawno, dawno temu i ona, żeby ratować całe te skarby, które są na tym zamku i w ogóle całe miasto Uniejów, wyprowadziła ich tajnymi korytarzami na bagna. No i niestety słuch o niej zaginął. I dzisiaj pojawia się właśnie w Uniejowie jako taka biała dama. Taki tych białych dam, ale to pewnie gdzieś wieczorem, po zmroku, tych białych dam można wyszukiwać.
0: No tak, czyli jest to okazja, żeby sprawdzić. Czyli ona może być na zamku, ale może być też gdzieś w okolicach zamku.
2: Tak, myślę, że w parkach też bardzo często te białe damy się przechadzają, też gdzieś uliczkami przemykają, bo niektóre były więzione. Tak, i te damy, które były więzione, to one tak zazwyczaj albo gdzieś w wieży, tak jak w Szamotułach, no to biała dama jest w wieży ukryta, bo ona była zamknięta. Jest w Szydłowcu biała dama, która podróżuje właśnie pomiędzy Szydłowcem a chlewiskami, tajemnymi przejściami i ją można tam właśnie gdzieś spotkać po mieście. Także to niewykluczone. Trzeba być uważnym. Trzeba być uważnym.
0: Mm-hmm. Gaju, w takim razie my już mamy teraz kontakt do ciebie i wkrótce skontaktujemy się po to, żeby powiedzieć ci, kiedy i gdzie będziesz mogła...
1: A mogę skończyć to zrobić?
0: Dobrze, tylko dokończę, że będziesz mogła zasiąść na tym VIP-owskim fotelu, jeżeli będziesz miała ochotę, a teraz już czas na twoje pozdrowienia, oczywiście.
1: Pozdrawiam mamę, tatę, siostrę, kuzynki i Janka.
0: A kim jest Janek?
1: Mój narzeczony.
0: A no to koniecznie musimy go pozdrowić. Gaju, bardzo ci dziękuję w takim razie za twój telefon. Dziękujemy ci za opowieść o duchu w Uniejowie. No i mam nadzieję, że będzie okazja, żebyś mogła też kilku takich różnych historii też jeszcze usłyszeć, kiedy będziesz mogła wziąć udział w takim wydarzeniu opowiadania historii. Dziękuję ci bardzo, dobrego popołudnia, do usłyszenia,
1: ja papa. Dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo. No tak, i Gaja nam już opowiedziała trochę o tym Uniejowie. Agata dołączyła do tej opowieści. Wiemy już o tej białej damie, a tych białych dam, tak jak powiedziałaś, było bardzo dużo, bo to nie jest jedyna biała dama na zamku.
2: Jest bardzo dużo w ogóle kobiet, które są na zamkach i
3: to
2: one...
3: To jest właśnie ciekawe, ja tak się wsądzę, no że przede wszystkim kobiety stracą na tych zamkach.
0: I to jeszcze białe.
3: I to białe albo czarne, bo ja znam osobiście czarne historię i mam przygodę, bo ja kiedyś spotkałem taką na zamku właśnie.
2: A to prawda,
3: czarną.
2: To nie bajka, to prawda.
3: I to nie bajka i to prawda.
0: To poprosimy o taką opowieść.
3: To jest opowieść prawdziwa.
0: Kim była ta kobieta?
3: Znaczy to jest właśnie legenda o czarnej z kolei damie na zamku Grodziec, czyli mamy tutaj Dolny Śląsk bodajże, ja tak słaby z geografii jestem, ale mieliśmy takie wydarzenie, to był ślub, wesele naszej koleżanki, opowiadaczki wspaniałej, Fundacja Fabuła, i w czasie tego wesela, które odbywało się właśnie, to było opowiadackie wesele na zamku, opowiadaliśmy historię.
0: Czyli zamiast piosenek to były opowieści.
3: Tak, były opowieści.
0: Nie było tańczenia, tylko było słuchanie.
3: No, trochę tańczenia też było, ale było ognisko, były opowieści o północy. I właśnie ja opowiadałem tam historię o czarnej damie, słuchajcie. I kustosz tego zamku, razem z tutaj właśnie z całą ekipą tego zamku, mówią, że po tej opowieści, słuchajcie, oni nie spali w nocy. Bo nagle na tym zamku światła zaczęły się zapalać w dziwnych miejscach, które były zamknięte. I oni mieli to wszystko na nagraniach. Kiedy rano przyszliśmy, to człowiek odpowiedzialny za obstawę, właśnie taką, no, pilnowanie tego wszystkiego, prawda? On taki niewyspany mówi, gdzie jest ten, co opowiadał o tej czarnej damie? Ja przez niego nie spałem pół nocy, bo mi tam szafki strzelały, bo mi tam się światło zapalało. Nie? No i Kustosz mówi, wie pan co, niech pan więcej nie opowiada już o tej damie, no bo tutaj nasz pracownik nie mógł spać. Więc rzeczywiście to

0: Jak to do dzieci, słuchajcie, jak będziecie na zamkach, szczególnie starych, to się trzeba dobrze rozglądać, bo pod każdym kamieniem tam się kryje, za każdą legendą to ziarenko prawdy istnieje i zazwyczaj to jest to ziarenko najbardziej niezwykłe.
1: Duch sobie spokojnie spał, wszyscy spali, przyjechał taki opowiadacz, opowiadał, nagadał, może nie skończył, potem duch się krzątał po
0: prostu. A duch ten mówi, dobra, biorę się za robotę.
2: Skoro go wywołaliśmy, no to już to teraz w takim działać. Razie
1: ja, bo
2: tak.
1: Chciał posłuchać jeszcze więcej, a ty poszedłeś spać, zamiast jeszcze opowiadać do białego rana.
2: Albo może chciał coś sprostować.
1: Duchowi się potem nudziło.
0: Możliwe, że tak było. Sprostowanie pewnie mogło tam pójść, bo z tymi opowieściami to zawsze różnie bywa. Ale to
1: wcale nie tak było, jak opowiadałeś.
2: No właśnie, może duch znał inną wersję. Drodzy słuchacze i drodzy państwo, w takim razie już za chwilę opowiemy kilka niezwykłych, może też strasznych historii, więc zostańcie z nami, a już teraz strach ma wielkie oczy, więc przygotujcie się na niesamowitą historię od naszych opowiadaczy.

27 minut po godzinie 18, a to jest akurat nasza audycja Wakacje z duchami. Jeżeli lubicie takie opowieści, to koniecznie musicie zostać z nami do godziny 20, bo już teraz nasi opowiadacze Agata Dzik, Bartłomiej Kopiński i Dariusz Wróbel rozgrzewają się, ale przy okazji cały czas nam opowiadają różne ciekawe historie. Już teraz wiemy co nieco o pewnym duchu, który po prostu sam

0: wywołał się do odpowiedzi, ale tak naprawdę z czego to wynika, że te duchy w ogóle nam się gdzieś ukazują? Czego one od nas mogą chcieć, Agato?
1: Z duchami zazwyczaj wiążą się jakieś potężne emocje, tak? Bo jak zaczniemy dowiadywać się, kim był ten duch, to albo to był jakiś wielki człowiek, albo to był jakiś bogacz, albo to był ktoś, kto miał naprawdę coś za kołnierzem, albo miłość. Miłość po prostu to jest chyba ten największy determinant, który rodzi duchy jak szalone. I właśnie te białe damy to są bardzo często młode, zakochane księżniczki, królewny, które chciały właśnie, nie wiem, kogoś z niższego stanu, czy rodzice nie dawali im wyjść za mąż, za osobę, którą kochały, a kazały wyjść po prostu za tego, za kogo miały, prawda, bo nie było wtedy takiej dowolności. Trzeba się było bardzo słuchać rodziców wtedy, tak, i to do późnych lat, ale są też żony, które miały zdradzać podczas nieobecności swoich mężów, kiedy taki rycerz wyruszał na wyprawę, nie było go bardzo długo, no i wracał i tak część tych zdrad prawdopodobnie była, część nie była, no i później różnego rodzaju te kobiety często kończyły w wieżach samotne, tak, nieszczęśliwe, płakały i te emocje gdzieś zostały i tak właśnie dzisiaj mówimy, że ta energia tych duchów jest i ten duch wraca, żeby się pożalić, tak, żeby opowiedzieć swoją historię, tak, podobno jest w Szydłowcu, że ten duch się pokazuje nieznajomym i chce opowiedzieć, tak, czyli chce powiedzieć, co się z nim stało, bo bardzo często te osoby ginęły, po prostu ktoś był i nagle zniknął, tak, gdzieś w lochach, albo nie wiem, wyszedł do lasu, zaginął i potem pojawiają się i chcą powiedzieć, co się z nimi stało tak naprawdę, albo chcą opowiedzieć tą swoją prawdziwą historię, bo często też taki zazdrosny mąż powiedział, że żona wyjechała, tak, ona wcale nie wyjechała, tylko biedna w tej wieży. Są też duchy, które proszą o przebaczenie, tak, czy które chcą, żeby im przebaczyć, bo ze swojego życia, nie wiem, był bardzo skąpy, zgromadził wielkie skarby i bardzo często jest tak, że właśnie jest stary zamek, wiadomo, że na zamku straszy, ale że są w podziemiach straszne skarby, zakopane w lochach, zaginione, no i dużo młodych, szczególnie ludzi, którzy chcą rozpocząć swoje życie, a często nie chce im się pracować, no to wyruszają, żeby szukać tych skarbów i wtedy ten duch się pojawia, zaprasza ich, opowiada swoją historię, prosi tam o przebaczenie i mówi, że no nie wiem, będziesz się za mnie modlił, tu to dam ci wielkie bogactwo. Tylko bardzo często jest i to trzeba bardzo uważać, tutaj mówię właśnie do naszych młodych adeptów też, którzy będą poszukiwać tych duchów, że taki duch bardzo często stawia taki warunek, że nie wolno się podzielić tym skarbem. Tak, czyli będziesz, dostaniesz ode mnie tą nagrodę, dostaniesz ten skarb, ale z nikim się nie możesz podzielić. No i wtedy ktoś stoi z pełnymi rękoma tych złotych monet, no i myśli sobie, ale jak to, nie mogę się podzielić ani z siostrą, ani z bratem, ani z mamą. No i wtedy mówi, ale podzielę się. I wszystko znika, tak. I nagle nie ma już tego skarbca, nie ma tych lochów, tylko ktoś budzi się albo na środku pola, albo zupełnie gdzieś w środku lasu, zupełnie gdzieś indziej. Także trzeba uważać. No i duchy też lubią wyprowadzić na manowce, tak, bo to czasem to właśnie nie duch, tylko tak jak tutaj dzwoniła słuchaczka, która mieszka blisko również Łęczycy i kolegiaty w Tumie i tam znowu diabeł, tak, i ten diabeł często się podszywa pod różnego rodzaju właśnie białe damy czy duchy i też zwodzi na manowce tutaj. Więc trzeba być bardzo czujnym, trzeba dużo czytać, tak, interesować się, żeby się nie dać zaskoczyć, bo mimo wszystko uważam, że takie spotkanie z duchem może być bardzo interesujące.
0: A tak z ciekawości, czy bardziej straszne i niebezpieczne są duchy, czy duchinie, w sensie białe damy, kobiety, duchy? Czy wiadomo coś na ten temat?
2: Nie, to zależy. To zależy od tego, kogo spotkamy. Jak spotkamy pana ducha, jest niebezpieczny, to on jest niebezpieczny. Jak spotkamy panią duch, jest niebezpieczny, to... Ale niektóre legendy mówią, że najbardziej niebezpieczne to są lisy. A zwłaszcza białe lisy, które pochodzą z Japonii. Bo tam, w Japonii, takie lisy czasami żyją na bagnach, czasami na łąkach, czasami w lasach. I są to stworzenia magiczne, które mogą zmieniać postać, kiedy tylko chcą. A w zwyczaju mają, ponieważ są bardzo psotnymi stworzeniami i bardzo kapryśnymi. I jak mają taki kaprys, żeby komuś pomóc, to i przez las go poprowadzą i do skarbu go zaprowadzą. Ale jak im się na przykład nudzi, to mogą komuś zrobić figla i to na przykład takiego bardzo strasznego. A najgorzej, jak się w te lisy w ogóle nie wierzy i się ich nie boi. Bo był sobie kiedyś

japoński samuraj, który był bardzo odważny. On mówi, że nie po to ma dwa miecze i całe życie trenował różne sztuki walki, żeby się jakiegoś tam lisa bać. I on powiedział, że on

0: przemyka, coś wyje, coś hucze, o nic, miecz w garści, w dłoni i idzie, tak? No ale okazało się, że spotkał swoją sąsiadkę, ale on, która poprosiła go, żeby odprowadził ją do domu, przecież są na środku bagna w środku nocy, a on mówi, a ty nie jesteś wcale tam moją sąsiadką, tylko ty jesteś przebranym lisem i chcesz mnie wyprowadzić. I udał, że ją odprowadza do domu. Jak ją tylko odprowadził do domu, mówi, ty nie jesteś moją sąsiadką, tylko jesteś lisem. I wtedy mówi, ja ci dam nauczkę. I złapał za kij podróżny i jak nie zacznie gonić tej sąsiadki, bo chciał jej spuścić po prostu, brzydko mówiąc, lanie. Za to, że ten liś chciał go tak oszukać. I ona się tak biedna przestraszyła, że zemdlała. No a jak zemdlała, to powinna wrócić do lisiej formy, a tu nic. Więc rodzice tej sąsiadki strasznie znerwowali. O nie, mówią, to jest Japonia, tak? Jest taka zniewaga, no, wymaga skrócenia o głowę. I biedny samuraj, no, stracił honor, nic nie mógł poradzić, no, trzeba nastawiać głowę, mieć już w górze i nagle słychać dzwoneczki. A dzwoneczki oznaczały, że przechodzi wędrowny mnich. W obecności wędrownego mnicha nie wolno było nikomu zrobić krzywdy. Wędrowny mnich wszedł do domu, popatrzył, posłuchał, popytał, mówi, nie, nie obetniemy mu głowy. Za karę ten samuraj zostanie też mnichem. Ogolimy mu głowę, tak jak wszystkim mnichom świętobliwym, i on będzie z nami chodził od wsi do wsi, odprawiał modły i pomagał ludziom. Więc na miejscu ogolili mu głowę, zabrali mu miecze, dali mu podróżną, bardzo skromną szatę mnisią i zabrali go. I kiedy ten nasz już nie samuraj, a mnich wracał i spotkał swoich kolegów, przed którym się tak przechwalał, to poszedł i chciał powiedzieć, co mu się stało. I kiedy wszedł tylko, oni go zobaczyli i zaczęli się śmiać z tego, że jest tu łysy. No bo mnisi ogolili mu głowę. I wtedy mnisi zniknęli, bagna zniknęły, jego szata zniknęła i okazało się, że jest dalej samurajem. Tylko łysym. Bo owszem, nic mu się nie stało, no ale no włos to mu z głowy spadł przez te lisy. I to nie jeden, a wszystkie. Dlaczego najbardziej trzeba uważać na lisy.
1: No to ja już teraz nie wiem, na co się bardziej bać, czy tych lisów, chociaż lisów to jeszcze nie widziałam, ale duchów w sumie też nie widziałam, więc to prawda, trzeba się chyba bać, trzeba się trzymać na baczności. Drodzy słuchacze, w takim razie teraz kolejna piosenka na naszej antenie i do naszych opowieści z duchami wracamy już za chwilę.

0: Państwa audycja Wakacje z duchami w Polskim Radiu Dzieciom. Wakacje z duchami to oczywiście nie jedyna nasza propozycja, ale dzisiaj w poniedziałek po południu myślę, że bardzo ciekawie jest tak trochę się pobać może, jakąś historię sobie wyobrazić. Powiedziałeś teraz przed chwilą o tym lisie, którego też powinniśmy się bać. Nie tylko duchy mogą nas straszyć, ale również lisy. I te wszystkie stwory, zjawy i inne potwory możemy spotkać na zamkach, ale nie tylko, prawda?
1: No nie tylko. No, przede wszystkim możemy spotkać gdzieś no właśnie w przyrodzie, w naturze, bo to jest...
0: W lesie? To jest
1: w lesie też, oczywiście, że w lesie. I mamy, znamy taką bajkę, którą nam opowiedział nasz przyjaciel Szymon Góralczyk, wspaniały opowiadacz. I jest to właśnie bajka o tym, że te straszne przede wszystkim, no, są takie miejsca, których byśmy się nie spodziewali. Więc jeżeli chcecie, to posłuchajcie.
0: Chcemy.
1: Więc w pewnej wsi żyła sobie baba. Ale nie była to baba Jaga, tylko po prostu starsza kobieta, która codziennie przed swoją chałupą rozpalała ognisko, a na tym ogniu kładła wielki gar i gotowała tam pyszną zupę. A jak ona gotowała i w tym garze mieszała, to dzieci z całej wsi zbiegały się, żeby słuchać jej bajek, bo ona zawsze gotując opowiadała im bajki. I jednego razu opowiadała bajkę o lipie. O lipie, która ma wspaniałe kwiaty, do której przylatują pszczoły, zbierają nektar, a później robią z niego miód. A z tego miodu można zrobić... Co się robi z miodu?
2: Cukierki.
1: No, cukierki się robi, słodycze się robi. A nawet z kwiatów lipy to można zrobić czekoladę. I to też jest takie pyszne, wszystko jest takie pyszne. Ale wśród tych dzieci zawsze pojawi się taka jedna, która jak usłyszy coś takiego, to nie do końca w to wierzy. I w tym razem też tak było, że była taka dziewczynka, która słuchając tego, to sobie pomyślała: to nieprawda,
3: to tylko bajka.
1: No i jak wróciła do domu, no to myśli sobie tak: koło mojego domu rośnie taka lipa, to ja tam pójdę i zobaczę, co, jak to z tą lipą jest. I ta dziewczynka poszła, stanęła pod lipą i mówi: no lipo, no to teraz daj mi tych słodyczy i słodkości. Aż tu nagle, słuchajcie, z lipy wyszła wielka świetlana ręka i zaczęła zrywać kwiaty. I nagle wyszła druga świetlana ręka i zaczęła to wszystko zbierać, ugniatać. I podały te dwie wielkie świetlane ręce z lipy dziewczynce pyszne słodycze. Ona zaczęła je zajadać. Lipo, ale to jest pyszne. Te cukierki są wspaniałe. Daj mi jeszcze. No to lipa co? I zrywa więcej i podaje dziewczynce tych pyszności, tych słodyczy. Dziewczynka najedzona wróciła do domu i tej nocy śniły się jej same słodkie sny. Dlatego, kiedy wstała rano, to od razu pobiegła do baby. A tam baba już w swoim kotle gotowała, wszystko mieszała i bajki opowiadała. Ale tym razem nie opowiadała o lipie, tylko opowiadała o czarnym bzie. A czarny bez... To musicie wiedzieć, że to jest bardzo...

0: Bardzo potężna roślina. Wygląda jak drzewo. Rośnie wysoko, ale to, co w górze, jest mniej ważne niż to, co w ziemi. Ponieważ w ziemi korzeniami sięga głęboko, głęboko, głęboko, aż do samego piekła. I tam swoimi korzeniami trzyma wrota piekielne, żeby żadne demony, duchy i straszydła stamtąd nie wychodziły. Jak to usłyszała dziewczynka, jak baba jej opowiadała, to co powiedziała?
1: To nieprawda, to tylko bajka.
0: Dlatego, kiedy wróciła do swojego domu, to wzięła łopatkę, wzięła latarkę i poszła pod czarny bez, który rósł niedaleko. I zaczęła kopać, i kopała, i kopała, i kopała, i już miała po kostki. Więc kopała dalej i dalej i głębiej i już miała dołek wykopany po kolana. I kopała, a godziny mijały. Możecie sobie wyobrazić, jak długo trzeba kopać łopatką, ale dziewczynka wykopała taki wielki dół, że cała mogła się w niego zmieścić. I kiedy już była tak głęboko, to nagle natrafiła na coś twardego. Myśli sobie, kamień. I kopie dalej. Ale to twarde nagle zaczęło się ruszać. I zaczęło się wygramolać. A tam wielka jakaś kosmata łapa z pazurami. Dziewczynka krzyknęła i zaczęła wygramolać, wychodzić z tego dołu. I biec szybko. A to coś kosmate za nią wychodzi, spina się i ją goni. Bam, bam, bam. A dziewczynka przerażona uciekła do swojego, schowała się pod kołdrą i krzyczy: mama, tata! I wtedy rodzice przychodzą do pokoju, zapalają światło. Ona mówi: tam, tam za oknem. Bo jej się wydawało, że za oknem coś skrzypi w szybę. Ale tata otwiera i mówi: tam nic nie ma, zobacz. Tylko gałąź z czarnego bzu. Ale dziewczynka już nie chciała spać w swoim pokoju. Tylko spała z rodzicami w łóżku. A rano poszła, zakopała dołek, który rano już nie był tak głęboki. Zasypała, zapytała i mówi: w czarnym bzie, ja cię przepraszam, bo ja już nigdy nie... Ja już zawsze będę wierzyła w to, co będą mi opowiadali. I wróciła do babki, a ta znowu w swoim kotle gotowała zupę pyszną, bajki opowiadała, ale dziewczynka już nigdy więcej nie powiedziała, że to nieprawda, to tylko bajka. Bo od tej pory dziewczynka już wiedziała, że w każdej legendzie jest ziarenko prawdy.
2: Na pewno jest tam prawda w tej opowieści, ale zastanawiam się, czy z tą czekoladą z lipy to nie jest jakaś lipa.
0: A to trzeba się przekonać.
2: No to przekonajmy się w takim razie, można jeszcze sprawdzić, bo lipy już zakwitły, tak?
0: Już zakwitły, w przyszłym roku w takim razie.
2: Ale można sprawdzić, czy z lipy da się zrobić czekoladę, a na razie piosenka i wracamy już za chwilę.

pleczesz i chuchasz i dmuchasz. Generalnie strugasz sucha, ale w serca twego głębi czai się też lęk. Co się kryje tam na dnie butelki, a więc na wypadek wszelki sprawdzał, co tam jest,

0: Bum, bum.
1: 50 minut po godzinie 18 trwa audycja Wakacje z duchami i ja mam dla was kolejną zabawę, bo mamy dla was jeszcze jedno takie VIP-owskie zaproszenie na 6. Ogólnopolski Festiwal Opowieści w Radomiu i teraz zadanie będzie trochę inne niż poprzednio, bo chciałabym, abyście teraz wyobrazili sobie, jak może wyglądać to urządzenie, którego użył Bartek podczas swojej opowieści, żebyście go może nazwali i powiedzieli, co to jest, jak to działa. Bartku, mógłbyś zaprezentować? Jeszcze raz. O, no właśnie. Co to jest za urządzenie i z czego to może się składać? Co tam takiego brzmi? 22 645 20 55. Tutaj oczywiście wszystkie chwyty dozwolone, wszystkie odpowiedzi będą dobre. Natomiast chciałabym, aby dzieci słysząc wyobraziły sobie, jak to wygląda, co to może być i jak powstaje ten dźwięk. Więc jeżeli ktoś z was ma jakiś pomysł, to może do nas zadzwonić. A jedno takie VIP-owskie zaproszenie na Ogólnopolski Festiwal Opowieści w Radomiu wkrótce do niego trafi. Nawet jeżeli nie jest z Radomia, to być może właśnie się uda. Ale tymczasem jest z nami cały czas w studiu Darek, Agata, Bartłomiej, którzy należą do takiej grupy Baśnie z sześciu stron świata i opowiadają bardzo wiele różnych historii. Byliśmy nawet już w Azji, ale głównie poruszamy się po terenie Polski, a w Polsce też jest bardzo ciekawa historia, choćby właśnie z Radomia, bo o tym na początku, Agato, jeszcze też mówiłaś.
2: Tak, także ta największa legenda to jest taka, że w Radomiu był zamek. Tak? W Radomiu mieliśmy piękny zamek, uwielbiany przez królów Jagiellonów. Dziś już zostały w zasadzie takie szczątki. Jeden budynek, jedna wieża, ponieważ został zniszczony podczas potopu szwedzkiego. Ale nasz zamek bardzo lubiła królowa Bona. Tak, kiedy on był w swojej świetności, królowa Bona go uwielbiała, bo ona podróżowała właśnie między Warszawą, bo tu w Warszawie miała swoje włości, dbała bardzo właśnie o Warszawę i podróżowała przez Radom do Krakowa. Zatrzymywała się i później, kiedy królowa już wyjeżdżała z Polski, w zasadzie wyjeżdżała bardzo szybko i wyjeżdżała z dużym majątkiem. Mówi się, że nawet ponad 100 wozów królowa wiozła z skarbów przeróżnych.

0: różnych sukni, klejnotów, dobroci, co tylko można sobie wyobrazić, bo była bardzo, bardzo bogata, ale postanowiła, ponieważ syn nie chciał jej słuchać, że opuści swojego syna i wróci do Bari, do swojego królestwa. I tak przez Polskę jechała i kiedy już była w tej Bari i tam doczekała swojej starości i swojego końca i otworzono jej skarbiec, to okazało się, że jest pusty. No i teraz gdzie są skarby królowej Bony? No i tych skarbów poszukują wielu poszukiwaczy i jest taka jedna legenda, że część tych skarbów królowa zostawiła właśnie w zamku, na zamku w Radomiu, w podziemiach, w lochach. I te lochy, one są dzisiaj niedostępne, ale wiemy z dobrych źródeł właśnie od archeologów, którzy nam odpowiadają, bo oni tam prowadzą pracę właśnie, chcą odbudować ten zamek i szukają jego fundamentów, że co jakiś czas gdzieś natrafiają na jakieś przejście i chcieliby tam przejść, a wtedy pojawia się właśnie czarna dama w aksamitnej sukni i co ona ma? Ona ma taki długi sznur pereł na szyi. No to jak ma długi sznur pereł na szyi, to już wiadomo, że to jest Bona. I ona wtedy takich wodzi tych archeologów, no że oni nie mogą odkryć tych naszych radomskich podziemi. Także Radom jeszcze takich podziemi, których można zwiedzać, nie ma. I jest druga legenda taka, oj, to jest właśnie taka legenda, gdzie ta królowa wzywa do siebie i to jest w zamku w Chęcinach. Bardzo polecamy, jest to przepiękne miejsce, żeby właśnie młodzi poszukiwacze duchów mogli pojechać do tych Chęcin i tam królowa, też właśnie jej duch, tej czarnej damy w podziemiach, co jakiś czas wabi jakąś młodą osobę i obiecuje jej te skarby, żeby ta królowa, żeby się za nią pomodlić, żeby pomóc jej po prostu wydostać się z tych lochów, tylko właśnie no, jest ten warunek, że tymi skarbami jednak królowa była taką osobą zaborczą i taką trochę skąpą, że nie można się podzielić i tak nikt jej jeszcze nie uwolnił. Także ta Bona tu gdzieś krąży w okolicy.
1: No ta Bona miesza rzeczywiście, miesza, bo już tak. Jakiś czas temu słyszeliśmy też legendę o królowej Bonie w Czersku. Ale to do tego jeszcze wrócimy tematu, bo jest z nami Zosia. Halo, halo, dzień dobry Zosiu.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Zosiu, ja zapytałam jakieś chwilę temu o taki dziwny dźwięk, który mogliśmy usłyszeć. Co to jest? Jak sądzisz?
2: To jest taka jakby rurka, taka brzęcząca albo UFO.
1: UFO. Takie... Mhm. Brzęcząca rurka albo UFO, tak?
2: Tak.
1: Mhm. I to właśnie tak brzęczy i wydaje taki dziwny głos.
2: No.
1: Mhm. A widziałaś kiedyś takie urządzenie?
2: Nie, nie widziałam.
1: Ale fajnie brzmi, prawda?
2: No tak.
1: Robi fajny efekt.
2: Tak trochę strasznie.
1: Trochę strasznie. No właśnie, chyba o to też chodzi.
0: A jak ono mogłoby się nazywać? Czy masz jakiś pomysł?
2: Takie... Nie wiem, jakby to się nazywało.
1: Jakieś brzęczydło.
3: Co? No, a Zosiu, jak ty byś je nazwała?
2: Brzęczy dworach.
0: To jest bardzo, bardzo dobra nazwa, brzęczy.
3: Musimy to sobie zapisać.
4: Brzęczy dworach.
1: Mhm, bardzo dobrze. Czyli w takim razie już chyba teraz oficjalnie możemy pogratulować Zosi.
0: Tak.
1: Zostajesz VIP-em i wkrótce zostaniesz zaproszona na specjalny ogólnopolski festiwal opowieści w Radomiu albo w innym miejscu, jeżeli gdzieś z innego miejsca do nas dzwonisz. Bo skąd do nas dzwonisz, Zosiu?
2: Ja mieszkam w Brodnicy.
1: W Brodnicy. No to w takim razie znajdziemy jakieś miejsce. Gdybyś miała na przykład ochotę przyjechać do Radomia, to też oczywiście tam się znajdzie dla ciebie fotel, ale w okolicach Brodnicy też być może uda nam się znaleźć kogoś, kto będzie opowiadał. Zosiu, bardzo ci dziękujemy za ten telefon. Bardzo się cieszysz, mam nadzieję, z tego, że zostaniesz VIP-em, czyli VIP, Very Important Person.
2: Ja też się bardzo cieszę.
1: Dziękujemy ci bardzo. Czy chciałabyś jeszcze kogoś pozdrowić?
2: Bym chciała pozdrowić mamę, tatę, babcię, dziadka. No bo właśnie dziadek i babcia pojechali do Pragi.

0: trzech.
1: O, no to w takim razie pozdrawiamy wszystkich, których wymieniłaś, Zosiu. Dobrego popołudnia ci życzymy. Dziękujemy, do usłyszenia, pa, pa.
0: Do widzenia wzajemnie.
1: I w ten sposób Zosia nam już nazwała ten instrument, ale gdybyśmy chcieli tak króciutko jeszcze tylko powiedzieć, to jak to brzęczydło się nazywa tak oficjalnie?
2: Od dzisiaj brzęczydłora.
3: Brzęczydło. Ja nie umiem tego wypowiedzieć.
2: Brzęczy. Jak to było?
1: Brzęczydłorach.
2: Brzęczydłorach.
3: Tak. Mhm. No, brzęczydłora. Taka oficjalna nazwa jest trochę prostsza. Jest to drumla. Słuchajcie, jest to jeden z najstarszych instrumentów w ogóle na świecie. To jest taka ciekawostka. Na pewno jeden z najstarszych, które są odkrywane. No tak, żeby aby opisać jego kształt, jest to instrument metalowy. Z takim, ramka jest taka, wygląda troszeczkę jak klucz i po środku wychodzi taki języczek i to ten języczek właśnie tak brzęczy, a jego pudłem rezonansowym, słuchajcie, są no, usta osoby, która na nim gra, więc jest to taki instrument, który przykłada się do zębów i wtedy on tak właśnie fajnie brzęczy. I można różne dźwięki tam wydawać. Można próbować przez niego nawet mówić straszne rzeczy. Na przykład będzie, jak chcecie postraszyć Darka, to można Darek, nie? I zrobić takie straszydło.
1: To może w takim razie jeszcze teraz na koniec pierwszej godziny naszego spotkania jeden taki brzęczący dźwięk i za chwilę słyszymy się w drugiej godzinie. Mm-hmm.
3: Dobrze, to teraz uwaga, straszymy.
4: Autopromocja.
5: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
6: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
7: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
6: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
5: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
4: Autopromocja.
5: To jest powtórka programu.
8: Wakacje z duchami.

0: 5 minut po godzinie 19 to druga godzina naszej audycji Wakacje z duchami, a są z nami wciąż moje trio, Dariusz Wróbel, Agata Dzik i Bartłomiej Kopiński. Baśnie z sześciu stron świata to trio, które właśnie może opowiedzieć i również wam wiele różnych ciekawych historii. I pewnie mi nie uwierzycie, ale spotkanie z takim triem kończy się tak, że ja po prostu zapominam o Bożym świecie i zamiast tutaj robić różne magiczne rzeczy na naszej konsolecie w radiu, to ja po prostu słucham, słucham i słucham, bo oni cały czas opowiadają. To jak wy słyszycie piosenkę, to oni w tle cały czas opowiadają, więc po prostu historii mają co niemiara. Pewnie taka walizka albo nawet kontener by się uzbierał tych wszystkich opowieści, które znają moi dzisiejsi goście. No i fantastyczna historia, Agato, teraz z twojej strony.
1: I powiedziała, że dziadkowie pojechali do Pragi, a jeżeli chodzi o Pragę, to jest taka bardzo ciekawa historia, bardzo mądra i to jest historia o dotrzymywaniu tajemnicy. Tak, bo dotrzymywanie tajemnicy jest bardzo, bardzo ważne, ale chyba słuchacze się zgodzą, że też jest bardzo, bardzo trudne, prawda? I czasem potrzebujemy wsparcia. I taki był mały chłopiec kiedyś, bardzo, bardzo dawno temu, w wiekach średnich i on miał na imię Jan Nepomucen i bardzo dobrze się uczył i jego taka kariera po prostu na dworze króla Wacława rozwinęła się i on też został, był prawnikiem, ale został też księdzem i był już tak po prostu dobrym człowiekiem i ważnym, że król powierzył mu taką bardzo odpowiedzialną funkcję, czyli spowiednika. Tak, on spowiadał króla i spowiadał królową. No i tak jak rozmawialiśmy właśnie o tych damach, że czasem ten mąż tam próbował udowodnić tej żonie, bo może miał różne powody, że ona tam go oszukuje albo kłamie. No i tak ten król Wacław pewnego dnia wziął tego Jana i mówi: Janie, moja żona na pewno mnie zdradza. Co ona ci mówi na tej swojej spowiedzi? Jak ona ci te grzechy wyznaje, to powiedz mi wszystko, każdy grzech. No a wtedy Jan popatrzył mu głęboko w oczy i mówi: ależ królu, mój panie, mogę ci powiedzieć wiele rzeczy, ale tajemnicy spowiedzi złamać nie mogę, bo to takie święte prawo. To, co ty mi mówisz, jest święte, bo obiecałem, że to jest twój sekret i tak samo królowa. No i ten król przychodził jednego dnia, drugiego i bardzo się starał, żeby wydobyć od właśnie Jana tą informację, no ale się nie udało. No i teraz taka straszna właśnie jest część tej historii, no jak nie po dobroci, no to siłą. No i król go zamknął w lochach.

0: i tam narzędzia tortur. I no, niestety dużo, dużo po prostu tam cierpienia, no ale Jan się nie ugiął, tak? I ani groźbą, no ani prośbą, no ale no niestety. Tak go tam męczyli, że Jan zakończył swój żywot, no i tam w nocy, żeby się pozbyć po prostu ciała, wrzucili go do rzeki z mostu Wacława właśnie w Pradze. No i ten Jan odpłynął, ale stał się świętym, bo ludzie go gdzieś po wsiach wyłowili. I jako święty dzisiaj, jak często mijacie skrzyżowania dróg, to stoją takie rzeźby i jest to taki jak ksiądz, jak ma taką biskupią czapkę, biskupi płaszcz i to są właśnie nepomuki. I one stoją przy rozdrożach, żeby ludziom przypominać o tej tajemnicy, tak, że to trzeba zachowywać tajemnicę. I ten Jan jest też patronem mostów, w związku z tym, że na tym moście go tam do tej rzeki wrzucili. I podobno, jak się go bardzo w modlitwie prosi, jak ma się taki sekret, którego właśnie nie można zdradzić, i tak się mówi, że właśnie Janie Napomucenie, milczenie zawsze jest w scenie, daj mi siłę i sposobności, abym dochował mą tajemnicę w całości. No i podobno pomaga, także jeżeli macie jakieś tajemnice, to warto do tego Jana Napomucena napomknąć o tym.
1: Oj, to piękne, bo szczególnie, że to jest rzeczywiście trudna sprawa z tą tajemnicą, żeby dochować tajemnicy i dotrzymać słowa, no to z pewnością nie jest to łatwe, no ale myślę, że tutaj bardzo ciekawa postać kolejna nam się pojawiła. A teraz, gdybyśmy tak mogli trochę odejść na chwilę od tych wszystkich opowieści, bardzo bym chciała też zapytać Was o to, jak takie opowieści opowiadacie w różnych miejscach. To co się dzieje, jak dzieci reagują, kiedy słyszą Wasze historie, czy na przykład się boją, czy krzyczą, albo może się śmieją, kiedy na przykład to nie jest nic śmiesznego. Zdarza się tak?
2: Tak, zdarza się. Zdarza się to wszystko. Zdarza się to wszystko po kolei, a czasami zdarza się to wszystko naraz, że jedne dzieci się śmieją, bo jest śmieszne, drugie krzyczą, trzecie płaczą, a inne tam, gdzie powinny krzyczeć albo się bać, to się śmieją. Ale dzieci, jak to dzieci, bardzo lubią nam pomagać w opowiadaniu tych historii. I na przykład mówimy, proszę pana, to było zupełnie inaczej. Albo to było nie tak. Albo ja wiem lepiej. Albo mnie dziadek mówi, że to było zupełnie inaczej, bo dziadek mi tą samą bajkę opowiadał i ona była zupełnie inna. Mało tego, są takie dzieciaki, które ponieważ niektóre baśnie, które opowiadamy, są znane, tak jakby choćby doskonale znana bajka o smoku wawelskim. Opowiadaliśmy kiedyś historię o smoku wawelskim, to Agata opowiadała i opowiada, że ten smok pił, a my cichutko, ukryci z tyłu, mieliśmy przygotowane rekwizyty w postaci nadmuchanego balona i szpilki. I w odpowiednim momencie na hasło, kiedy Agata miała powiedzieć pił i nagle pęk, mieliśmy zrobić dźwięk pękającego smoka. Agata opowiada pił, a chłopak z pierwszego rzędu, no i pęk.
1: Zepsuł puentę.
2: No, jak już padło hasło, to smok pęk, to już użyliśmy rekwizytu odpowiednio, tylko potem historia to już tak własnym życiem zaczęła żyć.
0: Ale teraz właśnie dla takich bardzo aktywnych, młodych adeptów opowiadania, bo dzieci bardzo chcą opowiadać, gdzie były. I to są piękne przygody, jak dzieci opowiadają przygody z wakacji, na basenie, czy co widziały, o ruinach, tak, podróżują po Cyprze, po Turcji. I mamy taki dywanik, bo jak my opowiadamy, no to dzieci słuchają. Ale jest taki specjalny dywanik i jak już ktoś nie może tak bardzo wytrzymać, to wtedy przychodzi, staje na tym dywaniku i czekaj, kto stoi na dywaniku, to staje się opowiadaczem. I to jest taki magiczny, także jak ktoś bardzo chce opowiadać, to wtedy zapraszamy na ten magiczny dywanik. I tak myśleliśmy, że dzieci się będą bały tego dywanika, a tu się okazuje, że czasami
2: kolejka
0: jest kolejka i właśnie i słyszymy dużo historii właśnie z domu, dużo historii o zwierzętach i bardzo się cieszymy, bo też dzieci opowiadają bajki nieoczywiste, tak, że niby bajka właśnie o czerwonym kapturku, ale dzieją się w tej bajce nieoczywiste rzeczy. I bardzo zachęcamy, żeby może spróbujcie taki dywanik u siebie w domu położyć, nieduży, i

0: pomyślcie sobie, że jak na nim staniecie, to dostaniecie takiej super mocy opowiadania i wtedy będzie po prostu wszystkie myśli, wszystkie bajki świata napłyną do waszej głowy i będziecie mówić i mówić i mówić tylko o publiczność. Pamiętajcie, rodziców, rodzeństwo, babcie, dziadka, bo żeby był opowiadacz, to musi być słuchacz. Także jak zorganizujecie sobie dywanik, słuchaczy i trzymamy za was kciuki i te bajki przyjdą do was na pewno.
1: Ciekawa jestem, czy w czasie, kiedy wy opowiadacie takie historie, dzieją się też różne rzeczy. Na przykład właśnie ten balon może pęknąć, ale wcześniej sam. Albo na przykład w czasie, kiedy mówicie,
2: tak,
1: nagle
2: mamy
1: burza,
2: taką historię,
1: ulewa.
2: Mamy taką, jak opowiadaliśmy kiedyś nad jeziorem, chodziliśmy po takim w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, mieliśmy kiedyś taki spacer z opowieściami i znowu Agata opowiadała bajkę o wodniku stojąc na brzegu jeziora i w pewnym momencie, kiedy zawiesiła głos, spadła, żeby powiedzieć puentę, co się stało?
0: Plusk. Słuchajcie, plusk, uderzenie w wodę, bo bajka jest właśnie o tym, że najpierw dziewczyna wpada do tego jeziora i właśnie, żeby przedostaje się do tego świata wodnika i stoimy, puenta cicho i plusk. No i co, no wodnik? No na pewno wodnik wyszedł i żeby nam plusnąć, pokazać się.
2: Zakończyła się opowieść, a potem Agata mówi, ty słuchaj, ale to zgrałaś z tym, nie wiem, rzuciłaś tam
0: tak,
2: kamyk?
0: Tak, także było, że rzuciliśmy
2: kamieniem.
0: Agata
2: na mnie patrzy, a to nie ty rzuciłeś? Przecież... Mówię, to nie ja, no. Ja
1: a to myślałem, był opłacony to jakiś pewnie jeszcze
0: no
1: może.
0: Pytaliśmy, nie, publiczność stała przed nami, widzieliśmy wszystkich. Władze twierdzą, że takich
2: ja
0: ryb, żeby pluśknięcie
2: nie,
0: było,
2: nic nie było,
0: nic tam
2: po
0: nie ma.
2: Po prostu coś plusnęło i...
0: Więc przypuszczam, że w Orońsku, w Centrum Rzeźby Polskiej, piękny staw, również zapraszamy. Tam opowieści, och, po tym parku snują się niebywałe. Także i ten wodnik, to już wiemy, znaczy ja uważam na 100%, że ten wodnik tam jest, bo to nie był przypadek.
1: No tam pewnie jest wodnik, a co się u nas dzieje, że nagle podczas, kiedy opowiadacie historię, wielka ulewa przetoczyła się i nagle przestało padać, więc też dziwne rzeczy dzieją się za oknem w warszawskim studiu Polskiego Radia, więc zobaczymy, co się jeszcze będzie działo. Na razie zostańcie z nami, Ghostbusters na naszej antenie.

0: pogromcy duchów, ale na szczęście nasi pogromcy duchów są dużo bardziej spokojni, mają dużo przyjemniejsze zajęcie niż gromić duchy, bo mają tyle historii w rękawach, którymi sypią dzisiaj w naszej audycji Dariusz Wróbel, Agata Dzik i Bartłomiej Kopiński, czyli baśnie z sześciu stron świata. Chciałam zapytać, bo myślę, że oprócz tego, że posiadacie w swoim repertuarze mnóstwo historii strasznych, dramatycznych, takich, od których pewnie gęsia skórka pojawia się na nas, ale może właśnie są też takie historie, które wywołują uśmiech, które są zabawne, które tak dla równowagi o tej porze mogłyby nam tutaj trochę rozweselić naszych słuchaczy.
1: Myślę, że takie najśmieszniejsze historie to są wtedy, kiedy można kogoś trochę oszukać, tak? I można tak przestać się bać. I takie opowieści to są właśnie o diabłach. Że niby te diabły to takie straszne są, ale tak naprawdę to jest taka trochę tajemnica, że te diabły to są bardzo głupie.
2: Ani to za mądre, ani za ładne, ani za sprytne.
1: Tak, i dlatego te diabły są takie złośliwe, bo ich można bardzo łatwo przechytrzyć. I teraz, gdybyście takiego diabła spotkali, to ja mam taki sposób, jak opowiem, jak jedna babcia go przechytrzyła. Tak? Taki diabeł bardzo chciał komuś zrobić na złość. I szukał, no idzie sobie przez wieś, patrzy, a tu taka biedna, stara babcia siedzi przed domem, nie ma jej kto pomóc. No i ona taka mówi, o to diabeł sobie myśli, o taka starsza babcia, to ja ją tu szybko szukam i tą duszyczkę sobie, bo to diabeł wiadomo, zawsze tą duszyczkę po prostu, a czym łatwiej? No taka babcia, no sama bez rodziny, to taką babcię łatwo szukać. No i mówi, o babciu, tak siedzicie tutaj. A może byście chcieli jakiś skarbów wam tu bym jeszcze na starość przyniósł, to tylko byście tak tutaj pożyły trochę. A babcia mówi, o po co mi tu skarby, jak ja tu głodna jestem, nie ma mi tutaj nawet kto pomóc ogródka wyplewić, ale to takie skarby to tak za darmo byś mi tutaj dał, bo tu nikt nie chce za darmo pomóc, a ty tu za darmo takie skarby, no w głowie się nie mieści, no ktoś chce dać za darmo. A diabeł mówi, o tam, to tak tanioszka, to już długo żyłaś, byś mi tu swoją duszyczkę zapisała tutaj, jak tą duszyczkę mi tutaj oddasz, to ja ci tutaj złota przyniosę. A babcia sobie mówi, słuchaj, to duszyczkę ci oddam, jak może interes razem zróbmy. No, ale jaki ten interes? O, diabeł od razu się ucieszył, bo on to też, diabły są robotne mimo wszystko i one tam lubią pomóc, narobić się tam. No i babcia mówi, to pomóż mi tu pole uprawić i razem coś zasiejemy. To sobie sprzedamy. No, ale teraz, bo tak jak się podzielić? No, nie wiadomo. No, bo diabeł szybko zaorał to pole, no i co sadzimy? No, trzeba podjąć decyzję, co sadzimy, żeby zarobić, tak? No, tutaj, no, nie wiadomo. No i babcia mówi, no to podzielmy się, żeby było sprawiedliwie, to ja bym wzięła to, co na górze urośnie, a ty co na dole. A diabeł myśli, o, chce mnie oszukać tutaj, skoro ona mówi, żeby brać to, co na dole, to pewnie tam będzie lepsze.

0: to ja wezmę to, co na górze. No i diabeł pomyślał, że bierze to, co na górze. No babcia, dobrze, dobrze. No i babcia już, diabeł jej, no bo on zaorał, więc babcia podjęła decyzję, no i nasadziła ziemniaków. No i diabeł chodzi tu całe lato, plewi, grządki uprawia i widzi, nie wiem, czy wiecie, jak kwitną ziemniaki, ale ziemniaki są tak piękne, jak kwitną, że przecież jak ziemniaki król Sobieski sprowadził do Polski, to nie sprowadził ich do jedzenia, tylko je sprowadził dla swojej żony Marysieńki w Wilanowie. Był to piękny po prostu klomp z kwiatami, one kwitły, były kwiatami, więc tak diabeł się cieszył, że będzie miał takie piękne tutaj, tyle zarobi. No ale jak przyszło do jesieni, diabeł idzie na pole, patrzy, a tam tylko jakieś sucha trawa, jakieś kłącza leżą, że tu nic nie ma. No i babka mu tam zgarnęła to na kubkę i mówi, to twoje. A diabeł mówi, a twoje co? No a babka tam ma worek, ale to jest nic, że ma worek. Ona sobie nagotowała tych kartofelków. Oj, tak pachną te kartofelki, a babka jeszcze nasmażyła z boczku skwarek i koperkiem posypała, a ten diabeł taki głodny. I babcia sobie wyszła przed dom, wzięła tą miskę i tak jej, tak pachnie, a ten diabeł tak się skręca i tak się skręca strasznie, no ale chciał to, co na górze, no taki biznes po prostu, taki biznes. No i diabeł pomyślał, w przyszłym roku to ja wygram, ja będę miał lepsze plony. No i zebrali się w przyszłym roku, no i tak jak w zeszłym, diabeł zaorał, uprawił ziemię, no a babcia miała wybrać, co sadzimy, no ale pyta się diabła, czy ty chcesz to, co na górze, czy ty co, to, co na dole. No to diabeł mówi, tak, już w zeszłym roku mnie oszukałaś, to ja chcę to, co na dole. No to babcia mówi, no dobrze, dobrze, to ja biorę to, co na górze. No i babcia z czego nasadziła? Pszenicy. No i rośnie ta pszenica, piękne łany, aż się uginają. No i przyszło do sierpnia, babcia skosiła, wymłóciła cały worek pysznego ziarna, zawiozła do młyna, narobiła mąki. No i przychodzi diabeł po te swoje ziemniaczki, no chce tu kopać i wziął dziabkę i kopie, no ale tam nic nie ma, same suche korzonki. No i mówi do babki, no ale tu gdzie to moja? Babka mówi, no chciałeś to, co pod ziemią, no to masz to, co pod ziemią. Nasadziliśmy pszenicy, to suche korzonki. Diabeł się wściekł, no ale siedzi, no mówi, spróbuję może w trzecim roku. No ale babka napiekła bułek. O Jezu, z tej mąki, jakich bułek napiekła, słodkich, drożdżowych, jak przekroiła, jak smaruje masłem, jak zajada, jak chrupie, a diabeł mówi, nie wytrzymam, po prostu zabiorę tą duszę, uduszę ją. I diabeł złapał swoje widełki i rusza, i biegnie na babkę z tymi widełkami. A wtedy na wsi to były takie drewniane płoty. I jak babka go zobaczyła, że on biegnie z tymi widełkami, no to ona chyc pogrzebacz wzięła. I diabeł chciał już babkę uderzyć, ale trafił w płot. No i wiadomo, widełki, takie jak widelec, zahaczył o płot. I babka podbiegła i go tym pogrzebaczem prosto w tyłek. Jak diabeł nie wyskoczył, prosto do góry leciał, a potem jak się wbił w ziemię, to do samego piekła. No już mu wstyd było wracać do tej babki po tą duszyczkę, a ona biedna nazbierała sobie tych ziemniaków, tej mąki i ostatnie lata swojego życia już spędziła suto, najedzona i szczęśliwa. A diabeł oszukany, no poszedł gdzieś w świat i szuka kolejnych propozycji biznesowych, także uważajcie, jeżeli za dobra oferta biznesowa, to trzeba się zastanowić, czy tam jakieś czarcie moce nie maczają swoich palców.
1: No i z diabłem lepiej się tam nie umawiać.
0: No lepiej
1: nic.
0: Nie.
1: Mamy jeszcze jedną historię.
2: To możemy też taką historię opowiedzieć. Właśnie, bo historie mogą być o ludziach, mogą być o babach, ale mogą być o zwierzętach. Mm. Ja wam opowiem o kozach. Bo były trzy siostry kozy. Jedna miała jeden różek, druga miała dwa różki, a trzecia miała trzy różki. I ta koza, która miała jeden różek, to miała jeden żołądek. Ale ta, co miała dwa różki, no to miała dwa żołądki. A ta z trzema rogami, to miała aż trzy żołądki. Ile ona musiała się najeść? I wszystkie kozy poszły się paść pod las. A pod lasem, jak to pod lasem, w lesie wilk mieszkał. I tak idzie, patrzy, a tu się pasą trzy kozy. Wszystkie tłuściutkie, grubiutkie. No i wilk mówi...

0: Co ty jesteś?
1: A ja jestem kózka z jednym różkiem.
0: A co ty masz na głowie?
1: No to jest mój jeden różek.
0: No a co masz tutaj między nóżkami?
1: To są moje wymiątka, bo jestem kozą i daję mleczko.
0: No to ja cię zjem, powiedział wilk i zjadł tą kozę. Ale ciągle był głodny. Patrz, a tam druga koza, ta z dwoma różkami. No i mówi: no a co ty jesteś?
1: No jestem koza z dwoma różkami.
0: No i też masz wymiątka, co dajesz mleczko. No pewnie, to ja cię zjem i zjadł drugą kozę. No ale wilk, jak to w bajkach bywa, ciągle był nienajedzony. Więc widzi, a tam koza z trzema różkami. No i idzie do tej kozy i mówi: ty też jesteś pewnie kózka.
2: No jestem kózka.
0: A co masz na głowie?
2: O, to są widły.
0: A co masz między nogami?
2: O, to jest maczuga.
0: Ale koza ma trzy żołądki, więc ona się nie zdążyła najeść i coś jej tam w brzuchu burczy, nie? Bo wilk jej przerwał jedzenie. On mówi: a co ci tak w brzuchu burczy?
2: A bo ja tam mam stado hartów.
0: I wilk się tak przestraszył, że zaczął uciekać. I jak skakał przez ten płot, co przed chwilą słyszeliśmy, to zahaczył brzuchem i się wywrócił. Wtedy mu wszystkie te dwie kozy zjedzone wypadły z tego brzucha i wróciły szczęśliwie do domu, a wilk do tej pory się boi i już cały czas ucieka i już więcej kóz żadnych nie zaczepia.
3: A może wy znacie jakieś zabawne historie albo takie, które wam babcia albo ciocia opowiadały, a może właśnie jakaś ciekawa, zabawna historia wydarzyła się w waszym życiu podczas może ostatnich wakacji? Jeżeli tak, to mamy jeszcze dla was jedno zaproszenie na Ogólnopolski Festiwal Opowieści w Radomiu, a jeżeli nie jesteście z okolic Radomia, to jeszcze znajdziemy jakieś inne wydarzenie, gdzie będziecie mogli zasiąść na VIP-owskim siedzeniu i tam słuchać tych wszystkich opowieści. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia i już teraz możecie do nas zadzwonić i opowiedzieć swoją zabawną historię z życia albo taką, którą usłyszeliście od babci albo kogoś bliskiego.

0: Wakacje oczywiście trwają, wakacje z duchami to nasza audycja i propozycja na poniedziałkowy, no można powiedzieć już teraz wieczór. A skoro wieczór, to może w takim razie przydałaby się jakaś dobranocka. I z taką propozycją Dariusz Wróbel tutaj do nas wystąpił, żeby taką dobranockę nam opowiedzieć. Także drodzy słuchacze, zamieniajcie się w słuch, no i słuchamy w takim razie.
1: To będzie mało, że dobranocka, to będzie to historia o miłości. A oprócz tego, że o miłości, to jeszcze historia o myszach. Bo była sobie kiedyś taka bardzo, bardzo szacowna rodzina myszy. Taki dostojny pan mysz i pani mysz. I oni mieli córkę, którą bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo kochali. I ta córka była już całkiem dorosła, więc twierdzili, że no, trzeba jej znaleźć męża. Tak się składało, że obok naszej szacownej rodziny państwa mysz mieszkała inna szacowna rodziny, znała pani mysz, ale oni mieli syna mysz. I jakoś tak wyszło, że nasza córka mysz i ten syn mysz bardzo się lubili, a nawet chyba się kochali. Ale kiedyś to nie było tak, że można sobie było wziąć ślub z kimś, kogo się kocha. O nie, to wszystko było załatwiane, ustalane i wymyślane przez rodziców. Jak państwo mysz uznali, że oni są tacy szacowni, tacy bogaci, tacy dostojni, to ich córka musi wyjść za kogoś najwspanialszego na świecie. I wymyślili, że najwspanialszy na świecie to jest pan Słońce. Więc poszli do Pana Słońca. Mówią: Panie Słońce, Pan jest najwspanialszy na świecie. Czy zechciałby Pan być mężem naszej córki, pani myszki? O, dziękuję Wam, że tak myślicie, powiedział Pan Słońce, ale ja nie jestem najwspanialszy na świecie. Bo wystarczy, że przyjdzie Pan Chmura, zasłoni mnie i ja już nic z tym nie mogę zrobić. Mogę świecić z całej siły i to nic nie pomoże, bo będzie zasłonięty. Więc myszki się ukłoniły. Poszły do Pana Chmury i zaczynają: panie Chmuro, Pan jest ponoć najwspanialszy na świecie. Czy zechciałby Pan zostać mężem szacownej naszej córki, Panny Myszki? Och, dziękuję, że tak myślicie, ale ja nie jestem najwspanialszy na świecie. Bo jak je tak sobie wiszczę na niebie i przyjdzie Pan wiatr i on tylko dmuchnie i chuchnie i zawieje, to robi ze mną co chce i przegania mnie po całym niebie w tej z powrotem. Ja nic z tym nie mogę zrobić. To on musi być najwspanialszy na świecie. Pomyślały myszki i poszły do Pana wiatru. Panie wietrze, pan jest ponoć najwspanialszy na świecie. Czy zechciałby pan być mężem naszej szacownej córki, panny myszki? No, pan wiatrze na nich popatrzył, mówi: no bardzo mi miło, że tak myślicie, ale ja wcale nie jestem najwspanialszy na świecie. No to kto? Najwspanialszy na świecie to jest pan mur, bo ja sobie mogę wiać najmocniej jak potrafię, dmuchać, wiać i huchać, ale pana muru nie przesunę nawet o kawałeczek. Myszy się ukłoniły i poszły do pana muru. I mówią znowu: panie murze, pan jest ponoć najwspanialszy na świecie. Czy zechciałby pan być mężem szacownej naszej córki, panny myszki? A mur się tylko na nie popatrzył. A musicie wiedzieć, że wtedy mury były tylko i wyłącznie z drewna. I on się tak na nie popatrzył i mówi: nie, ja nie jestem najwspanialszy na świecie. No to kto jest najwspanialszy na świecie? Zdenerwował się już myszy. Tak chodzą i chodzą. Wiecie co? Jak ja tak sobie stoję, taki twardy, wielki, taki... To myszy, jak przyjdą myszy, to wygryzają we mnie tyle dziur, tyle tuneli, ile tylko chcą i ja nic na to nie mogę poradzić. No to myszy muszą być najwspanialsze na świecie. Myszy... pomyślały pan i pani mysz. Więc wróciły do domu, siadły i sobie tak myślą: skoro to my, myszy, jesteśmy najwspanialsze na świecie, to nasza szacowna córka, panna myszka, powinna wyjść

za mysz. A tak się składa, że obok nas mieszka inna szacowna rodzina myszy i oni mają kawalera mysz. To niech nasza córka mysz i ta druga mysz wezmą ślub. I tak się stało. Jak postanowili szacowni rodzice, pan i pani mysz, ich szacowna panienka mysz musiała wyjść ze swojego sąsiada, pana mysz, którego bardzo kochała i nie miała w nic, ale to nic do powiedzenia na ten temat. Koniec.

0: My już chyba ustaliliśmy, że nie boimy się duchów, ale o duchach lubimy słuchać. Stąd właśnie nasza audycja Wakacje z duchami, gdzie różne historie mogą się pojawić. I dzisiaj opowiadali je Dariusz Wróbel, Agata Dziki, Bartłomiej Kopiński, opowiadacze z baśni z sześciu stron świata. Drodzy moi goście, gdzie możemy was znaleźć i jak możemy trafić na wasze historie i opowiadania?
1: Przede wszystkim od piątku zapraszamy do Radomia. Piątek, sobota, niedziela. Jest to nasz czas, naszego festiwalu. W piątek wieczorem zaczynamy, jeszcze raz właśnie powtórzymy, pięknym eposem Mireli Gliwińskiej, Ertostik. Przepiękna historia kazachska, podróż przepiękna przez step i dla małych, i dla dużych. Wieczorem mamy galę Bajarza, nagradzamy i tutaj jest taki creme de la creme, bo będzie występ laureatów z lat uprzednich, ale też mamy debiuty. No i tutaj zapraszamy, w tym roku już raczej nie zdążycie, ale w przyszłym roku, jeżeli ktoś ze słuchaczy chciałby właśnie zadebiutować, spróbować swoich sił, to koniecznie zapraszamy wtedy na siódmy festiwal, można się zgłosić i udział w takim debiucie wziąć. W sobotę rano i w niedzielę rano mamy takie baśniowe poranki o godzinie 11:00, dedykowane dzieciom. I tutaj przekrój opowiadaczy z całej Polski, ze Szczecina, Marcel Mroczek. No, ciekawa jestem, czy Marcel z Teatrzykiem Kanishibai w tym roku wystąpi, bo Marcel nas zaskakuje. Przepiękne. Marcel Indiana Wąs, bardzo polecamy. Jego kanał również na YouTubie. Będziemy mieć opowieści przekrojowe z Azji, opowieści z Afryki, opowieści z Polski, opowieści z morałem, uczące, śmieszne, czasem smutne. Warto przyjść, warto zobaczyć i to też atrakcja dla dzieci. Powiem w sekrecie, że opowiadacze wtedy mają miękkie serce i dają pobawić się instrumentami, bo opowiadacze mają swoje instrumenty, swoje artefakty. I na opowieściach dla dzieci można po prostu poprosić i zobaczyć, spróbować, jak to jest, zagrać na prawdziwym bębnie szamańskim albo na prawdziwych cymbałach. Także to też taka atrakcja dla dzieci, żeby taki prawdziwy opowiadacki instrument zobaczyć. I tutaj
2: Na bębnie to każdy grał, można zagrać na żabie.
1: Na żabie.
0: Jak się gra na żabie?
1: Trzeba przyjechać, panie redaktor.
0: Takiej żywej żabie?
3: Nie. Na szczęście nie jest żywa, bo żeby zagrać na żabie, trzeba mieć taki

0: mały młoteczek, więc aha, nie próbujcie tego na żywych żabkach.
1: Nie krzywdzimy żadnej żaby podczas festiwalu.
2: Podczas festiwalu nie ucierpi żadne zwierzę.
3: Można też wywołać deszcz.
2: Tak, można, bo mamy deszczownicę.
1: To już się udało wam
2: tak,
1: dzisiaj, więc
2: tak,
1: jeszcze raz.
3: Mamy specjalny instrument, jak nam brakuje deszczu, mamy instrument, który nam zapewnia deszcz. Albo tak, przed grzmot, błyskawice. O, mamy też taki instrument. Tak,
2: żółwia tak, mamy, można zagrać na żółwiu.
1: Ale
2: tak,
1: żywy też, czy nie?
0: Też nie żywy, tak.
2: Nie.
3: I żaba jest drewniana, to żółw jest metalowy.
0: Żółw jest tak.
2: To nie są żarty stosowne. Panowie, to jest żółw, który był kiedyś butlą gazową i są tacy właśnie rzemieślnicy, którzy przekształcają takie...
3: Nie, to jest butla gazowa, która miała marzenie zostać żółwiem.
2: Zostać żółwiem, tak, i została. I to są właśnie takie, to są nieoczywiste instrumenty.
3: Które chciała grać. Które chciała po prostu grać.
2: Tak, na gitarze czy na skrzypcach wiadomo. Każdy może zagrać, kto się długo uczy. A tutaj opowiadacze mają takie właśnie nieoczywiste instrumenty. Myślę, że dzieci będą zaskoczone, na czym taki opowiadacz może zagrać. I tu jest też taki creme de la creme nasz, to jest ta sobota, noc opowieści i tutaj po prostu...
0: Ale jeszcze zanim wejdę ci w słowo, Agata, bo ta sobota to jest dobry właśnie czas na to, żeby przyjechać do Radomia z dziećmi. I od godziny 11 będą te opowieści z Baśni Świata, część pierwsza. Ale jak przyjedziecie do Radomia ze swoimi rodzicami, to możecie zostać aż do godziny 15, a w zasadzie gdzieś pewnie po 16 się to skończy. Po 15 będziemy mieć grę storytellingową, czyli taką grę, którą w zasadzie sami sobie wymyśliliśmy, stworzyliśmy. Będzie to karciana gra, gdzie na podstawie kart, właśnie ilustracji, które są bardzo bogate w różne symbole, w różne takie właśnie rzeczy, których trzeba na nich znaleźć. Na podstawie tych właśnie obrazków będziemy opowiadać historię, będziemy grać w takie gry storytellingowe i układać sobie takie nasze własne...
1: To będzie spontaniczna historia, wymyślona na żywo.
0: Na żywo, więc to jest wspaniała zabawa dla całej rodziny, więc zapraszamy całe rodziny na to, żeby przybyć, posłuchać opowieści, a później spróbować swoich własnych sił, no i przy okazji pewnie też zwiedzić Radom między tymi spotkaniami.
1: Tak. Może poszukać tego zamku również.
3: Ponieważ wiemy, że opowieści familijne nigdy dość i zawsze wszyscy chcą więcej, dlatego jeszcze w niedzielę o 11 mamy drugą część opowieści świata, właśnie świata, kolejny blok opowieści familijnych. Jeżeli faktycznie szukacie opowiadaczy, to przez te 3 dni macie ułatwione zadanie, bo oni wszyscy z całej Polski zjeżdżają się właśnie do Radomia.
1: Czyli tutaj można usłyszeć wtedy historię z całego świata od najlepszych opowiadaczy z całej Polski.
3: Dokładnie tak.
0: Dokładnie tak.
2: Tak, to creme de la creme i ta noc opowieści, ona jest bardzo długa, dlatego tutaj, jeżeli będą młodsi słuchacze, to oczywiście mogą być, do której godziny będą chcieli oczywiście.
1: Dokąd nie zasną.
2: Ale jeżeli ktoś wytrzyma, a już starszych słuchaczy, to zapraszamy serdecznie. O 22:30 będzie otwarty mikrofon. Wtedy przenosimy się do czytelni, przepięknej czytelni w bibliotece, bo całość wydarzenia będzie się odbywała na ulicy Piłsudskiego w głównym gmachu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Jest dużo parkingu, także naprawdę to może być piękna sobota dla Państwa. Jeżeli ktoś nie był w Radomiu, to jest godzinę 3 minuty piękną trasą z Warszawy. Zapraszamy. I na tym otwartym mikrofonie można poczuć się jak prawdziwa gwiazda. Można wejść na scenę, można opowiedzieć historię krótszą, dłuższą. I to jest właśnie takie miejsce dla opowiadaczy, którzy chcieliby spróbować w bezpiecznym środowisku opowiadackim. Konsekwencjami mogą być tylko brawa. Tak,
1: bo ja nie wiem, bo ta biblioteka w Radomiu to też ma różne historie do opowiedzenia, więc czy to takie bezpieczne miejsce?
3: Jak najbardziej.
2: W czasie opowiadania to te duchy i wszystkie jakieś upiory, które gdzieś by się tam kręciły, to wiedzą, że nie mają z nami szans, bo my znamy wszystkie te sztuczki czy diabłów, my po prostu wykiwać się nie damy. A mamy też takich słuchaczy, którzy przyjeżdżają od kilku lat, więc oni na pewno też interwencje będą podejmowali na bieżąco. Tak.
1: Czyli
2: będziemy
1: jednak
3: publiczność
1: tak,
3: po prostu nie da przeszkadzać w trakcie słuchania. To nie ma szans.
2: Nie ma szans.
0: Zresztą historie są tak wciągające i pasjonujące, że wszystkie nasze zjawy, upiory i duchy siedzą razem z nami i słuchają.
2: Tak mi się wydaje.
1: Ja myślę, że trudno jest w tym momencie po prostu robić coś innego, bo tak jak dzisiaj przez ostatnie 2 godziny słuchaliśmy tych wszystkich historii, to wtedy w najbliższy weekend będziecie mieli okazję jeszcze i jeszcze i jeszcze.

0: Czy i w dzień, i wieczorem, i rano, całe 3 dni poświęcone historiom, bajkom, opowiadaniom, więc nie może was tam zabraknąć. Z pewnością ja również już teraz wiem, co będę robiła w najbliższy weekend, więc 6. Ogólnopolski Festiwal Opowieści w Radomiu, piątek, sobota, niedziela, zapraszamy serdecznie. A dzisiaj naszymi gośćmi niezwykłymi byli Agata Dzik, Dariusz Wróbel, Bartłomiej Kopiński, którzy reprezentują grupę Baśnie z 6 stron świata. Bardzo dziękuję za to wyjątkowe spotkanie i za te wszystkie historie.
1: Bardzo dziękuję.
2: Również, a gdybyście jeszcze chcieli poszukać opowiadaczy w swojej okolicy, to zapraszamy na taką stronę opowiadacze.pl, gdzie jest specjalnie przygotowana przez nas wszystkich mapa i tam właśnie możecie zobaczyć, czy w waszej okolicy jest opowiadacz, a jeżeli go tam nie ma, to wtedy co, Agata?
3: Wtedy można go zgłosić do nas, można go dodać albo napisać do nas maila i zapytać, bo czasem są tacy leniwi opowiadacze, którym nie chciało się zarejestrować na naszej stronie, ale bardzo by chcieli opowiadać, także tam jest do nas adres e-mail. Odpowiemy na takiego maila, udzielimy wszelkich informacji, czy jeżeli ktoś chciałby zacząć opowiadać, to również proszę do nas napisać, poprowadzimy, powiemy co i jak.
0: Właśnie, opowiadacze, wychodźcie z szafy.
1: Jeżeli się rozejrzycie po swojej okolicy i okaże się, że nie ma tam żadnego opowiadacza, to może właśnie jest to znak, że to wy powinniście takim opowiadaczem zostać.
0: O, i to jest właśnie bardzo dobre przesłanie, także spróbujcie poszukać w sobie opowiadacza, może to właśnie wy nim zostaniecie, tak jak moi dzisiejsi goście. Bardzo wam dziękuję za to wyjątkowe spotkanie ze wszystkimi opowieściami z różnych stron świata. Jeszcze raz, Agata Dzik, Dariusz Wróbel, Bartłomiej Kopiński, a to była audycja Wakacje z duchami. Marta Kawalec, Daria Brzezińska, dobrego wieczoru, do usłyszenia, pa pa.
1: Pa pa.
3: Dobranoc.

Czym dla brzucha czekolada, tym dla ucha jest ballada. Posłuchajcie więc ballady o Matyldzie. Jak za

0: o, to jest Matylda, o, to jest Matylda, cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. To jest Matylda, o, to jest Matylda, cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda, o.
1: Kiedy była jeszcze mała, miała skrzydła i fruwała, Bożą krówką była kiedyś.

nie jest Bożą krówką, tylko krową. O, ho, ho, to jest Matylda, o, ho, ho, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. To jest Matylda, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. Ho, ho. Inne krowy są niemrawe, krowim okiem patrzą w trawę, w jednym miejscu mogą sterczeć cały tydzień. A Matylda lekką nóżką coraz inną idzie dróżką, od przygody do przygody sobie idzie. O, ho, ho, to jest Matylda, ho, ho, ho, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. La, la, la, la, to jest Matylda, la, la, la. To jest Matylda, cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. Ho, ho. Jak w Madrycie jest korrida, to Matyldę już tam widać. Wystąpiła na arenie w roli byka. No i już się plackiem kładą i pikador, i matador, orador. Gdzie pieprz rośnie, przed nią zmyka. O, ho, ho, to jest Matylda, o, ho, ho, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. O, ho, o, ho, ho, to jest Matylda, ho, ho, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. Ole! W Teheranie u sąsiadki zobaczyła dywan w kwiatki. Pomyślała, że to niezły obiad jarski. A jak kwiatki pozjadała, to sąsiadka zmaraniała. Perski dywan się zamienił w ser szwajcarski. To jest Matylda. To jest

Harrisonie konie pasąc zamieniła ogon w lasso i mustangi połapała. Raz, dwa, cztery. I choć była zwykłą krową, mogła zostać szeryfową, bo się strasznie w niej zakochał jeden szeryf. O, ho, ho, to jest Matylda, ho, ho, ho, to jest

0: Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. O. La, la, la, to jest Matylda, la, la, la, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. O, jest!
1: Mówcie sobie, co tam chcecie, takiej drugiej nie znajdziecie. Takiej drugiej jak Matylda nie ma nigdzie. Cztery nogi i dwa rogi i ten uśmiech, uśmiech błogi. Więc śpiewajcie razem z nami o Matyldzie. O, ho, ho, to jest Matylda. O, ho, ho, to jest
2: autopromocja.
1: Matylda.
3: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
4: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
5: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
4: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
5: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
4: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
3: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
2: Autopromocja.
6: Są sny wielkie, jak planety. Są i małe, jak omlety. Są też długie, jak bagietki. Są i krótkie, jak skarpetki. Są też takie, moi mili, co się kończą już po chwili. Daj odpocząć, daj odsapnąć, daj coś snom swym trochę chapnąć. Niech się zdrzemnie twoja główka, niech odpocznie jak ta sówka. Niech się zdrzemną twoje myśli, niech się sen twój krótki ziści.
7: Drogie słuchaczki,
8: drodzy słuchacze,
7: przenieście się teraz do tej niezwykłej krainy.
8: Do krainy pomiędzy?
7: Pomiędzy jawą
8: a snem.
7: Zamknijcie swoje oczy. O tak, delikatnie, bez pośpiechu. Nie myślcie już o tym, co było. Nie myślcie o tym, co będzie. Nie planujcie. Dajcie odpocząć swoim myślom.
8: Dajcie odpocząć swemu ciału, aby miało siłę na więcej zabawy. Ale to za chwilę.
7: Nieco później. A teraz wsłuchajcie.

0: zanurzajcie się w muzykę, która was otacza.
1: Wow! Muzyka delikatnych, sennych fal. Czy to oznacza, że jesteśmy na oceanie?
0: Otwórz oczy.
1: Jesteśmy i płyniemy. O, na pokładzie jakiego wielkiego i pięknego statku. Cóż to są za żagle niesamowite, w które wiatr tak delikatnie dmucha i prawie je rozwiewa. Cóż to za żagle są?
0: Te żagle powstały z chmur.
1: Wow! Jesteśmy na sennym statku z żaglami z chmur. I dokąd płyniemy?
0: Wiesz dokąd? Tam, gdzie ostatnio skończyła się nasza przygoda. Czas do niej powrócić.
1: Płyniemy na wyspę. Na wyspę, na której rośnie niezwykłe drzewo. Drzewo tak wielkie, że kiedy spojrzeć w górę, jego gałęzie zdają się sięgać gwiazd. A może nawet czasem niektóre gwiazdki z nieba strącą? Kiedy spojrzy się w górę, to liście wydają się drzemać wygodnie na podusi z chmur powstałej. Takie to wielkie drzewo, którego objąć również nie jestem w stanie. Takie potężne drzewo.
0: Ale to, co w nim najbardziej niezwykłe,
1: to to, że rosną na nim owoce.
0: Wyjątkowe owoce.
1: Tak, rosną na nim marzenia. Towarzyszymy chłopcu i dziewczynce, którzy postanowili wybrać się na tę wyspę. Właśnie, żeby zerwać sobie, żeby narwać do koszyczka swoich marzeń. No i czy im się uda, a jeżeli niektóre z tych marzeń będą rosły tak wysoko, ponad chmurami, to jak takie marzenie dosięgnąć? Nikt tu przecież nie jest gigantem, a to są małe dzieci.
0: Czy uważasz, że małe dzieci nie mogą mieć marzeń, które sięgają chmur, sięgają gwiazd?
1: No, wiesz co, wydaje mi się jednak, że to właśnie małe dzieci takie marzenia mają.
0: A potem czas pokazuje, czy udaje im się te marzenia zrealizować. A gdybyś ty, albo ty ujrzała takie drzewo, drzewo marzeń, to jakie chciałbyś marzenia na nim spotkać, marzenia, które zerwiesz?
1: Pamiętajcie, że wszystko jest w waszych rękach i marzenia się spełniają.
0: Jesteśmy już przy wyspie. Czas zejść na ląd.
1: Ja to chyba nawet zbiegnę

0: tak nie mogę się doczekać. A, no i proszę. Ocean już za nami. Zbliżamy się. Jesteśmy coraz bliżej tego wielkiego drzewa, które było już widoczne z daleka. A, teraz już nie otacza nas muzyka delikatnych fal, ale muzyka lasu, śpiew ptaszków, szum liści, które poruszane są przez wiatr. I wiatr dziś może podzielić się z wami swymi wietrznymi opowieściami. Skąd go do was przywiało? Dokąd dalej go powieje? O, ale spójrz, spójrz! Dziewczynka zerwała swoje marzenie. Cóż to jest za marzenie?
1: Przyjrzyjmy się. To są farbki i kartka papieru.
0: Wymarzyła sobie farbki i kartkę papieru. Piękne. Będzie sobie malowała.
1: No, widocznie o tym właśnie marzyła. A chłopiec?
0: O, a chłopiec? Podejdźmy bliżej. Cóż to jest?
1: To jest lornetka. Taka mała. Ach, jest to specjalna lornetka, przez którą można podglądać ptaki.
0: Ojejku, jak wspaniale. Zatem chłopiec uwielbia obserwować przyrodę.
1: Spójrz, Bella, już ją obserwuje.
0: Ojej, a teraz dziewczynka sięgnęła po inne marzenie. Cóż to jest za marzenie?
1: Wygląda jak płótno?
0: Tak, to jest płótno. Białe, czyste. Pewnie dziewczynka wymarzyła sobie, aby teraz malować na płótnie. Ale spójrz, dziewczynka jest trochę większa. No, tak jakby urosła o kilka lat.
1: Rzeczywiście. A spójrz, chłopiec sięgnął po inne marzenie.
0: Cóż to takiego?
1: To teleskop. Teraz chłopiec zapragnął obserwować nocne niebo.
0: Jakie będą kolejne marzenia?
1: Tego wszystkiego
0: dowiemy się już
1: następnym razem.

0: Świerszcz za kominem. Część szósta. Czyta Patryk Bartoszewski.
1: Dobry wieczór, Janie, rzekł gość. Dobry wieczór, pani. Dobry wieczór, Tili. Dobry wieczór, obcy panie. Jak się ma mały pani? Spodziewam się, że bokser zdrów i nieuszkodzony.
2: Wszyscyśmy zdrowi, Kalebie, odrzekła Dot. Jestem pewna, że dość spojrzeć na miłą kruszynę, żeby się upewnić co do jego zdrowia.
1: Tak, patrząc na was, nie można wątpić o waszym powodzeniu, przerwał Kaleb.
0: Jednakże nie spojrzał na gosposie. Oczy jego w zamyśleniu błądziły po pokoju. Zdawało się, że ten człowiek, bez względu na to, o czym mówi, myślą gdzie indziej przebywa. To samo wyrażał i jego głos.
1: Oto i wygląd Jana nie pozostawia nic do życzenia, ciągnął dalej. Tili i bokser też dobrze się prezentują.
2: Wiele zapewne masz pracy, Kalebie?
0: Zapytał woźnica.
1: Tak, dużo,
0: odpowiedział z roztargnieniem człowieka, co najmniej odkrywającego kamień filozoficzny.
1: Bardzo dużo. Wielki teraz popyt na Arki Noego, ale nie wiem, jak to wykonać za tę samą cenę. Niechby każdy mógł rozróżnić, która figurka wyobraża Sema, która Hama, która ich żony. Ale, czy przywiozłeś dziś dla mnie cokolwiek, Janie?
0: Woźnica wsunął rękę do kieszeni zdjętego przed chwilą płaszcza i wyciągnął stamtąd wazonik kwiatów, starannie owinięty mchem i papierem.
2: Oto dla ciebie, bierz,
0: powiedział, ostrożnie odwijając go.
2: Ani jeden listek nie zwiędły. Roślinka cała osypana pączkami.
0: Smutne oczy Kaleba zajaśniały, gdy wziął kwiat i dziękował furmanowi.
2: Drogo zapłacono, Kalebie. Strasznie drogie kwiaty w tej porze roku.
1: Cóż to szkodzi? Dla mnie tanim będzie bez względu na cenę, odrzekł człowieczek. Cóż masz jeszcze, Janie?
2: Koszyczek. Oto jest.
0: Dla Kaleba Plemera, przeczytał, sylabizując fabrykant zabawek.
1: Z pieniędzmi, Janie? Nie sądzę, żeby ta przesyłka była dla mnie.
2: Ostrożnie,
0: poprawił woźnica, zaglądając przez ramię Kaleba.
2: Skądże wziąłeś, że tu napisano pieniądze?
1: A, naturalnie, podchwycił Kaleb. To prawda, ostrożnie. Tak, to mój pakunek. Mógłby być istotnie z pieniędzmi, gdyby mój drogi syn żył jeszcze w bogatej południowej Ameryce. Kochałeś go jak rodzonego syna, prawda? Nie masz potrzeby zapewniać mnie o tym. Wiem, to dobrze. Kalebowi Plemerowi ostrożnie. Tak, wybornie. To koszyczek ze szklanymi oczami lalek dla mej córki. Oj, chciałbym, żeby w tym pakunku był jej wzrok.
2: I ja bym chciał, żeby tak było lub być mogło,
0: zawołał woźnica.
1: Bóg zapłać, rzekł mały człowiek. Mówisz z serca. Okropnie pomyśleć, że ona nigdy nie zobaczy lalek, które całymi dniami tak natarczywie wytrzeszczają oczy. To boli. Ile za przewóz, Janie? Ile cię to kosztuje?
2: Zaraz ci pokażę, ile mnie kosztuje, jeśli nie przestaniesz tak mówić,
0: przerwał Jan.
2: A co, Dot, o mało mnie zażartował?
1: Ty tak zawsze, zauważył fabrykant zabawek. Zawsześ dobry. Pozwól zobaczyć, zdaje się już wszystko.
2: Nie sądzę.

0: spróbuj poszukać. Może co dla naszego pryncypała? Wymówił Kaleb po namyśle. No, naturalnie, przecież po to przyszedł. Ale głowę mam strasznie zajętą arkami Noego i różnymi różnościami. Przecież gospodarz nie był tu. Był? Nie, upewnił woźnica. Nie ma czasu. Zajęty teraz konkurami. Z tym wszystkim on tutaj zajdzie, bo kazał mi iść naszą stroną drogi, gdy będę wracał do domu. Lepiej pójdę wcześniej. Bądź pani tak dobra, pozwól uszczypnąć boksera w ogon, tylko przez chwilkę. Czy pani zgadza się?
1: Cóż to za pytanie, Kalebie?
0: O, nie obawiaj się pani, wyjaśnił człowieczek. Przypuszczam, że mu się to nie podoba. Dopiero co odebrałem zamówienie na psy szczekające i bardzo bym chciał wykonać to jak można najnaturalniej, po 6 pensów sztuka. To wszystko. Niech się pani nie lęka. Na szczęście zdarzyło się, że bokser głośno zaszczekał, nie czekając na zamierzone uszczypnięcie. Ale ponieważ to szczekanie zapowiadało przybycie jakiegoś nowego gościa, Kaleb więc odłożył poglądową naukę przyrody na czas odpowiedniejszy, zarzucił na plecy okrągły koszyk i pośpiesznie pożegnał obecnych. Niepotrzebnie jednak śpieszył się, bo i tak we drzwiach natknął się na nowego gościa.
2: A toście to wy tu? Zaczekajcie chwilę, wezmę was ze sobą. Mój szacunek, Janie Pirbingl? Jeszcze głębszy twojej ładniutkiej żonie. Z każdym dniem ładniejsza i lepsza, jeśli to możliwe. I młodsza, pomyślał głośno mówiący. Licho wie, co to znaczy.
3: Zdziwiłyby mnie pańskie komplementa, panie Tackleton, rzekła Dot wcale nieuprzejmym tonem, gdybyś pan nie był narzeczonym.
2: To znaczy, pani wie, że ja się żenię?
3: Jako tako oswoiłam się z tym, odrzekła młoda gosposia. Przypuszczam, że z wielkim trudem. Zgadłeś pan.
2: Tackleton, handlarz zabawek, był dość znanym pod imieniem Greff i Tackleton, bo taką była jego handlowa firma, chociaż Greff dawno już nie należał do spółki, pozostawiwszy tu tylko swoje nazwisko. W swoim interesie Tackleton, handlarz zabawek, był człowiekiem, któremu rodzice i opiekunowie źle wybrali powołanie. Gdyby w młodych latach zrobili z niego lichwiarza, krętacza, plenipotenta, policjanta lub maklera, to by całą swoją nienawiść wywarł na klientów i nasyciwszy się wszelkiego rodzaju niegodziwościami, może by z czasem stał się bardziej ludzki, po prostu dla odmiany i rozmaitości.

0: przecież
1: gdzieś... Autopromocja.
2: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja.
3: Słuchacie polskie.

wszystko słońce zachwyca.

już gwiazdy świecą i pyzaty księżyc lśni. Zaśni maleństwo uchylone będą drzwi. Za oknem już drzewa

0: promocja.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci.

0: wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry, przy mikrofonie Karina Terconi. Witam Was w podcaście N97, a dzisiaj ze mną w studiu dr Jan Lewandowski, specjalista położnictwa i ginekologii, wicedyrektor Kliniki Leczenia Niepłodności Novum w Warszawie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: No dzisiaj weźmiemy na tapet jeden z najbardziej stresogennych czynników, który występuje w leczeniu niepłodności, w płodności, w ogóle w myśleniu o tym, że chcemy zostać rodzicami, a mowa o czasie, żeby nie powiedzieć o wieku. To kiedy przychodzi ten moment, że powinniśmy zacząć się stresować?
3: Najlepiej nigdy. To znaczy oczywiście stres jest tutaj niepożądany zarówno w staraniach, jak i potencjalnej terapii, o której będziemy dzisiaj mówić. Ale moim celem na dzisiaj byłoby przedstawienie związku tego czasu ze staraniami o ciążę, ale bez takiego czynnika, który by powodował poczucie posiadania noża na gardle, bo to nikomu nie służy i nikomu nie pomaga. Raczej myślę, że mamy dużo do rozmawiania w tym kontekście o gotowości pacjentów do różnych rzeczy w zakresie starań o ciążę, w ogóle starań o ciążę, o gotowości pacjentów do terapii wtedy, kiedy te starania są nieskuteczne. To jest realny problem demograficzny dzisiaj, że pacjenci zgłaszają się późno do leczenia, dlatego że jako społeczeństwa staramy się późno o dzieci. Ta średnia wieku rodzącej cały czas rośnie od wielu lat. Jak nałożymy to na niż demograficzny, albo właściwie zapaść demograficzną, z którą dzisiaj się mierzymy, no to mamy z tym realny problem. Aktualnie w dzisiejszych czasach w Polsce 60% dzieci rodzi się w rodzinach, w którym matka jest po 30 roku życia i 15 lat temu ta liczba to było 40%. Także dramatycznie wzrasta liczba matek po 30 roku życia, co wiąże się z biologią rozrodu, który jest związany z tym, że po 30 roku życia płodność spada, więc jakby te starania się wydłużają, są trudniejsze, często opierają się o metody wspomaganego rozrodu i myślę, że to jest ważny temat, żeby o tym mówić, żeby o tę ciążę starać się jak najszybciej, ale z drugiej strony mówić o tym w kontekście tego, żeby nie generować tego stresu ludziom, którzy z jakichkolwiek powodów nie są gotowi na to rodzicielstwo.
2: Czyli ten najlepszy czas rozrodczy to jest do 30 dla kobiet, a
3: ja bym powiedział, że najlepszy czas jest jak najszybciej.
2: Jak najszybciej, okej.
3: Bo generalnie jak ktoś poznaje swojego partnera czy swoją partnerkę po 30, no to też nie ma co bombardować takiej pary komunikatami, że ich czas minął, albo mija, albo zaraz minie. Więc myślę, że tutaj ja bym się wystrzegał takich komunikatów, które mogą właśnie powodować też presję na związku w staraniach o dziecko, no bo wszyscy wiemy, że jednak do posiadania dziecka trzeba być gotowym też jako związek, jako partnerzy, jako małżeństwo. W związku z tym nie chciałbym, żeby wydźwięk moich wypowiedzi był taki, że jak ktoś się poznał po 30, to już właściwie ledwo ma o czym myśleć. Tak nie jest. Tak oczywiście nie jest, natomiast biologicznie płodność kobiety spada znacząco po 30 roku życia i optimum tego zdrowia reprodukcyjnego jest między 20 a 30 rokiem życia, co przede wszystkim wynika z biologii, która jest związana z produkcją komórek jajowych. Komórki jajowe produkują się w życiu płodowym kobiety, czyli wtedy, kiedy jest u swojej matki w brzuchu. I potem komórki jajowe nie produkują się w życiu kobiety. Tak jak plemniki są produkowane na bieżąco w jądrach, tak komórki jajowe nie. W związku z tym to jest ten czynnik, który wpływa na ten spadek płodności kobiety związany z wiekiem w większym stopniu niż u mężczyzn. U mężczyzn on też jest zaznaczony, gdzie po 45 roku życia spada ta płodność, a po 55 dramatycznie spada. Co zresztą zostało odzwierciedlone też w kryteriach kwalifikacyjnych do refundacji
2: programu Ministerstwa
3: tak jest,
2: Zdrowia.
3: Leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego, gdzie wiek mężczyzn też ma znaczenie i słusznie. Natomiast
2: a dlaczego tak często jest powtarzany ten 35 rok życia u kobiety? Co to jest za granica?

0: To jest taka granica, w której po pierwsze liczba komórek jajowych znacząco spada. Kobieta rodzi się mając parę milionów komórek jajowych. Kiedy wchodzi w okres dojrzewania, ma paręset tysięcy już tylko. Kiedy jest po 30, ma 100 do 200 tysięcy, tak średnio. Oczywiście kobiety z niższą rezerwą znacząco mniej. A po 37 roku życia już tylko parę dziesiąt tysięcy, więc ogólnie statystycznie taka granica 35 roku życia to jest granica, w której płodność kobiety, ten spadek płodności przyspiesza. I dlatego się taką arbitralną granicę uznaje za te 35 lat, że jednak rzeczywiście ta płodność spada.
1: Czy takim parametrem sprawdzającym nasz wiek biologiczny pod kątem płodności nas kobiet jest właśnie AMH, rezerwa jajnikowa, czy coś jeszcze?
0: Nie, nie. Dużo.
1: Czy w ogóle nie?
0: Wszyscy by chcieli mieć jedno badanie, które dostają, pacjent dostaje jakiś wydruk i
1: wiemy. No tak,
0: i
1: może powiedzieć, jeszcze mogę.
0: Jest dobrze, mam jajniki 20-latki, albo jest niedobrze, mam 30 lat, ale mam jajniki 40-latki. To są częste takie stereotypy związane z rezerwą jajnikową. To jest ogólnie nieprawda. Jest naprawdę dużo badań, które dyskredytują związek AMH z płodnością. To znaczy, można mieć bardzo niską rezerwę, nie wiedzieć o tym i normalnie być płodnym, zachodzić w ciążę, nawet co cykl. Było mnóstwo takich badań, widziałem takie bardzo duże badania w Danii, gdzie młode kobiety poniżej, jeżeli dobrze pamiętam, poniżej 21 roku życia miały oznaczone AMH i dopiero później było to, ich płodność była weryfikowana po tym, jak miały dzieci i generalnie związek AMH z staraniami o ciążę był prawie żaden. To znaczy, to nie od AMH zależy, czy będziemy niepłodni, czy kobieta będzie niepłodna, czy nie. Natomiast AMH jest realnym problemem wtedy, kiedy te starania o ciążę są nieskuteczne. I jakby trzeba przyjąć, że 20 prawie procent par już teraz jest niepłodnych. Więc w tej grupie tych pacjentów będziemy mieli również pacjentki z niską rezerwą, dla których możliwości leczenia są znacznie mniejsze. Więc to nie jest taki prosta zależność, że zrobimy sobie przed staraniami o ciążę jakieś badania z krwi i powiemy sobie, o kurczę, jestem niepłodna, a gdyby te badania wyszły dobrze, to byłabym płodna. Tak nie jest. Natomiast wtedy, kiedy ten okres starań jest nieskuteczny i jest niska rezerwa jajnikowa, to mamy większy problem na pewno z tym leczeniem. To leczenie jest dłuższe, musi być częściej powtarzane, szanse na ciążę są mniejsze, więc to jest troszeczkę złożony problem, ale nie upraszczałbym go tak nadmiernie, bo też to jest też taki powód do lęku, gdzie kobiety przychodzą, zresztą ja uważam, że słusznie, ale fajnie by było, jakby przychodziły lepiej poinformowane, to znaczy przychodzą z wynikiem AMH, nie starając się o dzieci. I to AMH jest niskie i przychodzą na tą pierwszą konsultację po swojej płodności z takim przeświadczeniem, że nie będą miały dzieci. No bo przecież AMH mają w normie dla 40 roku życia, no to płodność dla 40-latki jest znacząco obniżona, no to przez dedukcję dochodzą do tego, że właściwie prawie nie mają szans na dziecko już teraz, a nie mają partnera, w najbliższym czasie nie mają planów się starać. Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało, że nie ma ewentualnych wskazań do zachowania płodności w związku z obniżającą się rezerwą jajnikową, bo są, dlatego że nie wiemy, kto będzie płodny, a kto będzie niepłodny, ale to nie jest tak, że to jest wyrok na płodność kobiety.
1: No to, panie doktorze, powiem, że to dla mnie jest rewolucja, zwłaszcza, że ja pamiętam, nie wiem jak jest teraz, ale pamiętam, że gdy były te programy dofinansowań do in vitro miejskie, to właśnie niskie AMH było czynnikiem, który mógł wpłynąć na to, że tego dofinansowania się nie dostało.
0: Tak, dlatego że, tak jak mówię, jeżeli się już człowiek leczy, czyli jeżeli pacjentka poddawana jest terapii wspomaganego rozrodu i ma niską rezerwę, to szanse na skuteczną terapię ma dużo mniejsze.
1: No dobra,
0: to ale to nie jest tak, że pierwotnie jej niepłodność jest związana z niską rezerwą. Uroda tych jajników, w cudzysłowie oczywiście, jest różna i kobiety mają prawo mieć różną rezerwę i były badania, które pokazywały, że kobiety ze skrajnie niską rezerwą jajnikową normalnie rodzą dzieci, mają normalny okres starań. To nie jest tak, że niepłodność jest częściej w grupie kobiet z niską rezerwą.
1: A czy są jakieś badania, statystyki mówiące, ile średnio trwa leczenie niepłodności?
0: Są różne. Ogólnie temat leczenia niepłodności to jest tak naprawdę, jak pani zresztą bardzo dobrze wie, bardzo złożony temat, bo to zależy, o czym mówimy w kontekście

0: terapii wspomaganego rozrodu, ale widziałem kiedyś taką pracę, która wydaje mi się być tak z mojego doświadczenia zawodowego wiarygodna, że średni czas oczekiwania na dodatni test ciążowy u pacjentów, którzy zgłaszają się z nieskutecznymi staraniami, to 212 dni.
1: Krótko.
0: Dla weteranów na pewno krótko, a z drugiej strony bardzo często pacjenci przychodzą z takim przeświadczeniem, że jak już się zgłosili do kliniki, to ten czas gra bardzo na ich korzyść. To znaczy, no skoro podjęliśmy decyzję o podejściu do leczenia, na przykład metodą zapłodnienia pozaustrojowego, no to chyba w kolejnym cyklu będę w ciąży, no bo teraz stymulacja, trochę leków, pobranie komórek jajowych, zapłodnienie, wybranie najlepszego zarodka. Podajemy, skoro zarodek jest dobrej klasy embryologicznej, no to przecież musi się udać. I ktoś podchodzi do takiej kwalifikacji, do tej terapii z przeświadczeniem, że skuteczność jest prawie 100%. I to tak nie jest. Niestety tak nie jest. Ta skuteczność właściwie jest niższa niż 50% statystycznie, bo 20 do 40% mamy skuteczność metody zapłodnienia pozaustrojowego tak światowo, co znaczy, że właściwie częściej się nie udaje niż udaje, więc można to rozpatrywać przez pryzmat czasu, można to rozpatrywać przez pryzmat ilości procedur, czyli ilości pełnych stymulacji z podaniem wszystkich tak uzyskanych zarodków. To w takich pracach uważa się, że 3-4 stymulacje są tak naprawdę optimum dla realnych szans na zajście w ciąży i stąd też odzwierciedlenie tego w programie, gdzie dopuszczamy do 4 stymulacji na własnych komórkach jajowych kobiety. Ewidentnie z tych statystyk wynika, że jeżeli komuś się raz nie uda procedura zapłodnienia pozaustrojowego, to nie jest tak, że to już jest ktoś w grupie złego rokowania i nie ma sensu przeznaczać na leczenie takiej pary pieniędzy publicznych, bo tak nie jest.
1: No, z jednej strony super byłoby, gdybyśmy mogli się jakoś w trakcie leczenia niepłodności uwolnić od tego tykającego zegara gdzieś tam z tyłu głowy. A z drugiej strony, no jakoś tak jest, że w trakcie tego procesu, no każdy miesiąc jest jak rok, a rok jak 10 tak lat jest. I po prostu ten czas się strasznie dłuży i bardzo by się chciało być już rodzicem i bardzo by się chciało zobaczyć te dwie kreski na teście ciążowym. I często też jest tak, że gdy przychodzimy do kliniki leczenia niepłodności, to jest takie oczekiwanie, że ten na przykład transfer będzie już jakoś bardzo szybko, że będzie to dzianie się, a tymczasem zdarza się tak, że najpierw trzeba podjąć jakieś inne kroki. I pacjenci, pacjentki mają takie wrażenie, że kurczę, no już tyle miesięcy, a tu się nic nie dzieje.
0: Że tracą czas. Tak. No to jest dobry wydźwięk, myślę, że naszej rozmowy. To znaczy, ja uważam, że lekarze są odpowiedzialni za to, żeby nie marnować tego czasu pacjentów. To nadal zbyt często się dzieje, kiedy pacjenci są poddawani nieskutecznym terapiom, nieskutecznej diagnostyce, albo niepopartej żadnymi dowodami naukowymi, albo nieuzasadnionymi w danym przypadku pacjentów.
1: Także na przykład?
0: Monitorowanie do współżycia pacjentek z niedrożnymi jajowodami. To jest kompletnie niezrozumiałe. Jest to bezwzględne wskazanie do zapłodnienia pozaustrojowego, mimo tego, że to nie jest tak i w medycynie nigdy tak nie jest, że szansa na coś jest 100 lub 0%, więc to nie jest tak, że żadna pacjentka ze stwierdzeniem niedrożnych jajowodów w czasie badania drożności nie zajdzie w ciążę, ale te szanse statystycznie są według niektórych badań poniżej 1%, więc marnowanie czasu takiej pacjentki na monitoringi w gabinetach ginekologicznych, to jest głębokie nieporozumienie i mamy pacjentki, mam pacjentkę po parunastu latach takiego monitorowania, kiedy no, były jakieś próby laparoskopii, udrożniania tych jajowodów. No, to są metody, które 50 lat temu zostały zdyskredytowane i dlatego w ogóle wymyślono in vitro, bo nie było opcji terapeutycznych dla takich pacjentek z niedrożnymi jajowodami, albo brak plemników w nasieniu. To też jest bezwzględne wskazanie do zapłodnienia pozaustrojowego, gdzie te plemniki możemy pozyskać na przykład z najączy, z jąder, podczas mikroskopowej biopsji jąder, wtedy kiedy te biopsje klasyczne jąder są nieskuteczne. No nie chcę powiedzieć, że mamienie, ale zarysowywanie perspektyw takim pacjentom, że mają wciąż realne szanse na ciążę, to jest głębokie nieporozumienie i to jest coś, co się nazywa kradzieżą czasu reprodukcyjnego. Natomiast w klinikach też czasami

0: brakuje takiej rozmowy otwartej z pacjentem o tych szansach, która by nastawiła tą parę, że ta droga potrafi być długa i że czasami nie ma sensu przedłużać diagnostyki, która najprawdopodobniej niczego nie wykaże i nie wykaże przyczyn, dlaczego te starania są nieskuteczne, bo najczęściej tak jest. To znaczy potrafimy zidentyfikować jakieś czynniki, które obniżają tą płodność. Niska rezerwa jajnikowa, która w kontekście tej niepłodności jednak jest związana z gorszą jakością komórek jajowych, z mniejszymi szansami na ciążę, na cykl, więc to jakaś korelacja jest. Czy zespół policystycznych jajników, czy endometrioza, czy obniżone parametry nasienia. To nie są czynniki, które uniemożliwiają zajście w ciążę, ale to są ewidentne czynniki, które tą płodność obniżają w czasie i mimo tego, że zdarza się tak, że pacjenci przygotowywani do zapłodnienia pozaostrojowego zachodzą w samoistne ciąże, bo te szanse cały czas pozostają jakieś tam realne na każdy cykl starań, to jednak przedłużanie diagnostyki, co często jest taką wolą pacjentów, którzy po prostu potrzebują odpowiedzi. Dlaczego mi się nie udaje? I wydaje mi się, że jakby rolą lekarza też jest to, żeby otwarcie porozmawiać z takimi pacjentami, że czasami terapia jest lepsza niż poszukiwanie odpowiedzi, których możemy nie znaleźć. Mhm. I nagle po pół roku okazuje się, że właściwie wszystko ze zleconych badań, czasami bardzo wyrafinowanych, jest w porządku. Natomiast no, mówimy też w kontekście leczenia niepłodności, takich już bardziej zaawansowanych tych terapii, mówimy też o immunologii rozrodu, która jest no, raczej dyskredytowana, jeżeli chodzi o badania naukowe. Nie jest rekomendowanym postępowaniem przez żadne towarzystwo naukowe na świecie, a jest jednak taką ślepą uliczką według mnie, w którą pacjenci wpadają, poddają się terapiom immunosupresyjnym zupełnie bez wskazań i bez oparcia o aktualną wiedzę. Pewno nie jest tak, że nigdy w przyszłości nie okaże się nic więcej, więc też trzeba pozostawać otwartym na to, że jednak jakieś korelacje innych jednostek chorobowych, czy jakichś dodatkowych zaburzeń z tą niepłodnością mogą być, ale badania, w których pacjentka szybko realizuje swoją terapię versus diagnozuje się do cna, są przeważające na korzyść leczenia się, a nie tylko diagnozowania.
1: Z jednej strony na pewno tak jest, że są pacjenci, pacjentki, którzy po prostu chcą wiedzieć, a czasami tej odpowiedzi w ogóle nie ma. I to jest chyba sytuacja dotycząca 30%, dobrze pamiętam, przypadków, że nie jest ustalona przyczyna niepłodności?
0: Tak jest, można by tak powiedzieć, że tak mniej więcej po 1/3 się rozkłada. To są też przyczyny mieszane, czyli trochę żeńskie, trochę męskie, ale takiej czysto idiopatycznej niepłodności pewnie jest troszeczkę mniej, czyli takiej, której zupełnie nie znamy przyczyny. Pewnie przyczyny potrafią leżeć w jakichś zaburzeniach genetycznych też u tych ludzi. Myślę, że strzelałbym, że to jest raczej 10-15%, tak już gdybyśmy naprawdę wszystko wykluczyli, ale zdarza się tak, że te odchylenia nie są tak duże, żeby uzasadniały jakiś długi okres starań o ciążę, a jednak tej ciąży nie ma, więc raczej też bym to wrzucił do jednego worka z takimi nieznanymi przyczynami.
1: Mhm. Ale z drugiej strony, i to mówię również ze swojego doświadczenia, no często jest tak, że słyszymy od lekarzy, że no można jeszcze zrobić taki zabieg, a można jeszcze zdiagnozować się w tym kierunku. No oczywiście pani decyzja, ale ja bym zrobiła. To może sprawić, że rzeczywiście ten transfer będzie skuteczny, zwiększą się szanse. Rodzice w staraniach pójdą na wszystko. To też wiem ze swojego doświadczenia. Już mówiłam w tym podcaście, że kiedyś kupiłam sobie na targu uzdrowicieli w Bangkoku bransoletkę, która miała mi dać płodność i nosiłam ją dwa lata.
0: Jak rozumiem.
1: No mam dwie córy, więc kto wie.
0: Ktoś z Bangkoku powiedziałby, że to na pewno dlatego.
1: Tak. No gdzie znaleźć tutaj, no nie wiem, wiarygodność, rozsądek, jak się zatrzymać? Ja po prostu w pewnym momencie powiedziałam stop, biorę tylko... Obieram tylko tę drogę taką podstawową, nie biorę już żadnych dodatkowych zabiegów, usług i tak dalej, bo po prostu mam poczucie, że to się nie skończy.
0: To jest ciekawe pytanie w kontekście tego,
1: ale nie wiem, jak podejmować takie decyzje. Mhm.
0: To jest w kontekście tego, z czym ja osobiście mierzę się w gabinecie, to jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że my wkroczyliśmy w pewne czasy, że ludzie leczą się sami. I trochę to pytanie jest takie nacechowane tym, że to tak jakby pacjent był

0: odosobniony w tej decyzji. A tak nie powinno być. To znaczy, to lekarz powinien podejmować decyzje oparte na tym, czy jest bardziej uzasadnione zrobić jakąś dodatkową procedurę diagnostyczną, dodatkowe badania, czy zabieg diagnostyczny, czy nie. I nie chciałbym też, żeby wybrzmiało coś takiego, że powinniśmy po cyklu podchodzić do leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego na przykład, czy nawet inseminacji, czy nawet z cykli stymulowanych do współżycia, nie bacząc na żadne inne okoliczności, na przykład ginekologiczne, które się wydarzają, no bo to by była absurdalna teza, dlatego że to jest nieprawda. To znaczy, ja zawsze mówię pacjentom, że często lepiej zrobić coś dobrze niż szybko, bo najprościej jest kogoś zakwalifikować do zapłodnienia pozaustrojowego, nie patrząc na żadne inne czynniki, a my prowadzimy Centrum Leczenia Patologii Macicy w Klinice Novum i wiemy, jak dużo jest nierozpoznanych czynników, na przykład macicznych, związanych z leczeniem niepłodności, szczególnie u pacjentek po nieskutecznym leczeniu. Mamy różne metody leczenia bardzo skomplikowanych patologii, w tej macicy się lokalizują, która de facto wpływa bezpośrednio na implantację tego zarodka, więc nie można przypisać tylko zarodkowi tego potencjału implantacyjnego, dlatego że endometrium, czyli ta błona śluzowa macicy, również je ma. I teraz ignorowanie tego elementu byłoby absurdem i w sumie byłoby też jakąś formą kradzieży tego czasu, bo ktoś nieskutecznie się stara. Ale mówię często o takich terapiach, które pacjent albo realizuje na własną rękę, albo realizuje po poradnictwie na forach, które są bardzo rozbudowane w Polsce. I wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie ma na tyle zaufania do swojego doktora prowadzącego, żeby z nim móc przedyskutować to, że czegoś nie chce, czegoś, coś nie odpowiada w tej terapii, czy leki, droga ich podania są niekomfortowe dla pacjentki, to uważam, że powinien zmienić lekarza. Bo generalnie trzeba wierzyć, że każdy jest fachowcem i medycyna też jest sztuką, więc też nie można wszystkiego opisać algorytmem, bo wtedy lekarze byliby niepotrzebni. Przychodziłaby pani do jakiegoś receptomatu, wpisałaby pani swoją sytuację i wypluwałaby się z takiej maszyny recepta. Wiemy, że to jest jakaś groteskowa wizja, więc trzeba uznać, że medycyna jest jakąś sztuką i te rekomendacje też powstają dopiero wtórnie do jakiejś nowej wiedzy naukowej, kiedy ktoś udowodni, że coś, co robi, działa. Więc trzeba pozostawać otwartym na jakieś właśnie formy dodatkowej diagnostyki, ale też nie utonąć w tym, bo wiemy, że czasami to potrafi trwać monstrualną ilość czasu i zabierać ten czas de facto, gdzie pacjentka mogłaby być poddawana leczeniu. I problem mamy wtedy, kiedy lekarz mówi, ja tego nie rekomenduję, a pacjentka mówi, ja i tak to chcę. I to jest jakiś zgrzyt komunikacyjny w tej terapii, z którym my lekarze musimy sobie naprawdę umieć dobrze poradzić.
1: No dobra, to wróćmy do tego czasu. Na co jeszcze wpływa w kontekście płodności i niepłodności upływ czasu?
0: Tak naprawdę najbardziej niestety tutaj nie ma równości, ale jest dotkliwy dla tych kobiet i generalnie wpływa na zarówno spadek tej płodności związanej z jakością komórek, ale też i z ilością. Na przykład u nas w klinice 25% kobiet to są kobiety po 40 roku życia, jeżeli chodzi o populację pacjentek. To jest naprawdę dużo. Dla kontrastu tylko 4% dzieci urodziło się z matek po 40 roku życia, więc widać tą dużą dysproporcję, kiedy dużo kobiet szuka pomocy, ale mało kobiet rodzi dzieci, więc ta płodność na pewno spada. Ryzyko poronienia po 40 roku życia wynosi od 30 do 40%, więc nawet jeżeli tą ciążę uda się zajść, to wiele z tych kobiet roni, może nie, na szczęście nie większość, ale wiele z tych kobiet roni i wiemy, jak trudna jest to sytuacja, w którym z jednej strony się cieszymy, bo się udało wreszcie dodatni test ciążowy, wreszcie potwierdzona ciąża na USG, która jednak na przykład okazuje się nie rozwijać się prawidłowo. Także to są bardzo trudne sytuacje dla pacjentów, żeby to przetrwać, utrzymać się w tej terapii i kontynuować te starania o ciążę, na które są znacząco bardziej narażeni, im więcej tego czasu upływa. Były takie prace, że tam około 2 do 4%

0: spada płodność kobiety na miesiąc. Oczywiście tą płodność można liczyć przez różne wskaźniki, szansa na zajście w ciążę, szansa na urodzenie dziecka, więc jakby to są tylko jakieś tam mgliste liczby, których też uważam, że one mogą tylko przerazić parę, która się stara o ciążę. Natomiast dla kontrastu 12 do 16% pacjentek po 40 roku życia ma przerwaną stymulację za niesatysfakcjonującą odpowiedź, a poniżej 4%, jeżeli pacjentka jest młodsza niż 35 lat. Więc znacząco wzrasta szansa, że jeżeli się zgłaszamy po 40 roku życia i ten czas upływa, to wzrasta szansa na to, że nawet nie dojdzie do pobrania komórek jajowych. I pacjentka usłyszy w trakcie tej terapii, która wydaje się być bardzo wyrafinowaną metodą i przecież no, dającą realne szanse na ciążę w klinice, tak jak u nas, w której mamy 26 tysięcy ciąż, pacjentki często na to wskazują, no przecież macie tyle ciąż, to jak to ja nawet nie odpowiedziałam na stymulację i nie ma sensu kontynuować tego cyklu. To są trudne sytuacje, w których jest pewna, no niestety, forma zderzenia z rzeczywistością. To znaczy wtedy, kiedy pacjentka jest tego świadoma, jest dobrze poinformowana o tym, jakie szanse są związane z tym wiekiem i podejmuje świadomie tą decyzję o leczeniu, to jest sytuacja jak najbardziej okej. Okay. Natomiast no, są pewne sytuacje takiego trochę wyparcia, w której pacjentka nie akceptuje obniżonych szans i nie do końca wiąże swoje niepowodzenia z tymi szansami, to są trudne sytuacje i trudne do przeskoczenia też w ogóle w komunikacji lekarz-pacjent. Mm-hmm.
1: Tym bardziej wydaje mi się absurdalne takie stereotypowe myślenie, że in vitro to jest trochę sklep z bobasami, gdzie można sobie przebierać, wybierać płeć i tak dalej, gdzie właśnie czasami nie udaje się pobrać komórek jajowych, czasami trudno o zarodki.
0: Tak jest.
1: A gdzie tutaj mowa w ogóle o tym wybieraniu, przebieraniu?
0: Kiedyś słyszałem takie zdanie, które jest bardzo fajne, że to, co my robimy w leczeniu niepłodności, w leczeniu metodą zapłodnienia pozaobstrojowego, to jest de facto wyjęcie komórek na parę dni z organizmu kobiety i oddanie zarodka. Więc tak naprawdę to są wyrafinowane metody, ta medycyna poszła bardzo do przodu, staramy się, żeby szła dalej do przodu i żeby te opcje terapeutyczne były coraz szersze, ale w dużej mierze biologii rozrodu nie przeskoczymy. Mhm. To znaczy, to nie jest tak, że potrafimy w laboratorium, w cudzysłowie oczywiście, zrobić coś z niczego. Więc, mhm. więc jakby ten wiek jest istotny, ten czas, który upływa do zgłoszenia się, do rozpoczęcia procedury jest istotny. To jest też aspekt, który jako towarzystwo eksperckie bardzo podkreślamy w kontekście też refundacji. To znaczy, żeby no nie możemy sobie pozwolić na kolejki w refundacji. Więc to finansowanie na pewno musi być na takim poziomie, żeby zaspokoiło potrzeby wszystkich pacjentów bez zbędnej zwłoki, bo efektywność takiego programu po prostu spadnie, kiedy dojdziemy do sytuacji, w której są kolejki. Mamy systemy refundacyjne w różnych krajach w Europie, w których czeka się 2 lata na in vitro. To jest głębokie nieporozumienie. Mhm.
1: I jakie obciążenie psychiczne. A jak to wygląda w przypadku mężczyzn? Bo sporo mówiliśmy o kobietach. Mhm. Jak czas wpływa na płodność mężczyzn?
0: No tak jak powiedziałem, ta płodność spada, ale później. To mhm. znaczy zaczyna spadać dość zauważalnie po 45 roku życia. Po 55 roku życia znacząco spada. Tak jak rozmawialiśmy, jest to już w ogóle kryterium wykluczające mhm. z refundacji. Więc na tyle ta płodność mężczyzn spada, że efektywność takiego finansowania ze środków publicznych jest niesatysfakcjonująca i jest to na pewno uzasadnione statystycznie. Dodatkowo, jeżeli mówimy o mężczyźnie po 45-55 roku życia, to często mamy do czynienia z jakimiś chorobami współistniejącymi już, które są jakby chorobą cywilizacyjną naszych czasów. Otyłość, nadciśnienie, cukrzyca. Więc to są wszystko dodatkowe czynniki, które na płodność potrafią obniżać. Więc w przypadku mężczyzn ja uważam, że tutaj jest pewna forma równouprawnienia. Im wcześniej, tym lepiej. I jakby nie myślałbym o tym spadku płodności tylko w kontekście kobiet, szczególnie, że mamy do czynienia z narastającym obniżeniem się, czyli coraz bardziej intensywnym obniżaniem się parametrów nasienia u mężczyzn, więc tu ta płodność spada, myślę, że znacznie szybciej, jeżeli mamy do czynienia z czynnikiem męskim niepłodności, czyli obniżeniem.

0: zmierzającymi się parametrami nasienia. To są mężczyźni, my to obserwujemy w praktyce klinicznej, którzy przy rozpoczęciu terapii 2-3 lata temu potrafili mieć akceptowalne parametry nasienia, a dzisiaj mają bardzo słabe. Więc to potrafią być choroby związane z męskim układem rozrodczym, które też nasilają się w czasie i te parametry są coraz gorsze.
1: A czy jeżeli chodzi o in vitro, są jakieś limity wieku? Nie mówię teraz o programie, tylko tak w ogóle.
0: W Polsce nie ma.
1: A na świecie?
0: W różnych krajach są różne limity. 45, 48 lat. Głównie to są limity dla... Aż tak nie jestem obeznany z polityką zdrowotną w Europie i na świecie. Natomiast z tego, co się orientuję, głównie są to limity dla wieku kobiety. Co jest jakoś tam krzywdzące, ale na szczęście ten program tak wprowadził pewną taką przestrzeń do dyskutowania o tej płodności męskiej i o jej spadku związanym z wiekiem. Natomiast w Polsce nie ma takiego limitu wieku, w związku z tym ta ewentualna kwalifikacja bądź dyskwalifikacja pary jest tylko podyktowana czynnikami medycznymi. Czyli no, można sobie wyobrazić, że na przykład kobieta 50-paroletnia, która zdecyduje się podejść do dawstwa komórki, bo tutaj raczej nie ma co myśleć o stymulacji i jakby próbach na własnych komórkach jajowych, może być zdyskwalifikowana z tej terapii ze względu na różne inne obciążenia, które są z wiekiem związane i które uniemożliwiają bezpieczne zajście w ciążę takiej kobiecie.
1: Mhm. Czyli mówimy tutaj o jakichś na przykład chorobach współistniejących, tak?
0: Tak jest. Okay.
1: No dobrze, no. Czyli fajnie by było, gdyby się udało gdzieś zachować balans pomiędzy świadomością upływu czasu, ale unikaniem stresu, który z tego wynika.
0: Tak jest. No, nie chciałbym, żeby też wydźwięk był taki, że trzeba porzucić życie zawodowe, porzucić życie prywatne. I jedyne, co to myśleć o tych wizytach, które są częste i intensywne w klinice leczenia niepłodności, bo tak na pewno nie może być. Ja zawsze mówię pacjentom, że wolę ich po urlopie niż przed. Po prostu musimy dbać o to, żeby tego czasu nie marnować, ale każdy musi mieć przestrzeń na jakąś oddech, też oddech od terapii.
1: Mhm. Właśnie, najważniejsze chyba w tym wszystkim jest to, żeby żyć w trakcie leczenia, bo czasami ten fokus na główny cel, czyli dziecko i na terapię jest tak duży, że o tym życiu się zapomina. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dzisiaj gościem podcastu N97 był dr Jan Lewandowski z warszawskiej kliniki Novum. Dzięki.
0: Dziękuję.

tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.

0: Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.
1: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

Thank you.